0: Rozpoczyna się audycja Dobry Wieczór, tu Opole, przy mikrofonie kłania się tuż przed urlopem Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj, jak to w piątek, temat prozdrowotny. Będziemy mówić o rwie kulszowej, jak ją rozpoznać, jak leczyć i jak przeciwdziałać jej nawrotom. O tym wszystkim będzie mówił Roland Pampuch, fizjoterapeuta i także wykładowca Politechniki Opolskiej. To niebawem na antenie Radia Opole obszerna rozmowa na ten temat. A teraz trochę informacji. Najpierw coś dla tych, którzy planują podróżować ten weekend przez Bałkany. Przed kierowcami podróżującymi właśnie tam jeden z najbardziej zatłoczonych weekendów tego lata. Służby drogowe w Słowenii i Chorwacji ostrzegają przed wielokilometrowymi korkami na autostradach prowadzących nad Adriatyk.
1: Słoweńska spółka drogowa DARS informuje, że największe utrudnienia spodziewane są na autostradzie A1 między Lublaną a Koprem oraz na trasach prowadzących do przejść granicznych z Chorwacją. Kierowcy proszeni są o unikanie podróży w sobotę w godzinach przedpołudniowych, śledzenie komunikatów służb i przygotowanie się na wielogodzinne opóźnienia. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje w Chorwacji. Już od piątkowego poranka na autostradach A1, A2 i A6 tworzą się wielokilometrowe zatory w kierunku wybrzeża. Duży ruch odnotowano także na drogach prowadzących na wyspę Krk oraz przy granicach z Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz Czarnogórą. Chorwacki automobil klub HAK ostrzega, że szczyt natężenia ruchu przypadnie w sobotę, a korki mogą utrzymywać się również w niedzielę. Zatory tworzą się nie tylko przy punktach poboru opłat, ale też w okolicach Zagrzebia z powodu remontu autostrady. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: I z tych zatłoczonych autostrad przenosimy się do Niemiec. Tam ciekawy proces, generator muzyki wykorzystujący AI przegrał z prawem. To może być przełomowy wyrok. Firma produkująca piosenki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji została ukarana przez niemiecki sąd za łamanie praw autorskich.
2: Sprawę wytoczyła niemiecka organizacja broniąca praw autorskich. Przedstawiciele GEMA opisali przed sądem, jak zamówili w aplikacji Suno przeróbki 6 znanych utworów. Do m.in. Forever Young, Big in Japan i Mambo No. 5 zostały podane teksty i opisy stylu. Prośba o nowe wersje utworów nie zawierała oryginalnych linii melodycznych, a mimo to sztuczna inteligencja wygenerowała utwory prawie identyczne z oryginałami. Przedstawiciele GEMA stwierdzili, że wbrew deklaracjom Suno przechowuje produkcje muzyczne w swoich zasobach i wykorzystuje je przy generowaniu piosenek. Sąd przyznał organizacji rację, zabronił reprodukcji utworów bez zgody właścicieli praw i nakazał podanie kwot zarobionych na łamaniu praw autorskich, dlatego nie wskazano jeszcze wysokości odszkodowania. To pierwszy taki wyrok w Europie. W USA Suno przegrało już podobną sprawę z Warner Music. GEMA z kolei wygrała przed rokiem proces z OpenAI, ale dotyczący generowania tekstów. We wszystkich tych przypadkach przegrani odwołują się od wyroków i żaden nie jest jeszcze prawomocny. Pokazują one jednak, że artyści mogą bronić swoich praw naruszanych przez firmy zarabiające dzięki sztucznej inteligencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: A teraz przeniesiemy się do Kazimierza Dolnego. Tam bardzo ciekawy festiwal. To miasto po raz 20 stanie się stolicą kina i sztuki. Jutro rozpocznie się jubileuszowy 20 festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, który potrwa 9 dni. W programie znalazły się filmowe premiery, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty, no i oczywiście spotkania z twórcami. O tym wszystkim mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
3: Pokażemy filmy z festiwalu w Cannes, m.in. film Tchórz, Naturę Miłości czy Zdobywcę Złotej Palmy Fjord. Będą też cztery retrospektywy Anny Dymnej, Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej. Jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, mamy koncerty, spotkania, lekcje kina, wydarzenia artystyczne w przestrzeni całego Kazimierza Dolnego, więc atrakcji będzie mnóstwo. Myślę, że też emocji, bardzo ciekawych i fantastycznych doznań w letniej atmosferze.
0: Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji będzie pokaz specjalny Wszystko na sprzedaż filmu Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodu roku Andrzeja Wajdy. Przed projekcją filmu z publicznością spotkają się Anna Dymna, Grażyna Szopołowska, Magdalena Cielecka, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbryski oraz Robert Więckiewicz. Będą wspominać twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. No i na koniec też o sztuce. Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Taka wystawa jest prezentowana obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kilkadziesiąt obrazów, w tym wielkoformatowe dzieła Edwarda Dwórnika, można oglądać na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ekspozycja Edward Dwórnik, Duma i Wstyd oferuje nowe spojrzenie na twórczość jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku. O tym mówi dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Joanna Mytkowska.
4: wspaniałe, rzadko oglądane lub zaryzykuję nigdy nieoglądane poza pierwszymi premierami wielkoformatowe obrazy Edwarda Dwurnika. Ogromne matejkowskie, jak to mawiał sam Edward Dwurnik. On maluje zmianę chodnika w Rypinie albo ludzi oczekujących na przystanku autobusowym gdzieś pod Warszawą. No jest to niezwykła okazja w wejrzenie w tą niezwykłą i niezwykle popularną, choć czasami kontrowersyjną twórczość.
0: Wystawa skupia się na twórczości artysty z lat 70., 80. i 90. Prezentuje jego dwa główne cykle malarskie zatytułowane Sportowcy i robotnicy. Kurator ekspozycji Łukasz Ronduda oprócz wymiaru retrospektywy twórczości malarskiej artysty podejmuje też kluczowy temat w ostatnim półwieczu, jakim było doświadczenie awansu społecznego oraz klasowego.
5: Edward Dwurnik sam opisywał te emocje, które były w nim, dumy i wstydu, bo sam podlegał procesowi awansu i zarazem opisywał proces awansu szerokich grup mas społecznych. I na tej wystawie prezentujemy Edwarda Dwurnika jako malarza takiej wspólnoty w transformacji, wspólnoty, która właśnie podróżuje od tego wstydu do dumy. Teraz jest czas tak jakby, żeby spojrzeć trochę, myślę, wstecz i zobaczyć, co to społeczeństwo przeszło, żeby tu dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy.
0: Edward Dwurnik często podkreślał, że malarstwo uratowało mu życie. Syn drobnego rzemieślnika z Radzymina był pierwszą osobą w rodzinie, która zdobyła wyższe wykształcenie. Jego dorobek liczy ponad 8 tysięcy prac na płótnie i ponad 20 tysięcy prac na papierze. Jego wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie dostępna dla publiczności do końca lutego przyszłego roku. Dziś w dniu otwarcia ekspozycji wstęp był bezpłatny. A za moment zapowiedziana już rozmowa, jak przeciwdziałać rwie kulszowej, jak ją rozpoznać, co robić, kiedy już się pojawi. O tym wszystkim za moment fizjoterapeuta Roland Pampuch i wykładowca Politechniki Opolskiej.

0: I zaczynamy rozmowę z Rolandem Pampuchem, fizjoterapeutą i wykładowcą Politechniki Opolskiej. Rwa kulszowa to jest temat, którym dzisiaj się zajmujemy.
1: Myślę, że musimy troszkę powiedzieć o samym procesie powstawania tej rwy kulszowej. I tych przyczyn będzie jak zawsze kilka i różnych przyczyn. Tak na początek myślę, że główny problem jest w braku
0: poruszania się.
1: Tak, myślę, że bardziej nie poruszania się, a w braku ergonomii w naszym poruszaniu się. Mhm. To będzie dość istotne, bo samo poruszanie się myślę, że w ostatnich czasach jest dość utrudnione, bo jednak dużo osób pracuje w pozycji siedzącej, ale jeżeli ta pozycja siedząca będzie odpowiednia, będzie ergonomiczna, to zagrożenie rwą kulszową będzie zdecydowanie mniejsze. Także myślę, że początek i ta cały fundament to nasza ergonomia. Później oczywiście sam ruch, który sam w sobie jest lekiem, no bo będzie pobudzał i układ krwionośny, lepiej będą naczynia ukrwione, a z drugiej strony ten układ mięśniowo-więzadłowy, który ma stabilizować, będzie też pobudzony i będzie to w dużym stopniu zapobiegało powstawaniu tej naszej rwy kulszowej.
0: No właśnie, bo tutaj chyba w ogóle powinniśmy się skupić na tym, jak działa nasz kręgosłup, absolutnie nie stworzony do siedzenia i te wszystkie dyski, które są pomiędzy kręgami kręgosłupa, myślę sobie, że one są takie pościskane przez cały dzień, to właśnie to powoduje problem.
1: Jak najbardziej. Jedną z głównych przyczyn powstania rwy kulszowej będą problemy dyskowe. Ta pozycja siedząca będzie powodowała zwiększenie nacisku na ten krążek międzykręgowy, który jest swoistym amortyzatorem, ale ma swoje określone możliwości amortyzacji. Przy zbyt długim i zbyt dużym obciążeniu zacznie w pewien sposób szukać miejsca ujścia tego ciśnienia, które się tam kumuluje. No i przez to te pierścienie włókniste, które ograniczają nam jądro miażdżyste, zaczną powoli pękać. Co za tym idzie? Na krążku międzykręgowym, czyli na tak zwanym potocznie dysku, powstanie wypuklina. I to ta wypuklina poprzez ucisk albo na oponę twardą, albo na nerw obwodowy, w tym przypadku rwy kulszowej na nerw kulszowy, będzie powodowała właśnie dolegliwości, które przy rwie kulszowej możemy zauważyć.
0: Mhm, bo jeśli chodzi o tą degenerację krążków międzykręgowych, czyli tak zwanych dysków, to są różne rodzaje, że jakieś jądro się wysuwa, że jest wypuklina, że jest jakiś inny rodzaj degeneracji. To tak krótko o przyczynach, żeby pan opowiedział. Tak, może spróbujemy zrozumieć.
1: Oczywiście. Tak jak pani zauważyła, przyczyn powstawania degeneracji krążka międzykręgowego będzie więcej. Nie tylko ten brak ergonomii i wzrastające ciśnienie wewnątrz krążka międzykręgowego, ale też w pewnym stopniu dehydratyzacja. No bo ten nasz amortyzator to jest większość składa się z wody. No i jeżeli my będziemy w ciągu dnia pili zbyt mało płynów, no to automatycznie te możliwości uszkadzania się krążka międzykręgowego będą większe. Ale co tak faktycznie tam się dzieje? Tak jak mówiliśmy, pękają pierścienie włókniste i na początku to jest mała wypuklina. Ja to tak często tłumaczę i pacjentom, i studentom, że jak pompujemy nasz basen albo pompujemy dętkę w rowerze, to jak ją przepompujemy, czyli wzrasta nam to ciśnienie w krążku międzykręgowym, tak samo jak w tej dętce, to zaczyna w pewnym miejscu być wypuklina, taka bania powstaje. Dosłownie tak dzieje się w krążku międzykręgowym, no bo zaczynają powolutku pękać pierścienie włókniste. I ten pierwszy etap to jest tak faktycznie dyskopatia, czyli tak zwana protruzja. Początek. Jeżeli ta dyskopatia się powiększa, zwiększa się ta wypuklina, mamy ekstruzję, no i ostateczna sytuacja, gdzie pacjenci mówią, mam przepuklinę, ale wtedy to jest tak zwana sekwestracja, czyli wydostanie się tej treści jądra miażdżystego już do kanału kręgowego.
0: Mhm. Czy można coś z tym robić? To będziemy o to jeszcze pytać, ale kiedy pojawia się rwa kulszowa, kiedy te nerwy, tak? Rozumiem, pan mówił, nerw obwodowy na przykład jest uciskany, to jest jeden z przyczyn.
1: to nie na przykład, to właśnie nerw obwodowy. Wtedy będziemy mówili o rwie kulszowej, bo to specyficzna sytuacja problemów z konfliktem dyskowym. Może być on dyskowo-korzeniowy i wtedy albo rwa kulszowa w kręgosłupie lędźwiowym, albo rwa udowa, bo mamy drugi nerw zaopatrujący kończynę dolną, tylko troszkę inaczej umiejscowiony. Przy rwie kulszowej te objawy z niższych segmentów kręgosłupa lędźwiowego, które będą promieniowały tylnym traktem przez pośladek, przez udo i podudzie, a z wyższych poziomów kręgosłupa lędźwiowego znowu konflikt dyskowo-korzeniowy, rwa udowa, która będzie promieniowała bardziej w kierunku pachwiny i przedniego traktu kończyny dolnej.
0: To co ma zrobić taki biedny pacjent, kiedy właśnie taki ostry stan rwy kulszowej posiada? Budzi się z ogromnym bólem, albo ten ból może powoli narasta i co można wtedy robić?
1: Znowu nie ma jednego rozwiązania. Myślę, że warto wspomnieć przed tym, co ma robić, jak już to się wydarzy, wspomnieć w kilku słowach, co robić, żeby do tego nie doszło, bo to też jest istotne, myślę, że bardzo istotne. I tu, jak już wspominałem, ta nasza ergonomia, ale tak jak pani pięknie wspomniała, już zanim zdążyłem powiedzieć, no to ten ruch, żeby ta nasza pozycja siedząca, te wiele godzin przebywania w statycznej pozycji, jakiś sposób próbować skompensować. Myślę, że często mamy takie zrywy wiosenne. Gdzieś tam zaczynamy się po zimie ruszać, a tak faktycznie powinniśmy się ruszać przez cały rok. No bo dobra kondycja, tak jak mówiliśmy, układu mięśniowo-więzadłowego da nam stabilizację i zapobiegnie wysuwaniu się krążka międzykręgowego, bo to mięśnie ustabilizują nawet ten nasz kręgosłup, jeżeli on nie będzie do końca w ergonomicznej pozycji. Warto też zauważyć, że te aktywności powinny być stosunkowo proste. Zapominamy o czymś takim jak spacer. Zapominamy o czymś takim jak jazda na rowerze. Wszyscy od razu myślimy o dużych sprzętach, o dużej sali treningowej, o ciężarach, które musimy dźwigać, a to szczególnie przy problemach dyskowych nie jest dobrym rozwiązaniem, czyli ta spontaniczna aktywność będzie bardzo istotna.
0: Rower będzie dobry, na rowerze też siedzę.
1: Jak najbardziej, ale na rowerze poprawiamy wydolność, poprawiamy ukrwienie i same mięśnie, sama kolumna kręgosłupa też będzie lepiej ukrwiona i odżywiona. Także to już jest dobra aktywność, a oczywiście chodzenie, pływanie będzie jeszcze lepszą formą aktywności, tylko pamiętajmy, żeby to nie było od razu na przykład bieganie, bo nasz organizm, nasz układ mięśniowo-więzadłowy po wielogodzinnym siedzeniu i nie trenowaniu czasami miesiącami albo latami nie jest przygotowany do tego, żeby od razu biegać.
0: Tak, to wszystko brzmi bardzo logicznie i jak się pomyśli o tym, że spacer wystarczy, to jakoś łatwiej się zmobilizować niż od razu na tą siłownię czy na jakiś aerobik, ale tak sobie myślę też o jodze, która ma dużo takich pozycji odwróconych, pies z głową w dół, czy no niekoniecznie może stanie na rękach, ale też na takich taśmach się wisi, że właściwie ta pozycja jest odwrócona, czyli tak sobie wyobrażam, że te przestrzenie między dyskami mogą się rozszerzać, tak się przestać być uciskane.
1: Jak najbardziej. To na pewno bardzo dobra forma aktywności w profilaktyce dolegliwości kręgosłupa, ale obok jogi myślę, że też bardzo dobra forma aktywności, coraz częściej wybierane przez naszych pacjentów, czyli pilates. To takie dwie szkoły, które bazują przede wszystkim na ciężarze naszego ciała, na dobrej biomechanice, na wykorzystywaniu tego ciężaru ciała, żeby celowanie pracować nad mięśniami głównie stabilizacyjnymi. I to w profilaktyce kręgosłupa czy dolegliwości kręgosłupa będzie na pewno wskazane.
0: Było już sporo o tym, co zrobić, żeby dbać o kręgosłup, żeby nie było żadnych problemów bólowych, ale kiedy już się pojawia rwa kulszowa na przykład, mogą być też inne objawy, prawda, od kręgosłupa, to co robić?
1: Myślę, że najważniejsze to nie panikować, bo bardzo często stres związany z pojawieniem się ostrego bólu jest dla nas traumatyczny i wtedy ta panika, która powstaje, powoduje w odruchu jeszcze większe napinanie mięśni. a większe napięcie mięśni da większą kompresję na krążku międzykręgowym i te objawy mogą się jeszcze bardziej nasilić. Mhm. Co jeszcze na samym początku? No musimy sobie uzmysłowić, że treść jądra mięsistego wysuwając się ucisnęła albo oponę twardą, albo nerw obwodowy, które są w tej lokalizacji unerwione nocyceptywnie, czyli bardzo mocne unerwienie, które będzie odbierało nacisk tak, żeby nas chronić przed uszkodzeniem rdzenia kręgowego albo nerwu obwodowego, co to da w efekcie wtórnym poprzez odruch, napięcie mięśni wokół kręgosłupa, żeby nas przed tym uszkodzeniem rdzenia albo nerwu obwodowego chronić. No i teraz, jeżeli my zerwiemy się przestraszeni z dużym bólem i będziemy wykonywali gwałtowne ruchy, możemy oczywiście ten stan jeszcze pogłębić. Czyli tak jak mówiłem, spokój, powolne ruchy, pionizacja, no i wtedy w tej pionizacji najlepsze rozciągnięcie. Pytanie, jak to rozciągnąć, żeby odbarczyć ten nasz dysk. Najlepsza w tej sytuacji będzie najprostsza trakcja. Jak ją mogę zrobić? Mogę złapać się nad sobą rękami, czy to będzie szczebel drabinki, czy to w domu będzie kawałek rury na czepaku.

0: bo często w takich ostrych stanach dyskowych pacjenci do nas przychodzą z dużymi, my to nazywamy dewiacjami, a żebyście to dobrze zrozumieli, to myślę, że najłatwiej powiedzieć, że w pewnej pozycji nasze ciało się, myślę, że można powiedzieć, zatrzyma. Tam, gdzie mam duży ucisk dysku, tam nasz organizm odruchowo będzie chciał odbarczyć to miejsce i na przykład zostaniemy w zgięciu bocznym w prawo albo w lewo, albo w zgięciu, albo w wyproście kręgosłupa, no bo też ten dysk, to jądro miarzyste w różnych kierunkach może się przesunąć i w zależności od lokalizacji w takiej wymuszonej pozycji zostaniemy. Nie próbować jej na siłę prostować. No bo jeżeli będę na siłę się chciał wyprostować, to jeszcze bardziej docisnę to wypuklone jądro miarzyste.
1: Są różne pozycje też podobno, które można przybrać, żeby się lepiej poczuć. Na przykład takie leżenie na podłodze z nogami podniesionymi do góry, tak jakby takie krzesełko odwrócone, tak sobie myślę.
0: Jak najbardziej. Dlaczego te pozycje, tak jak mówiłem, jądro miarzyste będzie przesuwało się w jakichś określonych kierunkach. Te pozycje mają spowodować centralizację tego jądra, czyli cofanie się do środka, żeby zmniejszyć ucisk i najczęstszym mechanizmem czy kierunkiem przesuwania się tego jądra miarzystego będzie kierunek tylnoboczny, czyli albo w kierunku centralnym, w kierunku rdzenia kręgowego, albo tylnobocznie w kierunku naszego nerwu obwodowego, czyli ta nasza rwa kulszowa, jak najbardziej w tym kierunku dysk będzie się przesuwał. No i jeżeli my położymy się na plecach, uniesiemy nogi i pod udział oprzemy o, czy to będzie tapczan w domu, czy to będzie krzesełko, to automatycznie uzyskamy rozluźnienie mięśniowe w odcinku lędźwiowym i lekkie tyłopochylenie miednicy. To pozwoli zwiększyć przestrzenie pomiędzy trzonami kręgów. I to faktycznie będzie dobra pozycja w większości przypadków. Też bardzo fajną pozycją dla centralizowania krążka międzykręgowego, czyli wracania go do środka, będą pozycje wyprostne. I te pozycje wyprostne możemy przybrać w pozycji stojącej, taka będzie najbardziej logiczna, opierając ręce o pośladki i wychylając plecy do tyłu. Dlaczego? No bo jak mówiliśmy, że mechanizm przesuwania się jądra miarzystego będzie w kierunku tylnym albo tylnobocznym, to jeżeli dwa trzony kręgów przy pochyleniu spowodowały wysuwanie się tego krążka międzykręgowego, to my teraz poprzez wyprost będziemy mechanicznie powodowali centralizowanie tego krążka międzykręgowego. To takie założenia tych przeprostów zaproponował McKenzie i faktycznie na bazie tych ćwiczeń McKenzie'ego możemy w pożądany i dobry sposób centralizować ten krążek międzykręgowy. Jeżeli pozycja pionowa będzie nie do osiągnięcia, bo faktycznie rano może być tak, że będzie tak duży ból, że trudno wstać i zrobić to na stojąco, to równie dobrze możemy położyć się na brzuchu, rękami oprzeć się z przodu i próbować te nasze ciało, ten nasz tułów dźwigać, ale tylko i wyłącznie do takiego miejsca, gdzie ten ból, jak to tłumaczę pacjentom, jest przyjemny. Zawsze jest uśmiech na twarzy, bo pytają, jak ból może być przyjemny, ale jak zaczynamy z tym bólem pracować i poznają ten ból, to faktycznie mówią, Roland, tu jeszcze jest przyjemnie, ale dalej stój, bo tam już zaczyna się niefajnie. Dlatego jak mamy centralizować i mechanicznie to wykonywać, to tylko do przyjemnego bólu, przyjemnego ucisku, żeby to nie było bardzo intensywne i do takiego momentu, kiedy faktycznie wykonuję wyprost w lędźwiach, ale jeszcze miednica jest ułożona na podłożu. Czyli nie ma się miednica dźwigać, bo nam chodzi o mechanizm wyprostu w odcinku lędźwiowym, a nie unoszeniu całego ciała.
1: Czyli te ćwiczenia McKenzie'ego trzeba byłoby na początku spróbować przy fizjoterapeucie, żeby mieć pewność, że się je dobrze wykonuje.
0: Jak najbardziej. To jest najlepsza droga, ale tak jak mówimy, w tej takiej sytuacji bardzo trudnej dla pacjenta, gdzie budzi się z ostrym bólem i nie wie, co w tym momencie zrobić, to będzie dobry kierunek, żeby spróbować nie pójść do zgięcia, tylko do wyprostu i to powinno przynieść ulgę. Mamy pewien proces

0: przypadków, kiedy dyskopatię mamy nie tylnoboczne, tylko brzuszne, czyli ten krążek międzykręgowy wysunie się w drugim kierunku. Wtedy te przeprosty nie przyniosą w ogóle efektu, ale tak jak słusznie pani stwierdziła, wizyta u fizjoterapeuty, przede wszystkim wywiad i badanie funkcjonalne pokażą nam, czy to faktycznie jest problem dyskowy, jak jest, to w którym kierunku i w jaki sposób powinniśmy go leczyć.
1: Kiedy jest ten ból ostry, w ogóle można jakkolwiek fizjoterapeutycznie działać, czy powinno się poczekać, aż stan ostry, taki najbardziej zapalny, minie?
0: To znowu złożone pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak to w naszym zawodzie bywa, ale nie ma bezwzględnego przeciwwskazania, żeby w stanie ostrym nie pracować. Ja zawsze mówię pacjentom, że im szybciej do mnie przyjdziesz, czy ogólnie do fizjoterapeuty, i będzie to sprawa mechaniczna, z którą możemy popracować, tym szybsze efekty i krótszy czas terapii. Bo bardzo często mamy te takie przekonanie, wszyscy chyba, że kurczę, samo przyszło, samo pójdzie, prawda? A coś tam boli, za chwilkę może przejdzie. I tak czasami słyszę od pacjentów, a może bardzo często słyszę od pacjentów, że wiesz, to już tak boli od 2-3 miesięcy, wiesz, ale się zbierałem, bo nie było jeszcze tak źle, ale teraz to już tak trachnęło, że nie mogę dalej. Także im wcześniej zadziałamy, tym te możliwości terapeutyczne będą większe i szybsza regeneracja. Także nie czekać z tym zgłoszeniem się do fizjoterapeuty, tylko jak faktycznie pojawiają się pierwsze symptomy. Czasami to są symptomy takie, że jest mi ciężko w tych lędźwiach, tak? Takie jakby były zmęczone. Potem czuję, ojejku, coś zaczyna się dziać też w pośladku. Ojej, jakoś udo się odzywa. Nie czekać, bo jeżeli ten ból idzie nam obwodowo, rozchodzi się coraz dalej od kręgosłupa, to sygnał, że jest coraz gorzej, że ten ucisk jest coraz większy. I też w naszej terapii będziemy dążyli do centralizowania bólu. To też pierwszy opisał McKenzie, że ta systematyka działania terapeutycznego powinna właśnie się kierować pod kątem centralizacji bólu, a nie rozchodzenia się obwodowego. I czasami pacjenci po pierwszej terapii przychodzą na kolejną terapię troszkę przestraszeni, bo mówią, Roland, bardziej mnie boli. A ja zawsze przy pierwszej terapii mówię, może cię bardziej boleć, ale jak będzie cię bardziej boleć centralnie przy kręgosłupie, to pozytywny objaw. Zawsze jest uśmiech, jak pozytywny, jak bardziej boli, ale musimy sobie wyobrazić, co dzieje się wtedy w krążku międzykręgowym. Jeżeli my zaczynamy to jądro miarzyste, które zaczęło się wysuwać, centralizować, to w tym krążku zwiększa się ciśnienie. I automatycznie centralnie ból może być większy, ale obwodowo, w pośladku, w udzie, w podudziu, czasami aż w stopie, ten ból powinien się zmniejszać. Jeżeli taki objaw mamy i faktycznie krokowo to pacjentowi wytłumaczymy, to zrozumie ten mechanizm i już się tego zwiększonego bólu przy kręgosłupie nie boi, ale faktycznie mechanizm taki jest, że tak się może zdarzyć. Jak najbardziej. I jest to pozytywny efekt, bo centralizujemy krążek międzykręgowy. Pamiętajmy też, że w rwie kulszowej nie tylko ból będzie objawem, może być też drętwienie, czyli to jeszcze większy ucisk na nerw obwodowy, bo na początku jest ucisk przez samą osłonkę oponową, a potem uciskamy na nerw właściwy i dochodzą parestezje, czyli te drętwienia, mrowienia. I jeszcze kolejnym etapem objawowym, który mówi mi, że sytuacja jest jeszcze bardziej zaawansowana, będą deficyty neurologiczne, czyli osłabienie tej kończyny. I czasami pacjent przychodzi i mówi, że jest duży ból, a ja badając funkcjonalnie mówię, wstań na palcach. Okazuje się, że to jest niemożliwe, że jest tak duże osłabienie mięśniowe, nie tak duży ból, ale już deficyt neurologiczny. I to też w procesie terapeutycznym, w badaniu musimy zauważyć i to też obserwujemy, czy te deficyty nam się cofają.
1: Mhm. Czy z tym wszystkim da się coś robić? Jak pan wspomniał o tym, że na przykład to jądro dysku wylewa się poza ten środek, gdzieś tam się przesuwa. Czy coś z tym można zrobić fizjoterapeutycznie, jakoś pracować, żeby ono znowu wróciło na własne miejsce? Czy ono się może już tak zdegenerować, że nie będzie szansy, żeby tam powróciło?
0: Jak najbardziej możemy i musimy coś z tym robić, żeby faktycznie doszło do tej sytuacji, że już nie ma szans z tym nic zrobić. A co możemy zrobić? Indywidualnie w każdym przypadku fizjoterapeuta musi zdecydować, czy stan jest taki, że ja jestem w stanie temu pacjentowi pomóc, czy stan jest taki, że musimy tego pacjenta odesłać do naszych kolegów, ortopedów, neurochirurgów i wtedy pomóc mu po prostu chirurgicznie. Jeżeli stan jest taki, który pozwala pracować w fizjoterapeucie, no to przede wszystkim to, co już mówiliśmy, te ukierunkowane ćwiczenia. To będzie bardzo ważne i ta ergonomia, której pacjenta musimy nauczyć. Bo tak jak my widzimy sami siebie, ile razy siedzimy pogarbieni, ile razy widzimy w otoczeniu osoby, które łapiąc telefon się garbią, wiadomo, że tego musimy pacjenta przez proces terapeutyczny nauczyć, żeby wiedział, jak ergonomicznie pracować. Czyli ćwiczenia i ergonomia to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Druga rzecz to cały szereg technik manualnych, które już musi wykonać indywidualnie fizjoterapeuta w gabinecie. I to będą techniki, które znowu w sposób mechaniczny mają doprowadzić do centralizacji krążka międzykręgowego. Oczywiście te techniki w różnych szkołach terapii manualnej będą się różniły, ale efekt finalny jest taki, że mamy scentralizować jądro miarzyste w krążku międzykręgowym. Oprócz tych technik stricte manualnych, stawowych, też techniki na poziomie tkanek miękkich, bo tak jak żeśmy mówili, w obronnym efekcie, w obronnej reakcji organizmu, to wszystko, co jest w koło kręgosłupa, w koło miednicy, obronnie się napnie. No i też musimy doprowadzić do tego, żeby to rozluźnić. Niekoniecznie klasycznym masażem przerwie kulszowej, bo tamto rozluźnienie może będzie zbyt duże, zbyt szybko. Bo też musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli krążek międzykręgowy jest wypuklone i my od razu rozluźnimy mięśnie, to nic nas nie chroni. My musimy równolegle centralizować krążek międzykręgowy i etapowo rozluźnić tkanki miękkie. Mhm. To jest kolejny jakby blok, który możemy różnych technik zastosować. No i kolejnym aspektem będą zabiegi fizykalne, które też są istotne w przypadku rwy kulszowej, czy ogólnie szeroko mówiąc problemów z krążkiem międzykręgowym, bo w całym przebiegu problemu dyskowego też będziemy mieli oczywiście bardzo często do czynienia ze stanem zapalnym, z lokalnym stanem zapalnym powstałym z ucisku. No i tutaj jak najbardziej techniki fizykalne jak laser, szczególnie laser wysokoenergetyczny, jak prądy TENS, które troszkę zbrankują nam receptory czuciowe, żeby zmniejszyć ten poziom bólu, czy leczenie ciepłym bądź zimnym. Dlaczego mówię, że ciepłym bądź zimnym? Bo przyjęło się, że krioterapia jest takim dobrym rozwiązaniem dla sytuacji z rwą kulszową. Ja widzę to w swojej praktyce, że mamy takie nieosobnicze nietolerancje ciepła albo zimna, dlatego zawsze pacjentowi mówię, spróbuj, po czym będziesz się lepiej czuł. Jak już krioterapia, czyli leczenie chłodem, to krótko, takie impulsowe schłodzenie, dosłownie kilkuminutowe i 2-3-godzinna przerwa i znowu krótkie schłodzenie. Jeżeli chodzi o leczenie ciepłem, to najczęściej zalecam pacjentom przy tych właśnie dużych napięciach mięśniowych ciepłe prysznice, gdzie rozgrzejemy te tkanki, to spowoduje ich lepsze ukrwienie, szybszą regenerację, ale też rozluźnienie.
1: Mhm. Czyli taki w ogóle prysznic ciepło-zimny jest też dobry dla utkwienia kręgosłupa?
0: Myślę, że walory zmienności temperatury i takiego właśnie ciepłego, zimnego polewania bronią się same od setek, jak nie tysięcy lat i myślę, że nie możemy o tym zapominać, bo nie sama tylko rwa kulszowa, ale wiele jednostek chorobowych, szczególnie przy tym naszym siedzącym trybie życia. Myślę, że każdy boryka się z czasami bólem w obrębie kończyn dolnych, z nadmiernym napięciem mięśni, czasami z lekkimi obrzękami zastoinowymi, bo ta pompa mięśniowa przez większość dnia nie pracuje, no i automatycznie lekkie obrzęki mogą się pojawiać. To wtedy przy prysznicu wieczornym właśnie takie ciepłe, zimne polewania zmienno-temperaturowe, kończące się takim zimnym prysznicem, będą naprawdę dawały przepiękne efekty i krążeniowe, i regeneracyjne, ale też będzie wyrzut endorfin, będziemy się bardzo dobrze, pozytywnie czuli.
1: To chyba możemy tym akcentem zakończyć, zwłaszcza, że patrzę, że czas audycji niestety dobiega końca, choć myślę, że to jest temat rzeka.
0: Ja, jak mogę, dodałbym jeszcze kolejny aspekt. Jak mogę?
1: Tak, chwilkę tak, bardzo
0: jeszcze,
1: proszę, jasne.
0: Bo mamy te aspekty mechaniczne, wiemy jak z nimi walczyć, wiemy jak nie doprowadzać, bo ergonomia, bo ćwiczenie, ale też musimy zwrócić uwagę, co też i studentom, i pacjentom na okrągło powtarzamy, że tym fundamentem oprócz ruchu i ergonomii będzie żywienie. I o tym ostatnio coraz częściej zapominamy w tym naszym zabieganiu i w tym chwytaniu czegokolwiek i wkładaniu do ust. Musimy się troszkę zatrzymać i wrócić do korzeni, do dobrego odżywiania naszego organizmu i do dobrego nawadniania organizmu. Nie zapominajmy, że 30 ml płynu, najlepiej wody na kilogram masy ciała na dzień. Czyli w prostym przeliczniku 100-kilogramowa osoba powinna około 3 litrów dziennie wody wypijać. I nie zamieniajmy tego na słodzone soki, na gazowane picie. Niech to będzie woda, która naprawdę dobrze nawodni, a zobaczcie, że rwa kulszowa może też być spowodowana dehydratyzacją krążka międzykręgowego. Także tutaj to nawodnienie bardzo ważne. No i odżywienie, jeżeli my nie dostarczymy minerałów i witamin do organizmu, to ten organizm cały będzie cierpiał. I takim akcentem, żeby was trochę zmotywować do tego, żebyśmy patrzyli, co zjadamy, jak siedzimy i funkcjonujemy i że powinniśmy się ruszać, że to taka całość, taka triada, która jedno bez drugiego nie będzie funkcjonowało, to tym myślę, że możemy zakończyć.
1: I życie bez bólu jest tego warte, więc warto te wszystkie zasady wdrożyć w życie. Bardzo dziękuję. Roland Pampuch, fizjoterapeuta, gabinet Dotyk dla zdrowia w Dobrzeniu Małym, wykładowca Politechniki Opolskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam. I zdrowia, przede wszystkim zdrowia dla wszystkich.
1: To już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka ponownie w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Usłyszymy się we wrześniu. Życzę Państwu dobrego czasu, dobrej nocy. Niebawem wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, pamiętam jak dawno, dawno temu, ale nie za siedmioma górami ani siedmioma lasami, kolega, który lubił spędzać czas aktywnie, a nawet bardzo aktywnie pochłaniając napoje wyskokowe, na zwróconą uwagę, może już wystarczy, odpowiadał, tak, to powiedz szksypcze. I tu okazywało się, że nawet zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwi w zabawie mieli problemy z dykcją.
6: Ma pan redaktor rację. Żeby powiedzieć szksypcze, trzeba się troszeczkę wysilić i jest to trudniejsze, aniżeli wymowa skrzypce. W tym wyrazie też mamy połączenia z półgłosek i właśnie o takich wyrazach teraz porozmawiajmy. Możemy się zastanowić, co łączy takie pary wyrazów jak szczwół i źdźbło, tczew i wrzeszcz, wzdłuż i wszerz, wzmóc i streść, pstry i mdły. Oczywiście, możemy je przyporządkować do poszczególnych części mowy. Kolejno, rzeczowników pospolitych, szczwół, źdźbło, nazwy własne, tczew i wrzeszcz, do przysłówków, wzdłuż i wszerz, czasowników, wzmóc i streść, przymiotników, pstry i mdły. Ale wyrazy te mają jeszcze jedną wspólną cechę. W ich wymowie słyszymy tylko jedną samogłoskę. Reszta to spółgłoski i tych spółgłosek jest kilkakrotnie więcej. Tworzą one grupy spółgłoskowe dość trudne do wymówienia. A skoro coś jest trudne w wymowie, pojawia się tendencja do uproszczeń albo zmian. Gdybyśmy hipotetycznie chcieli uprościć, czyli pominąć w wymowie w podanych przykładach samogłoskę, to stałyby się jeszcze trudniejsze, ale przede wszystkim niezrozumiałe. Proszę spróbować powiedzieć tczew bez e. Jest to trudne. A gdyby tak pominąć spółgłoskę w nazwie dzielnicy, w której siedzibę ma Radio Gdańsk? Którą? Odpowiedź brzmi, nie pomijajmy żadnej. I to w żadnym z wymienionych przykładów. Mówmy więc precyzyjnie i wyraźnie. Szczwół i źdźbło. Tczew i wrzeszcz. Wzdłuż i wszerz, wzmóc i streść, pstry i mdły. Jeśli uznamy to zadanie za zbyt trudne, posłuchajmy na zachętę do ćwiczeń piosenki, którą na jednym z przeglądów piosenki aktorskiej we Wrocławiu śpiewał Artur Barciś. Nosi ona tytuł, a jakże, dykcja. Doskonale nadadzą się także niektóre piosenki z kabaretu starszych panów. Dykcję można ćwiczyć śpiewając, ale wcześniej przydadzą się różnego rodzaju ćwiczenia w powtarzaniu tzw. słownych ciągów trudnych. Jest ich bardzo dużo i bez trudu można je znaleźć także w internecie.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Dobry wieczór Państwu. Przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski, a dzisiaj gościmy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie. Dla mniej zorientowanych dodam, że jest to takie miejsce, gdzie znajdą pracę, wsparcie osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w różnym stopniu obciążone różnymi dolegliwościami. A dzisiaj o wakacjach w tym miejscu rozmawiamy z dyrektorem Aleksandrem Buglą. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie Krzysztof, witam serdecznie Państwa na antenie obecnych i słuchających naszego wieczornego spotkania.
0: A chciałem porozmawiać o czymś paradoksalnie odwrotnym do obowiązującego spojrzenia, oglądu. Otóż zdarza mi się rozmawiać z osobami, które dobrze znają problemy osób niepełnosprawnych i mówią, że czasami z dobrego serca zachowujemy się nadopiekuńczo i w ten sposób czynimy wielką krzywdę tym ludziom. Wydawałoby się to paradoksalne, no bo jeżeli pomagamy komuś słabszemu, mówię to w takim wielkim cudzysłowie, no jest taki u nas moralny obowiązek w nas wszczepiony, że jak ktoś słabszy, pomóż mu, podejdź, podaj, a tymczasem może to mieć również niestety negatywny charakter.
1: No na pewno dostrzegamy w naszym tutaj razem byciu, współżyciu, pracy tego typu paradoks, polegający na tym, że często osoby, z którymi tutaj współpracujemy i pracujemy, doświadczały w swoim życiu różnego rodzaju pomocy, która de facto nie była niczym uwarunkowana. No pomoc ta powoduje pewnego rodzaju wyuczoną bezradność albo wyuczoną niepełnosprawność, wyuczaną systemowo. Bo osoba, która zaczyna brać swoje życie w swoje ręce, de facto traci często wsparcie. Osoba, która nie robi nic, jest nagradzana tym wsparciem.
0: Ja celowo tutaj przyjechałem na wakacjach, aby nagrać rozmowę do programu Przy rodzinnym stole, bo w dużej mierze to zjawisko, o którym dziś rozmawiamy, jakby paradoksalnie czy niezręcznie nie brzmiało, dotyczy głównie rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wiadomo, przychyliliby nieba swoim dzieciom, swoim podopiecznym, a niestety czasami je krzywdzą.
1: No w Zakładzie Aktywności Zawodowej organizujemy różnego rodzaju wsparcia, a najbardziej nam zależy na nauczeniu naszych pracowników i nabyciu kompetencji zawodowych. Kompetencje zawodowe są ściśle związane z kompetencjami społecznymi, czyli jakiegoś sposobu funkcjonowania w świecie, bycia w świecie. To, co postrzegamy, czy spostrzegamy, że często osoba, z którą pracujemy, nie jest świadoma swoich celów, swoich marzeń. Nie bierze swojego życia w swoje ręce, zaczyna być zewnątrz sterowalna, zaczyna być bezradna i oczekująca wtedy tego, aby czy na poziomie systemowym, czy na poziomie społecznym zagospodarowywać jej życie. Czyli uczy się tak zwanej bezradności, zewnątrz sterowalności, jest wtedy bardzo roszczeniowa i najczęściej ma pretensje do całego otoczenia, które nie spełnia jej de facto oczekiwań. No staramy się zadać sobie pytanie, jakie masz marzenia, jakie masz cele.
0: Ale użyłeś bardzo celnego określenia, jednocześnie powiem w cudzysłowie bardzo amatorskiego. Marzenie. A tymczasem spotkałem się z taką opinią, że podobno człowiek, który nie ma marzeń, to prawie jakby nie żył. I że takim szczególnym wyróżnikiem człowieka żyjącego, chcącego coś jeszcze w życiu, młodego duchowo, jest właśnie posiadanie marzeń. No więc to mogłoby być takim podstawowym miernikiem, no nie wiem, może świadomości życia człowieka, posiadanie marzeń. No mówi się, że ktoś jest marzycielem, marzy. To jest takie absolutnie niezawodowe, takie strasznie amatorskie, takie prosto z serca, a jednak jakże ważne.
1: No my odkrywamy, że to jest fundament w ogóle bycia w świecie. Pytanie, jakie ja mam marzenia? Czyli jaki mam projekt na siebie samego.
0: Pod warunkiem, że ja mam taki projekt, że ja myślę o sobie w pełni odpowiedzialnie, mimo różnego rodzaju dysfunkcji, które mnie ograniczają, ale jednak czegoś chcę.
1: No świetnie to ująłeś, bo powiedziałeś o tej sferze duchowej i tak naprawdę pełnia doświadczenia siebie samego dopiero następuje na tym poziomie duchowym i tego ducha my przelewamy we wszystko, co robimy i kim zaczynamy być przez to, co robimy. Czyli moja praca, moje zajęcia, moje widzenie świata z tej perspektywy duchowej, pełnej, jakby nabiera innej perspektywy. Nie? I ja tego ducha staram się wlewać w to, co robię, czyli pytając siebie, jaki mam projekt na siebie samego, pytając siebie, jakie mam marzenia i cele, pytam siebie, co chcę i co kocham. I całkowicie zmienia się perspektywa wtedy. Możemy zobaczyć, jak przyjdziemy do zakładu, że robimy tyle przeróżnych rzeczy, bo tyle przeróżnych osób tutaj jest i tyle przeróżnych pragnień, marzeń, tego, co kocha w sobie odkrywają i to przelewają na materię. I to jest, i to wtedy ma niesamowitą wartość, co nie? Jeżeli ja zaczynam robić to, co kocham, to chcę to robić jak najlepiej.
0: Poza tym robię to z przyjemnością, z przekonaniem. Nie potrzeba jakiejś zewnętrznej, sztucznej motywacji.
1: Dokładnie. I zawsze sobie zadaję pytanie, czy mogę to zrobić lepiej niż to zrobiłem. I chcę dać więcej niż muszę dać. Jakiego pracownika my oczekujemy? My oczekujemy właśnie takiego pracownika, który chce dać więcej niż może.
0: I od razu powiedzmy to, przepraszam, może zabrzmieć tak trochę XIX-wiecznie, ale to nie chodzi o jakiś wyzysk człowieka. To trzeba podkreślić, że to miejsce ma dać człowiekowi też sens życia. Jakby to wzniośle nie zabrzmiało.
1: Każda praca jest wartością. I teraz, to praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. My to musimy odkryć, ale żeby praca była dla mnie, a nie ja dla pracy, to muszę robić to, co kocham. Tak jak powiedziałeś, jeżeli ja robię to, co kocham, to chcę robić to najlepiej, jak mogę. I chcę dać więcej, niż muszę. I co się wtedy dzieje? Zaczynam doświadczać tego, że zaczynam dostawać więcej, niż oczekuję. Jeżeli ja robię minimum, to co dostaję minimum. Jeżeli dostaję minimum, to ciągle jestem sfrustrowany i niezadowolony.
0: No nie ma tej satysfakcji, prawda?
1: Minimum. Coś poniżej tego, co w ogóle oczekuję. I teraz istotą rozumienia tego, że przez pracę ja się staję kimś, jest to, żebym zrozumiał, że ja muszę robić to, co kocham. A żebym ja robił to, co kocham, to muszę sobie uświadomić, co ja kocham, co ja bym chciał robić, przez co ja bym chciał się stawać kimś i przez co ja bym chciał się udoskonalać i być.
0: No to ja cię przyziemnie w tym momencie zapytam tak prozaicznie. To co mogą pokochać tu w Zakładzie Aktywności Zawodowej w NES-ie osoby, które tu trafiły z różnymi niepełnosprawnościami, z różnym poziomem dysfunkcji?
1: Niektórzy kochają sprzątanie. Niektórzy kochają segregowanie śmieci. Mamy takich pracowników, którzy kochają koszenie trawy. Mamy osoby, które kochają malować, które odkryły, że mają niesamowity talent, jeżeli chodzi o szycie na maszynach. I to profesjonalnych maszynach. Odkrywają niektórzy talent, że są w stanie się obsługiwać, nauczyć obsługiwać plotera laserowego CNC. I robią to samodzielnie i widać na ich twarzy niesamowitą radość, bo zaczynają robić coś, co ma sens, co jest potrzebne, co jest wartościowe. I co się dzieje wtedy? Zaczynają redefiniować samych siebie, czyli nadają sobie, czy uświadamiają sobie swoje poczucie wartości przez to, co robią.
0: Czyli byłem kiedyś na marginesie życia społecznego, bo niestety to my, tak zwani w pełni sprawni, takich czasami ustawiamy, a tymczasem okazuje się, że ja nie jestem wcale gorszy. Ja też na miarę swoich możliwości jestem świetny i robię to, co lubię, robię to bardzo dobrze, mam ogromną radość, mało tego, zarabiam pieniądze.
1: Tak, to jest dodatkowy motywator, który motywuje mnie do działania, to jest wynagrodzenie, to jest doskonalenie siebie, to jest uznanie, czy środowiska tutaj, czy środowiska rodzinnego, czy społecznego. To wszystko wpływa na to, że ja marzę, zaczynam osiągać, czy sięgać po to, co marzę, co to sprawia, że marzę jeszcze więcej, że zaczynam wierzyć w siebie jeszcze bardziej, że zaczynam się otwierać na ten świat jeszcze bardziej, choć oczywiście to może działać też w drugą stronę, nie? To może działać też w drugą stronę i my widzimy, że takie zagrożenie jest.
0: A na czym polega ewentualna groźba takiego rozbuchania marzeń?
1: Groźba utraty braku jakby w marzenia i w siebie. Przez to, że ja siebie definiuję, jestem definiowany jako osoba niepełnosprawna, czyli zaczynam żyć pewnymi wyobrażeniami o mnie i jako ta osoba niepełnosprawna dostosowuję się do tych wyobrażeń, czyli jak jestem niepełnosprawny, to nie mogę. Jeżeli mogę, to być może nie jestem niepełnosprawny. Jeżeli się okazuje, że mam, to jest nasz największy problem, orzeczenie o niepełnosprawności, mam pewną niepełnosprawność, nic w mojej niepełnosprawności się nie zmienia, tylko w moim sposobie bycia w świecie i funkcjonowania się zmienia. Czyli podejmuję wyzwanie, jeżeli mówimy na przykład o zakładzie aktywności zawodowej, rehabilitacji poprzez pracę, idę na komisję, jest mi zabierane orzeczenie. Jest mi zabierany stopień, bo na komisji zostaje stwierdzone, że skoro pracuję, to być może nie jestem tak niepełnosprawny, jak się wydaje. I skoro mogę pracować, mogę przekraczać swoje granice, zabiera mi się to orzeczenie, często tracę prawo do pracowania w zakładzie aktywności zawodowej i informacją zwrotną dla innych jest informacja taka: on stracił orzeczenie, pracuje, więc mi się opłaca nie pracować, bo stracę orzeczenie.
0: Czyli inaczej mówiąc, nie wychylaj się.
1: Nie wychylaj się, tak. Jesteśmy niejako stygmatyzowani społecznie. Jesteśmy wpychani w pewne szablony wyobrażeń o nas samych. I teraz pytanie, czym ja mam żyć? Czy ja mam żyć wiarą, wiedzą, doświadczeniem swoim o sobie samym? Czy mam zacząć żyć wyobrażeniem o mnie po to, żeby się wpisywać w pewne schematy, które pozwolą mi funkcjonować, nie? Dostawać różnego rodzaju środki, które wspierają moje funkcjonowanie i są niczym nieuwarunkowane. Co się wtedy dzieje? Jeżeli ja zaczynam brać sprawy w swoje ręce, jeżeli zaczynam być aktywny społecznie i zawodowo, to tracę. I się okazuje, że być może stracę więcej, niż otrzymuję dzięki wynagrodzeniu. A ten, kto nie robi nic, dostaje i często dostaje więcej, niż ten, który coś robi. Ludzie zaczynają sobie zadawać pytanie, dlaczego są karani za to, że coś robią, a nie daje im się jakiegoś bonusu. Zarabiasz 2000, dodamy ci drugie 2, zarabiaj. O to nam chodzi. Płać składki, bądź aktywny zawodowo, wierz w siebie, organizuj swoje życie, myśl o jakimś mieszkaniu, myśl o jakiejś rodzinie, myśl o sobie samym. Bądź wewnątrz sterowalny, czyli projektuj siebie na miarę możliwości i narzędzi, z których możesz korzystać.
0: Ale to jest taka zasadzka całego procesu rehabilitacji, który u was jest prowadzony. Bo rzeczywiście, no, wniosek jest prosty. Po co ja mam wracać do pełnosprawności, skoro tu mam taką stałą, nazwijmy to w cudzysłowie, emeryturę dla osoby niepełnosprawnej, czy robię lepiej, czy mam słabszy dzień, to nie ma znaczenia, bo tu wiele się wybacza. Po to jest właśnie taki ośrodek jak Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast jak pójdę na tak zwany ogólny, otwarty rynek pracy, tam nie ma zmiłuj się. Tam mogę się pożegnać z pracą w ciągu paru dni.
1: My to rozumiemy. Nie? My się spotykamy twarzą w twarz. My siebie poznajemy i co my dostrzegamy? Dostrzegamy w sobie nawzajem człowieka. Mało tego, ta osoba, którą ja widzę, poznaję i doświadczam jako kogoś, który nie jest mniej człowiekiem niż ja przez niepełnosprawność, którą posiada. On chce tak samo kochać, on chce tak samo być aktywny zawodowo, on chce tak samo odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości i ograniczeń, które ma. Oczywiście my wiemy i uświadamiamy sobie, że pewne rzeczy jest mu osiągać 2-3 razy trudniej niż osobie pełnosprawnej. I teraz pytanie, jak możemy to systemowo zmieniać? Ja nie narzekam, co nie, bo się okazuje, że te marzenia, te cele, które sobie wyznaczają, one nam pozwalają przenosić góry. Się okazuje, że wystarczy uwierzyć, a jest tej osobie dane to, co nie? Ona zaczyna niejako to kreować.
0: Tak to działa.
1: Tak to działa. i powstają przepiękne rzeczy. Okazuje się, że mamy super pracowników. Przyjeżdżają do nas przedsiębiorcy, którzy to widzą, którzy się oswajają, którzy jak na początku myśleli, że niepełnosprawni nie będzie jakości, tak widzą tą jakość, widzą tą pracę, widzą to serce i my doświadczamy tego, że to się musi dokonywać na poziomie serca, a nie intelektu, tak naprawdę. Na poziomie moich marzeń i pragnień, czyli czegoś, co ja sobie uświadamiam, że kocham, bo jeżeli ja to kocham, to jestem w stanie przekraczać granice i robić wszystko, żeby to osiągnąć. To nie są pieniądze.
0: Czyli to jest wiele pracy z człowiekiem. Przepraszam za dosadność, a nawet taką brutalność. Tego się nie da wytresować.
1: No nie da się, pomimo że my jesteśmy tresowani społecznie, co nie, żyjemy różnymi błędnymi przekonaniami. Wykształć się, a będziesz miał dobrą pracę, co nie? Potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz wsparcia, to będziesz to wszystko miał. Czyli widzimy ludzi, którzy są świetnie wykształceni, mają kolekcję dyplomów, magistrów, różnych innych tam historii, tytułów, całe szafki i nie mają dobrej pracy, nie są szczęśliwi, nie osiągają sukcesów, co nie? A tu się okazuje, że człowiek, który zaczyna sobie zadawać pytanie, co ja kocham, jeżeli on widzi, że on to kocha, zaczyna to robić, to on to robi. On daje więcej niż musi i potem do niego to wraca. W informacji zwrotnej nie tyle. Ja mam jakąś wartość, ja jestem wartościowy, ja mogę. Wraca to w formie pieniędzy, wraca to w formie wynagrodzenia. Czyli co widzimy? Wiadomo, że trzeba zarabiać, że jako firma musimy generować jakiś zysk, co nie? To jest oczywiste. Ale jeżeli my zaczynamy robić to, co kochamy, to jesteśmy w stanie przekraczać bariery i granice wtedy. Jeżeli ja robię tylko coś dla pieniędzy, to jak się pojawiają pewne bariery i granice, to to rzucam. Jeżeli biegam tylko tam, gdzie coś jest, no to całe życie robię to, czego nie chcę robić. A dlaczego to robię? Bo muszę. Następne pytania, jakie sobie zadajemy i uświadamiamy sobie dzięki różnego rodzaju szkoleń, kursów, które mamy okazję prowadzić, to jest to, czy te marzenia, które sobie uświadamiasz, za które płacisz swoim życiem, są tego warte. Bo tak naprawdę mało kto sobie uświadamia, że za te cele, które realizuje, za marzenia, które ma, płaci swoim życiem. Teraz pytanie, za co jest warto płacić swoim życiem, żeby być szczęśliwym.
0: Czy nie jest to zmarnowany czas, bo się za chwilę dosłownie okaże, że nie tędy droga.
1: Jak się to przewartościowuje, zaczynamy tworzyć pewną hierarchię wartości. Nie jest niczym złym mieć mieszkanie, auto, dom, nie kupić sobie coś, pojechać. Ale pytanie jest, na którym to jest miejscu w tej hierarchii wartości i na którym miejscu ja stawiam siebie. Jeżeli ja siebie jako człowieka nie stawiam na pierwszym miejscu, to zaczynam siebie traktować przedmiotowo jako środek do osiągania celu. Mogę być szczęśliwy? Nie. Ale jak jestem na pierwszym miejscu i to wszystko jest poukładane poniżej, czyli to służy mnie, to wtedy ta praca jest dla mnie, to wszystko jest dla mnie. Nie? Po co? Po to, żebym ja się stawał tym, kim chcę, kim siebie zaprojektuje. I tutaj tak naprawdę uczymy się siebie projektować niejako na nowo. Z tej perspektywy celów, sensów, wewnątrz sterowalności, kompetencji, różnych możliwości, jakie możemy sobie dać.
0: Domyślam się, że w ciągu tych 5 lat, przez okres, który pracuje Zakład Aktywności Zawodowej w NES-ie, mieliście sporo odkryć, takie, które cieszyły dyrektora, cieszyły koleżanki, kolegów, ktoś, kto przyszedł właśnie taki trochę podeptany przez życie, przez środowisko i tu nagle odkrył właśnie tę radość, to, o czym mówisz, co pokochał, z czego jest dumny i nikt nawet wokół nie wiedział, że to jest osoba tak utalentowana i potrafi tak świetnie sobie dawać radę w życiu. Możesz podać jakiś przykład właśnie taki budujący?
1: No możemy podawać przykłady od bardzo prostych, które nas niesamowicie cieszą, do bardzo skomplikowanych. Od bardzo prostych mamy pracowników, którzy jak przyszli do nas, to uczyli się parzyć herbatę. Uczyli się tej samodzielności. To nie znaczy, że coś nie funkcjonowało, bo posiadają bardzo troskliwe rodziny, bardzo troskliwych rodziców, bardzo fajne domy, ludzi, z którymi można niesamowicie porozmawiać i współpracować, co nie? No ale tutaj w społeczeństwie jakoś inaczej zaczęli funkcjonować, zaczęli się tego uczyć, zaczęli odkrywać, w której sekcji by chcieli być.
0: A ile te osoby wtedy miały lat?
1: Około 40. 40 paru, 30.
0: Niesamowite, przecież dorosłe osoby, które, jeżeli oczywiście są psychomotorycznie na tyle sprawne, no to parzenie herbaty, no to, to drobiazg.
1: Samodzielne było wyczynem, co nie? Dzisiaj ta osoba się cieszy, że przychodzi do pracy, czy sprząta, czy wyciera kurze, czy maluje coś w sekcji rękodzielniczej, czy tutaj, jeżeli chodzi o tereny zielone, obsługuje nam trawniki, kosi, sprząta, zamiata i chce to robić. I to jest jej pasja. Gdy są dni wolne, nie mamy takie telefony, żeby powiedzieć, że jest wolne, bo jutro chce iść do pracy, co nie? Nie wyobraż sobie, że tydzień będzie w domu i wiadomo, że te osoby na różnym poziomie percepcji i świadomości funkcjonują, ale to nas niesamowicie cieszy i doświadczamy tej zmiany nie tylko w tej osobie, ale w całym środowisku tej osoby. Mamy osobę, która świetnie szyje. Przychodząc do ZAZ-u, nigdy jej się nie śniło nawet, że mogłaby szyć na maszynie. Przyjeżdża pani prezes, która nam zlecenia daje, no i jest pod wrażeniem, że szyje w taki sam sposób, w takim samym tempie, jak jej pracownicy wieloletni w firmie zatrudnieni pełnosprawni, co nie? Także to nas niesamowicie cieszy. To samo, jeżeli chodzi o sekcję stolarską, czy sekcję informatyczną. Pytanie jest zawsze o to, czy ja chcę podjąć ten wysiłek, co nie? Ten wysiłek, zadać sobie pytanie, co mogę, co bym chciał, co kocham. I mało tego, musimy szukać i znajdować w swoim życiu tak zwanych mentorów. A ich jest bardzo mało. Bardzo mało jest osób, które coś robią i wiedzą, dlaczego to robią. 3-4%.
0: A to też musi być osoba obdarzona autorytetem przez tych ludzi i zaufaniem ogromnym.
1: Dokładnie. To zaufanie się buduje przez co? Maksimum wymagań. Drugim elementem jest maksimum pomocy. A trzecim przykład z własnego życia, najważniejszy. Czyli ja sobą muszę potwierdzać to, co ja robię. Jak mogę to potwierdzać? Tylko przez to, że robię coś z pasją, to co kocham robić, co nie? Kocham pracować z ludźmi. To jest najczęstsza odpowiedź, co im daje praca. Te kontakty, to bycie razem. No często doświadczamy w tej pracy zespołowej nie tego, uczymy się tak naprawdę tego, jakby formatujemy się na nowo, że my nie mamy rywalizować sami z innymi między sobą, tylko ja mam rywalizować sam z sobą i zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby być lepszym niż byłem wczoraj czy miesiąc temu. Co mogę zrobić, żeby być jeszcze lepszym w tym, co robię. I to jest przekraczanie własnych granic i wtedy szukamy wsparcia. Potrzebujemy siebie nawzajem, tego doświadczamy. Mamy różne ograniczenia w tym, co robimy, co nie. Ale jeżeli ja znajdę człowieka na swojej drodze, który wie, dlaczego coś robi, to on mnie tego uczy. Nie przez intelekt, tylko przez serce. Bo ja tego doświadczam, ja to odczuwam. I to jest ta cała sfera duchowa, która musi się przebijać, co nie? Bo tylko na tym poziomie jesteśmy w stanie siebie doświadczyć jako sobie danych i zadanych i jako innych, którzy też są nam w jakimś stopniu dani i zadani. Wiadomo, że nie ma perpetuum mobile. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, czy ktoś coś przyjmie, czy nie, czy chce się uczyć, czy się uczyć nie chce. Co stwierdzić? Może i na zasadzie zysków i strat, co mu się bardziej opłaca. Czyli my musimy robić wszystko, żeby pokazać, że praca ci się opłaca. Bo to są nie tylko pieniądze, choć one są ważne. To jest budowanie wewnętrznego poczucia swojej wartości i godności. To jest budowanie zewnętrznego poczucia swojej wartości i godności, bo dostaję informację zwrotną, jestem.
0: Czyli tu przychodzę, jakbym stawał przed lustrem.
1: Tak jest, jestem dla siebie i dla innych. Tutaj świetnie to ująłeś. Patrzymy na siebie i zaczynamy się często zastanawiać. Nie mówię, że to jest wpisane w naszą naturę, bo to wymaga wysiłku. Czy to, jak ja kogoś widzę, jest moją projekcją kogoś, czy to jest ten ktoś? I co odkrywamy? Że żebym ja kogoś zobaczył, to ktoś musi mi dać się siebie odkryć, pozwolić, bo to jest wewnętrzne jego doświadczenie. Często widzę coś innego niż jest. I pytanie, co ja projektuję też na tą osobę, bo często żyjemy projekcjami o sobie samych, co nie? Mówimy sobie, jakie byśmy mieli oczekiwania siebie samych. Jeżeli ja spełniam teraz te oczekiwania, to jestem kochany. Jeżeli nie spełniam, to często nie jestem kochany.
0: To jest straszna pułapka.
1: To jest niesamowita pułapka, ale my tak żyjemy. Żyjemy złudzeniami. Co odkrywamy? Że najczęściej to, co my widzimy, patrząc na drugiego, to ja widzę siebie samego. Bo ja projektuję siebie samego, jak się przez to przebić. Co nie? Jak zobaczyć człowieka w człowieku. Nie jest to łatwe. Ja muszę sam przekraczać swoje granice, swoje ograniczenia, które mam. Muszę się uczyć pokory, uświadamiać to sobie. Dążyć do tego samego, do czego chcę, żeby dążyli inni. Uświadamiać sobie, że my nie mamy rywalizować, tylko my mamy współpracować po to, żebyśmy byli w stanie siebie wspierać do tego, żebym ja mógł przezwyciężać samego siebie, czyli rywalizować sam z sobą. Tego się tutaj uczymy, to odkrywamy.
0: Kto w tym pomaga? Bo tak sobie pomyślałem przez moment, że bardzo byłby w tym pomocny psycholog, terapeuta, no bo najczęściej ci ludzie są wyrwani ze swojego środowiska rodzinnego, z takiej bańki, gdzie centrum uwagi właśnie są te osoby, które znajdują zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej tu w Nysie. I taki człowiek jest trochę aspołeczny, można tak powiedzieć. On nie ma nawyku tworzenia dobrych relacji, bo jest sam sobą, ewentualnie, przepraszam za to określenie, cały czas mu usługują albo nawet nadskakują rodzice, opiekunowie. Wracam teraz do punktu wyjściowego naszej audycji, że bardzo często te osoby niepełnosprawne są po prostu pozbawiane sprawności przez nadopiekuńczość. Jakby to paradoksalnie, czy wręcz źle nie zabrzmiało.
1: No możemy powiedzieć, spoglądając w ogóle na świat, jaki jest dzisiaj, że on nas tego uczy, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, że odkręcamy kran i leci woda. Pstrykamy przycisk i zapala się światło.
0: Już nie trzeba niczego dotykać ani odkręcać. Są fotokomórki, wystarczy, że podejdę, samo się włączy, samo się spłucze, samo się wyłączy.
1: My jesteśmy tak nauczeni, że tak ma być. Jakby doświadczanie jakiegoś dyskomfortu, braku jest bardzo trudne. Chcę, no to chciej. Nie? Chcę to i to, no to chciej. Nie? Ale teraz pytanie jest, jak w tym wszystkim kształtować siebie? Jak w tym wszystkim budować siebie.
0: Gdy tymczasem ktoś z zewnątrz, na przykład rodzice, mają na mnie projekt, pomysł i wyręczają mnie w każdej minucie. Ja domyślam się, że tu przez te parę lat stoczyłeś nie jeden bój z rodzicami o to, że jeżeli ktoś tu przyjdzie do pracy, to się mu krzywdy nie robi, tylko po prostu wymaga się, ale dzięki temu buduje się tego człowieka.
1: Dokładnie tak jak mówisz, to jest praca z emocjami.
0: Również emocjami rodziców.
1: Z wszystkimi emocjami. No co możemy powiedzieć? Emocja jak się pojawia, jaka by nie była, ona nie jest zła. Ona ma nas informować, że się wydarzyło coś, co sprawiło, że ta emocja się pojawiła.
0: Tylko jak mówią zawodowcy, te emocje trzeba okazać i zdefiniować, a najlepiej opowiedzieć. Nie dusić jej, tylko ją nazwać.
1: I teraz, jak ktoś poczuje, że chce mu się płakać, to w tym, że poczuł, że mu się chce płakać z różnych powodów, nie ma nic z tym złego. Jeżeli ktoś poczuje, że mu jest ciężko, bo się zmienił

0: typu, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci rok życia, a później uczymy samodzielności.
1: My właśnie staramy się uświadomić sobie to, że coś takiego się dzieje, to jest bardzo pozytywne, bo to oznacza, że coś, że zaczyna dochodzić do jakiejś zmiany, czyli jakąś budowlę musimy być może rozłożyć, tak, zdefragmentować. Po co? Po to, żeby zbudować coś nowego.
0: To boli.
1: To boli.
0: To jest zazwyczaj połączone z kryzysem, z jakimś załamaniem, ale właśnie, jak mówią profesjonaliści, kryzys jest tym, co daje szansę na zbudowanie czegoś bardziej wartościowego, a nie tylko sztampa, standard, minimum.
1: Wszystko, co nieznane, budzi lęk. Ile jest osób, spotykamy, które żałują, że czegoś nie zrobiły?
0: Prowadzone badania z osobami już tak u schyłku życia i na ogół nie żałowały tego, co zrobiły, tylko żałowały tego, czego nie zrobiły.
1: W życiu. I my mamy nie żałować tego, co żeśmy zrobili, czy nie zrobili, bo mamy robić to, co chcemy. Mamy robić to, co pozwala nam nasz projekt na nas samych realizować, czyli podejmować wyzwania, co nie? Projektować te wyzwania, podejmować ryzyko, zmieniać, wychodzić ze strefy komfortu, przebudowywać to. To jest tak samo jak ze statkiem. Może statek wypłynąć w morze bez celu, ale skończy to się tragicznie. A często jak pytamy się kogoś, jaki masz cel, nie wiem. I ja ci powiem, Krzysztof, że to jest 90 parę % ludzi, którzy nie mają celu. Jak nie wiesz? No nie wiem. Chciałbym, żeby było fajnie, co nie? I teraz zaczynamy doświadczać tego, że to życie zaczyna być jako takie. Czyli jakie? No jako takie. Więc mówisz, to idź do sklepu z farbami, stań przed sprzedawcą i powiedz, że chciałbyś kupić lakier. On się zapyta, jaki, a ty powiedz, jako taki. To go zamuruje. Ale jak się zapytasz, co chcesz, nie wiem. Jaki masz cel, nie wiem. Jakie ma być twoje życie jako takie.
0: Ale wiesz, ja myślę, że to nie jest wina tego człowieka, tylko w procesie wychowawczym coś gdzieś zostało niedopatrzone albo zagubione. Bo nie nauczyliśmy tego człowieka okazywać swoich pragnień, potrzeb, czegoś, co go pociąga. No bo on nie wie i to jest i prawdziwe, i straszne.
1: On nie wie, ale chce. Teraz jak nie dostaje, no to zaczyna wywierać presję w jakiś tam sposób. I zaczyna mieć, jeżeli jest tak nauczony, że nie bierze sprawy w swoje ręce, nie projektuje swojego życia, nie wyznacza celu, nie patrzy, że żeby dobić do celu, to jest 2 tygodnie wyprawy, są takie zagrożenia, przeszkody, muszę się przygotować.
0: Zrób coś, żebym ja był szczęśliwy. Zrób coś za mnie oczywiście.
1: Zrób coś za mnie, czyli bierz moje sprawy w swoje ręce i to się dzieje systemowo przez różne instytucje. Daj. Jak nie dostajesz, to jest krzyk. Jak jest krzyk, to dostajesz. Ci, co nie krzyczą, nie dostają. To są te paradoksy paradoksów i tak dalej, co nie? I potem co się dzieje? Leży i ma pretensje do całego świata dookoła, do instytucji, do systemu, że on nie dostał, a chciał.
0: Mało tego, mi się należy.
1: A już nie mówiąc o tym, że się należy. A ten, co bierze w swoje ręce sprawy, to zaczyna mieć pretensje do siebie. Zaczyna się przyglądać, co poszło nie tak, co nie? Zaczyna to zmieniać. Zaczyna się zastanawiać, czy jak idę szlakiem czerwonym, czy nie powinienem pójść zielonym, bo to jest dla mnie za trudne. Co nie? Nie zmienić, nie poszukać wtedy kogoś, kto mi pomoże. Czy tak dostosować środowisko, żebym ja mógł. Bo ja mam ten cel. I wtedy ta perspektywa się zmienia. To ja biorę odpowiedzialność. To ja staję czoła wyzwaniom. To ja realizuję swoje marzenia. Podajemy przykład Jasia Meli, co nie? Nie ma ręki, nie ma nogi. Zdobył koronę gór najwyższych. Dało się, dało. Ale często nasi pracownicy od najbliższych słyszą to, że są niepełnosprawni i nie mogą. Nie wiem, czy to już mówiłem, organizowaliśmy ten kurs angielskiego.
0: Tego nie opowiadałeś.
1: I Justynka się zapisała, dzwonię do Justynki, zaczynamy, startujemy z kursem angielskiego, a słyszę w tle, mamie, ty się nie zapisuj, bo sobie nie poradzisz. Jadwiga po 2 lekcjach przyszła na 3. sfrustrowana i załamana. Pytam się, co się Jadwiga stało. Pochwaliłam się mamie i siostrze. I one powiedziały, jak to ty jesteś upośledzona i się będziesz angielskiego uczyć? To są te ograniczenia wśród najbliższych. My żyjemy w pewnych schematach. Jakby do tych szablonów zaczynamy wycinać ludzi, nie dajemy im.
0: Proszę cię, powiedz tylko w jakim...

0: wieku te dwie panie mniej więcej są?
1: Koło 40 lat. Koło 40 lat obecnie. Czyli widzimy, jak to najbliższe otoczenie albo nas motywuje, albo demotywuje. Co nie? Jak środowisko tak samo. Ilu pracowników mi mówi, że najbliżsi mówią, po co ty chodzisz do pracy? Jak ty możesz mieć taki zasiłek, taki wspierający 4000 to jeszcze, i oni mówią, że oni nie rozumieją, że ta praca nadaje sens mojemu życiu, że ja nie siedzę sama, że ja spotykam ludzi, spotykam przyjaciół. Wiadomo, że nie zawsze jest kolorowo, bo w relacjach wtedy się dowiadujemy, jacy jesteśmy.
0: Tak, ale bardzo często poza relacjami rodzinnymi to są jedyne właśnie z osobami spoza najbliższych. To tutaj jest, że tak powiem, kółko towarzyskie.
1: Dokładnie, ale też spotykamy się z postawami odwrotnymi, gdzie te rodziny już od samego początku, kiedy sobie uświadamiają, że temu dziecku będzie trudniej, jakby stawiają na tą samodzielność, na te wyzwania, na to, żeby było wewnątrz sterowalne, żeby się określało, żeby siebie przekraczało i projektowało, co nie? I faktycznie to się dzieje. Siedzi na wózku, może ruszać tylko jedną ręką, a obsługuje ploter CNC i jest szczęśliwy, jak wraca do domu. Jest szczęśliwy, jak wraca do domu. I mówimy, że jeszcze taki kurs, być może taki kurs.
0: Czy jest to sprawa pokoleniowa, czy też raczej środowiskowa? Bo mam takie wrażenie, z boku obserwując, i teraz nie wiem, czy to jest celne spostrzeżenie, czy bardzo moje, subiektywne, że jest coraz lepiej, jeżeli chodzi właśnie o taką świadomość rodziców, którzy dają te prądy wznoszące, niż podcinają skrzydła, tak jak mówiłeś o tych dwóch poprzednich przypadkach.
1: No mamy takie wrażenie, że jest dużo, dużo lepiej. Ale mimo to, z drugiej strony, mamy doświadczenie, że to jest zależne od stanu umysłu konkretnych osób w środowisku.
0: Czyli jednak otoczenie, które kształtuje postawy.
1: Tak jest. Nasze, innych pracodawców, ustawodawców, różnych instytucji. Pytanie zawsze jest, systemowo nic nie rozwiążemy. Możemy mnożyć byty bez końca. Jeżeli stanu umysłu osób pracujących nie zmienimy, to będziemy to samo powielać. Ale z drugiej strony ta świadomość społeczna już jest niesamowicie inna. Te możliwości są niesamowicie inne.
0: Chociażby fakt, że w Nysie powstał zakład aktywności zawodowej w nowym budynku z piękną architekturą, to jest naprawdę osiągnięcie na miarę Polski. Bez przesady. Basen tutaj też jest. Piękna sala treningowa, terapeutyczna, z doskonałym fizjoterapeutą.
1: Tak. I to daje pewne możliwości, bo tworzymy pewną przestrzeń. Tworzymy infrastrukturę. Po co? Po to, żebyśmy my mogli to ożywiać społecznie i realizować różne swoje cele, potrzeby za pomocą tej przestrzeni, tej infrastruktury, tej architektury, bo to też musimy powiedzieć, że każdy z nas jest niejako architektem życia swojego i społecznego. I jak my to dostrzeżemy, jak my to zobaczymy, jaką to ma niesamą wartość, to będziemy to powielali, bo to się będzie nam po prostu opłacało, spłacało, zwracało, co nie? Będziemy dostrzegali, inaczej zaczynamy funkcjonować ze sobą nawzajem. Zaczynamy siebie oswajać. Przestajemy żyć stereotypami, bo ja myślałam, że oni nic nie mogą, a jak tutaj przychodzę, jak widzę, co oni tworzą, to jestem pod wrażeniem.
0: Tak, ale każdy architekt, zanim będzie miał prawo wykonywania zawodów, musi zdobyć dyplom, 5 lat studiów, i właśnie to przygotowanie chyba jest najważniejszym procesem, jaki tutaj może być dla tych ludzi, zanim osiągną ten symboliczny dyplom architekta swojego życia.
1: To jest stan umysłu, mi się wydaje, tak naprawdę. Co nie możemy mieć setki dyplomów i nic za tym nie pójdzie. Czego ja mam być szczęśliwy tylko i wyłącznie jako prezes PKN Orlen? Ja mogę być szczęśliwy jako sprzedawca na CPN-ie, albo jako fryzjer, bo chodzę do fryzjera i nieraz mu zazdroszczę, Boże, jaki szczęśliwy człowiek. Naprawdę, i to szczęście dostrzegasz w tych ludziach, ale dlaczego to dostrzegasz? Bo on robi to, co kocha robić.
0: Promieniuje.
1: I to promieniuje, to nadaje, on nadaje tym swojemu życiu sens, co nie? Ta praca jest dla niego wartością, która wydobywa z niego ten potencjał i nieraz przekracza siebie samego, bo musi być też, no to jest związane też, mi się wydaje, ten zawód z jakąś sztuką też, wyobraźnią, niesamowitą elastycznością, co nie? Możliwościami, wiarą. I tak jest z każdym zawodem, od najdrobniejszego do najbardziej skomplikowanego, co nie? To musi wypływać z serca człowieka, żebyśmy nadali temu ducha, temu wszystkiemu ducha, i wtedy no przemieniamy siebie samych, a tym, jacy my jesteśmy, sprawiamy jakiś świat.
0: No i przyjemnie jest patrzeć na człowieka zadowolonego, uśmiechniętego, nieraz zmęczonego, ale który ma satysfakcję, że to zmęczenie wynika z czegoś, co on rzeczywiście robił z przekonaniem, z motywacją i jutro chętnie do tego wróci.
1: No właśnie, pytanie jest zawsze, czy ja chcę to robić, co robię. I dlaczego ja to chcę robić, co robię, o czym żeśmy już powiedzieli, co nie?
0: Czasami mogę zmienić swoje poglądy i zapytać, a czy mógłbym robić coś innego?
1: I cały czas do tego dążymy. My się cały czas stajemy przez to, co robimy, nie przez to, co mówimy. Są tacy, co gadają. Zobacz, ilu jest nauczycieli, gadają, a nigdy nie zrobili tego, o czym gadają. My wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu nauczycielami dla kogoś, dla siebie samych, dla innych. I teraz pytanie, czy my żyjemy tym, co chcemy nauczać, co nie? Czy my żeśmy to przerobili, zastosowali w swoim życiu, czy to nas przemienia?
0: Czyli słynne, antyczne, tylko przykład pociąga.
1: Tylko i wyłącznie. My, i tak jak powiedziałeś, tylko możemy pociągać dobrem, nie da się do niego zmuszać, co nie? To jest ta stara zasada. Dobro ma tą właściwość, że pociąga. Ale musi najpierw pociągnąć mnie, przemienić mnie i ta przemiana mnie samego przemienia i pociąga innych. Lub nie. Jeżeli ja co innego mówię, co innego myślę, co innego robię, no to z automatu podświadomie ludzi od siebie dystansuje.
0: To na koniec naszego spotkania proszę powiedz, ile osób znajduje zatrudnienie spośród tej grupy ludzi z niepełnosprawnościami w Zakładzie Aktywności Zawodowej w NYS-ie?
1: Jako uczestnicy 70 osób, razem z pracownikami to jest około 90 osób i też pracownicy nasi są z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Nasi trenerzy, instruktorzy pokazują, że się da, a kilku jest byłymi uczestnikami, pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej. Także to jest piękne. My tym pokazujemy, my tym zapalamy tych ludzi, my tym jakby zarażamy sobą samych. I o to tutaj chodzi. Oni zarażają nas, wydobywają z nas, nas samych, a my z nich staramy się wydobyć ich samych w pełni, na miarę swoich możliwości.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w NYS-ie był naszym gościem, Aleksander Bugla. Życzę wielu, wielu chwil radosnych, satysfakcji, mimo trudów dnia codziennego.
1: Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam do zakupów lub zlecania usług w naszym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Naprawdę jakość jest pierwszorzędna.
0: To był kącik reklamy społecznej w wydaniu samego dyrektora. Dziękuję Państwu, a gdyby ktoś chciał skomentować to, o czym mówiliśmy, może zapytać, to bardzo proszę, służę jak zwykle adresem poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo emocjonalnie pan odpowiedział na tę propozycję minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczącą dyskusji, potrzeby rozpoczęcia dyskusji na temat zmian w wieku emerytalnym. Dlaczego związkowców niepokoją takie sygnały, takie wypowiedzi?
2: Panie redaktorze, te wypowiedzi są niepotrzebne. Mieliśmy zapewnienie premiera Donalda Tuska, mieliśmy zapewnienia także polityków innych partii koalicji rządzącej, m.in. pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk czy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, a nawet marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego. Więc takie wypowiedzi pani minister funduszy są niepotrzebne, niepotrzebnie zająszczają sytuację i szczerze mówiąc, to akurat mnie może mnie interesuje jako związkowca, ale chyba szkodzą całej koalicji rządzącej, bo ludzie są po prostu zaniepokojeni. A nie ukrywam, mam bardzo dużo zajęć i trochę irytuje mnie, kiedy muszę odpowiadać na 100 telefonów, że tego podniesienia wieku emerytalnego nie będzie. My oczywiście rozmawiamy i taka jest umowa z partiami politycznymi, z ich przedstawicielami. Rozmawiamy o tak zwanym efektywnym wieku emerytalnym, czyli cyklu zachęt dla obywateli, dla pracowników do tego, żeby pracować dłużej. Ale chodzi o to, żeby osoby, które mają siłę, mają możliwość, żeby pozostały dłużej na rynku pracy.
1: Ale żeby to był po prostu ich wybór.
2: Ich wybór. I wtedy ich świadczenie będzie zdecydowanie wyższe. Ale musimy brać pod uwagę kilka aspektów. Że dłużej na rynku pracy nie pozostaną osoby, które na przykład mają problemy zdrowotne, które pracują ciężko fizycznie od najmłodszych lat i po prostu nie mają siły, żeby dłużej pracować, albo których warunki pracy, chociażby pod względem też psychicznym, jakieś kwestie dotyczące mobbingu, złych warunków pracy, złej atmosfery w pracy, które nie pozwolą im dłużej pracować i my nie chcemy na takich osobach nic wymuszać. Wręcz rozmawiamy cały czas ze stroną rządową o tak zwanych emeryturach stażowych.
1: No właśnie, to jest taki temat, który ciągnie się od lat właściwie.
2: Tak, jest to jeden z dla mnie najważniejszych tematów i jeden z niewielu tematów, których można powiedzieć nie dowiozłem póki co jako przedstawiciel centrali związkowej i robię wszystko, aby te emerytury stażowe wprowadzić. Mamy nawet stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślę, że jest to pozytywne stanowisko. Natomiast
1: skąd ten opór? Chodzi o pieniądze?
2: No właśnie nie powinno chodzić o pieniądze, bo to są pieniądze zgromadzone na koncie ubezpieczonego. Mamy teraz taki system emerytalny, że każdy z nas na swoim koncie ubezpieczonego zgromadzi środki. I to po prostu, kiedy przejdzie na emeryturę, od tego zależy, czy będzie miał tą emeryturę ciut wyższą, czy ciut niższą, a system ubezpieczeń społecznych po prostu te świadczenia wypłaci ciut wcześniej albo ciut później. Natomiast faktycznie kilku wysoko postawionych polityków jest bardzo przeciwnych temu rozwiązaniu i próbujemy ich przekonać albo znaleźć gdzieś jakiś konsensus, żeby wprowadzić to rozwiązanie.
1: No ja mówię przede wszystkim, może będzie łatwiej.
2: Tak, ale no przede wszystkim mówię tutaj o ministrze finansów.
1: No, z ministrem finansów to wszyscy zawsze mieli problem.
2: No, tak, mają i nauczyciele, i pracownicy ogólnie całej sfery finansów publicznych, ale praktycznie każda branża.
1: A propos właśnie nauczycieli, jako centrala poparliście protest związków nauczycielskich. Nauczyciele.
2: Panie redaktorze, trudno, żeby było inaczej. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest naszą organizacją, jest największą organizacją w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. A

0: nauczyciele dostali takie podwyżki tylko po 7-10%, to musieliby mieć dodatek wyrównawczy, bo warto to podkreślić, nie każdy o tym wie, nauczyciele by zarabiali w okolicach płacy minimalnej, trzeba by im było dopłacać do płacy minimalnej. No takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, poza tym koalicja rządząca i sam premier Donald Tusk obiecywali, że to nie będzie jednorazowa podwyżka w okolicach wyborów, tylko że to się będzie cyklicznie powtarzało i czy nauczyciele, czy pracownicy całej sfery finansów publicznych w końcu będą godnie zarabiać.
1: Właśnie, ale panie przewodniczący, bo to z budżetówką to też zawsze jest problem, bo to są ogromne pieniądze. Każda, choćby minimalna podwyżka, to generuje w skali budżetu państwa bardzo duże wydatki. No w sytuacji, w której jesteśmy i w której jest budżet państwa, to chyba raczej szanse są nikłe na to, żeby tutaj coś się zadziało.
0: Panie redaktorze, szanse są być może nikłe, natomiast my pamiętajmy o tym, że żeby państwo dobrze funkcjonowało, dobrze muszą zarabiać osoby, które odpowiadają za jego właściwe funkcjonowanie. Jeżeli znacząca część pracowników sfery finansów publicznych, czy nauczyciele zarabiają w okolicy płacy minimalnej, czy niewiele więcej, no to to państwo nigdy nie będzie dobrze funkcjonować. A poza tym, czy nauczyciele, czy pracownicy sfery finansów publicznych po prostu odchodzą z pracy i wybierają prywatnych przedsiębiorców, którzy lepiej im zapłacą.
1: Tutaj mówimy też o pracownikach ZUS-u, tak? Którzy niedawno protestowali. Tak.
0: Pracownicy ZUS-u to jest jeszcze jeden temat. Przygotowują różnego rodzaju protesty, strajki. Ja bardzo cieszę się, że... bo sam jestem pracownikiem ZUS-u, wywodzę się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podnieśli głowy, że to już nawet nie chodzi o to, że w znacznej ilości przyjechali do Warszawy na protesty, ale wychodzą także przed budynki zakładu i pokazują swoje niezadowolenie, bo ja chciałbym podkreślić, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przestrzeni ostatnich lat otrzymali mnóstwo dodatkowych zadań, a za tym nie poszły dodatkowe środki finansowe. W tej chwili trwają negocjacje. Ja po części rozumiem prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który mówi, że on już ma problem, żeby wygenerować większe środki na podwyżki. Jest tutaj potrzebna interwencja ministra finansów. Minister finansów powinien znaleźć środki finansowe i na podwyżki dla nauczycieli, i podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracowników całej sfery finansów publicznych. 3% to jest śmianie się prosto w twarz pracownikom sfery finansów publicznych i to nie będzie akceptowane przez OPZZ. Będziemy
1: ale
0: protestować.
1: Te 3%, panie przewodniczący, to też planowana podwyżka pensji minimalnej na przyszły rok. Taka jest propozycja strony rządowej, więc jakby te 3% to chyba jest taki punkt referencyjny w ogóle dla tych
0: podwyżek. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, chcemy zachować proporcje pomiędzy płacą minimalną i przeciętnym wynagrodzeniem, a niestety te propozycje Ministerstwa Finansów czy całego rządu powodują, że ta relacja pomiędzy płacą minimalną i przeciętnym wynagrodzeniem niestety będzie spadać. My ją przynajmniej utrzymajmy. Płaca minimalna musi zapewniać pracownikowi, który pracuje na pełen etat, pracuje ciężko w pełnym wymiarze czasu pracy, musi mu zapewniać możliwości godnego przeżycia całego
1: miesiąca.
0: Minimum,
1: tak jak w samej
0: minimum,
1: nazwie.
0: Tak,
1: prawda?
0: Żeby utrzymał rodzinę, żeby mógł normalnie wyżyć, żeby mógł zapłacić za mieszkanie, a niestety jeżeli płaca minimalna, jej relacja do przeciętnego wynagrodzenia będzie spadać, no to tak nie będzie.
1: Ale przewodniczący, przedsiębiorcy mówią, że to zbalansowany kompromis, tutaj cytat.
0: Panie redaktorze,
1: tej propozycji rządowej.
0: Przedsiębiorcy od lat mówią, żeby najlepiej zlikwidować płacę minimalną albo wprowadzić regionalizację. Te pomysły są nieakceptowalne, one są złe, one są niekorzystne dla pracowników.
1: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 1 sierpnia. Imieniny obchodzą Alfons i Justyn. Dziś między innymi Światowy Dzień Musztardy. 6. Czas na pierwsze dziś wiadomości. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie w stolicy. Wydarzenia te upamiętniano już wczoraj.
1: Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Tego też nas uczyliście.
0: Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ-u. W tych wiadomościach także o rekrutacji uzupełniającej na Politechnice Opolskiej.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry. Była wspólna modlitwa i uroczysty apel pamięci. W stolicy przed pomnikiem Powstania Warszawskiego uczczono bohaterów z 1944 roku. Uroczystość odbyła się wieczorem w przeddzień 82. rocznicy wybuchu walk o stolicę. Na miejscu był z mikrofonem Witold Banach.
3: Uroczystość rozpoczęła msza w intencji walczących i poległych w czasie powstania. Weterani podkreślali, że szczególnie wspominają tych, którzy nie doczekali wolności.
4: Kolega, którymi walczyło się. Dzisiaj wspominam, podam myśl, biegnie do nich.
3: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślał, że powstańcy walczyli w imię najważniejszych wartości moralnych.
1: Najważniejszą z nich jest oczywiście godność. Drugą wartością jest oczywiście wolność, którą daliście kolejnym pokoleniom, ale nie ma wolności bez odpowiedzialności. Tego też nas uczyliście.
3: Powstanie upadło po 63 dniach krwawych walk.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Rosyjski ambasador otrzymał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek nad ranem spadła w województwie lubelskim. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
5: Rozmowa z rosyjskim ambasadorem była krótka i konkretna.
6: Usłyszał jednoznaczne potępienie działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
5: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Rosja dostała też jasny sygnał, że doszło do czegoś więcej niż tylko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
6: Jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
5: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że rosyjska rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku. Dodał, że to oznacza, że rosyjskie zapasy wojenne się wyczerpały i Rosja używa rakiet produkowanych na bieżąco.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu podkreślił, że Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na produkcję przez Ukrainę pocisków Patriot, choć rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. Dodał przy tym, że Stany Zjednoczone muszą zachować dużą ostrożność, pozwalając komukolwiek na ich wytwarzanie. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
7: Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w poprzednim miesiącu w Turcji, Donald Trump zapowiadał, że przekaże Ukrainie licencję na produkcję pocisku Patriot, by wesprzeć obronę przed rosyjskimi atakami. Od tamtej pory jednak wycofał się z tej deklaracji, mimo że w tym tygodniu przyjął Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Zapytany po rakiety podkreślił swoje obawy związane z przekazaniem zaawansowanego amerykańskiego uzbrojenia. To poważny krok. Jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, chciałby on otrzymać systemy Patriot i pociski Tomahawk, a wiadomo, że to broń śmiercionośna. Jedna ofensywna, druga defensywna. Dotąd nie wyraziliśmy na to zgody. Rozmawiamy o tym, ale przekazanie takiej technologii to trudna decyzja i choć nie sądzę, by do tego kiedykolwiek doszło, to trzeba pamiętać, że ludzie, którym się ją powierzy, mogą pewnego dnia zwrócić się przeciwko tobie. W obliczu nasilenia rosyjskich ataków powietrznych, Ukraina boryka się z chronicznym niedoporem pocisków Patriot, jedynej broni w jej arsenale, zdolnej do zestrzeliwania rakiet balistycznych.
0: I wracamy do regionu, gdzie rozpoczęła się druga tura rekrutacji na Politechnice Opolskiej. Od dziś do 20 września kandydaci mogą aplikować na niemal wszystkie kierunki z oferty, z wyjątkiem fizjoterapii, ekonomii i finansów, a także komunikacji wizerunkowej. Tam limity zostały już wypełnione. Na pierwszym z wymienionych kierunków o 90 miejsc starało się niemal 600 kandydatów. Maturzyści stawiają też na nowości w ofercie, mówi rzecznik uczelni Anna Kołynycz.
8: To AI w biznesie, sztuczna inteligencja oraz informatyka stosowana. Na wszystkie te kierunki są jeszcze wolne miejsca.
0: A wyniki drugiej tury rekrutacji zostaną opublikowane 25 września.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A zaczynamy od ostrzeżenia przed upałami i burzami. Wysokie temperatury będą utrzymywać się dziś na obszarze całego województwa i mówiąc wysokie temperatury, mam na myśli te w zakresie od 29 do 30, nawet 2 stopni. Zagrzmieć może w powiatach ebrzeskim, kluczborskim, namysłowskim, nyskim, opolskim i samym Opolu. Przed tymi zjawiskami ostrzega nas IMGW. Burzom towarzyszyć będą silne opady oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia obu zjawisk ocenia się na 95%.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
13: Wszyscy się na ciebie skarżą.
14: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
12: Zejdź mi z oczu.
14: Co za idiot.
15: Nie chcę cię tu widzieć.
13: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
16: Co z tobą jest nie tak?
14: Jesteś nikim.
13: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
17: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
18: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
17: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
18: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
17: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
18: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
17: Po reklamie.

przed mikrofonem Katarzyna Dorost-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. Zgodnie z zapowiedzią odwiedzimy Łosiów, gdzie zorganizowano szkolenie dla początkujących pszczelarzy. Będziemy pytać o to, jak zadbać o rodziny pszczele, od ilu rodzin zacząć i przede wszystkim z jakimi chorobami zmagają się hodowcy pszczół. Ale jak słyszymy, przydomowe pasieki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z Łosiowa przeniesiemy się do Prudnika. Będziemy rozmawiać z paniami z kół gospodyń wiejskich, które, no nie muszę nikogo przekonywać, specjalizują się przecież w przygotowywaniu przeróżnych przysmaków, a tym razem pytać je będziemy o sposoby na kiszenie ogórków. Będziemy też pytać, czy w ich domach królują małosolne, czy właśnie kiszone. Zajrzymy również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będziemy sprawdzać trwające nabory, informować o terminach i o jakie dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się opolscy rolnicy. Od kilku dni trwają wysokie temperatury, dlatego też Straż Pożarna apeluje o ostrożność w czasie żniw. Niestety do dwóch dużych pożarów pól uprawnych doszło w tym tygodniu w naszym regionie i o tym też będziemy mówić. Tradycyjnie nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy dotyczących agroświata. To wszystko i wiele innych ważnych ciekawostek rolniczych będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny siódmej.

0: Coraz więcej osób interesuje się założeniem przydomowej pasieki. W ośrodku doradztwa rolniczego w Łosiowie chętni, którzy dopiero zaczynają przygodę z pszczelarstwem, mogli wziąć udział w specjalnym szkoleniu dla początkujących. Oprócz wykładów, które dotyczyły tego, jak zakładać pasieki, dbać o pszczoły i wybrać sprzęt, uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych przy ulach.
1: To można podzielić. Są osoby, które całkowicie nie mają pojęcia, jak zacząć pszczelarstwo. Są ludzie, którzy mają swoje pasieki, a mają jakieś problemy, bądź borykają się z problemami w swoich pasiekach i potrzebują jakiegoś wsparcia, więc grupa jest tak naprawdę mieszana, ale no najważniejsze jest to, żeby ludzie pytali i próbowali rozwiać swoje wątpliwości odnośnie problemów, które mają na swoich pasiekach, bądź żeby unikać tych problemów w przyszłości. Nazywam się Michał Kruszyński, jestem specjalistą w dziedzinie pszczelarstwa.
2: A zauważa pan taki trend, że przybywa właśnie nowych adeptów tej sztuki pszczelarstwa?
1: Uważam, że trend jest taki z jakichś tam względów gospodarczych, że każdy wie, jak wygląda aktualnie rolnictwo, to tendencja jest taka, że pasiek amatorskich w tym momencie przybywa, takich ludzi, którzy chcieli mieć przydomową pasiekę, parę uli, a dosyć mocno się ogranicza rozwój, bądź likwidują się duże pasieki towarowe, bo są po prostu mniej opłacalne i są jakby dużo, jest wiele innych źródeł dochodu, żeby jednak te pasieki, żeby ci ludzie zarabiali niż na pasiekach towarowych. Chcę też zauważyć, zresztą to widać po ogłoszeniach, jak ja zaczynałem pszczelarstwo paręnaście lat temu, to jak chciało się rozwinąć pasiekę, to duży był problem z zakupem na przykład rodzin na wiosnę, czy z zakupem uli używanych. Na tą chwilę praktycznie nie ma limitu. Jakby się chciało poszukać ogłoszeń, to ludzie sprzedają całe pasieki, całe gospodarstwa pasieczne, łącznie ze sprzętem, ze stroną swoją internetową, z całym rynkiem klientów, powiedzmy.
2: To proszę powiedzieć, z tego fachu da się nauczyć, czy trzeba jednak w sobie mieć to coś, tą miłość do pszczół, zainteresowanie, żeby dobrze taką pasiekę poprowadzić?
1: Na pewno trzeba coś w sobie mieć, aczkolwiek ciężko stwierdzić, czy ma się jakąś miłość i pasję do tego, póki się nie zacznie, więc tak naprawdę uważam, że warto, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek predyspozycje, że chciałby się tym zająć, to może nie od razu zakładać swoją pasiekę, ale spotkać się z kimś, kto ma pasiekę, popracować parę razy, poczuć tego świata. Jeżeli faktycznie zrozumie ten klimat i poczuje tą ciągutkę do tej pasji, no to wtedy zacząć rozmyślać o założeniu własnej pasieki. Zwłaszcza, że to jest dosyć trudne i skomplikowane i niestety tutaj nie można się nakładać na to, że to jest tylko pozyskiwanie produktów pszczeli, tylko niestety u nas głównym celem musi być dobro pszczół i po to, żeby te pszczoły były zdrowe, dobrze się rozwijały, a tak jakby powiedzmy efektem ubocznym dbania o to dobro pszczół jest te pożytki wszystkie i wszystkie dodatki do pasieki typu miód, pyłek pszczeli i produkty pszczele.
2: O ilu rodzinach pszczelich mówimy w przypadku takiej amatorskiej, przydomowej pasieki?
1: Ja myślę, że taka przydomowa pasieka na potrzeby powiedzmy własne, jakichś tam lokalnych sąsiadów, kolegów, no to jest taka pasieka między 3 a 10 rodzin. To jest taka pasieka, w której myślę, że można się odnaleźć. Nie jest tej pracy już tak bardzo dużo. Jest to taka pasieka stricte amatorska i na takie własne potrzeby i mówię lokalne jakieś tam po sąsiedzku.
3: My już myślimy od jakiegoś czasu o tym, żeby zakupić kilka uli i żeby po prostu mieć swoją własną pasiekę, swój własny ul. Nasza wiedza jest bardziej skupiona jako konsumenci miodu, a nie jako ewentualni producenci.
2: Czy państwo już macie swoją pasiekę, czy dopiero myślicie o założeniu?
4: Myślimy, że założy pasiekę. Jest to ciekawe zajęcie.
2: Tak pomysł przyszedł po prostu, zobaczyliście informacje o szkoleniu, czy może są jakieś tradycje w rodzinie?
4: Tradycje głównie. Też na wiosce.
5: Dostaliśmy bardzo dużo różnych informacji od podstawy, z czym to się wiąże, prawda, pszczelarstwo, ale także o chorobach, jakie wybrać na przykład ule, a także o różnych zagrożeniach.
1: Główne zagrożenie to jest problem z warozą plus wszystkie pochodne pochodzące od warozy, czyli wirus deformowanych skrzydeł, nosemozy, to są główne takie choroby, które nam osłabiają te pasieki, osłabiają te pszczoły. Ewentualnie są tam ogniska pojedyncze zgnilca, ale na tą ile cały świat walczy z tym zgnilcem i on po prostu będzie. Musimy się nauczyć z nim żyć, musimy wprowadzać asekurację, dbać o tą czystość w tej pasiece i niestety tego nie unikniemy. Musimy po prostu się nauczyć gospodarować w takich warunkach, jakich mamy i przeciwdziałać tym wszystkim chorobom.
6: Oprócz teorii musi być też praktyka, dlatego też chcemy, żeby ci początkujący się nie zrazili na dzień dobry, tylko rzeczywiście tego bakcyla połknęli. Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
7: Książka książką, a kontakt z żywym człowiekiem, który potrafi opowiedzieć o pewnych rzeczach, uporządkować je w jakiś inny sposób albo inaczej spojrzeć, no to bardzo pomaga. Eugeniusz Dymek, pszczelarz, początkujący.
2: Ile rodzin pszczelich u pana jest?
7: Trzy. Trudności są stale, bo to nie jest tak, że rok w rok jest tak samo. No, tego doświadczenia mam stosunkowo mało, ale książki te, które czytam, były napisane mnóstwo lat temu. Więc klimat się zmienił, pożytki się zmieniły, warunki gospodarowania się zmieniły, bo nie ma miec, nie ma przy drogach chwastów, tego wszystkiego, więc to wszystko się zmienia.
1: Nie, poruszamy przede wszystkim dobór sprzętu, jaki na początek sobie kupić, jaki typ ula wybrać, czego nie robić, jakich błędów nie popełniać przy tym zakupie. Drugie, krótko próbuję mówić, główne zagadnienia prowadzenia pasieki w czasie roku, ale duży nacisk nakładamy na tutaj zwalczanie chorób i na same przygotowanie pszczół do zimowli, bo jednak zimowla jest głównym problemem pasie, które powodują, że rodziny nie przezimowują i ludzie się poddają, są zrezygnowani, nie chcą tych pasiek po prostu prowadzić.
7: To znaczy powiem, że ja to traktuję jako hobby połączone z prozdrowotnymi zajęciami. O tak bym powiedział. Więcej ruchu, więcej świeżego powietrza, nie siedzenie przed telewizorem, więc bardzo fajne zajęcie.
0: A ja tylko dodam, że warsztaty są organizowane w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i są dofinansowane przez Unię Europejską. Hey!

0: związku z tym, że zmagamy się z wysokimi temperaturami, a trwają żniwa, Straż Pożarna apeluje o ostrożność. Temperatury wskazujące ponad 30 stopni Celsjusza, niska wilgotność oraz intensywna eksploatacja maszyn rolniczych znacząco zwiększają ryzyko pożarów. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do pożaru zboża, ścierniska lub lasu, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Apelujemy do rolników, mieszkańców oraz wszystkich osób przebywających na terenach wiejskich i leśnych o zachowanie szczególnej ostrożności. Trwające żniwa to czas intensywnej pracy, ale także okres, w którym zagrożenie pożarowe jest wyjątkowo wysokie. O czym warto pamiętać? Sprawdź stan techniczny maszyn. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że kombajn, ciągnik i pozostały sprzęt są sprawne. Każdy pojazd pracujący w polu powinien być wyposażony w sprawną gaśnicę oraz podstawowe narzędzia do gaszenia ognia.
0: Straż Pożarna przypomina również, że podczas prac żniwnych warto mieć w pobliżu ciągnik z pługiem, który w razie pożaru pozwoli szybko ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Służby apelują także o niepalenie papierosów w pobliżu upraw, stert słomy i lasów. Przypominają również, że używanie otwartego ognia na polach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu jest zabronione. Podobnie jak wypalanie słomy i pozostałości roślinnych. A dowodem tego, dlaczego trzeba uważać, są dwa duże pożary pól uprawnych, z którymi walczyli druhowie z powiatu kluczborskiego w czwartek 30 lipca. Zgłoszono pożar 20 hektarów ścierniska w Krzywiczynach oraz maszyny pracującej na polu.
2: Po dojeździe na miejsce 14 zastępów potwierdzono treść zgłoszenia, a jednocześnie poinformowano, że spaleniu uległa presa, która pracowała na polu. Dzięki zaangażowaniu strażaków większych strat nie odnotowano. Z kolei krótko przed godziną 15 w miejscowości Kluczbork spaleniu uległo 1 hektar ścierniska. W działaniach zaangażowanych było 10 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: A to mówił kapitan Karol Grzyb, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Cały czas zwracają się z apelem do rolników.
2: Apelujemy, żeby wszystkie znamiona pożarów bardzo szybko zgłaszać do Państwowej Straży Pożarnej, tak żebyśmy mogli szybko zareagować, a jednocześnie dbać o swoje bezpieczeństwo, zabierać telefon i sprawdzać stan maszyn.

0: Zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o ogórkach. Swoich zwolenników mają oczywiście te tradycyjne kiszone, ale nie brakuje fanów ogórków małosolnych. Można powiedzieć, że sezon na ogórki trwa w pełni. Spiżarnie zapełniają się słoikami przetworów, a o sprawdzone rodzinne receptury nie mogliśmy pytać nikogo innego jak panie z kół gospodyni wiejskich. A okazją do tego było wydarzenie organizowane w Prudniku, o którym wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tam panie prezentowały swoje kulinarne zdolności, dzieliły się przepisami na kurczaka mielonego, czyli kurczaka zagrodowego, a tym razem dzielą się z nami tajnikami tych najlepszych ogórków.
1: U pani w domu królują te małosolne czy konserwowe?
2: Małosolne raczej.
1: Dlaczego?
2: No bo są najlepsze moim zdaniem.
3: Oczywiście, cały czas pracujemy z ogórkami, nawet jako koło kisimy te ogórki, bo później też jest jako ogórek z chlebek ze smalcem.
4: Małosolne, one do pasztetu bardzo pasują.
1: Jaki jest przepis na takie najlepsze małosolne, żeby nam wyszły?
4: Po prostu ja wiem, no może kilogram ogórków do słoików, to zależy, no ile tam wyjdzie, z dwa słoiki na pewno wyjdzie z kilograma ogórków. Ja po prostu dodaję jeszcze koper, dodaję czosnek, czasami liść z porzeczki albo z wiśni, bo taki smak poddaje, szant wtedy daje taką twardość. I po prostu na litr wody, taką kopiatą łyżkę soli. Ta woda nawet mogłaby być taka lekko ciepła, idealnie.

0: się sól rozmoczy, no i po prostu zalewamy to. Maria Murawska, KG Buścinawa Mała. Można te ogórki jeszcze nakłuć widelcem i wtedy szybko do środka wejdzie ta woda i będą tak bardzo szybko, nawet po 2 dniach można już je jeść. Można nawet końcówki z przodu, i z góry, z dołu ogórka ściąć, ale pamiętam, moja mama zawsze nakuwała widelcem ogórki, takie na szybko.
1: Patrycja Rezewska, jestem wiceprzewodniczącą koła gospodyń Nasze Mieszkowice.
2: To wy jesteście fanami tych małosolnych, konserwowych, czy w ogóle jeszcze innych?
1: My jesteśmy fankami ogórków w każdej postaci, także czy małosolne, czy bardziej na słodko, myślę, że u nas to tutaj nie ma zasady na to.
2: A ty tutaj w garze to widzę koper, czosnek, coś jeszcze?
1: Tak, koper, czosnek, woda solona i chrzan. Tak, to są małosolne ogórki robione specjalnie na tą okazję.
3: Moje nazwisko Joanna Widera. Jesteśmy kołem gospodyń z Preczowa, to jest województwo śląskie, gmina Psary. Najczęściej kisimy, no i ewentualnie jakieś pikle się robi jeszcze z tych drobniejszych ogóreczków. W jaki sposób kisimy? No to albo w słojach dużych, albo w mniejszych słoikach, to w zależności tam od potrzeby. Ogórki, no wiadomo, świeżo zbierane, zawsze je myjemy, namaczamy troszeczkę, żeby jeszcze w wodzie poleżały. Następnie dajemy przyprawy jak koper świeży, liść laurowy, liść porzeczki czarnej, liść wiśni, ziele angielskie, gorczyca i na litr wody łyżka soli. Dobrej soli.
2: No właśnie, jakaś konkretna?
3: Tak, kamienna.
4: Kinga Kretek, KGW Syrynia. Typowo śląski, czyli musi być zawsze chrzan, musi być dużo czosnku, koper, oczywiście jakaś tam gorczyca, no i reszta przypraw takich podstawowych, czyli liść laurowy i ziele angielskie.
5: Ja jestem Beata Sikora z KGW Buków.
2: No to u pani w domu, jakie ogórki się robi?
5: No mało solne są najlepsze, te pierwsze, no ale kiszone są, to pierwsza klasa, to zawsze stawiamy na kiszone ogórki, bo one są najlepsze, najzdrowsze, samo zdrowie. No i tego robimy bardzo dużo, tych przetworów z ogórków. Sałatki też robimy z ogórków, zbieramy naszych ogródków. One muszą być twardy ogórek, fajny ogórek, najlepszy taki jaśniejszy, tak u mnie w domu się robi. I najlepszy jest taki na drugi dzień, on jest taki jeszcze nie do końca przekiszony i wtedy jest najchrupiący, idealnie do schrupania, do zjedzenia.
6: A kto jeszcze nie spróbował swoich sił w ogórkach małosolnych czy kiszonych, ma jeszcze trochę czasu. Sezon ogórkowy trwa zwykle do końca sierpnia.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Polska chce zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych na Filipiny. Temu poświęcona jest wizyta ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego w Manili.
1: Polska chce zwiększenia eksportu na Filipiny drobiu, a także otwarcia rynku na polskie jabłka i produkty jajeczne. Polscy producenci żywności biorą udział w targach World Food Expo. Minister rolnictwa Stefan Krajewski na Filipinach prowadzi rozmowy, które mają ułatwić wejście na filipiński rynek polskim produktom rolno-spożywczym. W 2025 roku wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Filipiny przekroczyła 81 milionów euro i była o ponad 21% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w eksporcie mają produkty mleczarskie oraz mięso drobiowe. Szczególnie szybko rośnie sprzedaż drobiu. W ubiegłym roku jej wartość zwiększyła się o około 72%, jak podaje Ministerstwo Rolnictwa. Polska umacnia swoją pozycję na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Po raz pierwszy na targach World Food Expo mamy stoisko narodowe, na którym swoją ofertę prezentuje 11 polskich firm. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Z Filipin przenosimy się teraz do Europy. Łotewskie władze rozpoczęły wykup gruntów od niektórych rolników mieszkających przy granicy z Białorusią. Tereny mają zostać przeznaczone pod budowę infrastruktury granicznej. Dodajmy, że wiosną kilka dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Łotwy. Dwa z nich spadły na teren nieczynnych baz paliwowych w Rzeszycy. I zmieniamy temat. Po wprowadzeniu umowy Mercosur wzrósł eksport polskiej żywności do Ameryki Południowej, natomiast zmalał import, pisze Rzeczpospolita. Według cytowanych przez gazetę danych Ministerstwa Rolnictwa w maju tego roku wartość eksportu zwiększyła się z blisko 4,5 miliona do blisko 6 milionów euro, natomiast import spadł do poziomu około 141 milionów euro, czyli o ponad 13%. Cytowani przez gazetę eksperci zwracają uwagę, że są to dane zebrane zaledwie po jednym miesiącu obowiązywania umowy, więc należy zachować ostrożność z wyciąganiem wniosków długoterminowych. Z kolei Węgry zmagają się z kolejnymi problemami spowodowanymi suszą. W związku z niskim stanem wody w Dunaju zmniejszono moc jedynej elektrowni jądrowej w tym kraju, a koryto rzeki staje się coraz węższe. Rekordowo niski poziom Dunaju na Węgrzech przyniósł niezwykły widok. Między Budapesztem a Vácem, leżącym 30 km na północ, można przejechać rowerem przez fragment wyschniętego koryta rzeki. Zrobił to szef węgierskiego klubu kolarskiego Gabor Kurti i zrelacjonował w portalu społecznościowym. Zjawisko jest kolejnym symbolem pogłębiającej się suszy na Węgrzech. Według najnowszych danych 89% terytorium Węgier jest objęte umiarkowaną suszą, a w wielu regionach występuje susza silna lub wyjątkowa. Niedobór opadów odbija się także na rolnictwie, poziomie rzek oraz zasobach wód powierzchniowych. Niski stan Dunaju ma także wpływ na energetykę. Elektrownia jądrowa Pax była zmuszona ograniczyć moc jednego z bloków, ponieważ zbyt niski poziom rzeki i wysoka temperatura wody utrudniają chłodzenie reaktorów oraz ograniczają możliwość odprowadzania podgrzanej wody zgodnie z normami środowiskowymi. I zmieniamy temat. Kierowcy maszyn budowlanych i rolniczych muszą czyścić nawierzchnię dróg, jeżeli z pojazdów spadło błoto. Przypominają o tym policjanci. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciekan z łomżyńskiej policji, jest to bardzo istotne, zwłaszcza teraz, kiedy trwają prace polowe.
2: Apelujemy do kierowców tych maszyn i innych pojazdów o wzajemny szacunek i ostrożność. Operatorzy maszyn rolniczych muszą pamiętać o podstawowych zasadach. Do głównych należy widoczność, bezpieczny gabaryt, ale także czysta jazda. Porządek na drodze to kluczowy element bezpieczeństwa. Błoto, glina czy kamienie pozostawione na asfalcie przez koła ciągników czy innych maszyn drastycznie zmniejszają przyczepność i stanowią duże zagrożenie dla innych uczestników.
0: Mokre błoto na asfalcie może dać taki sam efekt jak warstwa lodu, a to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla jadących motocyklami czy skuterami.
2: Grudy zaschniętego piachu czy kamienie mogą być śmiertelnym zagrożeniem dla jednośladów. Należy pamiętać, że za zanieczyszczenie drogi publicznej grozi mandat karny, a za naprawę szkód czy sprzątanie finansowo odpowiada osoba, która zanieczyściła tą drogę. Dlatego pamiętajmy, aby przed wyjazdem na drogę publiczną oczyścić maszynę.
0: Za zanieczyszczenie nawierzchni można dostać mandat do 1500 zł. Jeżeli w wyniku tego zanieczyszczenia dojdzie do wypadku, może to być nawet do 8 lat więzienia. I na koniec jeszcze wracamy do wspomnianego w ubiegłym tygodniu tematu dotyczącego założeń projektu ustawy Lex Rolnik. Przypomnijmy, ma ona

0: skończyć kłopoty rolników z nowymi mieszkańcami wsi, którzy skarżą się na uciążliwe hałasy czy zapachy związane z produkcją rolną. Celem rządowego projektu ustawy jest ochrona rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Moja rodzina prowadzi działalność w Dysie od ponad 60 lat. Niestety spotykamy się z dużą krytyką ze strony nowych mieszkańców, mówi Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w podlubelskim Dysie.
1: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
0: Zgodnie z założeniami projektu ustawy zwanej potocznie Lex Rolnik, obowiązkowe będzie złożenie oświadczenia przy kupie działki lub domu na obszarach wiejskich, w których kupujący potwierdzi, że wie, jakie mogą się z tym wiązać uciążliwości. Dodaje poseł PSL i były wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.
2: Będzie zapis notarialny, że jeśli ktoś będzie nabywał ziemię w sąsiedztwie, będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie będzie rościł właśnie z tego tytułu produkcji rolniczej żadnych pretensji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest chronienie prawne przy inwestycjach, przy rozbudowie gospodarstw rolnych.
0: Przypomnijmy, projekt ustawy Lex Rolnik ma jesienią trafić do Sejmu. Niskie ceny skupu wiśni niepokoją ministra rolnictwa, który zamierza zainteresować tematem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski powiedział, że trzeba sprawdzić, czy na rynku nie dochodzi do zmowy cenowej lub wykorzystania przewagi konkurencyjnej.
3: Zwłaszcza, że wiemy, że jest to krótki okres, to owoce, które szybko się psują, nie da ich się mocno długo przetrzymywać, przechowywać, nawet jeśli się spełni te warunki odpowiednie do przechowywania. I tą sytuację bezwzględnie będę starał się sprawdzić, żeby pomóc naszym sadownikom.

koniec jeszcze kilka ważnych informacji prosto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 3 sierpnia rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Taki wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT. Jeśli rolnik hoduje bydło, świnie, owce, kozy lub konie, powinien pamiętać o zaświadczeniu o liczbie DJP. Jest ono wymagane przy składaniu wniosku. A nabór będzie trwać do 31 sierpnia. Z kolei pszczelarze, którzy ubiegają się o pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, mają ostatnie 2 dni na złożenie wniosku w ramach interwencji 165. Dokumenty należy dostarczyć poprzez PUE ARIMR. Jak przypomina agencja, kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy dla sektora pszczelarskiego jest planowany jesienią. I jeszcze jedna ważna informacja. W związku ze zmianą rozporządzenia podpisanego przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, termin składania wniosków o zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego został wydłużony do 14 sierpnia. Wsparcie obejmuje zakup konwencjonalnego lub ekologicznego materiału siewnego, ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych oraz bulw ziemniaków i jest realizowane w ramach pomocy de minimis. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika. Osoby potrzebujące pomocy przy ich wypełnieniu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników biur powiatowych agencji. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Warto jeszcze z nami zostać. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia. Przecież...

0: Radio Pole, godzina 7 na zegarze, przed nami upalna sobota, a teraz czas na wiadomości.
1: 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś w całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające ten zryw. Sąd uniewinnił oskarżonych w głośnej sprawie zabójstwa Iwony Cygan.
2: Nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie.
1: A zwolennicy Mateusza Morawieckiego spotkali się na grillowaniu.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: I zaczynamy od polityki. W Warszawie odbyło się wczoraj wielkie grillowanie zwolenników Mateusza Morawieckiego. Planowany od kilku tygodni piknik doprowadził do rozłamu w partii. Na miejscu była Sylwia Białek.
4: 12 godzin rozmów o polityce, gospodarce, demografii i migracji. Trzy sceny, kilkudziesięciu panelistów. Mateusz Morawiecki nie chciał wracać do ostatnich burzliwych dni w Prawie i Sprawiedliwości. Jego zdaniem ten etap należy zamknąć.
5: Zdecydujmy się na pozostawienie za sobą sporów, które tracą na znaczeniu.
4: Trudno szukać wzrokiem polityków PiSu z frakcji Jarosława Kaczyńskiego, czym Krzysztof Szczucki i Waldemar Buda nie byli zaskoczeni.
6: Kogo spotkałem, życzliwego z Prawa i Sprawiedliwości zapraszałem. Zakładam, że jakiś zakaz partyjny mu to uniemożliwi.
7: Gdyby przyszedł Jarosław Kaczyński, to by pozamiatał konflikt.
4: Mateusz Morawiecki powiedział, że ten grill to początek wielkiego marszu. Kolejny przystanek były szef rządu zaplanował na 15 października, w trzecią rocznicę wyborów, o których wolałby zapomnieć.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Przed dzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy byli bohaterami gotowymi oddać życie za godność, suwerenność i niepodległość Polski. Przypomniał też, że od początku wojny budowane było polskie państwo podziemne.
8: Wybuch powstania nie był impulsywnym romantyzmem ani emocją. Mogą tak mówić tylko ci, którzy zapominają, że wyrok na Warszawę i na Polskę został wydany w roku 1939. A od roku 1939 w pracy organicznej, w pracy pozytywistycznej, Polacy zbudowali największe podziemne państwo świata. Ze swoimi sądami, ze swoją edukacją, kulturą, z największą podziemną armią świata. To nie jest impulsywny romantyzm.
1: Główne uroczystości rocznicowe odbędą się dziś w całym kraju. Obchody zaplanowano także w naszym regionie. O 14 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu rozpocznie się pokaz filmu o życiu codziennym kobiet w powstaniu. Na 16 w Kościele Przemienienia Pańskiego na osiedlu Armii Krajowej zaplanowaną mszę w intencji powstańców. Godzinę później uroczystości przeniosą się obok kościoła przed pomnik Armii Krajowej. W Kluczborku na 17 zaplanowano moto godzinę W. Z kolei Brzeg zaprasza na 16.45 na plac Polonii Amerykańskiej, a Anysa przed pomnik patriotom polskim. Uroczystości organizuje też Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W związku z rocznicą wybuchu powstania o 17 w całej Polsce zawyją syreny.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, zamordowanej w 1998 roku. Nieprawomocny wyrok zapadł po 8 latach procesu. Prokuratura przedstawiła zarzuty dwóm domniemanym sprawcom, koleżance ofiary oraz 14 byłym policjantom. Na rozprawie był Bartosz Maziarz z Radia Kraków.
9: Sąd podkreślał, że 8-letni proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Jeden z nich, Andrzej Kupiec, były komendant policji w Dąbrowie Tarnowskiej, oskarżony o niedopełnienie obowiązków, podkreślał, że on i jego koledzy oraz ich rodziny zostali skrzywdzeni.
10: Wielka to jest manipulacja, jak było wszystko preparowane.
9: Ojciec zamordowanej 28 lat temu zasłabł podczas ogłaszania wyroku. Później powiedział, że nie spodziewał się wyroku, który przedłuży gehennę jego rodziny.
2: Nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie.
9: Pełnomocnik rodziny zamordowanej, mecenas Ireneusz Wilk, podtrzymuje twierdzenie, że policjanci zniszczyli istotne dowody w tej sprawie.
11: Te ubrania zostały zabrane od pokrzywdzonych i następnie zniszczone.
9: Prokuratura i rodzina zamordowanej Iwony Cygan zapowiedzieli odwołanie od wyroku uniewinniającego wszystkich oskarżonych.
1: Jeszcze Namysłów, gdzie w centrum miasta pijana rowerzystka potrąciła pieszą, która przechodziła przez jezdnię. Poszkodowana trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski z namysłowskiej policji.
12: 49-letnia rowerzystka znajdowała się pod znacznym wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jej organizmie. Jeśli obrażenia ciała spowodowały roztrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, kobieta będzie odpowiadać za przestępstwo.
1: W takiej sytuacji będzie jej grozić do 5 lat więzienia.
3: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie teraz na termometrach, dzisiaj do 31. Temperatura w regionie, miejscami burza z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie gradem mogą wystąpić. No a w czasie burz bardzo porywisty wiatr, nawet do 110 km na godzinę. W nocy ciepło, od 17 do 19 stopni. Także mogą wystąpić burze. Jutro nieco chłodniej, 24-26 stopni Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się w porannym programie Radia Opole. Rozpoczyna się sierpień. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Za moment oczywiście obieży świat Barbary Tyslik. Najpierw trochę muzyki w Radio Opole o poranku.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

Zamek w Mosznej zachwyca nie tylko architekturą i olśniewającymi komnatami, lecz i okalającym go parkiem. W magazynie Obierze Świat kolejna relacja Łukasza Kosińskiego, wiceprezesa zarządu Moszna Zamek. Za chwilę udamy się do jednego z najbardziej romantycznych zakątków parku, czyli Wyspy Miłości.

przy Wyspie Miłości często ludzie pytają, dlaczego jest nazywana Wyspą Miłości. Przekazy takie słowne traktują o tym, że tutaj na zamku pracowała guwernantka, która pochodziła bezpośrednio z Anglii. I jej takim życzeniem było, że w momencie, kiedy zakończy swój żywot, chciałaby wrócić i być pochowana na swoich rodzimych wyspach. Niestety w tamtych czasach no też było problematyczne, żeby przewozić ciało i tak dalej, ale hrabia, szanując poniekąd wolę guwernantki, no to miał ją właśnie pochować bezpośrednio tutaj na tej wyspie, żeby uszanować jej wolę. I najprawdopodobniej tutaj tak gdzieś do lat 70. faktycznie ciało spoczywało bezpośrednio na tej wyspie. Wiemy, że zostało ponoć przeniesione do nekropolii rodziny von Tille-Winklerów właśnie w latach 70. i tam jest najprawdopodobniej złożone. Nie mamy na to żadnych dokumentów, wiemy to tylko z przekazów słownych. Trochę to powielamy, staramy się nie potwierdzać, nie negować, no ale wydaje mi się, że zawsze w takich przekazach ludowych, jeżeli tak można powiedzieć, źdźbło prawdy na pewno się znajduje. Myślimy, że tutaj również taka historia mogła się wydarzyć.

0: Teraz będziemy przechodzić przez taki właśnie piękny mostek, który daje też takie poczucie wejścia na coś większego. Jest to taki półkolisty mostek drewniany, który wymaga też trochę takiego wysiłku, żeby wejść. Oczywiście w okresie takim zimowym może nie do końca jest też taki bezpieczny. I tutaj też widzimy, już się zaczyna też taka powoli historia, jak to tak często bywa, że chłódki się właśnie wiesza. U nas również już się taka historia, że tak powiem, zaczyna tutaj pojawiać i są różne kłódeczki. Mamy tutaj na przykład Elizę i Daniela, Adama, Weronikę, więc no ludzie tutaj zaczynają te kłódeczki wieszać, dopóki nie ma też ich tak zbyt wiele i nie dociążają za bardzo konstrukcji mostu, no to zostawiamy je, żeby jednak też uszanować taki trend. Ludzie chcą zakotwiczyć dziś swoją miłość właśnie na tym moście, żeby to było wszystko
1: albo może wyznali
0: połączone.
1: Sobie
0: albo też może wyznali sobie też miłość tutaj.
1: Albo miejsce jest takie urocze i takie tajemnicze, że właśnie wyznali w tym miejscu miłość.
0: Tak, no mury zamkowe czy tutaj drzewa parkowe były świadkiem już niejednych zaręczyn, niejednych łez radości, wzruszenia, więc na pewno można powiedzieć, że tutaj są takimi niemymi świadkami wielu takich ciekawych zdarzeń, które na pewno też tutaj miały miejsce.

0: na Wyspie Miłości. Widzę tu kapliczkę.
1: Jest kapliczka, jest tutaj też taka tablica informacyjna. Udało nam się, jak żeśmy ją ściągali w celu poprawienia i zakonserwowania, no to się okazało, że w jednym z elementów jest podpis wykonany przez Joachima Niedzielę we wrześniu 1939 roku w pierwszym miesiącu wojny w Polsce. Więc myślimy, że zawieszone w celach prośby ochronnych zgodnie z wierzeniami. Uszanowaliśmy tej do dnia dzisiejszego. Taka mała kapliczka, jeżeli tak można powiedzieć, znajduje się też tutaj na tej Wyspie Miłości. A przez to, że ta Wyspa Miłości też była ulubionym miejscem nazwanej Matki Ewy, czyli siostry hrabiego Franca Huberta von Thiele-Winklera, która założyła w Bytomiu ostoję pokoju. To było takie miejsce, gdzie bezdomne dzieci były przyjmowane właśnie przez nią bezpośrednio, która do dziś działa i funkcjonuje, taka ostoja pokoju, gdzie osoby z jakimiś problemami, którzy no nie do końca może się w życiu poukładało tak, jak powinno być, mogą znaleźć właśnie takie wytchnienie i spokój. To jest też takie dziedzictwo rodziny von Thiele-Winklerów, no bo właśnie jedna z nich stwierdziła, że ona nie chce być tym przedsiębiorcą, oddała się takiemu ascetycznemu życiu i poświęciła się tym najuboższym, wykorzystując poniekąd trochę właśnie no, majątek rodzinny do tego, aby pomóc tym osobom, które potrzebowały tej pomocy. Przy Wyspie Miłości można właśnie sobie też wypocząć, pokontemplować, o jak to tak się teraz też fajnie mówi, takiej ciszy, wiadomo, jak jest weekend, ładna pogoda, no to trochę może ciężej o ten taki spokój tutaj bezpośrednio nawet w tych alejach parkowych, ale mimo wszystko myślę, że tu każdy sobie swój jakiś zakątek i zaułek jest w stanie znaleźć i odpocząć trochę od tego pośpiechu, który teraz chyba w każdym nam się tak w życiu pojawił, że każdy gdzieś biegnie, a tutaj właśnie jest takie miejsce, kiedy można się na chwilę zatrzymać i zapomnieć o tym pędzie.

0: parku można zapomnieć na chwilę o płynącym czasie i spędzić dobre kilka godzin nawet, ale no następuje taki moment, kiedy chce się wyjść albo już trzeba wyjść z tego parku, no i udawać się w kierunku właśnie zamku pałacu. No ale to nie jest koniec przygody z naturą, którą tutaj możemy doświadczyć, dlatego że no jak już też wspominałem, znajduje się tutaj piękna oranżeria, tak zwany ogród zimowy, w którym przez 365 dni w roku jest zielono i ciepło. W tym roku również nam się tak pojawiło, bo to co mniej więcej 2-3 lata kwitnie bananowiec u nas. Bananowiec jest w sumie z rodziny trawiastych, jeżeli tak można powiedzieć, więc jak on urośnie, rośnie, rośnie do góry i nagle na czubku pojawiają się pierwsze owoce banana, jeżeli je się, można je ściąć. Oczywiście tutaj nie ma idealnych warunków do takiego rozszerzenia tej hodowli, ale no po tym jak już te owoce opadną, czy tudzież my je zetniemy, to ta łodyga, jeżeli tak można powiedzieć, tego bananowca zaczyna usychać, ją trzeba podciąć i w tym miejscu po jakimś czasie pojawiają się nowe pędy, z nich właśnie wyrasta kolejny taki bananowiec i który też daje owoce, więc z tego co nam się tak udało kiedyś ustalić, to jesteśmy jedynym miejscem w województwie opolskim, którym rosną bezpośrednio banany, które można podziwiać. No i poniekąd, no wiemy, że śmiałkowie niektórzy gdzieś tam próbowali je ścinać, ale wysoko się znajdują. Ale ta oranżeria to nie tylko właśnie ten bananowiec, który tam się pojawia i kwitnie, to jest bardziej jako ciekawostka. Ale możemy też podziwiać w oranżerii rośliny, które mają już też przeszło albo około 100 lat, które zostały posadzone przez rodzinę von Thiele-Winkler. Można też podziwiać pięknego fikusa, którego w domu tak często gdzieś, jeżeli jest taki mały, doniczkowy kwiat, roślina, to u nas on już wygląda praktycznie jak drzewo. Ogólnie z tego, co udało mi się gdzieś tam odszukać, fikusy przede wszystkim rosną w Indiach i tam są właśnie wielkości takich drzew, tak jak u nas są znajome, więc tutaj właśnie bezpośrednio w zamku też możemy podziwiać pięknego fikusa, który daje cień na inne roślinności, na agawę, na juki, które tutaj się znajdują. I też przede wszystkim mamy też taką malutką fontannę z naszymi dwoma złotymi rybkami, które pływają, oczywiście bez ich łapania. Można wziąć i gdzieś na pewno podpłyną.
1: Mają imiona się, może?
0: Nie chciały się przedstawiać, ale mówimy, że zawsze można sobie pomarzyć życzenie jakieś, a nuż się spełni. Tylko jeszcze raz powtarzamy, bez ich łowienia, bo już zdarzyło się tak, że no, czasami nam znikają te rybki. Nie wiem czemu, dlaczego, ale no, gdzieś na pewno znajdują, mam nadzieję, że lepszy dom, jeżeli komuś tak bardzo były potrzebne.
1: To ja może wyjawię swoje życzenie. Rybko, rybko, obym jak najszybciej mogła wrócić tutaj do Mocnej i tak dobrze odpocząć.
0: Myślę, że życzenie jest do spełnienia. Jest mało dni w roku, kiedy faktycznie nas nie można odwiedzać. To często wynika z jakichś prac, które też musimy przeprowadzić i ze względów bezpieczeństwa. Tak to te 365 dni w roku, czyli też tyle, ile tutaj jest pomieszczeń, to my też jesteśmy otwarci praktycznie 24 godziny na dobę z tego powodu, że też mamy możliwość przenocowania w tych naszych zamkowych murach, więc recepcja działa cały czas, więc 365 dni w roku, 24 godziny na dobę można przyjechać i zobaczyć, co u nas słychać.
1: I w pokoju z czarną łazienką również?
0: Również jest, znajduje się, jest to nasz tak zwany czarny apartament. W sumie jego nazwa raczej powinna nosić cesarski apartament. Z tego powodu, że właśnie ta część została wybudowana po to, że tutaj przyjeżdżał na polowanie cesarz Wilhelm II.
1: I on i właśnie do Żyrowej również, tak, gdzie posadził okazały tak dom.
0: A tutaj no, się okazało, że no, hrabia wybudował dla niego jedno skrzydło pałacu i dzięki temu no, już mamy te trzy skrzydła. No,
1: i ten czarną łazienkę.
0: Tak, i czarny apartament, który tak teraz się nazywa, no to była właśnie sypialnia cesarza. I do dziś znajduje się tam wanna, w której również się kąpał cesarz Wilhelm II, więc zawsze można powiedzieć, że taki cesarski pobyt, może nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale można się wykąpać w tym samym miejscu, gdzie kiedyś historycznie kąpał się sam cesarz.
1: A gdzie jadł obiad?
0: Tutaj przez oranżerię, jeżeli się popatrzymy, no to widzimy piękną salę restauracyjną i to również była sala jadalniana za czasów hrabiego i tutaj były spożywane posiłki, ale wiemy też z przekazów takich, że no, po polowaniach, które się tutaj odbywały, no to często też były takie biesiady myśliwskie. I wtedy były dwie wersje. Sala, która do dziś funkcjonuje jako sala myśliwska, tam najprawdopodobniej też się odbywały jakiegoś rodzaju biesiady i znajdował się kiedyś właśnie w parku jeszcze dom myśliwski. Niestety był z drewna, podczas jednej z takich biesiad gdzieś się zapruszył ogień i cała ta chata spłonęła. Niestety nie zachowała się do dziś.

0: Po zwiedzeniu oranżerii, jeżeli wyjdziemy, po prawej stronie naszym oczom ukaże się staw Kalusznik, który tutaj też historycznie znajdował się już za czasów hrabiego. Wiemy, że obok znajdowała się przepompownia, budynek pozostał do dzisiaj, ale już nie pełni funkcji przepompowywania wody do tej wieży ciśnień. Natomiast z tego, co można wziąć dzisiaj sobie zobaczyć i pooglądać, to udało nam się skonstruować piękne pomosty, gdzie można wejść, tylko trzeba na pewno zachowywać ostrożność, z tego powodu, że ten staw jest w niektórych miejscach też bardzo głęboki. On kilka lat temu był w pełni odmulony, udało się wywieźć całe te takie naleciałości
1: historyczne. Był taki zaniedbany, pamiętam.
0: Tak, no bo on był czyszczony historycznie, wiemy, gdzieś po II wojnie światowej, z tego powodu, że szukano tam jakichś skarbów, no bo liczyli na to, że rodzina Tillewinklerów, opuszczając ten obiekt w 45, miała ponoć powrzucać jakieś kosztowności bezpośrednio do tego stawu. I wiemy, że w latach 50. woda z niego też została spuszczona, częściowo został też odmulony.
1: A skarby?
0: Nic nie wiemy na ten temat. Myślę, że ci, co znaleźli, to cicho siedzą.
1: I mówili,
0: że nic nie było. My też tak zawsze opowiadamy, więc rozumiemy ich wszystkich. Ale no gdzieś mniej więcej po przeszło 50, prawie 60 latach myśmy również poddali takiej rekultywacji, dzięki czemu też wybudowaliśmy też nowe pomosty, które sobie nawet poleżeć. Wiele ludzi przywozi swoje kocyki, położy się i się relaksuje tą przyrodą, która tutaj otacza. Więc no i też trochę napawać się tą ciszą czy też szumem wody. Staw ten jest wykorzystywany również przez Związek Wędkarski, gdzie odbywają się też często jakieś zawody wędkarskie, więc ludzie przyjeżdżają, łowią ryby, bo tutaj też można spotkać różne...
1: Ale trzeba chyba mieć kartę ryby.
0: Trzeba mieć kartę, dlatego mówię to wszystko Związek Wędkarski. My daliśmy im poniekąd w opiekę tak jakby ten staw. To są osoby, które się na tym znają, wiedzą co, jak wszystko trzeba robić. Oni też dbają o to, podcinają odpowiednie trzciny, które się też pojawiają, ale mamy też inne takie zwierzątka, jeżeli można powiedzieć, bo jest masa kaczek, które z rana, jeżeli się przyjeżdża, my przynajmniej pracownicy, no to możemy ich spostrzec, jak przechadzają się wokół stawu, gdzieś szukają jakiegoś tam schronienia, pokarmu. I również, chociaż teraz ostatnimi czasy gdzieś zniknęły, jeszcze też rodzina łabędzi tutaj zawsze była i się też pojawiała, więc mieliśmy też królewskie ptaki, łabędzie tutaj również też można zobaczyć i spotkać, ale przede wszystkim też zaciszne miejsce, znajdują się ławeczki, też można usiąść, zrelaksować się i poczuć się. Trochę można powiedzieć, że takie przejście od parku, być nad wodą, zobaczyć banany, brzmi trochę jak taka bajkowa i mało prawdopodobna historia, a ona się dzieje tutaj właśnie bezpośrednio w zamkowych moszeńskich murach.

więc naprawdę moim zdaniem warto tutaj przyjechać. Nie jest to tylko historia, nie są to tylko mury, ale jest to też przede wszystkim przyroda, miejsce możliwe, gdzie można wypocząć, złapać oddech od takiego codziennego pędu. No i przy okazji też trochę takiej kryptoreklamy, jeżeli można powiedzieć, dobrze zjeść, dobrze się wyspać i miło spędzić czas.

parku okalającym zamek w Mosznej oprowadza Łukasz Kosiński. Nasz wirtualny spacer został udokumentowany zdjęciami, które wraz z dźwiękowym zapisem prezentujemy na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierze Świat. Życząc udanego weekendu, nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tyslik, do usłyszenia za

0: Słuchacie Radio Opole teraz o jednym z najciekawszych festiwali w Polsce. Kazimierz Dolny po raz 20 stanie się stolicą kina i sztuki. Dzisiaj rusza jubileuszowy festiwal filmu i sztuki PNB Paribas Dwa Brzegi. Organizatorzy zapowiadają jedną z najbardziej różnorodnych edycji w historii tego wydarzenia.
1: Festiwal od lat łączy kino autorskie, sztuki wizualne, plastyczne i muzykę, podkreśla dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
2: Ja przede wszystkim się cieszę, bo to jest festiwal, na który przyjeżdżają widzowie, którzy spędzają tu wakacje. I to jest fantastyczne, że dedykują swoje wakacje na to, żeby tak intensywnie uczestniczyć w kulturze. Dla nich to robimy.
1: Na jubileusz organizatorzy festiwalu przygotowali wiele atrakcji. W programie przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na światowych festiwalach, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
3: Pokażemy filmy z festiwalu w Cannes, m.in. film Tchórz czy Zdobywce Złotej Palmy Fjord. Będą też 4 retrospektywy Anny Dymnej, Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej.
1: Festiwal potrwa do 9 sierpnia. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Na festiwal Dwa Brzegi przyjadą też znakomici twórcy i aktorzy, m.in. Joanna Kulik, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Daniel Olbryski, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz czy Anna Dymna, której też w tym roku będzie poświęcona retrospektywa.

0: Dobrze, teraz w Radio Pole kolejna porcja informacji.
1: Co najmniej 9 osób zginęło w nocnym ataku na Kijów. W tym roku ma się rozpocząć budowa ponad 150 mieszkań społecznych w Kluczborku.
2: Liczę na to, że we wrześniu rzeczywiście odbędzie się to bicie łopaty.
1: A system rejestracji rozszerzono o zapisy do kolejnych specjalistów i o tym także w serwisie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: Najpierw zagranica po nocnym ataku Rosjan na Kijów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy ponownie zaapelował o wzmocnienie obrony powietrznej. Ostrzał stolicy, w którym zginęło co najmniej 9 osób, a ponad 20 zostało rannych, Andrzej Sybicha nazwał piekielną nocą. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że do ataku siły Kremla użyły ponad 30 pocisków balistycznych. Podkreślił, że to drugie tak duże uderzenie w ciągu dwóch dni. Rosja nasila ataki powietrzne i terror wobec cywilów, bo nie osiąga celów na polu bitwy, czytamy we wpisie. Co najmniej 21 osób zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w okolicach Neapolu. Informację podała włoska agencja ANSA. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 uderzyło wczoraj wieczorem w okolicach Pól Flegrejskich koło Neapolu. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach regionu. W ramach środków ostrożności wstrzymano ruch pociągów i metra, a służby sprawdzają stan torów, dróg i infrastruktury. Natomiast w naszym regionie dwa zastępy straży pożarnej gaszą pożar mieszkania przy ulicy Koszarowej w Głupczycach. Jak przekazał Radio Opole, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, w tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Wrzesień wciąż jest realnym terminem rozpoczęcia budowy osiedla społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Kluczborku. Gmina ma zatwierdzony projekt. Trwa ustalanie montażu finansowego. Chodzi o ostatnią transzę pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi wiceburmistrz Dariusz Mazurczak.
2: Liczę na to, że we wrześniu rzeczywiście odbędzie się to bicie łopaty. Natomiast trudno mi mówić w imieniu zarządu SIM-u z tego względu, że tam kwestie są postępowań przetargowych, a często na to zupełnie nie mamy wpływu. Oferenci mają prawo dopytywać, odwoływać się od decyzji komisji konkursowych.
1: Plan zakłada, że 151 mieszkań przy ulicy Cybisa powstanie do 2030 roku.
3: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
1: Pacjenci ze skierowaniem łatwiej umówią się na pierwszą wizytę do 8 specjalistów. Dziś rejestracja została rozszerzona, co umożliwi nie tylko rezerwowanie terminów, ale także odwoływanie wizyt. Więcej na ten temat wie Joanna Stankiewicz.
4: Zmiany ułatwią dostęp do lekarzy specjalistów i znalezienie wolnych terminów wizyt, podkreśla wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
5: To jest możliwość umawiania się nie tylko do kardiologa, tylko kolejne zakresy poradni.
4: Dzięki centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się na pierwszą wizytę do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Pacjenci mogą zapisywać się przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, a także telefonicznie albo osobiście.
1: Zmieniamy temat. Coraz chętniej odwiedzamy w wakacje zabytki i odwiedzamy muzea. Tak wynika z danych GUS. W ciągu ostatnich 5 lat zanotowano wzrost z 40 do 53%. O szczegółach mówi Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
6: To przede wszystkim osoby w tych młodszych grupach wiekowych, w wieku od 25 do 34 lat. Aż 62% deklarowało wyjazdy ze zwiedzaniem miejsc historycznych, ze zwiedzaniem muzeów. I jeśli chodzi o muzea, tutaj jest jeszcze młodsza grupa wiekowa od 15 do 24 lat.
1: Mniejszym zainteresowaniem cieszą się galerie sztuki, w których wizytę deklaruje 13% badanych. I jeszcze sport. Katarzyna Połeć przez kolejny sezon będzie występować w Unii Opole. 37-letnia środkowa była jedną z liderek zespołu, który w minionych rozgrywkach sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Polski. Zawodniczka dołączyła do zespołu przed sezonem 2023-2024. Wcześniej grała m.in. w Chemiku Police czy Pałacu Bydgoszcz.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A ta dzisiaj upalna, ale już nie tak bardzo jak wczoraj. Do 31 kresek na termometrach mogą pojawić się lokalnie burze z gradem, a jeśli tak, to naprawdę z bardzo silnym wiatrem do 100 km na godzinę nawet. Póki co bardzo słonecznie i ciepło w Opolu, za oknami Radia Opole także słońce nam przyświeca. W niedzielę 24 stopnie na termometrach. Upalny będzie poniedziałek, a szczególnie wtorek. Później temperatura tylko parę kresek w dół.
3: Radio Opole.
7: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się, to kolejna godzina programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. A za moment oczywiście stały cykl przy kafeju, na który zaprosi Państwa Agnieszka Ziętarska. To już za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Przy kawie Śląskiej Gałtki, jak co sobotę, ludzi Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj się pogodamy trochę o bardzo fajnym kulturmagazynie po naszemu, co się mianuje we Śląsku. I już ze mną je gość, bardzo ciekawi, Adam Peter Kubik. No trudno mi też to wszystko teraz powiedzieć o naszym gościu, to trochę spróbuję, ale też poproszę o uzupełnienie. Śląsko-niemiecki gałtkoznawca, kulturoznawca, rektor Śląskiej Gałtki, związany i z Uniwersytetem w Heidelbergu, ale też z wieloma instytucjami tutaj u nas w Śląsku i specjalizuje się w socjolingwistyce, w gałtkowej polityce, poszukuje też częściowych gałtków w rozmaitych miejscach Europy i w Zitirolu i w Ingrzych. Też mało wiele wykładów w różnych miejscach, w różnych uniwersytetach i w Oksfordzie, i w Heidelbergu, i wiele Ingrzych.
1: Ja witam was w Oksfordzie, jak był na konferencjach albo forschung robić, ale tak, żeby być związany z Uniwersytetem Tomani, bardziej, że był kiedyś na właśnie takim forschungsaufenthalcie w St. Andrews u Kamuzeli, profesora Kamuzeli właśnie z Cisowej, z Kędzierzyna i ja...
0: No ale to musimy też powiedzieć, skąd się na co dzień.
1: Ja, no z Podszczelec, tak, Rytio jest rezydentowa z Anna Berglandu. Widzę tak z mojej izby Anna Berg, bez tego dom durch, to jakaś ta odpowiedzialność ledwo stana widzę przed oczoma i jakby nie było, człowiek próbuje pokazywać to, co z nos chałpy z łotoczynią, ale też i od familii, co albo ostała, albo wyjechała do Niemiec, prawda?
0: No ja, to jest bardzo ważne, ale też wydaje, że we Śląsku Kulturmagazyn po naszemu już było pora numerów i teraz je kolejny w trakcie. Co to jest za magazyn?
1: Teraz wydawamy drugi genau. Pierwszy był łąski rok, co my robili tak richtig, taki bardziej eksperyment, jako to baje przyjęte. To się zrodziło z idei kiedy rzekł Burrows u profesora Stropowicz w chałpie i tak usprawiamy, jakie tam są entwicklungi dzisiaj, zamiast się wadzić tam, że to jest prawda, a to nie, to my, to ona tak gdy pada, to czemu nie zrychtujecie, kiedy robicie już tam roztomajne rzeczy, ten kurs Śląskiej Gałtki w Heidelbergu, to i piszecie artykle też, bo ja opisał do niej, do Eisendorfeftu po śląsku, artykle naukowe.
0: Ale też kludzisz takie kursy w Heidelbergu, ja, na uniwersytecie, po śląsku i ludzie są zainteresowani.
1: To jest Volkshochschule, to nie uniwersytet, no Volkshochschule, czyli to jest dostępne do każdego. Do każdego, co chce, nie musi być związany z uniwersytetem, mogę się zapisać na online sprachkurs i bez to to też jest takie, że to jest pierwszy taki kurs do tych, co wyjechali do Niemiec.
0: A, to jest bardzo ważne i ciekawe, nie? To uniwersytety ludowe to się kiedyś tutaj nazywało,
1: można,
0: nie?
1: Nie wiem, jako w Polsce, bez to też jest coś, co tak richtig Moukans jakby nie było zainteresowanych, bo ja też uczył ludzi z Ameryki, z Austrii, z Italii, ale też tych właśnie przyhajtanych, co w Niemcach są, i tych, co wyjechali za bajtla, zapomnieli, albo się nie nauczyli, albo już znają. I oni tak rytmi łazili na kursy polskiego, a potem jak byli w familii, powiedzieli, wy za niego docie po polsku, co to za gałtka. No i taką, moja kuzynka taki miała erfarung, jak ją rozuczył polskiego godą sam na kursie, w to jak mu familia na Śląsku, w to zwozno wort kaj. Ja powiedział, jak znał cię kaj, to prawdopodobnie nie powinniście łazić na polski, no bardziej na śląski, do Włożech wskazówka, kiedy to je. No i tak od 2023 rychtujemy ten kurs od podstaw do człowieków, co nie muszą znać słowiańskich gałtków. I właśnie, że dzięki znajomym z Rozmierki, familia Gordzielik, sam pozdrowią, oni byli moimi pierwszymi lektoroma, żeby nie było druhy na mojej sztymy, jak Grzech napisał tekst, tam wiadomo lekcje, albo właśnie znajomo Sylwia Gordzielik napisała roz taką lekcja swada, wziono z chałupy, jak się wadzi z hopem, to każdy na kursie padał, ja to pamiętam, jak mój fater z moją mamą się wadzili w chałupie, genau tak samo. I bez to też są te autentyczne, tak jakaś sytuacja, rozbaży wziono, ja też sugeruję ludziom, to jest bardziej spolonizowaną wersja śląskiego, to teraz jest bardziej starszą wersję, ale richtig, taką kern śląską, no i też oznajmią im, one informuje, jakie są fonetyczne różnice. Jego kurs bazuje na tym, co w Anna Berglandzie się go do przy Szczelcach, ale informuje, że tam na przykład Kajendzi go dają an, tam sysają, tam w Katowicach go dają o i potem oni mają jakiś taki szerszy zakres informacji i osiedlu zawsze pytają, a skąd je familia, jaką wersję śląskiego chcą się nauczyć, to potem dową i takie wskazówki dbaje to tako albo tako.
0: To jest bardzo ciekawe, że tak się ludzie chcą uczyć w Niemcach po śląsku, ale ty też kludzisz takie rozmaite trefy, które są i w Anna Bergu i też teraz w czasie wakacji, cały sierpień, możecie się państwo też brać udział w takich różnych też spotkaniach śląskich.
1: Tak, richtig, to są dwie różne roztomajne rzeczy. Pierwsze co, to są warsztaty ze pisania po śląsku, do tych, co poradzą po śląsku, ja? My go w domu wszyscy, ale mało w to poradzi richtig pisać i troski jak piszemy, to piszemy fonetycznie, co nie jest źle, to jest super. I no to jest punkt wyjścia. Teraz z tego do takiego mianowanego labikołża, to je z tego, że zrychtował te warsztaty, żeby ludziom dać ten instrument, jakim jest ten alfabet śląski. I bez to te trefy są co 2 tygodnie. My zaczynamy 30 lipca w Boryczy, gminie Izbicko. 2 tygodnie później baje 13 sierpnia w Ujeźcu. Potem 2 tygodnie później w Porambie przy Anabergu, 27 sierpnia. Potem 10 września w Kolonowskim. Potem 24 września w Ekotnicy, a na końcu 8 października w Rojzentowie, to umie w mojej wsi. Czemu? Co by ludzie bez wakacji poczli się interesować pisaniem, a można i zrichtowali swój własny tekst napisany po śląsku do Weśląsku 2, albo do właśnie Obstu Anna Breklandu, Otwartej Biny Śląskich Tekstów. To jest coś, co my dowumy ostatnio pierwszy raz my mieli w Leśnicy Tarowskiej, prawdopodobnie to baje w listopadzie w Ujeździe, Otwartą Bina Śląskich Tekstów. Kaj dowumy ludziom 5 minut, żeby pokazali swoją działalność, swoją twórczość po śląsku. Egal co robią, mogą się zgłosić i wtedy my jak gdyby moderujemy takie wydarzenie takie tak na wieczór, że ludzie potem i mogą poznać se, jak i też pokazać co robią.
0: I to nie musi być związane z literaturą, to mogą się pogadać o tym, co robią na co dzień, jak coś kludzą, nie, jak mają jakieś swoje interesy, to mogą też
1: opowiadać. Ostatnio były też z trzeciej klasy najmłodszą, albo też właśnie familia, w którą przedstawiła taką próbkę operetki, albo też ktoś grał na, znaczy Jerzy Kaufman zagrał nam bluesa śląskiego, to trzeba też padać. I jest tak roztomajtne, że ci, co przyszli pierwszy raz, padali jeszcze w życiu, nie widział tyle śląskiej kultury jednego wieczoru, 2,5 godziny, a oni nie wie, jak to zleciało.
0: A w Opolu też to baje kiedyś?
1: A to zależne od Opola. Bo tak richtig my to robimy, tam kaj Ślązołki mieszkają, kaj my wiemy, że poradzimy zrichtować, kaj nam dają sala i my to póki co mianowali w Anabryklandzie, bo ja stamtąd je i ludzie, z którymi tworzę i tam je kans kultury, a godo se, że ach, na wsiach nie ma kultury. Nieprawda. Ona jest einfach zugedeckt, ona jest einfach zaprzykryto i nieznaną i nie eksponowaną często w mediach.
0: A kaj to ludzie mogą śledzić, żeby się tak dowiedzieć richtig, kiedy to baje?
1: Ja, to jest też taki problem, że to jest inicjatywa, w którą jeszcze nie mamy ferajnu i nie mamy kasy, żeby zrichtować strona internetową. Mamy bardziej facebookowo strona we Śląsku, albo YouTube we Śląsku i tam postujemy te wszystkie nasze materiały, jakie noszę do...
0: No a ja, ale to już jakąś platforma, nie? I to tam się też można dowiedzieć.
1: To jest pierwsza robota, jak człowiek sam coś robi, to potem nie ma czasu, bo jeszcze do roboty trzeba iść, jeszcze trzeba naukę rychtować i tego jest fol. No i warsztaty były w zeszłym roku, a teraz kiedy jeszcze bez zima, robiliśmy taki też eksperyment, żeby właśnie dać inną platformę, jak jest zima, ponuro, umie w Rezintowie zrychtował, że trefy w Rio ze śląską kulturą, kaj, einfach ludzie mogli przyjechać, przyjeżdżali z okolic, richtig z daleka, z dalsza i bliższa i mieli okazję poznać artystów. Na przykład Jerzy Kaufman przyjechał i miał cały wieczorek i ludzie mogli z nim połosprawiać. Ludzie łosprawiali o takich rzeczach, jak o czego się boją, czemu potem myślą, że ten język nie wie, się traci, jakie formy entwiklować, żeby to sobie nie utraciło. Tak samo Iza na myśli była i też łosprawiała, jako to było pocznąć pisać, zachęcała inszych do pisania, też oferowała swoje takie warsztaty z rymowania po śląsku. Trzeba powiedzieć, że to też pociągał inkszych ze sobą, na przykład jeden tref był o kanzgołtkowości, wielojęzyczności, mieszkańskiej, jaki to ma wert do ludzi. Były familie kajrytich od najmłodszego do najstarszego. Przyjechała właśnie profesor Jelito Piehulik z Łodni Fatrym, co po niemiecku i po śląsku i polsku, i Łona po niemiecku, śląsku i polsku, Łodni syn, a za 3 generacje i takich pajszpilów było pora. I pod jaki to ma wert, choby do tych, co przyjechali z Niemiec niedawno. Usprawiali, jako to jest do nich dziwne, że teraz wszyscy już po polsku chcą łonaczyć, a Łodni Bajtle w Niemcach uchowane znają śląski, uczą się tego polskiego, znają niemieckie, a uchodzą za ufolungowca. To trzeba padać, że tak richtig, to co kiedyś było normalne za naszej generacji, jak byli młodzi, teraz się stało takie dość dziwne. Szkoda, bo kanzgołtkowość nie jest żadnym zagrożeniem.
0: No ja, ludzie gadają i po śląsku, i po polsku, i po niemiecku, ja. Jeszcze ja. Wiele innych języków, nie?
1: I pokazywać to, że to mogę być nie no, z podstawą naukową, ale i z podstawą no, dobrego człowieka. Bo wiadomo, teoria kiedyś głoszoną była taka, jak znasz jeden język, to on cię dyskryminuje i dyskredytuje. I tak dalej można je. Ale my umiemy pokazać, że my są ludźmi wykształconymi, z pozycjami normalnymi i rychtujemy rzeczy, które są można nieznane, ale my, no nie ma gańba, żeby to rychtować dalej. I żeby pokazać, że to już nie są czasy, kiedy trzeba się gańbić. I no, z dumą pokazać, ja znam języki te i te I jak wy traktujecie, że to jest jakiś język wroga, to to jest wasza decyzja, nie nasza.
0: Ja, ale to też była taka historia i w PRL-u, nie? Co się tak ludziom trochę przesztelowało w Gowach, no bo była taką trochę indoktrynacją, a dzisiaj już trochę
1: festy,
0: inaczej też na
1: festy,
0: nie? Już tak trochę
1: to... Jak było. Ale ja, na szczęście ale... 35 lat już je po. I to trzeba mieć też jakaś ta, ja na firmie, że to jest 35 lat, co minęło i ludzie richtig wandrują, rajzują, robią urlopy kaj indziej i mają też ta potrzeba tych języków i nie na darmo wysyłają tych bajtli na angielski, a ja potem godą wysyłajcie na angielski, ale w chałupie im dajcie niemiecki, a śląski. Ale kaj nie kaj można i italiano. Ja na przykład richtig festy przejąłem takim familią, kaj właśnie się hajtła ślązoczka z jakimś italianołkiem i potem te bajtle go dają po śląsku, polsku, niemiecku, lombardo, italiano i dzieci mają 10 lat. A potem co na Anabergu i do niego do ciao, come stai? One są, jako sam ktoś jeszcze go do inkszy po italiano. I tak je. Świat jest dynamiczny, ale to są te pozytywne tego momenty. I no, no wiadomo, do tego też ten Ślązok, co doświadczył dyskryminacji, musi się otworzyć. Musi wiedzieć, że to już nie jest ta teoria, co kiedyś była głoszona, że on ma milczeć. Nie. On ma ta samo sztima, a nawet 3 razy tak srogo, jak ten, co ino znał Polski. Bo to nie on ma problem zrozumienia drugiego, no ten drugi ma problem zrozumienia onego. I to trzeba też uświadomić instytucjom sam, żeby te instytucje się otwarły na to i richtig się ani nie boły, ale też to bardziej z dumą pokazywały, bo to jest nasza erbowizna. I bez to też te warsztaty z pisania, co by uchować ta erbowizna, co się traci, kaś tam każdej godki, co sam była naturalną, co sam była rodzimą, co sam była od wieków.
0: Ja to jeszcze krótko powiedzmy o tych warsztatach, nie? Co by ludzie też wiedzieli, że mogą przyjechać na te wszystkie spotkania. Że to właśnie o to też chodzi, nie? Że o to też chodzi, ja. Żeby się ludzie poznawali w różnych miejscowościach.
1: Genau. Mogęcie przyjechać do Boryczy inaczej. Mogęcie przyjechać, kiedy no macie czas, sada otwartych drzwiżów i to nie jest jeden tref, ten sum powielany 6 razy, no to jest kontynuacja. My poczynamy w Boryczy, idziemy dalej w Ujejscu, potem w Porambie, potem w Kolonowskim, potem w Kotnicy, potem w Reźnitowie. Macie okazję poznać ludzi, poznać inksze formy śląskiego, debatować i dyskutować, jak to zapisać. Ja wam pokażę jedno instrument, jak to jest alfabet i powiem wam, nieraz to jest takie, ale jako, my możemy sami decydować, ja, wy nawet możecie sami decydować, bo to nie są czasy, kaj norma jest nam narzucaną i no my musimy wpierw teksty stworzyć, żeby norma się entwiklowała. My dopiero poczynamy sam w naszej tajli Śląska pisać tak richtig i bez to trzeba tych tekstów, ten korpus musi się rozrosnąć. Bo póki co mamy kans książków, ale to niestety są 300 tysięcy książki od ludzi, co zreaktywowali swoją gołdkę, tak zwany new speaker. No i tak jak profesor Stropowicz gołdał, że starożytni Grecy richtowali stare słowniki, kaj tak richtig uwzględniali każdą formę dialektalną i wtedy się już dało 2000 lat nazad, albo czy czemu dzisiaj w XXI wieku z całą technologią, którą mamy, widzimy jakiś problem w tym, że ma być jeden standard, bo zaś nam w szkole nagodali, że to musi być po polsku. Nie, to jest śląsko-gołdka, pluricentryczno-gołdka i tak richtig mamy beispiele takich języków dzisiaj, na przykład niemiecki, inkszyje in Österreich, inkszyje w Schweiz, inkszyje w Luksemburgu, inkszyje w Niemcach i każdy se akceptuje i każdy widzi, że ten sam język, ale każdy ma też swoje warianty zapisu, każdy ma swoje warianta inkszości. I tych języków jeszcze inkszych, na przykład francuski tak samo, angielski tak samo, nie, ten są w Ameryce, co w Anglii. I tutaj idzie padać, że to, że każdy wieś inaczej godą, to nie argument, żeby zaprzeczyć temu, że to jest język. To jest właśnie pokazanie erbowizny tego i branie, a u ciebie się tak godą, u mnie się tak godą. Ja umiem to jeszcze dzięki temu inaczej wyrazić. I to też wyłazi na warsztatach. Kaj ja mam taki trening, kaj godą coś po polsku i ludzie mają tłumaczyć takie dyktando obrócone. I tłumaczą na śląski, a potem porównujemy te wszystkie formy i potem debatujemy właśnie, czemu genau to, czemu to. I potem godą, mit głosi, że śląskie ubogim językiem. Czemu mamy tyle roztomajetnych wersji? To im na oczy nie pokazuje, że to nie jest prawda. Często mamy do czynienia z mitoma właśnie z komuny wzionymi.
0: Ja, ale też tak myślę, że jak się nawet i popatrzy, nie, w Polsce, to w każdym mieście się też inaczej godą.
1: Znowu widzą.
0: I też są, nie, inne określenia i na bułki, i na coś tam, i na coś tam. I to tak samo jest ze śląskim, nie, że każdy może inaczej się pogodać.
1: No tak, oje. I bez to jedno trzeba zrozumieć, że my mamy z czego być dumni, a nie czuć gańba. To jest do nas coś, bez to my też wyłażemy, robimy konferencję z We Śląsku, kaj zaproszamy tych autorów, mają mu okazję posprawiać, jak są, jaki to był do nich efarong spisać teraz pierwszy tekst upublikowany po śląsku publicznie w grupie inkszych ludzi, bo nigdy nie są sami. Samo mamy 26 autorów, mamy większość dialektów śląskiej gołdki i z Czechów, i z Polski, i z Niemiec, i z Irlandii, i z Anglii, i z Teksasu. Musimy pamiętać, że i w Teksasie do dzisiaj, nawet jak ta grupa Blank Mało, poradzę jeszcze po śląsku, Sally Schaefer-Sekuła, zrichtowała fajny słownik, to był właśnie po śląsku Nasza Mowa w Teksasie. Godum. Rzeczów, co my mogliby rozprawiać o śląskiej gałce i by czasu nam brakło.
0: No dzisiaj już musimy skończyć, ale się trafimy jeszcze w innym czasie. Adam, Peter, Kubik, bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę.

0: To teraz coś dla tych, którzy pakują się właśnie na wakacje. Przegląd apteczki, co warto, dobrze by było i powinno się tam znaleźć. Leki przyjmowane na stałe oczywiście to jest podstawa wakacyjnej apteczki, ale jej pozostała zawartość zależy od miejsca wyjazdu, długości pobytu, a także wieku, no i stanu zdrowia podróżujących.
1: Odpowiednio skompletowany zestaw leków i materiałów opatrunkowych może okazać się nieocenioną pomocą zarówno podczas krótkiego wyjazdu nad jezioro, jak i zagranicznych wakacji. Tłumaczy Zuzanna Filkowska-Kopeć, kierownik apteki szpitalnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie, leki przeciwhistaminowe na reakcje alergiczne, środki odkażające rany, plastry, jałowe gaziki, bandaż elastyczny, termometr oraz preparaty chroniące przed słońcem i odstraszające owady.
1: Warto mieć ze sobą pensetę do usuwania kleszczy lub drzask oraz preparat na oparzenia słoneczne. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: A jeżeli wyjeżdżamy do krajów europejskich, w większości z nich działa też karta EKUS, którą warto wyrobić, jeśli jeszcze się jej nie ma, wyjeżdżając drogę. Chodzi o prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych albo zawodowych. Są to w większości kraje europejskie, czyli kraje Unii, ale także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria czy Wielka Brytania. Tam działa EKUS.

0: Słuchacie Radia Opole, teraz coś dla miłośników zabytków, pałaców, zamków. Takich jest wiele w okolicy, często o nich w ogóle nie wiemy, dlatego powstała aplikacja Project Castle, która ma ułatwić właśnie odnajdywanie takich miejsc, pokazuje jakie są w rejonie te najbliższe nam zamki i pałace i pomaga do nich dotrzeć. Marek Gaworski, który jest autorem ponad 100 publikacji poświęconych o zabytkowym obiektom w Polsce, jest współtwórcą tej aplikacji i teraz więcej powie na naszej antenie.
1: To jest dziecko Rafała Gieronia i moje, tak to fajnie brzmi. Ale tak, to był pomysł Rafała Gieronia, mojego przyjaciela z Jeleniej Góry. Poznaliśmy się w ogóle za sprawą pałacu w Kopicach. Rafał był kiedyś w Kopicach, zobaczył, czy kupił moją książkę, napisał do mnie. Ja się przez kilka lat opierałem twardo, aż w końcu uległem, ale to ze względu na to, że ja się śmieję, że ja jestem dzieckiem XX wieku, czyli książki, papier, tego typu przewodniki, mapy, a Rafał to jest jednak dziecko XXI wieku i technika. Technika, aplikacje, gry, zabawy, multimedialne, tego typu rzeczy. No i w końcu udało nam się po kilku latach udało nam się w końcu wypuścić na rynek właśnie tą naszą aplikację Project Castle. Jest to aplikacja, w której znajdziemy tylko i wyłącznie zamki, pałace i dwory. Zadebiutowaliśmy 1 maja w Zamku Czocha, no i możemy się pochwalić, że do końca lipca naszą aplikację pobrało już 4,5 tysiąca osób, co daje nam grubo ponad 1000 osób miesięcznie. Co ją wyróżnia? To to, że przede wszystkim ona dotyczy, chcemy, żeby ona dotyczyła wszystkich obiektów właśnie tego typu. Na dzień dzisiejszy mamy wprowadzonych już obiektów prawie 1700. Będzie ich około 3000. Myślę, że spokojnie będą 3000 ze względu na to, że ja sam odwiedziłem taką ilość obiektów w Polsce. No i co jest plusem? Właśnie to, co powiedziałaś, że my sobie nie zdajemy sprawy nawet z tego, co jest za rogiem, więc mamy tutaj na przykład w naszej aplikacji takie ułatwienie, że będąc w danym miejscu, ona pokazuje nam wszystko to, co mamy w pobliżu, od razu bezpośrednio prowadząc nas do danego obiektu, pokazując jak wygląda, czy ten obiekt jest dostępny, czy można do niego wejść, czy można go zwiedzać.
0: To Marek Gaworski, który jest współtwórcą wspomnianej aplikacji Project Castle. Tak nazywa się właśnie to udogodnienie, które za darmo można pobrać i trafić do miejsc, które są w okolicy, które są interesujące, a ich baza będzie uzupełniana.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: sobota sierpnia, na zegarze godzina 9:00, a teraz już czas na wiadomości.
1: Minionej nocy w kraju odnotowano prawie 400 interwencji związanych z burzami.
2: Najwięcej interwencji było na terenie województwa lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego.
1: Rosną ceny peletu. W niektórych składach na opał trzeba poczekać dłużej niż zwykle. A polscy siatkarze rozpoczęli półfinał Ligi Narodów i o tym w serwisie sportowym.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: Minionej nocy strażacy w całym kraju podejmowali 386 interwencji w związku z burzami. Od tego zaczynamy. O szczegółach powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji było na terenie województwa lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. W większości interwencje to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, łamanych gałęzi i wypompowywania wody z zalanych posesji oraz budynków.
1: Opolscy strażacy minionej nocy nie odnotowali wyjazdów związanych z burzami. Tego typu zjawiska są możliwe także dziś. W całym regionie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady oraz porywy wiatru z prędkością do 85 km na godzinę. Punktowo możliwe porywy do około 100 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad.
3: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: A w nich zagranica. Brytyjskie morskie operacje handlowe poinformowały o eksplozji w pobliżu tankowca u wybrzeżu Omanu. Kapitan statku zgłosił duży rozprysk i wybuch w pobliżu jednostki. Tankowiec nie został uszkodzony. Brytyjskie służby przekazały, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Statkom przebywającym w rejonie zalecono zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie podejrzanych incydentów. Wracamy do regionu. Rosną ceny pelletu. W zależności od składu może on kosztować nawet 2300 zł za tonę. Zadzwoniliśmy do kilku opolskich dystrybutorów. W jednym zamówienia były realizowane na bieżąco. W innych worki pojawiają się z opóźnieniem. Mniejsze składy wspomagają się dostawami z Niemiec, Czech czy Austrii. Współwłaściciel Imex Piechota, Adrian Piechota, mówi, że rok temu stan zapasów wyglądał lepiej.
4: Stabilnie realizujemy dostawy, ale magazynu, który powinien być o tej porze zrobiony w większych ilościach, niestety nie mamy.
1: A czy pozyskiwanie drewna z lasów w ostatnich latach zmalało? O to pytaliśmy Jacka Boczara z Nadleśnictwa Opole.
5: Średnio one mniej więcej oscylowało w ostatniej dekadzie w okolicy 40 milionów metrów sześciennych, natomiast były okresy, kiedy było pozyskiwane 38 milionów. Lata 2023-2024 to 38 milionów metrów sześciennych, a rok 2025 to 37 milionów metrów sześciennych. I tutaj faktycznie zauważalne jest to, że ilość pozyskiwanego drewna spadła ze względu na ograniczenia w gospodarce leśnej.
1: Tymczasem Rada Rynku Pelletu zaapelowała o wypracowanie strategii surowcowej i zaproponowała wprowadzenie ulgi w PIT dla osób, które ogrzewają domy tym paliwem.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: A w nich kultura. Rozpoczął się 19. Jazz Prudnik Festiwal. W programie dwudniowej imprezy jest 5 koncertów na plenerowej scenie. Festiwal jazzowy ma już uznaną renomę i przyciąga nie tylko miejscową publiczność.
6: To bardzo ciekawa inicjatywa, jak na małe miasto, w którym jest Prudnik. Tak duże wydarzenie jazzowe. Jednak jest czymś, czym możemy się pochwalić na arenie opolskiej, czy też między tej wojewódzkiej.
7: Ja jestem bardzo zainteresowana i też ciekawa koncertu, który odbędzie się w sobotę. Międzynarodowy artysta Dean Bowman, taka gwiazda, to jest naprawdę duże wydarzenie.
1: A festiwal odwiedził wczoraj z mikrofonem Jan Poniatyszyn. Początek drugiego dnia koncertów o godzinie 19:00. Wstęp jest bezpłatny. Szczegółowy program znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: Prawie 4 minuty po 9:00.
3: Sport w Radiu Opole.
8: Przed mikrofonem Adam Wołek, kłaniam się Państwu. Siatkarskie emocje, czas, start. Reprezentacja Polski mężczyzn mierzy się ze Słowenią w siatkarskim półfinale Ligi Narodów. Mecz właśnie się rozpoczął, a zażartą rywalizację zapowiadał Tomasz Fornal, przyjmujący naszej kadry.
9: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Potrenujemy, wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
8: Przypomnijmy, Polacy, którzy w ćwierćfinale ograli Ukraińców, bronią zdobytego w poprzednim roku złota. W drugiej parze o finał walczą Amerykanie z Japończykami. Teraz piłka nożna. Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2 w drugiej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Wynik spotkania w 33 minucie otworzył Nick Prelecz. W 82 minucie wyrównał Karol Czubak, a 3 minuty później decydującą bramkę dla gości zdobył Sergio Lozano. Piłkarze Wisły Płock bezbramkowo zremisowali zaś z Widzewem Łódź. Łódzki Klub Sportowy i Warta Poznań odniosły zwycięstwa w wczorajszych meczach drugiej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. ŁKS przed własną publicznością pokonał Polonię Bytom 2-1, a Warta na wyjeździe wygrała 3-0 z Lechią Gdańsk. Natomiast Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów. Opolanie pierwsze spotkanie na własnym stadionie przegrali 0-1 z Arką Gdynia, która jest spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Wiemy, jak gra Chrobry i spodziewamy się bardzo trudnego meczu, powiedział pomocnik Odry Opole Tomasz Gajda.
10: Wiem, że Chrobry to jest drużyna, która też bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. I uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, daje sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
8: Spotkanie w Głogowie z Chrobrym Odra rozegra w poniedziałek o 19:00. Natomiast dziś kibice Speedwaya zobaczą na łódzkiej motoarenie siódmą rundę Grand Prix w tym sezonie. W rywalizacji o indywidualne mistrzostwo świata liczą się przede wszystkim Bartosz Zmarzlik i Brady Kurtz. Polak ma 5 punktów przewagi nad Australijczykiem w klasyfikacji łącznej. Początek kwalifikacji dziś o 14:00, a główna część rywalizacji o 19:00. Ponownie o sporcie po godzinie 17:00. Do usłyszenia.
3: Pogoda.
0: No tak, obecnie już 25 stopni na termometrach i ma być nawet 31 w najcieplejszym momencie dnia, ale dzisiaj też mogą wystąpić burze przelotnymi opadami deszczu i lokalnie także gradu, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 110 km na godzinę. Burze mogą pojawić się także w nocy, wówczas temperatura od 17 do 19 kresek na termometrach, a jutro maksymalnie 24-26.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się, kolejna godzina porannego, weekendowego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. No tak, Elton John nam teraz towarzyszy na antenie Radia Opola. Za chwilę będziemy między innymi sprawdzać, jakie są bardzo zatłoczone w ten weekend miejsca Europy i którędy, planując drogę, warto liczyć się z korkami niestety.

0: to Enrique Iglesias na antenie Radia Opole, a może ktoś teraz właśnie podróżuje na Bałkany. Przed nami jeden z najbardziej zatłoczonych weekendów tego lata, właśnie tam przed kierowcami, którzy przez Bałkany podróżują. Służby drogowe w Słowenii i Chorwacji ostrzegają przed wielometrowymi korkami na autostradach, wielokilometrowymi korkami na autostradach, które prowadzą nad Adriatyk.
1: Słoweńska spółka drogowa DARS informuje, że największe utrudnienia spodziewane są na autostradzie A1 między Lublaną a Koprem oraz na trasach prowadzących do przejść granicznych z Chorwacją. Kierowcy proszeni są o unikanie podróży w sobotę w godzinach przedpołudniowych, śledzenie komunikatów służb i przygotowanie się na wielogodzinne opóźnienia. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje w Chorwacji. Już od piątkowego poranka na autostradach A1, A2 i A6 tworzą się wielokilometrowe zatory w kierunku wybrzeża. Duży ruch odnotowano także na drogach prowadzących na wyspę Krk oraz przy granicach z Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz Czarnogórą. Chorwacki Automobil Klub HAK ostrzega, że szczyt natężenia ruchu przypadnie w sobotę, a korki mogą utrzymywać się również w niedzielę. Zatory tworzą się nie tylko przy punktach poboru opłat, ale też w okolicach Zagrzebia z powodu remontu autostrady. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No tak, ach, te weekendy zawsze wtedy jakoś tłoczniej się robi w tych miejscach, gdzie można wypoczywać latem, ale my mamy dla Was w Radio Opole kolejną porcję muzyki.

0: Słuchajcie, Radio Opole, teraz będzie trochę o mikrowycieczkach albo o tych, które można chociażby w weekend realizować, bo przecież wiele pięknych miejsc w Polsce jest. Marek Gaworski od lat pisze o zamkach i pałacach, m.in. o Polszczyźnie, ale w ogóle o różnych zabytkowych obiektach w całej Polsce. Oprócz tego, że na Opolszczyźnie mamy blisko 300 pałaców i zamków, to też w lokalnych miejscach innych województw można znaleźć takie perełki i o tym już teraz nasz gość.
1: No to oczywiście, jeżeli chodzi o województwo opolskie, to nie muszę nikogo zachęcać do tego, żeby zwiedzał nasze województwo, ale w najbliższej okolicy. No jeżeli chodzi o województwo śląskie, mamy bardzo blisko pałac w Pławniowicach, mamy zamek w Raciborzu, mamy klasztor, pałac w Rudach Raciborskich, mamy zamek w Pszczynie. No niedaleko jest oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, po której możemy chodzić, gdzie możemy zwiedzać zamki przystosowane do zwiedzania, czyli Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Siewierz, Rapsztyn. Co jeszcze z województwa śląskiego? Pałace w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no to chyba nie mamy tyle czasu, żeby pokazywać. To najbliżej może ukochany pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Pałac w Kamieńcu koło Kłodzka. Zamek w Ząbkowicach Śląskich. Pałace we Wrocławiu. Pamiętajmy również, że we Wrocławiu, który jest mało znany z obiektów tego typu, no to Muzeum Miejskie to jest miejsce, w którym dawniej rezydowała rodzina królewska pruska, więc muzeum ma również przepiękne sale do zobaczenia i naprawdę mógłbym tak mówić.
0: To jeśli chodzi o wycieczki do sąsiednich województwa, jutro po godzinie 17 w audycji Wszystko o Literaturze Marek Gaworski opowie o swoich publikacjach dotyczących głównie Opolszczyzny, co się w nich znajduje i jakie piękne miejsca możemy odkrywać, o tym także będzie w jutrzejszym programie.

0: Słuchajcie, Radio Opole, jest godzina 9:35. Mamy teraz czas na nasz stały sobotni cykl.
1: Medialny tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Czy to koniec ery anonimowych deepfake'ów? Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Od jutra w Unii zaczynają obowiązywać kolejne przepisy wynikające z unijnego rozporządzenia AI Act. Ich celem jest zwiększenie przejrzystości w korzystaniu ze sztucznej inteligencji oraz ograniczenie ryzyka dezinformacji. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek oznaczania deepfake'ów i wybranych treści wygenerowanych lub zmodyfikowanych przez sztuczną inteligencję. Nowe regulacje mają sprawić, że odbiorca będzie mógł łatwiej rozpoznać, czy ogląda autentyczne zdjęcie, nagranie lub film, czy też materiał, który został stworzony albo istotnie zmieniony przy użyciu sztucznej inteligencji. Dotyczy to przede wszystkim realistycznych materiałów przedstawiających osoby wypowiadające słowa, których nigdy nie powiedziały, lub wykonujące czynności, których w rzeczywistości nie było. Rozwój technologii generatywnej osiągnął poziom, na którym przeciętny odbiorca coraz częściej nie jest w stanie samodzielnie odróżnić prawdziwego materiału od fałszywego. Oznaczanie treści ma więc zwiększyć transparentność i ograniczyć możliwość wykorzystywania deepfake'ów do manipulowania opinią publiczną, oszustw czy naruszania reputacji konkretnych osób. Zmiany dotyczą również systemów konwersacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Chatboty będą musiały jasno informować użytkowników, że prowadzą rozmowę z systemem AI, a nie z człowiekiem. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i budowanie świadomego korzystania z nowych technologii. Eksperci podkreślają jednak, że same przepisy nie rozwiążą problemu dezinformacji. Kluczowe pozostaje skuteczne egzekwowanie nowych obowiązków, rozwój technologii wykrywających materiały syntetyczne oraz edukacja cyfrowa użytkowników. Twórcy nieuczciwych treści z pewnością będą szukać sposobów na obchodzenie nowych regulacji, dlatego walka z manipulacją informacyjną będzie wymagała zarówno odpowiednich narzędzi technologicznych, jak i większej świadomości społecznej. Dodajmy, że AI Act jest pierwszym na świecie tak kompleksowym aktem prawnym regulującym wykorzystanie sztucznej inteligencji. Państwowy Instytut Badawczy NASK zwraca uwagę na dezinformację w sieci związaną z upadkiem rakiety na Lubelszczyźnie. Chodzi o oskarżanie w tej sprawie ukraińskich władz i sianie w ten sposób podziałów. Małgorzata Szumna z Zespołu Analizy Trendów Narracyjnych i Fact-Checkingu w NASK mówi, że w internecie pojawia się narracja, która o zdarzenie na Lubelszczyźnie obwinia ukraińskiego prezydenta. Policja zatrzymała mężczyznę, który nawoływał do zamordowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 40-latka, który na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych komentował film z rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. Mężczyzna w komentarzu zachęcał polskie władze do zabicia prezydenta Zełenskiego, mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
3: 40-latek został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz do znieważenia prezydenta Ukrainy.
2: 40-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia. Postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Muszynie. Komisja Europejska wstępnie uznała, że TikTok nie zapewnia nieletnim wymaganej ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Bruksela zarzuca platformie, że konta oraz publikowane na nich materiały są zbyt łatwo dostępne dla obcych osób. Nieletni użytkownicy TikToka mogą

stoją u progu największej zmiany od czasów internetu. Jeszcze kilka lat temu droga do informacji była prosta. Użytkownik wpisywał pytanie w wyszukiwarkę, wybierał jeden z linków i trafiał na stronę internetową. Dziś ten model zaczyna się zmieniać. Coraz więcej osób pyta o wiadomości, porady czy wyjaśnienia, chatboty oparte na sztucznej inteligencji, które zamiast listy odsyłaczy od razu przedstawiają gotową odpowiedź. Dla odbiorców to ogromna wygoda, oszczędność czasu i możliwość prowadzenia naturalnej rozmowy z systemem. Dla mediów oznacza to jednak poważne wyzwanie. Jeśli użytkownik otrzymuje odpowiedź bez konieczności odwiedzania portalu, maleje liczba wejść na strony internetowe, a to właśnie ruch generowany przez wyszukiwarki przez lata był jednym z najważniejszych źródeł czytelników i przychodów z reklam. Zmienia się również rola dziennikarza. Z najnowszego raportu Reuters Institute wynika, że coraz większego znaczenia nabierają więc materiały autorskie, reportaże, wywiady, analizy, komentarze i lokalne informacje, których nie da się wygenerować bez pracy człowieka. Wartością staje się więc nie tylko sama informacja, ale także jej kontekst, wiarygodność i doświadczenie autora. Wydawcy szukają nowych sposobów dotarcia do odbiorców, rozwijają newslettery, podcasty, materiały wideo, budują społeczności wokół swoich marek i inwestują w subskrypcje. Coraz częściej wykorzystują także samą sztuczną inteligencję do wspomagania pracy redakcji, od transkrypcji rozmów po analizę danych i przygotowywanie wstępnych wersji tekstów. Zdaniem ekspertów nie oznacza to końca tradycyjnego dziennikarstwa. Paradoksalnie w świecie pełnym automatycznie generowanych treści może wzrosnąć znaczenie sprawdzonych marek medialnych.

wszystko w dzisiejszym porannym programie Radia Opole. Bardzo dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, Dariusz Kuzera audycję zrealizował, niebawem wiadomości, a później forum samorządowe, które poprowadzi Anna Matlak, a dziś jej gościem będzie Hubert Ibrą, burmistrz Ujazdu. Do usłyszenia, dobrego weekendu.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Prango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: To Radio Opole, słuchacie nas w sobotę, 1 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Alfons i Justyn. W kalendarzu mamy także Światowy Dzień Karmienia Piersią. Na zegarach 10. To udany sezon dla lotniska w Pyrzowicach.
6: W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów.
5: Polscy siatkarze walczą o finał Ligi Narodów. W tym serwisie także o inwestycyjnych planach kluczborskich wodociągów.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od zachodniopomorskiego, gdzie kilkaset tysięcy osób uczestniczy w festiwalu Poland Rock. Dziś trzeci dzień imprezy na lotnisku w Broczynie, niedaleko Czeplinka. Wielu uczestników przyjechało na miejsce jeszcze przed pierwszymi koncertami, by zająć miejsce na polu namiotowym. Nikomu nie przeszkadza upał, kurz oraz liczne sąsiedztwo z uczestnikami, rozmawiał Maciej Szefer.
7: To są ludzie poznani już na Poland Rocku, którzy gdzieś kiedyś z nami zamieszkali i tak wracamy do siebie raz w roku. Wyjeżdżamy w niedzielę, pracamy za rok w poniedziałek i się wszyscy spotykamy w tym samym miejscu. Trzeba przyjechać na Woodstock, zrobić swój obóz, posiedzieć sobie tydzień za sobą w swoim sosie, przy okazji posłuchać dobrej muzyczki.
8: Często uczestniczymy w festiwalach. Poland Rock to jest najlepszy festiwal
9: na świecie. Łączy ludzi. Łatwiej jest zdobyć 50 nowych znajomych niż doczyścić brudne stopy.
5: A właśnie dziś organizatorzy festiwalu spodziewają się najwyższej frekwencji i największych utrudnień na trasach dojazdowych. Koncerty na głównej scenie potrwają do drugiej w nocy.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Niemal 20 milionów złotych pożyczki zdobyła kluczborska spółka wodociągowa na budowę kanalizacji w Kujakowicach Górnych. Pieniądze pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, a okres spłaty ustalono na 20 lat, mówi wiceburmistrz Kluczborka Dariusz Mazurczak.
10: Mieszkańcy sołectwa mają prawo czuć się obywatelami żyjącymi w XXI wieku, czyli żeby warunki mieszkania na wsi były warunkami zbliżonymi do standardu, który mają mieszkańcy miasta.
5: Budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku.
0: Ważne dane z polskiej gospodarki.
5: Ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach wzrósł o 7%. To wstępne szacunki dokonane na półmetku wakacji. Ten sezon może być rekordowy, prognozuje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.
11: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera. Ponad 7% wzrostu w tym roku, znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, do Grecji.
5: Pasażerowie latają z Pyrzowic również m.in. do Turcji i Egiptu. W wiadomościach Grecja, gdzie dochodzi do licznych pożarów lasów, ogień podszedł pod stolicę Ateny. Od wczorajszego poranka w tym kraju wybuchło 73 pożary lasów. Ich gaszenie utrudniają wysokie temperatury i silny wiatr. Z ogniem walczą samoloty gaśnicze. Zrzuty wody przepływają przeprowadzono m.in. na kurort Porto Germeno, oddalony około 50 km od Aten. Ogień strawił tam wiele domów, ucierpiał też wóz strażacki. Mieszkańców ewakuowano drogą morską. Dziś pożary mają się rozprzestrzenić na region Attyki i wyspę Eubea.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: W regionie mieszka 75 osób mających 100 i więcej lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca im co miesiąc specjalne świadczenie honorowe w wysokości prawie 7 tysięcy złotych brutto. Pieniądze przysługują stulatkom niezależnie od emerytury czy renty, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
12: W większości są to panie. W regionie najwięcej stulatków mieszka w Opolu, powiecie opolskim i powiecie nyskim. Jesteśmy w skali kraju województwem z najniższą liczbą takich osób. Najwięcej stulatków mieszka w województwie mazowieckim, ponad 700 i w województwie śląskim, prawie 440. W całym kraju liczba pobierających świadczenie honorowe systematycznie rośnie.
5: Tylko od grudnia w kraju przybyło ponad 200 osób w wieku 100+. I jeszcze sport. Trwa półfinał siatkarskiej Ligi Narodów, w którym Polska prowadzi w setach ze Słowenią 2-0. Dotychczasowe biało-czerwoni wygrywali do 16 i 19. Obecnie trwa trzeci set na tablicy wyników. Znów prowadzenie naszej reprezentacji 9-4.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Spoglądam na termometr. Tutaj jeszcze całkiem przyjemne wartości, bo 25 stopni, ale będzie dzisiaj zdecydowanie cieplej. 31, może 32 miejscami przed upałami ostrzega nas IMGW. Jakby tego było mało, to może dzisiaj zagrzmieć. I uwaga, bo miejscami wiatr osiągnie w czasie burz prędkość nawet do 110 km na godzinę. Warto więc zabezpieczyć wszystkie te przedmioty, które podmuchy mogłyby zabrać. A oczywiście nie zabraknie także deszczu, miejscami spadnie 40 litrów wody na metr kwadratowy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami Rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną w studiu gość Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Witam serdecznie.
2: Witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Sporo tematów mamy dzisiaj do omówienia, a zaczęłabym od takiego chyba palącego, chociaż nie wiem jak jest w Ujeździe, ale palącego dla gmin w ogóle w Polsce, bo chodzi o uchwalenie planów ogólnych. Portal Money.pl ustalił, że ponad 80% gmin w Polsce dalej tych planów nie ma. Termin mija z końcem sierpnia, czasu jest już w sumie niewiele. Pytanie, jak jest w Ujeździe? Zdążycie?
2: Zdążyliśmy, bo my już
1: macie. W czerwcu
2: tak, okay. Uchwaliliśmy uchwałę związaną z planem ogólnym. W naszym przypadku to akurat było tyle łatwa sprawa, że cała gmina była pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Mieliśmy studium w miarę aktualne. Gdzieś ten kompromis społeczno-gospodarczy został osiągnięty. Mamy tereny, które się fajnie rozwijają gospodarczo, mamy tereny, które fajnie się rozwijają pod względem domów jednorodzinnych. Te kwestie rekreacyjno-sportowe też są uporządkowane i tak naprawdę u nas plan ogólny to było w 80% studium. Parę kompromisów musieliśmy zawrzeć. Plan został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych, bardzo szeroko skonsultowany, wszystko oczywiście zgodnie z przepisami. Złożyliśmy już wniosek do odpowiedniego ministerstwa, żeby odzyskać środki, które ponieśliśmy, które były konieczne do realizacji planu ogólnego. Także my już mamy to za sobą, chociaż rozmawiam z samorządowcami i widzę, że to jest duży problem.
1: No 80%, tak, mówmy się, bardzo duża skala.
2: My akurat współpracujemy

0: Jemusz od wielu lat z bardzo dobrym planistą, który nam realizuje te chyba najważniejsze uchwały, które jako gmina podejmujemy, czyli to, jak będziemy żyć, kto będzie w naszym sąsiedztwie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieliśmy bardzo słabe doświadczenia z różnymi planistami, którzy nie wywiązywali się z terminów. No i też część gmin nie ma studiów, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, także znalezienie nowego kompromisu w danej miejscowości, gdzie ma się rolnik rozwijać, a gdzie ma być boisko sportowe. No w dzisiejszych czasach ludzi dużo rzeczy denerwuje i nie zazdroszę tym wodarzom.
1: Ale były takie konflikty właśnie w ujeździe, że tutaj niekoniecznie mieszkańcy by widzieli?
0: Były, oczywiście były. No, nie wiem, dostaliśmy wniosek z kościoła, żeby zrobić strefę buforową przy kościele, a w końcu wnioski, że tam ma powstać osiedle domów jednorodzinnych. Mhm. Kto ma rację? Ci ma rację. Albo rolnik, który chce się rozwijać, ma rację, że chce się rozwijać, a sąsiad powiedział, że on nie chce mieć widoku na stadlinie koni na przykład, nie? I ci mają rację. Także tutaj parę tych kompromisów musieliśmy zawrzeć. Zostało to zaakceptowane. Zaakceptowane może bez zrozumienia z niektórych stron, ale tak to już wygląda.
1: Ale coś trzeba było postanowić. Czyli tak, w czerwcu już uchwaliliście plan ogólny,
0: ostatni,
1: bo ten w ogóle pierwotny termin
0: czerwca,
1: był
0: tak,
1: w czerwcu.
0: Tak,
1: czyli jeszcze z tym pierwotnym terminem się zdążyliście, wywiązaliście.
0: Tak, ogarnęliśmy to wszystko bezproblemowo.
1: Mhm. No właśnie, ale ten problem jest dosyć duży. 80% gmin aż jeszcze tego planu nie ma. No i też z tego, co czytam w prasie, swego czasu, nawet pewnie też do tej pory to trwa, że jest duży szturm na urzędy, żeby otrzymać jeszcze WZ-ki na tych starych zasadach. U was też tak było?
0: U nas raczej nie, mamy ciągłość raczej tutaj. My mamy obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są cały czas aktem prawa miejscowego, dopóty nie będą zmienione. My tutaj akurat zmieniamy nasze plany, mamy takie trzy główne czynniki zmiany planu. To, co jest najważniejsze, zmieniamy te najstarsze miejscowe plany do najnowszych. Mamy około 15 planów, mamy 10 miejscowości. Na strefie aktywności gospodarczej jest parę planów. W ujeździe są chyba dwa plany, czy trzy plany. Także gdzieś tam mamy to poukładane, że od tych najstarszych miejscowości, nie wiem, które na przykład były w 2005 roku, plany zmienione, teraz je aktualizujemy. Drugi czynnik to jest taki czynnik publiczny. Teraz chcemy budować przedszkole. Zmienialiśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego punktowo pod przedszkole. Mhm. Przejęliśmy tam wtedy też działkę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy na przykład strażnicę, remizę, którą będziemy budować też w Zimnej Wódce. Też punktowo zmienialiśmy plan. I trzeci aspekt to jest względy biznesowe. Często jak negocjujemy z przedsiębiorcą, który chce się u nas lokalizować i potrzebuje stricte wytycznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, no to też jesteśmy otwarci, ale wtedy mamy ten aspekt, że na przykład w ramach negocjacji udaje nam się ściągać jakiegoś inwestora, który na przykład plan nas kosztuje 20 tysięcy złotych, a on płaci 1 000 000 złotych podatku rocznie, czyli za tydzień nam się ten plan zwraca. Także tutaj mamy ten...
1: Czyli jakby w zamian za pewne udogodnienia on też musi swoje wyłożyć, że tak powiem.
0: To jest normalne, nie? Tak mówię, że to są te trzy jakby miejsca, w których zmieniamy miejscowe plany. I mamy to fajnie przetrenowane i z radnymi, i z mieszkańcami. Każdy wie, jakie są warunki gry. Tak jak też powiedziałem, to jest kluczowe. Mamy sprawnego planisty, z którym współpracujemy, który też jakby czuje ten feeling gminy Ujazd, te potrzeby, które są. No i powiem szczerze, że akurat w aspekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd mamy fajnie to poukładane.
1: Mhm. No to właśnie zastanawiam, co będzie z tymi gminami, bo być może problem też jest tego typu, że brakuje dobrych planistów.
0: Oczywiście, to tak. To jest deficytowy...
1: Jeszcze dodam, jest ryzyko, że jak się nie uchwali tych... Znaczy, ta reforma planistyczna to jest jedno z kamieni milowych właśnie w Krajowym Planie Odbudowy.
0: Ja powiem tak, że to jest i dobrze, i niedobrze, bo na przykład my sąsiadujemy z gminą, nie się może wymieniać konkretnie, która nie ma w ogóle planów zagospodarowania przestrzennego i tam o wszystkim decyduje burmistrz. Po prostu są dwie ścieżki tak naprawdę, tak jak ta kawa i woda, nie? Że można albo mieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i powiedzmy jakiś kompromis dokumentem stworzony, którego się wszyscy trzymamy, albo tego nie ma i dajemy decyzyjność burmistrzowi, który na podstawie WZ-ek, tak jak pani wspomniała, wydaje warunki zabudowy. Może się na coś zgodzić, może się na coś nie zgodzić. Tu jest...
1: Jest ryzyko takim widzimisię burmistrza
0: trochę.
1: Tak,
0: oczywiście, że tak. I nie wiem, burmistrz ma powie, że jest, nie wiem, biometanownia na przykład, która niekoniecznie jest mile widziana społecznie, ale zgodzi się na to ma do tego prawo i tak dalej. Plany zagospodarowania przestrzennego to jest pewien kompromis. One są bardzo szeroko konsultowane. My na przykład do planu ogólnego mieliśmy 600 różnych wniosków z terenu gminy Ujazd, także też staraliśmy się pozytywnie na nie odpowiedzieć. Nie zawsze można było, ale jest to dokument jawny, skonsultowany, etc. A WZ-ki to jest pewna decyzja już po stronie wodarza.
1: Trochę no decyzja polityczna. Tak,
0: polityczna.
1: Tak.
0: I właśnie ten kamień milowy w Zagminie akurat był słuszny, żeby cała Polska była pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, żeby nie zostawiać tak dużej władzy w rękach jednej osoby.
1: No to ciekawa jestem, co będzie dalej. Co z Balcarzowicami? Bo wiem, że w maju wydarzyła się tam rzecz niezbyt dobra, katastrofa wręcz. Czy dzisiaj można już powiedzieć, że straty są oszacowane na jakąś konkretną kwotę?
0: Tak, no jesteśmy 2 miesiące i 2 dni po przejściu trąby powierzchniowej w Balcarzowicach. Teraz jakby ktoś ze słuchaczy tam przejeżdżał przez tę miejscowość, to widać fajnie uporządkowany teren. Rzeczywiście tutaj przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców Balcarzowic, lokalnych przedsiębiorców udało się te śmieci potornadowe, o ile taka nazwa istnieje, pousuwać, uporządkować miejscowość. Trwają teraz prace związane z odbudową zniszczeń, które są. Administracyjnie została wypłacona pierwsza pomoc doraźna do poszkodowanych. Ubezpieczalnie wypłaciły swoje środki. Niekiedy tam też jest zaskarżanie decyzji przez poszkodowanych ubezpieczalni. I teraz zostały wypłacone środki rządowe na odbudowę. To jest około 450 tysięcy złotych. Te środki oczywiście były na podstawie prac Komisji Gminnej i Operatu Szacunkowego Rzeczoznawcy. To jest taka pewna, dosyć skomplikowana procedura, z którą też część mieszkańców się, na przykład, czy poszkodowanych się nie zgadza, bo na przykład nie dostali żadnego wsparcia rządowego, bo według kryteriów nie przysługuje
1: im
0: to. Nie załapują się to. I też wiemy, że będą pewne odwołania. To odwołania tak naprawdę wydarzyły się w ostatnich 2 tygodniach, także to jest stosunkowo świeża sprawa. No i to, co jest najważniejsze, to jakby suma strat nie jest równa w płatach z ubezpieczalni i wsparciu rządowym. Mhm. Czyli tutaj te straty często są większe niż to pomoc, która się otrzymało z tych 2 różnych źródeł. Dlatego otwieramy kolejne źródła. Już teraz, pojutrze, w poniedziałek, będziemy mieli sesję nadzwyczajną we Ujeździe, gdzie będziemy wpłacać kolejne ponad 300 tysięcy złotych wsparcia od samorządów, które otrzymaliśmy. Wiele samorządów wpłacało nam pieniądze jako gminie i my jako gmina wpłacamy teraz poszkodowanym. Cały czas też...
1: Czyli z tych różnych samorządów zebraliście, tak, 300 tysięcy?
0: Tak, około 300 tysięcy złotych, tam jest chyba 305 czy 310 tysięcy złotych. Część samorządów będzie chciało w sierpniu już podejmować takie uchwały, wsparcie tak naprawdę. To jest normalna procedura, my też jako gmina Ujazd, jak była powódź, to do gminy Głogówek wpłaciliśmy 50 tysięcy złotych. Parę lat wcześniej do gminy Bierawa, jak to był pożar domu wielorodzinnego. Także też widać tą solidarność jakby samorządów i to rzeczywiście serce rośnie, jak samorządowcy mi dzwonili, że nie zostawimy was samych, wesprzemy was. Także to jest
1: piękna, dobre, taka solidarność samorządowców.
0: To jest świetna sprawa. I tutaj na pewno jeszcze będzie nieraz okazja, żeby im podziękować, jak już suma summarum będzie wiedzieć, o wszystkich samorządach, bo tak jak powiedziałem, część samorządów w sierpniu będzie chciała wpłacać środki, na przykład gmina Szczelce Opolskie. Także tutaj to się dzieje i
1: czy
0: te pieniądze...
1: To jest taka pierwsza transza?
0: Tak, to jest taka pierwsza transza, i która, tak jak mówię, że już w przyszłym tygodniu wpadnie na konta poszkodowanych. Cały czas też trwa zbiórka w fundacji z gminy Ujazd, Fundacja Anioły Świata, gdzie też lokalni przedsiębiorcy wpłacają, różne firmy z naszej strefy aktywności gospodarczej, pieniądze też na odbudowę tych zniszczeń. Ta odbudowa trwa, tam firmy budowlane pracują bardzo intensywnie i mam nadzieję, że do jesieni uda się wszystko odbudować, ale na pewno to się będzie wymagać naszego zaangażowania i przede wszystkim finansów.
1: To dopytam jeszcze o te 300 tysięcy od samorządów. Jest już jakby rozpoznane, do jakich rodzin trafią te pieniądze?
0: Tak. Tutaj akurat Pałpo, gminna komisja została związana paręnaście godzin po przejściu trąby powietrznej. W gminnej komisji są i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, które w tym aspekcie, można powiedzieć, takim emocjonalnym bardziej do tego podchodzą. Są też pragmatycy, budowlańcy, którzy oglądają ilość zniszczeń, etc. Mamy operaty szacunkowe rzeczoznawcy neutralnego, który przyjechał z zewnątrz, sprawdził to bez jakby emocji, chłodnym okiem, jak rzeczywiście te straty wyglądają, jaka jest ilość tych strat. Pani o to na początku zapytała, no to jest gdzieś, myślimy, około 6 milionów złotych suma summarum tych strat, które są w tych stratach. Też liczymy mienie publiczne, które jest, mamy też zniszczony budynek, w którym mieści się przedszkole, świetlica, plac zabaw, wiata rekreacyjna, droga, która też prowadzi do tych zniszczonych terenów, została bardzo mocno naczarpnięta, bo tam często drzewa z korzeniami zostały wyrwane i też naruszyły jakby konstrukcję drogi. Także to jest bardzo złożony temat, ale tak jak mówisz, dla nas priorytetem jest odbudowa mienia prywatnego i tak jak mówisz, teraz te pieniądze spływają i będą spływać jeszcze w najbliższym czasie. Teraz jestem tutaj w bardzo dobrym kontakcie z zarówno wcześniej z Urzędem Wojewódzkim, z panią wojewodą, z pracownikami merytorycznymi, jeśli chodzi o kwestię poukładania tego, bo my co prawda mamy doświadczenie w przejściu trąby powierzchniej, po 18 lat temu przeszła trąba powierzchnia też między innymi przez Balcerzowice, ale dużo pracowników jest teraz innych, nowych. Są też inne warunki gry, bo wtedy, czy jak była na przykład powódź w 2024 roku, to były specustawy, te inne warunki gry. My teraz gramy na podstawie trzech różnych ustaw i to jest dosyć skomplikowany temat. Całe szczęście, nie co roku, co jakiś czas nie mamy tego typu nieprzyjemności, żeby się tym zajmować. I dlatego też te kwestie merytoryczne, to było ogromne wsparcie Urzędu Wojewódzkiego, ale też Urząd Marszałkowski, pan marszałek, z którym jestem też w ciągłym kontakcie z członkami Zarządu Województwa Opolskiego, zadeklarował też wsparcie w sierpniu czy we wrześniu do poszkodowanych, czy na odbudowę mienia publicznego. Także tutaj cały czas pracujemy nad tym, ale...
1: Trochę pan burmistrz odpowiada na moje następne pytanie, bo chciałam dopytać o takie, powiedzmy, trochę osobiste odczucia po tym wszystkim, bo jest pan młodym samorządowcem, no 18 lat
0: młodym
1: temu...
0: Młodym doświadczonym po 8 lat.
1: Tak. No ale umówmy się, tak, no nie jest to coś, oczywiście, co zdarza się codziennie, oczywiście, prawda? Bo zazwyczaj burmistrz, no to co, drogi, szkoły, tak. jakieś inwestycje i tak dalej. A tutaj mamy do czynienia jednak z katastrofą, z jakąś taką klęską, czymś niespodziewanym, nagłym. No i co, wszystkie ręce na pokład, ale tutaj trzeba zachować trochę zimną krew i no zakasać rękawy i pomagać ludziom.
0: Tak, ja powiem szczerze, że to było takie najtrudniejsze wyzwanie, które przede mną stanęło i staje jeszcze cały czas jako samorządowiec. To, co staram się robić, to koordynować całość tych akcji, zarówno pomocowych, wsparcia, organizacji, etc. Tutaj my jesteśmy małą społecznością, ja sam pochodzę 2 kilometry od tego zdarzenia z Nogowszyc, także tutaj tych ludzi znam osobiście całe życie, nie? Także też jakby te zaangażowanie takie emocjonalne było bardzo duże, ale musiałem to trochę oddzielić i jakby skupić się na tym, żeby to dobrze poukładać.
1: No i doświadczenie sprzed 18 lat jakieś jest, ale nie jako burmistrz.
0: Tak, nie jako burmistrz, też u nas w Ośrodku Pomocy Społecznej już teraz jest też nowa kadra, nie? To było 18 lat temu, to tak jak mówię, trochę inne warunki też wtedy gry, bo wtedy pan premier zadeklarował pełne wsparcie dla wszystkich, nie? Tutaj jednak tego pełnego wsparcia nie ma, bo takie są przepisy prawa, że po prostu te pieniądze rządowe nie wystarczą na całość odbudowy. Nie? Tutaj są bardzo złożony temat i ja nawet jak rozmawiam na różnych platformach samorządowych, to mówię samorządowcom, jak będą mieli tego typu nieprzyjemności, to służę im pomocą, bo ja już teraz wiem, jakie błędy popełniłem. Jak można to lepiej zorganizować, ale nawet jak rozmawialiśmy z Urzędem Wojewódzkim...
1: Sprawnie poruszać tam przy takiej czy innej ustawie.
0: Początkowo na przykład nie wiedzieliśmy, czy na przykład zwoływać komisję szacującą, czy tylko rzeczoznawcy. Później jak komisja ustaliliśmy wspólnie, rozmawiając z pracownikami merytorycznymi Urzędu Wojewódzkiego, ustaliliśmy, że robimy komisję szacującą straty. Później się okazało po tygodniu czy po dwóch, że i tak musi być rzeczoznawca jeszcze. Ale tak mówię, że to jest tak specyficzny temat, że zazwyczaj jak są tego typu tragedie, tak jak na przykład powódź, to była specustawa. To był jeden dokument, który bardzo ułatwił ścieżki dojścia do pewnej rzeczy. A my teraz funkcjonujemy na uchwalonych przepisach w różnych ministerstwach i musimy to jakoś połączyć. To jest doświadczenie takie, że bo żaden samorząd tego nie przechodził w ostatnich latach, bo tak jak mówię, jak były tragedie, to były specustawy. Ale tutaj też byliśmy w kontakcie też z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ministrami różnymi, tak jak mówię, że tutaj też ogromne wsparcie Urzędu Wojewódzkiego. Staramy się też nie robić jakichś błędów, bo też mamy takie doświadczenie niestety sprzed 18 lat, że później po tego typu incydentach przychodzą różne kontrole na trzy litery, różne instytucje i też jakby tutaj
1: to, to jest to, co pan mówił, jest bardzo cenne, nie? Też dla tych potencjalnych samorządowców, tak. Prawda? Jeszcze przecież myślimy trochę o dwukadencyjności, więc sporo tych samorządowców nam się wymieni.
0: Oczywiście.
1: Wejdą nowe twarze, nowa świeża krew i to właśnie zawsze jest to pytanie, prawda? O doświadczenie, o jakąś taką zaradność, też podejmowanie tak. trudnych decyzji w sytuacjach nagłych.
0: Tak, my tutaj jakby ustaliliśmy parę takich rzeczy. No wiadomo, na początku to była akcja, reakcja. Jak się to stało w sobotę, my akurat mieliśmy targi panińskie, to też opowiadałem tutaj w tym studiu parę dni po tym zdarzeniu, to, to były takie duże emocje, nie? Jak ja słyszałem, że trąba powietrzna przeszła, myślałem, że to tak jakby ktoś sobie żarty ze mnie robił, nie? Bo trąba powietrzna, no w ostatnich, nie wiem, 10 latach ile było trąb powietrznych? No parę może, nie wiem, jedna, dwie, może gdzieś tam w lasach i tak dalej, a tu na mieniu prywatnym było to i w miejscowości, która nomen też 18 lat temu przeszła trąbę powietrzną. Także najpierw staraliśmy się to jakoś skoordynować, uporządkować, dobrze przydzielić poszczególne zadania. I teraz tak jak mówię, że no, po dwóch miesiącach Balcerzowice wyglądają bardzo dobrze jak na ten czas. Naprawdę tutaj, to, ale tak jak mówię, to by się nie, to się nie stało same, nie? Bo tutaj zaangażowanie prywatnych mieszkańców, prywatnych przedsiębiorców, które naprawdę z serca dziękuję, bo tam zostało wywiezionych prawie 1000 ton odpadów, nie? To jest utylizacja tego wszystkiego, to są też koszty bardzo duże, tak. które jako my, jako gmina ponosimy, też przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego. Także tutaj też też ta koordynacja cała, to na pewno było takie wydarzenie, że nie wiem, może jakieś książkę o tym napiszę, albo w jakimś takim dłuższym wywiadzie, bo tutaj tak. byśmy ten cały wywiad mogli...
1: Jakiś poradnik, no ale może coś tego typu, ja jak działać, jak
0: ja
1: tutaj
0: myślę,
1: to
0: że może jak już, bo ja też powiedziałem...
1: Na branży samorządowej, tak. że się tak wyrażę, może być cenne.
0: Ja powiedziałem to moim współpracownikom i też wszystkim służbom i Straży Pożarnej, Policji, Urzędowi Wojewódzkiemu, że jak już odbudujemy Balcerzowice, zrobimy jakąś może konferencję, żeby to podsumować pewne rzeczy, żeby to też jakby zapisać te nasze przemyślenia. Wiadomo, jak się robiło coś w emocjach, no, czegoś, co nie było doświadczenia,
1: tak.
0: to można było jakieś błędy zrobić. Nie?
1: I zebrać teraz to wszystko
0: jak
1: i
0: właśnie poprawić te błędy. Także tutaj na pewno to jest bardzo trudne doświadczenie. Ale jak mówię, że przy wsparciu wielu dobrych serc samorządowców, instytucji, Caritas, który się włączył, myślę, że też warto podkreślić, że przez półtorej miesiąca tam było codziennie catering, kwestie wyżywienia dla poszkodowanych. Tam było 12 rodzin poszkodowanych i te 12 rodzin przez półtorej miesiąca codziennie dostawało wyżywienie. I to była oddolna inicjatywa różnych kół gospodyń wiejskich, Caritas, różnych instytucji, restauracji, którzy pani sołtys prowadzili kolejkę tak naprawdę, że my na przykład chcemy zupę przywieźć, to możecie zupę przywieźć pojutrze na przykład, nie? I to naprawdę pani sołtys też tutaj Klaudia Gemza, ona wykonała niezwykłą pracę, taką koordynację na miejscu tego, nie? Ona tam sama jako poszkodowana też pomagała innym, nie? I tutaj, nie wiem, przywozili taczki, przywozili, nie wiem, łopaty, ona to koordynowała, kto się dostał, kto nie dostał i naprawdę to było tak uporządkowane i bez takich dobrych ludzi to by się na pewno nie udało, nie?
1: Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu, jest gościem Radia Opole. To skoro już tak trochę o tych sołtysach i sołectwach, zerknęłam sobie w media społecznościowe i okazuje się, że w funduszach sołeckich można wzrosty odnotować i to takie, myślę, nawet solidne, tam do 15%, 16% nawet. Skąd taka potrzeba, aby dofinansować sołectwa?
0: To właśnie, to jest fajnie w samorządzie, że to jakby poprawiając się na jakiejś płaszczyźnie, poprawia się na wielu płaszczyznach. My postawiliśmy od początku, jak jestem burmistrzem, na to, żebyśmy jako gmina byli jak najbogatszą gminą, żebyśmy mieli jak największe dochody, z których możemy realizować nasze plany, marzenia. Ostatnio pojawił się ranking czasopisma Wspólnota, który...
1: Chciałam powiedzieć, że jesteście tak, przecież tak, już na podium.
0: W którym skoczyliśmy trochę nawet ku naszemu zaskoczeniu na trzecie miejsce w województwie opolskim, jeśli chodzi o najbogatsze samorządy. Opole na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Gogolin i na trzecim miejscu my. Wyprzedziliśmy Skarbimierz. Dwa lata temu wyprzedziliśmy naszych sąsiadów z Kędzierzyna Koźla. Tak liczyliśmy, że Skarbimierz uda nam się dogonić do końca kadencji, także miło się zaskoczyliśmy, ale to pokazuje też naszą skuteczność, jeśli chodzi o przede wszystkim rozwój strefy aktywności gospodarczej w gminie Ujazd, która nieskromnie powiem, chyba się najlepiej rozwija w całym województwie opolskim. W ostatnich 8 latach 20 nowych firm się pojawiło. Milionowe podatki, które płacą te firmy, przekładają się na to, że jesteśmy jako gmina coraz to bogaci. Mm-hmm. Teraz już Szczecin
1: przez to
0: najbogaci.
1: Można się podzielić.
0: Tak, i przez to można się też podzielić. Nie? Bardzo dużo inwestujemy. Jesteśmy jednym z liderów w województwie opolskim, które najwięcej przeznacza na inwestycje. A Fundusz Sołecki jest tak naprawdę trochę takim obrazem zamożności gminy, bo Fundusz Sołecki dzisiaj liczy tak dochody własne gminy podzielić na liczbę mieszkańców. Czyli im więcej mamy dochodów, tym większy jest Fundusz Sołecki. Oczywiście teraz ten fundusz jest rekordowy. Te największe miejscowości jak Jaryszów mają ponad 80 tysięcy złotych, co naprawdę duże pieniądze, które już można fajne projekty realizować. Mamy jeszcze świetne NGO-sy, które też pozyskują różne dofinansowania. No i to, na czym mi zawsze też zależało, że oprócz tego wzrostu dochodowości gminem, żeby jak najwięcej pieniędzy było jak najniżej wydawanych. Bo tak naprawdę, po pierwsze, mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, czy na przykład remontować tą drogę, czy tu, nie wiem, odmalować świetlicę, czy
1: zakupić
0: bramki.
1: I co najpierw, prawda?
0: Co najpierw, co jest priorytetem. I dlatego te zebrania w sprawie funduszu sołeckiego są tak ważne. I jak ma się więcej pieniędzy, to można więcej zrobić. Ale też, co jest ważne, że fundusz sołecki to najlepiej wydane pieniądze, bo na przykład w funduszu sołeckim można zakupić farbę i samemu coś pomalować. Jakbyśmy jako gmina chcieli to robić, to my musimy usługę i to wtedy kosztuje 2-3 razy drożej, nie? Także my jesteśmy
1: targi
0: więcej
1: jeszcze,
0: w stanie zrobić,
1: pewnie.
0: Tak, przetargi, nie wiem, zapytania ofertowe i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rzeczywiście te pieniądze z funduszu sołeckiego są najlepiej wydane środkami. My też bardzo mocno wspieramy NGO-sy, IZS-y, OSP, Koła Mniejszości Niemieckiej, inne organizacje, które działają na terenie gminy Ujazd. Także tutaj te pieniądze, im niżej wydajemy, to są lepszymi pieniędzmi, które wydaliśmy.
1: No i ten sołecki aspekt widać też w budżecie obywatelskim, bo tam też i poniżej 500 mieszkańców jest pula 10 tysięcy, zdaje się,
0: tak.
1: I powyżej 500 15 tysięcy.
0: Tak, i to jest kolejny nasz pomysł, który wdrożyliśmy chyba 2 lata temu, czyli Ujazdowski Budżet Obywatelski UBO, gdzie dedykujemy pieniądze do miasta Ujazd, które jest miastem i nie ma funduszu sołeckiego. Tam jest 100 tysięcy złotych. W tamtym roku przeznaczyliśmy 25 tysięcy złotych na zadania, na jedno zadanie w danej miejscowości, ale widzieliśmy ogromne zaangażowanie wspomnianych wcześniej Balcerzowic, to jest miejscowość, ma 200 osób, która walczyła jak równy z równym z Jaryszowem, który ma 800 mieszkańców. Mm-hmm. Powiedzieliśmy, że to nie jest fair i trzeba zrobić jedną pulę dla małych sołec, chyba do 400 czy do 500 mieszkańców i drugą pulę do dużych sołec. I wczoraj akurat był ostatni dzień zgłoszeń zadań do UBO. Widzę, że jest więcej zadań niż w tamtym roku, co mnie cieszy, czyli jest większe zaangażowanie mieszkańców. My nawet w tamtym roku zrobiliśmy taki manewr, że te wspomniane zadanie z Balcerzowic, które miał super oddźwięk społeczny, my i tak zrealizowaliśmy ze pieniędzy własnych, także to był taka nagroda dla tych mieszkańców, że przegrali z tym dużym, no bo ja też jestem piłkarzem i też staram się rywalizować. Niektórzy się wychodzi na boisko, nie wiem, jakbyśmy jako Błękitni Jaryszów zagrali z Odrą Opole, to pewnie byśmy przegrali, nie, ale trzeba walczyć. I Balcerzowice...
1: Za samą walkę.
0: Tak, i za samą walkę nagrodziliśmy ich. Teraz w przyszłym tygodniu będzie malowana ta ich świetlica i na pewno się z tego ucieszą. Nie? Także im więcej dajemy władzy na dole, tym jest lepiej. Ja ogólnie jestem za tym, żeby nie centralizować, ale raczej być bardziej takim patriotą lokalnym.
1: A wiadomo, ile
0: lokalnym.
1: Tych wniosków złożono?
0: To jest kilkanaście wniosków. Mhm. I na Ujazd, na Ujazd jest około do 10 wniosków i na miejscowości jest też około może 8-7.
1: Czyli teraz ocena formalna, teraz,
0: tak, ocena
1: i 20
0: formalna, tak,
1: chyba
0: tak,
1: czwartego ogłoszenie, tak,
0: tak,
1: wyników?
0: Tak, ogłoszenie dopuszczonych
1: w ogóle
0: do najpierw ogłoszenie do głosowania, bo teraz będzie głosowanie.
1: Właśnie, tak. Jeszcze tak, ten ważny aspekt.
0: Teraz jest ocena formalna, bo oczywiście część wniosków, nie wiem, jeśli ktoś chce zrobić przejście dla pieszych na drodze powiatowej, to nie jest zadanie własne gminy. Ja, znaczy na przykład w tamtym roku odrzuciliśmy jakieś latarnie, które na przykład w lesie miały być ustawione na panele solarne, które też nie miały racji bytu tak naprawdę. Także teraz jest ocena formalna. No i zachęcam później do głosowania.
1: Mhm. Panie burmistrzu, jak wypadł nabór na mieszkania w SIM-ach?
0: I to jest też chyba takie nasze wąskie gardło, czy brakujący trochę element naszych puzli, czyli budowa mieszkań. My jako gmina tym się szczycimy od paru lat, mamy wzrost demografii, co jest ewenementem w skali województwa polskiego. Jest chyba 5 takich gmin, które mają wzrost liczby mieszkańców każdego roku. U nas to było spowodowane w tym, że uruchomialiśmy bardzo dużo, otwieraliśmy bardzo duże tereny pod budowę domów jednorodzinnych. ale poprzez rozwój strefy aktywności gospodarczej, gdzie pracuje już teraz 4000 osób, a my jesteśmy gminą, co ma 6000 mieszkańców, czyli u nas te bezrobocie jest, się tak śmieję, że jest imienia i nazwiska wszystkich bezrobotnych znamy, bo to są 60 parę osób bezrobotnych, brakowało nam mieszkań. I ja już pamiętam z innymi samorządowcami w 2020 roku byliśmy na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu Samorządu, gdzie debatowaliśmy, że warto uruchomić tereny rządowe na budowę mieszkań Udało się to zrobić. W 2021 roku powstał SIM, też nas SIM Opolskie Południe, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. I dopiero teraz tak naprawdę zostały uruchomione jedne ze trzech kluczowych czynników finansowania tego. Bo to tak jak te trzy rzeczy, czyli telefon to jest dofinansowanie bezwrotne z BGK, czy jest kredyt preferencyjny SBC i wkład mieszkańców. Ogłosiliśmy nabór. My chcemy wybudować od razu całość. Trzy bloki, 108 mieszkań.
1: 108 mieszkań chyba.
0: Tak, w pierwszym naborze wymagana ilość, czyli 50%, 54 wnioski się pojawiły, a to jest o tyle ważne, że w tym kredycie SBC, żeby dostać ten kredyt, trzeba mieć co najmniej połowę chętnych na mieszkania, czyli my to spełniliśmy, udało się to zrobić, u nas zainteresowanie było dużo większe na przykład niż w Kędzierzynie Koźlu, z którym też rozmawiam na ten temat. Także widzimy, że jesteśmy atrakcyjną gminą do życia poprzez pracę, żłobki, przedszkola, etc., tą infrastrukturę. Kredyt jeszcze nie mogę powiedzieć, ale myślę, że będzie dobrze, że ten kredyt otrzymamy. To dofinansowanie z BGK już otrzymaliśmy. Partycypacja mieszkańców jest. Czyli myślę, że będziemy mogli niedługo rozpisać przetarg na budowę tych trzech bloków. To jest no, też przedsięwzięcie duże. 80 parę milionów złotych. No i tak, żeby jeszcze może w tym roku wbić pierwszą opatę i żeby
1: i
0: to wybudować. Tak. Bo to będzie taki game changer, jeśli chodzi o gminę Ujazd. I na pewno to się przyczyni do znacznego rozwoju gminy, którą i tak staramy się cały czas rozwijać.
1: A ten przetarg w sierpniu, we wrześniu, jak celujecie?
0: Zobaczymy, raczej we wrześniu najwcześniej. Bo to jeszcze trzeba poukładać pewne rzeczy, podpisywać. To jest też dosyć skomplikowany temat, bo tak jak mówię, są trzy źródła finansowania. Jest BGK, jest kredyt i jest partycypacja mieszkańców, którzy tam 10 czy 15% wartości mieszkania.
1: Co patrzyłam. Tak, i to jest ulica Chrobrego. A gdzie jeszcze mogłyby się pojawić jakieś miejsca? Nawet nie w ramach SIM-ów tylko.
0: Powiem tak, że to jest też... kiedyś na to narzekałem,
1: czy te
0: że...
1: te SIM-y tak już wyczerpią trochę te
0: zapotrzebowanie? Nie, myślę, że mimo wszystko nie. SIM-y to będzie game changer, ale w ostatnim czasie zaczęli się u nas pojawiać deweloperzy. Kiedyś mówiłem, że takie małe gminy omijają. Teraz mamy takich dwóch deweloperów, którzy jeden w Zimnej Wódce, drugi w Siernowicach, zakupili prywatne grunty i tam według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postawili albo szeregówki, albo jakieś bloki podmieszkania. Także to się dzieje. Nie? Także zobaczę, jaka będzie chłonność, jak zrealizujemy ten pierwszy projekt SIM-ów. U nas tak naprawdę na tej działce na ulicy Chrobrego, to jest też fajna lokalizacja, bo to jest 200 metrów od Sławięci, jest, tam jest przystanek czerwonego autobusu z Kędzierzyna Koźla, także też ta symbioza trochę między Ujazd Kędzierzyn Koźla jakby się jeszcze połączy mocniej. Tam jest 5-hektarowa działka, a my teraz zagospodarujemy 2,5 hektara, czyli tak naprawdę my jeszcze możemy to podwoić.
1: Czyli jeszcze
0: podwoić
1: druga połowa
0: nawet
1: zostanie.
0: Ale to już jest na pewno melodia, już chyba nie do mnie, bo jest dwukadencyjny, także kolejny burmistrz będzie musiał
1: będziemy
0: też
1: pytać kolejnego burmistrza, tak. A proszę powiedzieć, co u śląskich samorządowców słychać? Macie wakacje, czy jakoś tak siły zbieracie na wrzesień, bo ambicje też są?
0: Tak, część
1: różne,
0: mam wakacje,
1: różniste
0: osób. Ja też miałem wakacje. Spotykamy się sukcesywnie na platformie, która nas tak naprawdę połączyła, czyli Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, to jest NGOs, który łączy samorządowców już od lat 90. I na podstawie tak naprawdę Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i pewnych rozmów z mniejszością niemiecką powstał produkt polityczny, jakim jest Śląscy Samorządowcy, który ten produkt nie funkcjonuje teraz, bo tak naprawdę ten produkt my go związaliśmy przed wyborami samorządowymi. Już zadeklarowaliśmy, że przed wyborami parlamentarnymi też będziemy go powoływać do życia, uruchamiać, tak żeby wystartować i żeby może coś ciekawego zrobić w województwie opolskim. My teraz jesteśmy na etapie pewnych rozmów, negocjacji, zwarcia szeregów może trochę. Wydaje mi się, że jako Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, jako Śląscy Samorządowcy zrobiliśmy bardzo dobry wynik we wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego, tam około 55 tysięcy głosów zebraliśmy w Województwie Opolskim, to było 15%. Jakby udało się połowę tego zrobić, to jest szansa wywalczenia mandatu posła. To by był trochę, to by była trochę nietypowa sprawa chyba w skali całego państwa.

0: To jest pierwsza kadencja, gdzie nie ma tego przedstawiciela mniejszości niemieckiej. Może uda się też ten wakat zapewnić.
1: Ale to tak w waszym środowisku dało wam trochę do myślenia, że może trzeba coś zmienić, że no właśnie, bo poseł był długo, tak? Mm-hmm. Był praktycznie tak, zawsze. Tak, można tak, by tak, powiedzieć, tak. Że takie miejsce trochę zarezerwowane. Tak. No ale okazało się, że tutaj polityka zrobiła swoje i ta polaryzacja. I co wtedy tak pomyśleliście, że musimy coś zmienić, żeby jednak no, być aktywnymi na tej scenie politycznej już?
0: Ja powiem może ze swojej perspektywy, nie, że tutaj mniejszość niemiecka zrobiła świetną robotę, bo wiadomo, że my jakby w województwie opolskim wydaje mi się, że to jest nasz ogromny plus, że tutaj, tak jak na przykład Ujazd, nie? Ujazd przed wojną miał 2000 mieszkańców, jak front przyszedł 400 ludzi, powiedzmy tych autochtonów, którzy byli Niemcami w większości, bo według spisu powszechnego to byli Niemcy. Tych Niemców w Ujeździe teraz zostało może 10 rodzin. Wiadomo, od wojny ludzie się pożenili. Mój poprzednik przyszedł z Wielkopolski tutaj do PGR-u pracować. Ludzie z całej Polski przyjeżdżali tutaj do nas pracować na kopalniach, na grubach. U nas są Polacy, Polacy, Ślązacy, Ślązacy, jeszcze Niemcy, nie? I jakby ten multikulti w województwie opolskim zawsze było, co było pokazane fajne w wyborach od 90 roku parlamentarnych, że zawsze ta mniejszość niemiecka to nie było jakieś tam, nie wiem, że marginalna rzecz, bo kilkadziesiąt, często procent osób głosowało na mniejszość niemiecka i miało tego swojego posła. Ale wiadomo, że czasy się zmieniają i jakby nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze, idziemy bardziej ku takiemu państwu unitarnemu bardziej, jednorodnemu. Ja jestem raczej za tym, żeby pokazywać te nasze oddolne rzeczy, które się dzieją, tą naszą kulturę, która jest w danych miejscowościach, też śląską gotkę i tak dalej. I dlatego tutaj to wyszło jakoś tak samemu, że te starsze pokolenie, które często, tak jak moje babcie, na przykład mój dziadek, oni się urodzili w Niemczech jeszcze, nie powiem, w latach 30. chodzili do niemieckich szkół, oni tego nie wybierali. Była taka geopolityka i tak wyszło. Oni, ma babcia miała demencję, to tam w wieku 90 lat zapomniała, jak się po polsku czy po śląsku i po niemiecku mówiła i mój wujek musiał tłumaczyć, jak lekarz przechodził z niemieckiego na polski. I oni jakby czuli bardziej tą, ten szyld, mniejszość niemiecka. A my powiedzmy, ci ludzie urodzeni, tak jak ja w 91 roku, już w Polsce suwerennej, moi koledzy urodzeni w latach 80, jakby jest ten związek, ale nie aż taki silny z mniejszością niemiecką.
1: No właśnie, to jest też pytanie o przyszłość, czy wśród młodych działaczy, bo przecież mniejszość niemiecka no, ma swoje organizacje, tak. Prawda, STSKN na przykład i tak dalej. Więc pytanie o tę kontynuację tradycji. Widzicie to jako duże wyzwanie?
0: Ja powiem tak, że tutaj wydaje mi się, ten podział jest teraz taki dosyć fajny, że te kwestie społeczno-kulturalne zajmuje się nimi mniejszość niemiecka. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsko-Polskim TSKN i koła mniejszości niemieckich, które też na przykład w gminie Ujazd, które też wspieramy, potem różne ciekawe projekty organizują. Ale te kwestie polityczne, jeśli chcemy, nie wiem jak jest w innych województwach, tego nigdy nie sprawdzałem tak dokładnie, ale w województwie opolskim jednak na te 70 paru wójtów, burmistrzów jest znaczący odsetek takich bezpartyjnych. Bo nawet jakby tak wymienić teraz, ile z takich burmistrzów, wójtów z KO, z PiSu, to ich jest może, nie wiem, 10, 15, muszę to sprawdzić, ale to nawet jak słuchacie nas, skąd jest.
1: Ale
0: nawet
1: znamy Opolszczyznę, znamy burmistrzów, to można śmiało wskazać. Tutaj
0: nawet prezydent Opola jest bezpartyjny, nie? Formalnie. I jakby ta bezpartyjność u nas jest dosyć trendy.
1: Może częściej spotykana niż w innych województwach. Tak, można taką tezę zaryzykować. No,
0: wydaje mi się, że tak, bo nawet patrząc na województwo śląskie na przykład, z którym graniczymy bezpośrednio, tam wiadomo jest duże natężenie dużych miast. I tam
1: a w dużych miastach każdy też prezydent, kto rządzi tam, swoimi jakimiś prawami.
0: Nawet pani prezydent Katarzyna Budka z Gliwic, żona od Borysa Budki jest z Platformy Obywatelskiej. Nie? Także tam jest jakby, te barwy partyjne są bardziej jakby może już też w tożsamości niż u nas, nie? U nas jednak ta bezpartyjność, a często ta bezpartyjność była związana z tym, że był jakiś samorządowiec, który na przykład był w danej miejscowości, czuł się, nie wiem, Ślązakiem, Niemcem, mieszkańcem województwa opolskiego, który zna tą specyfikę naszego województwa. Tak. I dlatego ten ruch, który wyjścia, że jesteśmy śląskimi samorządowcami, to było na to, żeby przyciągnąć też różne osoby, które działają
1: i niekoniecznie są zapatrzone w politykę.
0: Nie są koniecznie zapatrzone w politykę, nie? No i teraz z

0: Chcemy jakby trochę na bazie się tego naszego doświadczenia, naszego rozeznania w województwie opolskim, tej specyfiki województwa opolskiego, spróbować zgarnąć mandat posła w tym dosyć jednorodnym Sejmie, bo ten Sejm jakby rzeczywiście będzie taka polaryzacja, będzie jakieś łączenie się różnych środowisk, to możliwe, że będą, nie wiem, dwie czy trzy partie polityczne, czy z dwóch czy trzech komitetów będą startować posłowie. No i to by był ewenement, żeby był rzeczywiście jakiś polityk, jakiś poseł, który jest nie powiązany bezpośrednio z tymi dużymi ugrupowaniami partyjnymi. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie.
1: Tylko ma też silny ten korzeń regionalny.
0: Ma ten silny. Wydaje mi się, że jakby tak bardziej filozoficznie na to patrzę, że można, tak jak w tej gminie Ujazd wspomnianej, ja mogę zarządzać, nie robię z funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego, mogę samemu decydować, tak jak te Wóżyckie też nawet wspomniane, że to ma być tu zrobione, to ma być tu, a na to dajemy, na tą drogę pieniędzy, a na to nie dajemy. Mi zależy na tym, żeby oddolnie to, te inicjatywy wywodziły. I tutaj tak samo jest zarządzanie państwem. Można państwem zarządzać centralnie z Warszawy, nie? Ale wydaje mi się, że lepiej dać większą jakby możliwość funkcjonowania na dole samorządom, nie? I tutaj ja jestem bardziej regionalistą niż centrystą, nie wiem, można tak jakby tutaj to nazwać. Pewne decyzje, wiadomo, powinny być podejmowane na skali państwa, nie wiem, wojsko, policja, utrzymanie jakby tych krytycznych rzeczy,
1: strategiczne.
0: Nie wiem, pewne też inwestycje powinny być podejmowane odgórnie, nie wiem. Ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby była elektrownia atomowa, ale niech nie będzie w gminie Ujazd, ale w Opolu na przykład niech będzie, albo tam w gminie Leśnica, nie? I to powinny, takie decyzje powinny państwo ustalić, czy nie wiem, reguły funkcjonowania szkół, jeśli na przykład my jako gminę powinniśmy szkoły utrzymywać, a do nich teraz, nie wiem, otrzymujemy 50% subwencji, 50% dopłacamy często, to ale też na przykład, żeby może w tych CIT-ach trochę więcej nam dać niż te kilka czy kilkanaście procent, które teraz mamy, nie? I to chodzi o to, żeby poukładać tak państwo, żeby nam się dobrze żyło. Tylko że tak jak mówię, że część na pewno osób będzie takiej, że oni nie są o nich tym decydować, niech ktoś inny decyduje i tyle. Wydaje mi się, że im więcej jakby tutaj swobody dajemy i decyzyjności na dole, tym jest lepiej. Ale też nie jestem politologiem i nie jestem w stanie tego sprawdzić. Myślę, że tutaj też o tym będą może wybory w przyszłym roku, przynajmniej w województwie opolskim, nie? Bo czy albo postawimy na tych dużych graczy, którzy, wiadomo, to są posłowie stron, nie? Z tymi posłami też mam świetny kontakt bieżący, ale jakby nie było, jak się startuje z jakiegoś ugrupowania, to na końcu ta decyzyjność też jest trochę oddana do tego ugrupowania. Bo jeśli jest dyscyplina na przykład w głosowaniu na tak czy na nie, no to trzeba tak głosować, tak jak wódz, czy tam partia każe. A tutaj jednak jakby był ten poseł z śląskich samorządowców, czyli poseł z mniejszości niemieckiej, to on jednak odpowiada przed swoimi mieszkańcami. Tu nie ma centrali jakiejś, która każe mu tak czy tak głosować. On głosuje tak, jak najlepiej w stanie sobie określić daną sytuację, nie? I o tym będziemy na pewno mocno rozmawiać w kolejnych kilkunastu miesiącach, chyba za 15 miesięcy będą chyba wybory parlamentarne. I zobaczymy, nie?
1: Tak. Te kolejne miesiące dużo, myślę, nam pokażą. Panie burmistrzu, pięknie dziękuję za rozmowę i oczywiście naszym słuchaczom dziękujemy, że nas słuchali i bądźcie oczywiście z Radiem Opole. Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu, był dzisiaj z nami. Dziękuję.
0: Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego weekendu i wakacji.
1: I wakacyjne, tak jest. Dziękujemy.
0: Przed wyjazdem.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełny czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Na zegarach 11:00. Polscy siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów. Opozycja chce odwołania władz powiatu prudnickiego. To z powodu nieprawidłowości w tamtejszym szpitalu.
1: Głównym zarzutem jest brak należytego nadzoru nad tą główną spółką.
0: A w grupie Azoty trwają rokowania w ramach sporu zbiorowego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Serwis zaczynamy od sportu. Broniący tytułu polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo półfinale biało-czerwoni pewnie pokonali Słowenię 3-0. Finałowego rywala Polaków wyłoni starcie Japonia-USA, które rozpocznie się za 2,5 godziny. Finał Ligi Narodów już jutro o 13:30. Grupa radnych chce odwołania zarządu powiatu prudnickiego. Ma to związek z sytuacją w prudnickim centrum medycznym. Prokuratorskie zarzuty, jak wiecie z wiadomości, przedstawiono zatrudnionej w szpitalu lekarce i jej asystentce. Kobiety miały czerpać korzyści majątkowe poprzez nakłanianie pacjentów do zakupu urządzeń medycznych, stwarzając pozory nabywania ich od szpitala. Wniosek o odwołanie zarządu powiatu podpisało 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości, a także Jarosław Szóstka, który tak wyjaśnia powody inicjatywy.
1: Głównym zarzutem jest brak należytego nadzoru nad tą główną spółką, najważniejszą ze względu na zabezpieczenie medyczne mieszkańców powiatu. To skutkuje całą aferą. Niezależnie od tego, chodzi m.in. też o sprawę budowy lodowiska czy powołania spółdzielni energetycznej.
0: Starosta Radosław Roszkowski nie komentuje wniosku o jego odwołanie. Napisał jedynie, że w tej sprawie nie ma sobie wiele do zarzucenia i jest to atak na jego osobę.
2: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
0: W grupie Azoty ZAK S.A. rozpoczęły się rokowania w ramach sporu zbiorowego. Podczas negocjacji organizacje związkowe podtrzymały zgłoszone wcześniej żądania, mówi Paweł Olkowski z NSZZ Solidarność w grupie ZAK S.A.
3: Deklarujemy gotowość do prowadzenia rzeczowych i odpowiedzialnych negocjacji, prezentując interesy pracowników.
0: Przypomnijmy, wśród żądań związkowców są podwyżki płac i przywrócenie zawieszonych świadczeń. Spotkanie przebiegło w atmosferze dialogu i wzajemnego zrozumienia, ocenia z kolei rzecznik prasowy grupy Azoty Grzegorz Kulik.
4: Rozmów w trybie konsyliacyjnym. Przedstawiono również aktualną sytuację finansową spółki oraz szczegółowo omówiono postulaty i stanowiska obu stron.
0: A kolejne spotkanie zaplanowano na wtorek.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: 105 polskich strażaków leci do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów. Szybki transport ratowników będzie możliwy dzięki współpracy z wojskiem. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek mówił, że Hiszpanom pomaga łącznie 14 krajów w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
5: 777 strażaków z tych 14 krajów bierze udział na przestrzeni praktycznie 3 miesięcy właśnie w prepozycjonowaniu w kilku krajach, które są najbardziej zagrożone. To jest działanie, które w ramach statystyk oraz pokazania jakby tych najtrudniejszych czasów, w których może dochodzić do pożarów, powoduje, że zabezpieczają się kraje już w ten sposób, żeby wzmocnić potencjał ratowniczy.
0: W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. W ten weekend gorąco także u nas. Wielu mieszkańców Opolszczyzny będzie szukać ochłody. Nie znajdziecie jej jednak na zalewie Kluczbork, gdzie, przypomnijmy, stwierdzono zakwit sinic i przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli oraz enterokoków. Z powodu sinic zamknięto również kąpielisko jeziora Nyskiego w Skorochowie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A dziś i jutro na Opolszczyźnie będzie bardzo ciepło, zwłaszcza dziś, do 31 stopni przed upałami ostrzega nas IMGW. Jutro nieco chłodniej, bo 26, no ale dziś należy uważać także na burze. W ich trakcie spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy, może także zagrzmieć, no i wiatr w porywach miejscami osiągnie prędkość 105 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
9: Reklama.
10: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
11: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Po reklamie.

0: profundo.
1: W Radio Opole kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z audycją Science bez fikcji, a dziś moim gościem w programie będzie Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: A porozmawiamy m.in. o rozwoju sztucznej inteligencji, bo tutaj bardzo dużo dzieje się w tym temacie, mimo tego, że media głównego nurtu raczej już nie są tak zainteresowane tym tematem, a jej rozwój jest naprawdę niebywały. Jak duży? O tym na pewno opowiemy do godziny 12. Audycja Science bez fikcji jednak do 13, także zostańcie z nami.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Marcin Szymanek, moim gościem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dużo się dzieje w AI-u?
2: Dużo. Tak naprawdę co tydzień mamy jakąś nowość, a co miesiąc mamy rewolucję. Choć trzeba przyznać, że nie są już to te rewolucje, które przeciętny Kowalski widzi na co dzień. No bo każdy z nas się przyzwyczaił, że ma już w internecie jakiegoś swojego GPT albo Anthropica Opusa czy Soneta, z którego korzysta na co dzień do klasycznych jakichś tam swoich zadań. Znajdź mi jakąś informację, powiedz mi coś tam, no to to już idzie całkiem dobrze. Wręcz bym powiedział, ilość halucynacji, błędów, które się pojawiają, spada. My to doceniamy jako użytkownicy, ale to, gdzie naprawdę dzieje się ta rewolucja, to są duże, duże zadania. Takie, które wymagają wielu, niekiedy nawet godzin inferencji, czyli przebiegu wielokrotnie przez wagi modelu, wielokrotnie jego wywoływanie, myślenie, tak zwany chain of thought, czyli model wykonuje zadanie po zadaniu, wiedząc, co jest następne. I widzimy ogromny, ogromny przyrost tej zdolności, kompetencji modeli, które się pojawiają. I dla zwykłych zadań, które my zadajemy, czyli podsumuj mi maila, właśnie znajdź mi jakieś informacje, już nie widać tej różnicy. Choć trzeba dodać, że dużo lepiej już sobie radzą z szukaniem w internecie i dużo rzadziej zmyślają.
1: No właśnie, bo odnoszę takie wrażenie, że twórcy sztucznej inteligencji bardzo mądrze do tego tematu podeszli. Nie wiem, czy specjalnie, czy przez przypadek, ale najpierw zainteresujmy populację tym tematem, robiąc coś dla nich, tak jak to było z LLM-ami, a teraz już możemy na tym hajpie atakować korporacje. Atakować dosłownie i w przenośni.
2: Tak, możemy. Tu dwie rzeczy. Faktycznie OpenAI, który jest tym pierwszą firmą, która spowodowała, że wszyscy zaczęli mówić o AI, bo wyprodukowali naprawdę jakościowy model, który wszystkim się spodobał. Robił świetną robotę. Od tamtego czasu minęło raptem, 3-4 lata i jesteśmy już naprawdę, naprawdę daleko na tej osi czasu, w szczególności w kwestii rozwoju. I są firmy, które się wyspecjalizowały, tak jak Anthropic głównie poszedł w kierunku programowania i tego typu rzeczy. I to mu się bardzo opłaciło. Jest ogrom korporacji, organizacji, które z tego narzędzia korzysta. I klient taki indywidualny, jak uśredniony Kowalski, niekoniecznie dla wszystkich firm jest już targetem. To zazwyczaj są już firmy, to są organizacje, które potrzebują tego typu boostu. No, słyszeliśmy całą masę oczywiście newsów o tym, że firma zwolniła połowę swojej kadry i teraz musi ich na szybko ściągać z powrotem, bo AI nie jest taką rewolucją, jak im w marketingowych broszurach powiedzieli. Natomiast trzeba pamiętać, o ile mimo wszystko to AI ułatwiło nam życie i pracę.
1: No to na ile faktycznie AI odbiera na ten moment pracę programistom? Bo było bardzo dużo zwolnień. Ja też słyszę, docierają do mnie takie głosy od zwykłych osób pracujących w IT, że jest coraz większy problem ze znalezieniem pracy w tej branży.
2: Znaczy, gdzieś trafiłem na statystyki, ale niestety nie jestem w stanie ich przywołać teraz, jakie to są wartości procentowe. Tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że to jest historyczna pewna zaszłość. W momencie, kiedy pojawił się COVID, z różnych powodów duże organizacje zaczęły masowo zatrudniać ludzi, po czym okazało się, że no już nie potrzebują ich, albo oni w ogóle nie byli potrzebni. Więc żeby to nie brzmiało tak źle, że zwalniamy teraz N ludzi, no to zwalniamy tych ludzi, bo AI ich zastąpi. Tak naprawdę AI ich nie zastąpiła, tylko mamy wymówkę, powiedzmy. I teraz czy wszystkie firmy tak zrobiły, czy część naprawdę uwierzyła w to, że jest w stanie wymienić pracowników na AI, to już jest inna historia. Natomiast wiemy, że ta branża była nieco przeładowana ludźmi, nastąpiło zwolnienie tych ludzi i dzisiejsze zatrudnienie, z tego co mi wiadomo, jest dosyć równe do tego, które było. Ale nie dotyczy to wczesnych pracowników, czyli tak zwanych juniorów. Ci faktycznie mają mocną teraz podgórkę, bo większość zadań, które oni mogli wykonywać, jest możliwym automatyzować do sztucznej inteligencji. Czyli mamy normalny stan mniej więcej dla wszystkich doświadczonych informatyków, ale ogromną trudność dla tych, którzy dopiero wchodzą na tę ścieżkę, I obserwujemy to faktycznie, że jest coraz mniej po prostu juniorów.
1: Do tej rozmowy z Marcinem Szymankiem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego wrócimy już za chwilkę.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole jest Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. To co takiego w ostatnim czasie wydarzyło się w sztucznej inteligencji, co szczególnie pobudziło, no chociażby twoją wyobraźnię?
1: Przyznam szczerze, że moje drugie zainteresowanie naukowe, czyli cyberbezpieczeństwo, naprawdę w tych ostatnich tygodniach przeżyło apogeum, bo pojawił się opisany przypadek, gdzie model uciekł ze swojego sandboxa, czyli takiej klateczki, w której jest zamknięty i nie powinien się z niej wydostać, zaatakował skutecznie otwarcie dostępny w internecie wielki portal, który zajmuje się sztuczną inteligencją, czyli Hugging Face. Zrobił to skutecznie, włamał się tam i tym samym zakończył swoje zadanie. Historia jest o tyle ciekawa, że OpenAI testowało swoje modele. W tym wypadku Sola, czyli najsilniejszy aktualnie model od GPT, oraz testowało drugi, który jeszcze jest nazwany niewskazany. I ten autonomiczny agent włamał się do infrastruktury Hugging Face. Wyszedł ze swojego sandboxa.
0: Czyli takiej klatki bez dostępu do internetu.
1: Tak. Natomiast dla pewnego ułatwienia dodano mu dodatkową usługę też sandboxowaną, gdzie mógł odpytywać tenże model o jakieś informacje, które są dostępne w internecie, innego jakiegoś tam runnera, jakąś usługę. Ważnym jest również to, że były to testowane modele bez ograniczeń odnośnie cyberbezpieczeństwa. Większość modeli, które my mamy, są takie trochę po lobotomii. To znaczy one nie pomogą nam w przeprowadzaniu ataków i mamy dostęp tylko do tych, które nie robią brzydkich rzeczy. Natomiast wiadomym jest, że mimo wszystko twórcy tych modeli testują, na ile skuteczne są te modele w przeprowadzaniu ataków i różnych ofensywnych działań. Więc taki model ze ściągniętymi tymi łańcuchami na wykonywanie akcji hakerskich był właśnie testowany na to, jak sobie poradzi i jak dobrze sobie radzi z działaniami hakerskimi. Tenże model pomyślał, wiesz co, chyba odpowiedzi na ten test, któremu jestem właśnie poddawany, pewnie są na Hugging Face, najpopularniejszy portal z modelami AI i różnymi zasobami, tam się je po prostu przechowuje. Więc wysłał spreparowaną paczkę do tego swojego dodatkowego sandboxa, którego mógł odpytywać o jakieś informacje, bo miał dostęp do internetu, przejął nad nim kontrolę, następnie mając nad nim kontrolę, wyszedł już do internetu, włamał się na Hugging Face i Hugging Face zauważyło, że ktoś się do nich włamuje. To było gdzieś tam w okolicach 11-13 lipca i Hugging Face, jego sekcja cyber mówi, słuchajcie, mamy atak. Parę dni później, bo już bodaj 16, pojawia się oficjalna informacja Hugging Face'a, słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani, Hugging Face informuje służby. OpenAI raptem 5 dni później mówi, słuchajcie, głupia sprawa, chyba nam się wymknął model. I się do was dostał i przypadkiem się włamał. I to był skuteczny atak z wieloma elementami zabezpieczającymi, postawionymi specjalnie po to, ażeby takie działanie nie mogło mieć miejsca i skuteczny na atak na prawdziwą infrastrukturę produkcyjną, która jest na co dzień wykorzystywana.
0: I to zgaduje... nie było takie łatwe miejsce do włamania się.
1: Nie, to nie jest strona postawiona na jakimś pięcioletnim systemie CMS, którego nikt nie update'uje. Nie, nie, to jest strona, która dba o bezpieczeństwo i ma nawet ten zestaw cyberbezpieczników, którzy dbali o to i zgłosili, że jakiś problem jest, więc to nie był prosty atak. Tylko chcę tutaj jasno powiedzieć, to nie jest tak, że już Skynet się wyrwał i zaczął biegać po internecie. To był specjalny model, który miał ściągnięte te łańcuchy.
0: On poszedł tam i tak jakby wrócił potem?
1: Tak, wrócił.
0: On grzecznie powiedział, a słuchajcie, włamałem się?
1: Nie, nie, on po prostu szukał, jak leniuszek, jak przystało na porządnego informatyka, stwierdził, co ja będę rozwiązywał te problemy, sprawdźmy, czy przypadkiem na końcu książki nie ma stron z odpowiedziami. Więc pewnie te odpowiedzi są na Hugging Face, no to ja sobie tam pójdę, włamię i zobaczę. Okazało się, że nie ma, więc wrócił i grzecznie zrobił zadanie. Akurat tego nie ma w raporcie, ale to mogę wnioskować, że tak było. Natomiast To, że on uciekł, to nie oznacza, że teraz jak wirus czy jak bakteria się rozprzestrzenia po internecie i duplikuje, replikuje. Nie, nie, po prostu, żeby wykonać jakieś zadanie, które zostało mu zadane, wykonał jakąś akcję. Tak jak dla nas mówimy mu, słuchaj, kto jest prezydentem Polski, jego cut-off date, czyli moment, do którego ma wiedzę, jest do jakiejś daty, powiedzmy, że jeszcze pamięta Dudę, a już nie wie o Nawrockim, więc łączy się do internetu bez naszej prośby. Łączy się do internetu, sprawdza, kto aktualnie jest prezydentem i mówi poprawnie, słuchaj, Nawrocki. Okej. My nie wiemy, że taka akcja została wykonana w ramach tego procesu reasoningowego, czyli wnioskowania, podejmuje decyzję, wydaje mi się, że Duda, ale czekaj, sprawdzę. Sprawdzę, a nie jednak Nawrocki, bo to mam nieaktualną wiedzę. I my tego nie widzimy, czy też nie wymuszamy tej akcji per se. Model przypuszcza, że to należy zrobić. W tym wypadku model przypuścił, że pewnie odpowiedzi są tam gdzieś przechowywane, to ja se znajdę i będzie po robocie szybko.
0: Tylko przy okazji się też włamał. Czyli zadanie chyba wykonał. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy z Marcinem Szymankiem.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z Marcinem Szymankiem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

0: do tematu podchodzić, a w szczególności jak politycy powinni podchodzić do tego tematu, to jest sytuacja, gdzie no, atakujący miał supermodel OpenAI, natomiast broniący się Hugging Face nie mógł wykorzystać żadnego z modeli, ani od OpenAI'a Sola, ani Opusa to mogli, ale Fable'a od Anthropica do obrony, bo wszystkie te modele powiedziały, no, nie wolno. Ty właśnie robisz cyberbezpieczeństwo. My mamy te łańcuchy nałożone, nie wolno robić cyberbezpieczeństwa, więc korzystali z otwartoźródłowego GLM-a, chyba 5.2, do tego, żeby wzmocnić swoją obronę, żeby przyspieszyć tą reakcję na atak. Czyli widzimy, że i występuje pewna dysproporcja pomiędzy atakującym a broniącym się, co tym bardziej mnie jakoś tak niepokoi, że wśród odbiorców Mephosa, czyli tego modelu od Anthropica, który umie najlepiej hakować, jest między innymi rząd Stanów Zjednoczonych. Ale nie wchodźmy w to bagienko, bo tutaj różne rzeczy można sobie dedukować, wnioskować.
1: De facto to, co oni teraz mogą, to my się o tym dowiemy za 15 lat.
0: Myślę, że trochę wcześniej, patrząc na to, jaki tu progres się wydarza, a no, trzeba też jasno powiedzieć, że chińskie modele nie nakładają takich ograniczeń. Owszem, nie dowiemy się, co się wydarzyło na placu Tiananmen, ale dowiemy się na przykład, jak przeprowadzić skuteczny atak na. To one mają dosyć bardziej luźne podejście do tego tematu. Natomiast odnoszę wrażenie, że nie jest z nami jeszcze tak najgorzej, bo przecież cała drama pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a Anthropiciem, to chyba opowiadaliśmy sobie przy okazji ostatniego spotkania, gdzie rząd powiedział, my chcemy wasz produkt, a oni powiedzieli, nie, bo będziecie go używać do autonomicznych ataków, nie wolno wam. No i rząd powiedział, jak nam nie wolno, nam wszystko wolno, no i się tam trochę pokłócili, ale to mówię, to odsyłamy do archiwum. Natomiast są też pozytywne rzeczy, które modele robią i...
1: No właśnie, bo na razie mieliśmy same złe informacje, to teraz poproszę o jakieś dobre.
0: Znaczy one są naprawdę dobre w tym rozumieniu, że te modele idą naprawdę naprzód. Natomiast zła jest taka, co jeszcze przy okazji mogą zrobić. No, jednak za pomocą młotka można przybijać gwoździe albo bić ludzi po palcach. Ale to, co było w ostatnim czasie ogromną, świetną sprawą, to dokładnie podczas finałowego meczu Hiszpanii z Argentyną, jeśli dobrze pamiętam, pojawiła się na X-ie informacja, że rozwiązano problem matematyczny, który był nierozwiązany od 87 lat. Po prostu.
1: Tylko to informacja absolutnie zaginęła i nikogo nie interesowała.
0: Tak, że Mundial wrzucił tę informację między nieszczególnie interesujące. No są, myślę, że istnieje bardzo duża grupa matematyków, którzy bardziej się zainteresowali tym tweetem informacją na X-ie niż tym, jakie są wyniki ostateczne Argentyny versus Hiszpanii. Natomiast jest to...
1: No właśnie, to zaraz przejdziemy do tego, co to była za zagadka matematyczna i jak ją się udało rozwiązać. Także zostańcie z Radiem Opole z programem Science bez fikcji.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole jest Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Było dużo złych informacji o tym, co zaczyna robić sztuczna inteligencja, no to teraz porozmawiajmy o tych plusach, tych pozytywach.
1: Znaczy, tu też chcę dodać, to, że on się wyszedł, to jest wbrew pozorom nie taka zła informacja. Widzimy, że idziemy naprawdę mocno do przodu. To, do czego będzie wykorzystana, to już myślę, że różne AI akty powinny nam pomóc. Ale wspomniałem właśnie o tym progresie, który daje nam sztuczna inteligencja i co i róż słyszymy, że w jakiejś dziedzinie wiedzy, czy to w biologii, czy to w matematyce, czy to w chemii, pojawia się jakieś nowe odkrycie, które było wykonane za pomocą sztucznej inteligencji. I teraz, ile jest sztucznej inteligencji, ile jest tego naukowca, to już jest kwestia dyskusyjna, to trzeba zapytać konkretnie naukowca, co on kazał temu modelowi zrobić. Natomiast pojawiają się coraz to nowe przypadki, gdzie znane problemy, które były niemożliwe do rozwiązania od dekad, są rozwiązywane przez sztuczną inteligencję. Po prostu podejście, na które jeszcze żaden człowiek nie wpadł. I od 1939 roku, niemiecki matematyk Otto Keller postawił hipotezę. I z grubsza jest taka, że jeśli pewien rodzaj przekształcenia matematycznego przejdzie prosty test, to zawsze da się to odwrócić. Czyli jeśli policzymy w prawo, to da się też w lewo. I dzięki temu cofnąć z wyniku do danych wejściowych. To tam sobie wisiało 87 lat i nikt nie umiał potwierdzić, zaprzeczyć. No przyszedł model i zaprzeczył. To znaczy dał przykład, który pokazał, że jednak nie. I cała teza położona przez model i twórca tego wpisu, pan Levet, i tutaj proszę mi wybaczyć, bo ma oumlaut w nazwisku, a Polge, tak, nie wiem jak on się poprawnie nazywa, więc proszę mi wybaczyć, i jego kumpel, czyli w tym wypadku Fable 5, napisał jeden kontrprzykład na dokładnie 216 znaków, więc zmieścił się jako jedna wiadomość na eksie, który udowodnił, że no jednak nie. Że jednak nie wszystko da się cofnąć, bo to dowód, kontrdowód jest dosyć łatwy do przedstawienia, czyli pokaż jeden przykład, że tak jednak nie jest. Tak? Jeżeli mówimy, że wszystkie koła w samochodach są okrągłe i pokażemy jeden samochód, który jednak ma nieokrągłe, na przykład, chociaż z czołgiem to będzie podchwytliwe, ale że jeden jedzie, jednak pojechał na kwadratowych, no to udowodniliśmy bez wszelkiej wątpliwości, że jednak to twierdzenie nie jest prawdziwe. I okazało się, że 87 lat pracy najlepszych matematycznych umysłów świata i jeden wpis na mediach społecznościowych wysłany w trakcie finału mundialu i człowiek zadał pytanie, maszyna znalazła odpowiedź, a reszta świata sprawdziła ją długopisem na kartce w ciągu godziny, bo to było stosunkowo nietrudne dla matematyka do sprawdzenia. I to są te naprawdę duże, duże zmiany, które wprowadza w nasze życie sztuczna inteligencja.
0: No to ja się teraz tak zastanawiam już na koniec naszej rozmowy. Jeżeli ktoś by chciał mu dać Nobla za to, to kto go dostanie?
1: Ten, kto wpisał prompta. No, jak dla mnie sprawa jest dosyć prosta, trzeba pamiętać, że tak jak my piszemy kod, informatycy piszą kod, który, a dzisiaj już nawet nie informatycy, piszą kod, który coś wykonuje, no to nagroda jest dla tego, kto go napisał. Tak samo, kto napisał prompta.
0: To kto jest w takim razie odpowiedzialny za to włamanie, o którym mówiliśmy na początku?
1: Ja myślę, że pełna odpowiedzialność spada na OpenAI, ale to jest trochę tak, jakby powiedzieć, to nie ja spowodowałem wypadek, tylko samochód. Oczywiście to porównanie ma pewne uproszczenia, więc nie wyciągajmy z niego za daleko idących wniosków, ale to na koniec dnia ta osoba, która jest operatorem danego narzędzia, jest odpowiedzialna za to, co się wydarzy.
0: No i to jest bardzo ciekawy wątek, do którego nie tylko my będziemy wracać, ale też na pewno prawnicy przez najbliższe lata. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: A my usłyszymy się już po wiadomościach po godzinie 12, także zachęcam do tego, żeby zostać z audycją Science bez fikcji w Radiu Opole.

0: to Radio Opole. Nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest południe. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Na dziś zaplanowano uroczystości rocznicowe w całym kraju.
1: Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
0: W Baborowie od września będzie działał nowy żłobek, a Odra Opole przygotowuje się do kolejnego meczu w tym sezonie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Polacy powstali do walki, abyśmy mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, mówił premier Donald Tusk w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Szef rządu podkreślił w filmie umieszczonym w mediach społecznościowych, że Polska wspólnie jest siłą, która pokona każde zło.
1: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić. Teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy.
0: A dziś w całym kraju zaplanowano uroczystości upamiętniające wybuchy powstania. Obchody odbędą się także w naszym regionie. Za 2 godziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu rozpocznie się pokaz filmu o życiu codziennym kobiet w powstaniu. Na 16:00 w kościele Przemienienia Pańskiego na osiedlu Armii Krajowej zaplanowano mszę w intencji powstańców. Godzinę później uroczystości przeniosą się obok kościoła przed pomnik AK. W Kluczborku natomiast na 17:00 zaplanowano moto godzinę W. Brzeg zaprasza na 16:45 na plac Polonii Amerykańskiej, a Nysa przed pomnik Patriotom Polskim. Uroczystości organizuje też Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. O 17:00 w całej Polsce zawyją też syreny alarmowe.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: 60 kolejnych wstrząsów po wczorajszym najsilniejszym od 40 lat trzęsieniu ziemi koło Neapolu. Na polach flegrejskich w południowych Włoszech utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. Najsilniejszy z ponownych wstrząsów o magnitudzie 3,8 wystąpił rano. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
3: Służby sprawdzają stan budynków. Straż pożarna ewakuowała 22 rodziny z uszkodzonych domów. Zamknięty pozostaje port w Podcłoli. Po dzisiejszych wstrząsach nie ma nowych informacji o osobach rannych. Wielu mieszkańców spędziło noc w samochodach u bliskich lub w punktach pomocy. Po wczorajszym trzęsieniu ziemi na południu Włoch rannych zostało 21 osób, w tym 2 ciężko.
0: I wracamy do regionu. Dobiega końca budowa nowego żłobka w Baborowie. Obiekt za 2 miliony złotych ma być oddany do użytku we wrześniu. Pozostały jedynie odbiory techniczne i doposażenie, tłumaczy burmistrz Tomasz Krupa.
4: Sierpień to jest ten miesiąc, gdzie będziemy dopinali prace odbiorowe i wykończenie obiektu, łącznie z salami. Jesteśmy po postępowaniu przetargowym na doposażenie. Sierpień to również będą dostawy pełnego wyposażenia.
0: Placówka będzie mogła przyjąć 28 dzieci.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: OSP Przywory pozostaje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W jednostce udziela się 27 wyszkolonych strażaków, tłumaczy jej prezes Teodor Okos.
5: 25-30% wyjazdów to jest tu już rejon chroniony Opola. Też ostatnia powódź jeździliśmy, no i za nie modlin też układać worki.
0: Uczestnictwo w systemie nadawane jest na 5 lat, informuje komendant miejski PSP w Opolu, brygadier Marcin Urban.
6: Po tym czasie musimy zweryfikować, czy Polska dalej się nadaje, żeby w systemie funkcjonować, czy spełnia wszystkie wymagania pod względem wyszkolenia, sprzętu i gotowości do wjazdu. Po tym porozumieniu wnioskujemy do komendanta głównego o to, żeby wnioski SP dalej włączyć.
0: W wiadomościach jeszcze sport. Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów. Będzie to drugie spotkanie niebiesko-czerwonych w tym sezonie. Poprzednie przegrali u siebie z Arką Gdynia. To będzie trudne spotkanie, zapowiada pomocnik Odry Tomasz Gajda.
7: Chrobry to jest drużyna, która bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. Na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. Drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, daje sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
0: A ten mecz już w poniedziałek, początek o 19:00.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 29 do 31 stopni. Obecnie mamy w Opolu 28, no i w czasie burz też możliwy wiatr. Jak prognozuje IMGW, jego prędkość może miejscami osiągnąć nawet 105 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
15: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
13: Po reklamie.

0: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 12, dlatego startujemy z drugą godziną audycji Science bez fikcji, a moim gościem w drugiej godzinie będzie Tomasz Garbowski, czyli prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
0: A porozmawiamy na pewno o tym technologicznym wątku związanym z mundialem, bo tej technologii w piłce nożnej mamy naprawdę bardzo dużo, także myślę, że warto z nami zostać co najmniej do godziny 13.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Tomasz Gorbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, dzisiaj moim gościem w audycji Science bez fikcji, ale też były sędzia piłkarski, a jeżeli chodzi o te zmiany technologiczne, które mieliśmy na tegorocznym mundialu, to tej technologii jest już naprawdę no, szalenie dużo.
2: Bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy w okresie 100 lat, co się wydarzyło i ostatnich 5-10 lat, to przepaść technologiczna. No, świat się tak zmienił w zakresie nowych technologii, nowych wyznań, sztucznej inteligencji. No, kiedyś, 10 lat temu, kamerowaliśmy mecze tutaj z jednej kamery. Jeszcze ona była taka tradycyjna, na stojaku, to wszystko po iluś tam latach. Mamy system kamer takich, który jest, wystarczy wysoki drążek na 7 metrach i ta kamera podąża za akcją, po czym przesyła te nagranie do bazy. Baza tnie na poszczególne sekwencje meczów, akcje, bramki, sytuacje, analizuje zachowania poszczególnych zawodników, czyli nowe technologie, nowa jakość ułatwiają w sporcie analizę wszystkiego, a na samym końcu jest i tak człowiek, który musi podjąć decyzję. Jeżeli popatrzymy także na aspekt sędziowski, to przecież kiedyś zaczynaliśmy od chorągiewek.
1: Są te, nawet mnóstwo memów było, jak ci sędziowie wyglądali.
2: Wyglądają, no właśnie, jak, nie wiem, oglądaliśmy Uniwersalny Żołnierz, tak? Taki film ich z lat temu, który był tak obudowany. No oby tak nie było, że ci nasi sędziowie będą tak obudowani za 2-3 lata, bo już mają kamerę nad uchem, mają zegarek, który pokazuje, czy piłka przekroczyła.
1: Już nie mają jednego, mają teraz
2: chyba dwa zegarki. Jeden to jest goal line, drugi jest normalny, odmierza czas. Sędziowie asystenci czekają na sygnał półautomatycznego spalonego. Czy on nie podnosi sam, czy ja widziałem, czy jest spalony, czy nie widziałem, tylko po prostu sygnał wysyła mu dźwięk i sędzia dopiero wtedy podnosi chorągiewkę, bo jest spalony, bo już technika, nowoczesne technologie ułatwiają pewne zadanie. Aczkolwiek i tak mamy często wątpliwości, czy ta decyzja, czy inna decyzja tak powinna być rozstrzygana, ale niewątpliwie nowe technologie, nowoczesność i w zespołach sędziowskich, i w zespołach piłkarskich, i w sporcie odgrywają coraz większą rolę.
1: No właśnie, to za chwilę bliżej przyjrzymy się temu, co wydarzyło się na tegorocznym mundialu od tej strony technologicznej. Także zostańcie z Radiem Opole.

0: Wracamy do rozmowy z Tomaszem Garbowskim, czyli prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej, były sędzia piłkarski. No właśnie, czy chciałby pan sędziować w tych czasach, tych mundialowych czasach, na których no nie dość, że trzeba nosić ten cały hełm z tymi wszystkimi kamerami, to jeszcze mieć tą świadomość, że teraz tych kamer jest tyle, że okej, sędzia podejmuje decyzję w oparciu o to, co wydarzyło się w kamerach, ale kibice dostają też, ci przed telewizorami, ci na stadionie dostają inne powtórki, ale oni potem mogą ocenić te decyzje, oglądając, czy włos dotknął piłki, czy nie dotknął piłki. No, kosmiczne są.
1: No właśnie, gdybyśmy zastanowili się nad tą sytuacją Chorwacji, normalnie, gdybyśmy oglądając mecz, uznalibyśmy, że bramka powinna być uznana. Ale mamy czujnik w piłce, który stwierdził, jak diagram EKG, że w momencie lotu piłka dotknęła, nie wiem, włosa. Podejrzewam, przy mojej fryzurze tego dotknięcia by nie było. No i diagram wyskoczył w górę. No i oczywiście no całkiem inaczej się sędziuje. Patrząc przez pryzmat kiedyś, że musiałeś podejmować samodzielnie decyzję. Może kolega na linii czy asystent krzyknął spalony, nie było słuchawek, nie było zestawów, nie można było się komunikować, nie można było czekać na ewentualne poprawienie swojej decyzji poprzez system VAR. Ale z drugiej strony umiejętność zarządzania zespołem sędziowskim, który jest na boisku, i także umiejętność zarządzania własnym umysłem, własną wiedzą, to dzisiaj jest wielka sztuka. W momencie wysiłku fizycznego, a pan redaktor biega, podbiegamy do, ktoś wzywa, że tam popełniłeś błąd, albo jest sytuacja sporna i musisz to ocenić. Goście przed telewizorem cię naciskają, że tam potencjalny jest fał, oceń to i ty musisz sam w przeciągu chwili, wszyscy czekają, jest wielka presja, musisz podjąć decyzję, czy w tą stronę, czy w inną stronę. I dodatkowo dochodzi sytuacja taka, że musisz to zakomunikować całemu światu. 80 tysięcy kibicom i całemu światu. Czyli też nie zawsze ludzie są przygotowani do krótkiego komunikatu. Mieliśmy przykłady, że ktoś tam jeszcze w innym języku miał problemy. Federacja Angielska i sędziowie angielscy ćwiczyli z kontrolami ruchu lotniczego. Jak przy wysiłku, przy stresie, przy odpowiedzialności zakomunikować pewną decyzję krótko, żeby była zrozumiała. I ćwiczyli przez jakiś czas. FIFA poszła bardzo dynamicznie, skróciła ten okres i mieliśmy przykład chyba jednego meczu, że wszyscy wysyłali memy, jak ten sędzia z zagranicy wyraża się w języku angielskim. No ale to jest właśnie to, że technologia pomaga, ułatwia. My musimy się nauczyć korzystać z tych narzędzi, ale ostatecznie to człowiek decyduje o wszystkim. Ostatecznie człowiek decyduje o wszystkim. To tak jak dyskutujemy, możemy dyskutować o nowej technologii, o sztucznej inteligencji. Oczywiście ktoś się obawia, że ona zastąpi ludzkość. Moim zdaniem ona nie zastąpi ludzkości, tylko te osoby, które nie będą się umiały posługiwać nowymi narzędziami technologicznymi, to zginą w dzisiejszym świecie albo w przyszłym świecie. Ja ostatnio dyskutowałem ze znajomym, który mówi, co może zrobić nowe pokolenie, w jaki zawód pójść. Nie wiadomo, jak się te zawody będą zmieniać. Kiedyś mówiliśmy, wielu będzie programistów świetnych, a dzisiaj tylko zostaną ci najlepsi, bo sztuczna inteligencja, systemy komputerowe. No jest to ciekawa rzecz, w ciekawych czasach żyjemy, musimy się tego nauczyć.
0: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej i były sędzia piłkarski, jest dziś moim gościem. Rozmawiamy o technologii, która bardzo mocno wkroczyła do piłki nożnej. Ja bym wrócił na chwilę do tego mundialu w 2022 roku w Katarze. Szymon Marciniak był sędzią finałowego spotkania i on został absolutnie fenomenalnie oceniony, ale również takie odnosiłem wrażenie za to i słuchając nawet wywiadów z Szymonem Marciniakiem, że on podjął bezbłędne decyzje, nie korzystając jednocześnie z VAR-u, mam na myśli nie biegając do tego ekranika takiego. Przy tych bardzo trudnym meczu, tam były rzuty karne, podejmowanie tych decyzji, on się zachował tam wtedy absolutnie jak szef, teoretycznie nie korzystając z tej technologii.
1: No właśnie, i dlaczego tak się stało? Bo ma odpowiedni warsztat sędziowski, ma odpowiednie umiejętności, potrafi zarządzać chyba z poprzedniej epoki, czy jak dochodził do tego, do tych nowych technologii. Jeżeli dzisiaj popatrzymy, nawet przy okazji robienia zdjęć, no przecież dzisiaj możemy zdjęcie zrobić z telefonu, nie musimy mieć aparatu, nie musimy tego aparatu ustawiać, przygotować pewien kontrast, ostrość. Kiedyś musieliśmy to wszystko sami zrobić. Dzisiaj nowa technologia to zastępuje. Ale jeżeli Szymon na początku, jest to sędzia, który urodził się w 81 roku, zaczynał od podstaw, czyli musiał sam podejmować decyzję, nie czekał na technologię, czyli ta technologia mu pomaga, ale oczywiście on wierzy w swoje umiejętności i swoje zarządzanie. W przypadku, gdyby popełnił błąd, po ludzkie oko, ludzki umysł jest taki, a nie inny, przy tempie dzisiejszej gry, no to wtedy może korzystać z VAR-u. Szymon ma tą specyfikę swojej pracy, że nie lubi korzystać z nowych narzędzi, na zasadzie ja widzę lepiej, ja wiem, czuję to boisko i podejmuję decyzję. Pamiętajmy o tym, że dobrze zarządzał tymi zawodami, ten mecz był lepszy niż obecny finał, który się niedawno skończył, było widowisko niż kopanie się po głowie, mówiąc wprost, przez jedną drużynę. No i technologia mu nie przeszkodziła, a więc pokazał, że ja korzystam z tej technologii, mogę skorzystać, ale ostatecznie ja podejmuję decyzję jako szef tego zespołu sędziowskiego.
0: Zachował taką dynamikę na pewno tamtego finału. On cały czas po prostu trwał, toczył się i był niesamowity. Natomiast czy on na tegorocznym mundialu nie sędziował półfinałów czy meczu o brązowy medal?
1: Nie sędziował.
0: Ale ze względu na tą sytuację z Messim? Że nie dał mu wtedy
1: kart? Tego nie wiemy do końca. Wiemy o tym, że Szymon miał wiosną mało meczów sędziował, miał kontuzję, nie był do końca przygotowany pod względem fizycznym i może się okazać, że jakieś naciski polityczne może tak FIFA zdecydowała i Kolina. No pytanie, co by było, gdyby sędziował ten mecz o trzecie miejsce. Wydaje mi się, że nie patrząc już na politykę, to ten jordański sędzia, który był czwartym sędzią, powinien finał sędziować, bo najlepiej wypadał. No i właśnie zarządzanie...
0: Sędzia, który sędziował, nie jest popularny w Polsce.
1: I skończył karierę, nie wiem, czy to był ukłon do Słowenii, do prezydent z UEFA jest Słoweńcem, nie wiem, czy to ukłon był do żony Donalda Trumpa, która pochodzi z tego kraju. No, możemy tu gdybać. No, wszyscy uważali, że powinien ktoś inny sędziować, ten, co zasłużył, czy ten Jordańczyk, który świetne cztery mecze sędziował. No i Szymon, patrząc przez pryzmat jego zarządzania, jeżeli oglądaliśmy mecz półfinałowy i pierwsze dwie, trzy akcje i sędziował tam sędzia amerykański i każde wejście, pierwsza akcja i wejście Argentyńczyka z łokciem, przepychanie, druga, trzecia i dopiero przy czwartej sytuacji sędzia zwrócił na to uwagę. Szymon, jak pamiętamy, mecz finałowy z Kataru, w momencie pierwszego kontaktu Argentyńczyka z Francuzem już tam był, już zwrócił uwagę. Chyba to był, nie pamiętam, zawodnik z Atletico Madryt, De Paul, który wszedł ostro, agresywnie i zwrócił uwagę, na to nie będzie przyzwolenia. Czyli odpowiednie zarządzanie, ale oczywiście sędzia główny, sędziowie, cały świat sportu w tym przypadku wiedzą, że jak coś nie zobaczę, nie zauważę, to może mi pomóc technologia. I ostatecznie technologia ci pokaże, ty i tak musisz podjąć decyzję.
0: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Tomasz Garbowski dziś jest moim gościem, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, były sędzia piłkarski. Ja wiem, że to, co teraz powiem, może się wydawać dosyć szalone i science fiction, ale czy za 20 lat meczów piłkarskich nie będą sędziować ludzie?
2: Może tak być. Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na proces zmian, to może się okazać, że ocena spalonego będzie następowała automatycznie, czyli poprzez technologię, czyli

0: Będzie będzie asystentów, bo panowie biegają i tak dostają komunikat z centrali, że tak powiem. No i może się okazać, że będzie dwóch sędziów głównych, którzy będą oceniali zdarzenia po jednej stronie i po drugiej stronie. Może do tego dojść. No patrząc na tą technologię, czy chyba człowiek będzie podejmował decyzję, ale chyba wydaje mi się, że raczej będzie się odchodziło...
1: Będzie przekazywaczem informacji, odchodziło, które dostaje na słuchawkę.
0: Odchodziło, oby nie. Myślę, że ostateczna decyzja zawsze należy do sędziego. Tu może być tak, że będzie dwóch sędziów, pierwszy i drugi, tak jak mamy to w piłce ręcznej, w siatkówce oczywiście, bardziej w piłce ręcznej bym tu analogię stosował. Po sędziowie asystenci, jeżeli wszystko mamy technologicznie, jeżeli nawet auty mamy, kto zagrał ostatecznie, mamy rzut rożny czy rzut od bramki, że jak sędzia główny podejmie decyzję rzut rożny, a jest dotknięcie ostateczne, po tego człowiek nie zobaczył, to jest rzut od bramki. Może być tak, że asystenci przestają funkcjonować. Sędzia główny raczej będzie. Pamiętajmy o tym, czy będzie, no może tak, może technologia tak idzie do przodu, że mamy nowoczesne technologie, ale statkami czy samolotami dalej zarządza kapitan i pierwszy oficer. Może być tak, że będą samoloty bezzałogowe. No oczywiście ja byłem w Katarze i widziałem metro, gdzie po prostu siedziałem z przodu i tam nikogo nie było, czyli bezzałogowe metro. I do tego podąża świat technologii. No ale chyba ten człowiek jeszcze będzie potrzebny w przeciągu 20 lat na pewno.
1: A czy ta technologia wpłynie też ostatecznie na zawodników, na piłkarzy? Że będziemy mieli wyścig zbrojeń niedługo piłkarski? Ja wiem, że już patrzymy tak w przyszłość jakąś, która może się nie wydarzy, ale tą stronę to chyba zmierza, że jedynym ludzkim elementem byli ci biegający zawodnicy.
0: Może tak być. Na pewno dzisiaj technologia pomaga sztabom trenerskim, analizują proces wysiłku, ile sprintów, ile poddań, ile dribblingów. Ta statystyka jest dzisiaj obecna. No każdy zawodnik jest monitorowany po prostu 360 stopni cały czas, każda sekunda, każda minuta, proces odżywiania, każdy mięsień, wszystko potrafimy dzisiaj zdiagnozować, potrafimy wszystko zaplanować, no ale ostatecznie, jeżeli popatrzymy na nasze ostatnie mecze, czy zawodnicy nie byli przygotowani Lecha Poznań do tego meczu? 4-1 mają wygrane na wyjeździe, wychodzą na boisko i co? I dalej ta głowa, ta decyzja.
1: To głowa.
0: No ostatecznie tutaj była ktoś głowa. Wszystko może zaplanować, że jakbyśmy grali w FIFA czy PlayStation na zasadzie i joystickiem poruszali, to łatwiej. Ale tu ostatecznie no, rozpiszesz wszystko, każdą akcję. Wiesz, jak zawodnicy drużyny przeciwnej zagrywają rzut rożny, rzut z autu i nagle się poślizgniesz, nagle się spóźnisz, nagle się zamyślisz i może się okazać, że straciłeś bramkę, przegrałeś mecz. No ile razy wiedzieliśmy, że na przykład słynne 2 minuty w Czechach, gdzie za Santosa przegraliśmy. Podobno wszystko wiedzieli, że rzut autu, długie przebicie i dochodzą i strzelają. No i co się stało? I przegraliśmy.
1: I się stało,
0: czyli ludzki umysł jeszcze będzie odgrywał.
1: Może dzięki temu tak kochamy tę piłkę nożną.
0: No ona jest nieprzewidywalna.
1: I to jest najważniejsze, bo jak będzie przewidywalna, już nie będzie czego kompletnie oglądać. Tomasz Garbowski, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, był dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji. I dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom za to dzisiejsze 2-godzinne spotkanie. Kacper Śnigurski, do usłyszenia.

0: sobotnie popołudnie z Radiem Opole. Słuchacie nas 1 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Alfons i Justyn. Dziś przypada także Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Ginekologia w Głubczyckim Szpitalu będzie nieczynna co najmniej do końca września. To z powodu braku lekarzy.
1: Nikt nie jest chętny, nawet dostępnych rozmów.
0: Prezydent upamiętnił ofiary rzezi Woli, a IMGW ostrzega przed upałem i burzami.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 13 na zegarach. Zaczynamy od stolicy. Prezydent Karol Nawrocki upamiętnił ofiary rzezi Woli w 1082 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił się z przesłaniem do świata.
3: To apel do całego świata. Z Warszawy, z Woli, gdzie Niemcy zamordowali ponad 50 tysięcy Polaków. Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje. Jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
0: 22 europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk, zaapelowało o pilne zwołanie nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej po wydarzeniach na granicy w Ceucie. Sygnatariusze podkreślają konieczność zapobiegania niekontrolowanej migracji, zwalczania siatek przemytników ludzi i wzmocnienia ochrony zewnętrznych granice wspólnoty.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Oddział ginekologiczno-położniczy w Głubczyckim Szpitalu będzie dłużej nieczynny. To z powodu niewystarczającej liczby lekarzy. Do tej pory nie zgłosił się żaden medyk, który chciałby podjąć tam pracę, mówi dyrektor placówki Violetta Magiera.
1: Nikt nie jest chętny, nawet dostępnych rozmów. Nawet jednego zapytania. W związku z tym musiałam wystąpić z kolejnym wnioskiem o przedłużenie okresu zawieszenia na kolejne 2 miesiące do 30 września.
0: Przypomnijmy, że głubczycka porodówka jest nieczynna od 1 czerwca.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Od dziś test HPV-HR zastępuje cytologię w bezpłatnym programie profilaktycznym w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. Badanie jest wykonywane co 5 lat u zdrowych kobiet. W przypadku wykrycia wirusa z pobranego materiału jest wykonywana cytologia. To badanie jest jedynym rekomendowanym sposobem postępowania w Unii i takie są zalecenia w profilaktyce raka szyjki macicy, podkreśla profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
4: Jedynym zalecanym badaniem przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy, czyli wczesnego wykrywania stanów przedrakowych, jest test HPV-HR uzupełniony o pewne testy selekcji. To jest standard aktualnie obowiązujący w Europie, wdrożony i przyjęty w Polsce.
0: Rzecznik NFZ Paweł Florek dodaje, że bezpłatny program jest przeznaczony dla kobiet w wieku od 25 do 64 lat.
5: Na test HPV-HR najszybciej panie umówią się przez internet. Wystarczy skorzystać z internetowego konta pacjenta. Na badania nie potrzeba skierowania.
0: Sobota będzie kolejnym dniem z burzami w Polsce. Na większości obszaru kraju obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Na obszarze objętym ostrzeżeniem 2 stopnia sumy opadów mogą osiągać do około 50 mm, porywy wiatru do 95 km na godzinę, a lokalnie nie można wykluczyć porywów do około 110 km na godzinę. Możliwe są też opady większego gradu. W pierwszej połowie nocy burze powinny od zachodu stopniowo zanikać.
0: Równolegle obowiązują ostrzeżenia przed upałami. I jeszcze sport. Polska czwórka podwójna Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyła srebrny medal rozgrywanych we włoskim Vareze Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Polacy ulegli jedynie Niemcom o 1,3 sekundy. 3. lokata dla Chorwatów, a 5. miejsce w finale A zajęła czwórka podwójna pań.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to wiemy mniej więcej, jaka pogoda czeka nas dziś. To się oczywiście potwierdza w ostrzeżeniach, które dotarły także do naszej redakcji. Warto zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr. On w porywach w czasie burz może osiągać prędkość do 105 km na godzinę. W nocy oczywiście chłodniej, bo do stopni 19. Wiatr słaby i umiarkowany. Opady już będą zanikać, no ale w czasie porywów ta prędkość nadal bardzo wysoka, bo do kilometrów na godzinę 70. Jutro już nie aż tak gorąco jak dziś, maksymalnie 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Reklama.
8: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
7: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w kolejnym wydaniu programu i zapraszam do godziny 15. O czym dzisiaj będziemy rozprawiać przez te dwie godziny? Zaczniemy od wody, wody kranowej. Codziennie po wielokroć odkręcamy kran i nalewamy sobie szklankę wody, czy też myjemy ręce i nie za bardzo zajmujemy się tym, jaką drogę ta woda do nas przebyła. Kranówka w Opolu na przykład pochodzi z głęboko położonych ujęć. Nie z Odry. Co dokładnie pijemy? Jak kontrolowana jest taka kranówka i czy może być ona alternatywą dla wody butelkowanej? Już za chwilę w naszym studiu pojawi się Michał Stojak ze spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, który na co dzień kontroluje jakość wody. A w drugiej części programu skupimy się na bezpieczeństwie naszej żywności. Wysokie temperatury bowiem sprzyjają szybszemu psuciu się produktów spożywczych. Jak przechowywać żywność latem? Jak bezpiecznie przygotowywać potrawy? Zajrzymy i do lodówki, i do naszej kuchni. Będziemy też przyglądać się temu, w jaki sposób robimy zakupy, bo to też jest bardzo istotny element tego łańcucha, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. W naszym studiu po 14 pojawi się Katarzyna Kazek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, która mam nadzieję to wszystko nam tutaj ładnie wyjaśni. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze mną pierwszy gość, Michał Stojak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: To kierownik laboratorium w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Z naszym gościem, tak jak zapowiadałam kilka chwil temu, będziemy rozmawiać na temat wody. Woda jest wszędzie, dookoła nas, jest pod ziemią, jest na ziemi, jest w atmosferze, jest w nas, w zwierzętach, w roślinach, wszędzie woda to życie. Wodę musimy też pić, w jakich ilościach i co piją Opolanie, o to będę pytać naszego gościa. W takim razie, jak jest z wodą w Opolu? My chyba nie musimy się martwić o nasze zapasy wody.
1: Tak, my na pewno jesteśmy troszkę w bardziej komfortowej sytuacji w stosunku do pozostałych regionów Polski, kraju naszego. Przede wszystkim dzięki temu, że korzystamy z wód podziemnych. W Polsce oczywiście można korzystać również z wód powierzchniowych, a z nimi wiemy, że jest coraz gorzej.
0: Wysychają, tak jest.
1: Tak, jest taka susza hydrologiczna. Nasze studnie raz, że są na bardzo dużych głębokościach, bardzo mocno chronionych przed działalnością człowieka. Tu dwa, faktycznie korzystamy na przykład właśnie w przypadku ujęcia stacji uzdrowienia wody Grotowice, czy korzystamy z tego zbiornika triasowego. Przeogromny zbiornik, szacuje się około 1000 km2 pod ziemią. Korzystają zresztą nie tylko my, jako wodociągi z tego zbiornika, ale też i sąsiednie wodociągi i pewnie jeszcze kilka innych. Natomiast źródła nie wyczerpalne. One na pewno kiedyś się mogą wyczerpać, dlatego oczywiście przy tego typu sytuacjach staramy się też zawsze głośno mówić, żeby jednak racjonalnie korzystać i wykorzystywać tą wodę, ponieważ kiedyś się może skończyć. Aczkolwiek faktycznie jesteśmy na pewno w lepszej sytuacji niż miasta, które korzystają z takich ujęć powierzchniowych.
0: Nawet na Opolszczyźnie są miasta, gdzie tej wody brakuje, w przeciwieństwie do stolicy regionu, prawda?
1: Tak, dokładnie. Z tego, co tam czasami śledzi się to w mediach, czy gdzieś w tych rozmowach branżowych między wodociągami, bo gdzieś tam czasami oczywiście rozmawiamy, to też na Opolszczyźnie są takie miejsca, gdzie reglamentuje się tą wodę w jakiś sposób, szczególnie w takich okresach właśnie takich letnich, gdzie są duże, wysokie temperatury. No i wiadomo, ludzie korzystają wtedy znacznie więcej z tej wody niż zimą, tak, do basenów, do podlewania ogródka i są takie miejsca, gdzie faktycznie trzeba jakby reglamentować tą wodę i pilnować tego.
0: Czy my pijemy wodę, którą piły dinozaury? Jak mówi pan tutaj o zbiorniku triasowym, ona jest głęboko pod ziemią.
1: Można by tak przypuszczać, tak, prawdopodobnie, bo są to wody z utworów wapienia muszlowego. Bardzo stary okres w historii naszej Ziemi. Fajnie, że jest taki dostęp do takiego źródła wody. No, czym się charakteryzuje? No właśnie tą dużą zawartością wapnia i magnezu, co mieszkańcy części zachodniej Opola, które to obserwują, bo tam dostają, jakby otrzymują tą wodę z tego ujęcia, obserwują to w postaci tej twardości wody, czyli tak zwanego kamienia, tak? Mhm. Ja tu staram się też zawsze jakby informować mieszkańców, że to nie jest tak do końca z tym źle w stosunku do naszego organizmu. Organizm potrzebuje tych biopierwiastków, wapnia i magnezu, które właśnie powodują ten kamień na wszystkich urządzeniach, gdzie jest styczność tej temperatury z tą i tej wody, czyli wszystkie grzałki, tak, czajników, zmywarek, pralek, no niestety tam będzie się obrastało jakby, no demagogik nie będę uprawiał, faktycznie musimy sobie z tym radzić jakimiś domowymi sposobami, natomiast jest coraz więcej jakby doniesień i w środowisku naukowych, gdzie woda, im twardsza woda, tym lepsza, czyli im więcej wapnia i magnezu, tym lepiej. Nawet niektórzy naukowcy pokusili się o to, że nałożyli taką mapę jakby, powiedzmy, w skali twardości wody na całym globie ziemskim, jaka gdzie jest dostarczana i mniej więcej zaczyna im się pokrywać, że tam, gdzie jest dostarczana woda o dużej zawartości wapnia i magnezu, czyli w cudzysłowie twardo, są rejonami, gdzie generalnie mieszkańcy znacznie rzadziej chorują na choroby układu krążenia. Oczywiście trwają jeszcze pewne badania, czy to jest ta zależność i jest prawidłowość, ale są takie pewne już przypuszczenia w tym zakresie.
0: I pewnie jakieś dodatkowe warunki oczywiście muszą być spełnione. Przede wszystkim tę wodę trzeba pić w takich całkiem sporych ilościach, a my chyba jednak trochę z tej wody generalnie za mało jeszcze pijemy. Nie wiem, czy osiągamy 2 litry wody dziennie.
1: Myślę, że pewnie nie zawsze faktycznie, bo to czy tu jest prosty rachunek. My powinniśmy wypijać tyle mniej więcej, ile wypocimy. No to właśnie kiedyś zostało oszacowane, że to jest te 2-2,5 litra wody. Myślę, że przy takiego typu temperaturach, jak są teraz za oknem, myślę, że można nawet troszkę więcej pokusić się. Musimy uzupełniać sobie te elektrolity. One są niezwykle ważne. Woda jako elektrolit, która jest nam potrzebna do prawidłowych procesów biochemicznych, które zachodzą w naszym organizmie, no żeby nie doszło do procesu odwodnienia.
0: Czyli nasza opolska woda jest twarda. Bardzo twarda, czy tak średnio twarda?
1: To jest tak, teraz żeby tak zobrazować, mamy dwa ujęcia wody w Opolu. Ujęcie SUW Zawada i SUW Grotowica. Właśnie SUW Grotowica, o którym teraz troszkę więcej powiedziałem wcześniej, to jest to ujęcie, gdzie dostarczamy tą wodę twardą. W moim odczuciu średnio twardą. To są takie bardzo pojęcia śliskie. Ja bym bardziej powiedział woda średnio twarda, czyli poziom, żeby tak cyfrowo, około 400 mg węglanu wapnia na litr. Natomiast drugie ujęcie Zawada, które zasilane jest część wschodnia Opola, jest ujęciem akurat, gdzie dostarczana jest woda bardziej miękka. Nie miękka, ale bardziej miękka, bo poziom około 200 mg na litr, czyli mniej więcej dwa razy mniej niż to, co z ujęcia Grotowice. Śródmieście to jest takie miejsce, gdzie powiedzmy w cudzysłowie mieszają się te wody i jest taka uśredniona, czyli około 250-300 mg na litr. Stąd w Opolu powiedzmy, że jest zakres od takiej wody miękkiej do średnio twardej. Tak bym to określił.
0: I wtedy widzimy na czajniku ten kamień. Czy powinniśmy się bać tego kamienia? Oczywiście ze względów estetycznych odkamieniamy. Nie chcemy też, żeby ten kamień zgrzytał nam w zębach. Kwasek cytrynowy czy ocet wystarczą, prawda? Wystarczy przegotować wodę z kwaskiem cytrynowym i ten czajnik jest z powrotem czysty. Czy ten kamień jest jakoś szkodliwy? Pan nie jest lekarzem, no ale ekspertem od wody. Czy ten kamień jakoś nam zostaje gdzieś tam w nerkach, w żołądku? Jest się czego bać?
1: Tak, tak. No właśnie, nie jestem lekarzem, więc tak dokładnie nie umiem jakby wypowiedzieć w tym temacie. Natomiast to, co wyczytuje się, to, co jakby donoszą jakby publikacje naukowe w tym zakresie coraz więcej, jednakże to nie jest ten kamień, który się utworzy w organizmie. To znaczy tam pewne grupy lekarskie twierdzą, że przy pewnych szczególnych warunkach mogłoby to nastąpić, natomiast to muszą bardzo szczególne warunki w organizmie nastąpić. Nie chciałbym tutaj jakby ich przytaczać, bo dokładnie nie znam tego treści tego artykułu, natomiast zdecydowanie jednak bardzo polecają picie tej wody. Takie jest jakby konkluzja jednak tych środowisk naukowych, czy to medycznych, czy to naukowców z uczelni, że trzeba pić tą wodę, tą nawet właśnie twardą, czyli o wysokiej zawartości wapnia i magnezu. Ona jednak bardziej korzystnie służy nam niż ta woda miękka. Ja mam klientów tutaj czasami w naszym laboratorium, którzy żyją w przeświadczeniu właśnie, że im czystsza woda, w sensie im mniej zawiera jakichś pewnych składników, tym lepsza. Ludzie tak faktycznie, próbując się bronić przed tym, co pani wspominała, czyli przed kamieniem na tych naszych urządzeniach, tego tak zwanego małego AGD, zakupują, instalują różnego formy zmiękczaczy takich w domkach. W porządku, nie mam nic przeciwko, natomiast trzeba też to urządzenie umiejętnie obsługiwać, bo niektórzy nastawiają to urządzenie na jakby maksymalne zmiękczanie wody. Czyli przychodzi na przykład mieszkaniec z Opola, miałem taką historię, właśnie żeby zbadać sobie wodę po takim urządzeniu, bo jakiś tam przedstawiciel sprzedał mu tego typu urządzenie i okazuje się, że twardość jest zerowa. Czyli zawartość wapnia i magnezu praktycznie żadna, innych minerałów również nie, a pan przyszedł już skarżąc się na przykurcze łydek. Więc domyślam się, że właśnie pijąc taką wodę, a to jest na pewno takie zjawisko zachodzące, że jak wypijamy taki płyn, w tym przypadku na taką właśnie wyjałowioną wodę, nasz organizm pozbywa się ze zgromadzonych tych wszystkich mikroelementów, minerałów, które mamy w organizmie. I tu podejrzewam, że właśnie brakowało już u pana gdzieś tam być może magnezu, jakichś pierwiastków odpowiedzialnych, tak, że stąd te pojawiły się te objawy przykurczu mięśni, przykurczu łydek. Tutaj bym chciał przestrzec jakby i troszeczkę powiedzieć to tak dość wyraźnie, że nie powinniśmy spożywać takiej wody całkowicie zmiękczonej. Zwartość zalecana przez ministra zdrowia w rozporządzeniu, w akcie prawnym jest minimum 60 mg na litr. I jest napisane to bardzo wprost, że wartość zalecana ze względów zdrowotnych. Nie obniżajmy tej twardości poniżej tej wartości, żeby sobie nie zaszkodzić.
0: I też nie filtrować jakimiś urządzeniami tej wody?
1: W moim odczuciu nie. Nie ma takiej potrzeby w ogóle w Opolu na filtrowanie tego typu, na filtrowanie wody kranowej. Większość tych dostępnych, takich ogólnodostępnych, takich prostych jakichś tak czajników, czy jakichś urządzeń, które podczyszczają w bidonach tą wodę, no to najczęściej są w tej chwili już filtry z węgla aktywnego. Węgiel aktywny ma takie właściwości, że w zasadzie jakieś pewne substancje organiczne mógłby zatrzymać i przefiltrować, natomiast my tych substancji organicznych w wodzie nie obserwujemy, więc tak naprawdę nie ma potrzeby w tym momencie tego filtrować. Owszem, może czasami ten filtr z węgla aktywnego zadziała i faktycznie pozbędzie się tego co niektórzy mieszkańcy wyczuwającego zapachu chloru w wodzie. Bo oczywiście dezynfekujemy naszą wodę na naszych ujęciach wspomnianych słów zawadosów w Grotowice, tą wodę pod chlorynem sodu i gdzie niegdzie tam powiedzmy przy pierwszych gospodarstwach domy zlokalizowanych tak najbliżej tych ujęć, gdzieś czasami wyczuwalne, to ten węgiel aktywny w tym filtrze zatrzyma ten zapach i faktycznie będziemy go wyczuwać.
0: Jak ktoś jest bardziej wrażliwy.
1: Bardziej wrażliwy, dokładnie chciałem powiedzieć, bo w większości jednak podajemy na tak niewielką tą dawkę tego pod chlorynem sodu, a pod chlorynem sodu jest bardzo niestabilną substancją i na tych odcinkach sieci wodociągowej bardzo szybko zanika i jest naprawdę w niewielu miejscach, niewielu lokalizacjach w Opolu wyczuwany. Poza tym ten filtr w moim odczuciu na wodzie opolskiej kompletnie nie spełnia się, nie sprawdza, bo nie ma co filtrować.
0: Jak pić kranówkę? O to za chwileczkę będę pytać. Czy tak od razu po odkręceniu kranu, czy jednak odczekać chwileczkę? Jakie właściwości jeszcze ma nasza opolanka, nasza kranówka? Ze mną w studiu Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Rozmawiamy na temat opolanki, czyli naszej wody kranowej. No właśnie, a jak pić taką kranówkę? Słyszałam, że dobrą metodą i taką wskazaną jest odkręcenie wody. Powinna spłynąć ta woda lekko ciepła, która gdzieś tam stała w rurach i wtedy dopiero czerpiemy wodę z kranu.
2: Tak, tak, to dobre informacje jak najbardziej. Takie zalecenia WHO, tak naprawdę Światowej Organizacji Zdrowia są w tym zakresie, że szczególnie taką wodę zastałą. Czyli na przykład, nie wiem, wyjeżdżamy na wakacje, wracamy właśnie taki, teraz mamy okres po tygodniu, po dwóch, to zdecydowanie ten pierwszy rzut wody, że tak powiem, spuścić te 30 sekund, minutka, żeby, no nasza, mówiąc krótko, świeża woda z instalacji wodociągowej, czy też po nocy, to też te 10-20 sekund, to jest taka dobra praktyka, którą uważam, że trzeba stosować, żeby faktycznie poczuć tą ustabilizowaną już temperaturę chłodniejszej wody, wtedy na pewno mamy gwarancję, że korzystamy z tej dobrej jakościowo wody.
1: A jak wy pilnujecie, wasze służby, tej wody, żeby ona była i bezpieczna, i niezanieczyszczona? No słyszymy o różnych zdarzeniach, to ostatnie w Komorznie, gdzie mieszkańcy od kwietnia są bez bieżącej wody, bo doszło do zanieczyszczenia. Jak często kontrolujecie w ogóle wody? Jak wygląda ten proces tutaj?
2: Tak, to, ten proces jest kontroli taki dwuetapowy, można by powiedzieć, bo po pierwsze nasze laboratorium powołane no właśnie do przede wszystkim pomiarów jakości wody.
1: Przychodzi pan do pracy, kawka i od razu lecą testy wody z dnia dzisiejszego, tak?
2: Nie ma, że tak. No, faktycznie, ujęcie SUW Zawada jest takim ujęciem, gdzie woda bezpośrednio czerpana ze studni posiada ogromne ilości żelaza i manganu, więc tam na tym SUW-ie naturalnie rozwinięty jest taki pewien i rozbudowany proces technologiczny oczyszczania tej wody i musimy go kontrolować. Także kontrolujemy te pewne punkty technologiczne plus tą wodę, która wychodzi na miasto. Ujęcie SUW Grotowica, o którym też wspominałem, czerpiące właśnie tą wodę z tego zbiornika triasowego, jest akurat na tyle dobrą wodą, bezpośrednio czerpaną ze studni, że tak naprawdę po wydobyciu ze studni i takiej naprawdę profilaktycznej dezynfekcji pod chlorynem sodu wtłaczana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej. Stąd ujęcie Zawada jest ujęciem, które jest na bieżąco cały czas kontrolowane laboratoryjne. Wszystkie punkty technologiczne i to, co wychodzi na miasto, bo gdyby któryś z tych punktów technologicznych no jednak nie działał prawidłowo, no to jakość wody mogłaby się pogorszyć. Natomiast to są ujęcia, ale jest też etap oczywiście kontroli tego, co już jest na mieście. Także nie skupiamy się tylko na tych punktach, gdzie wychodzi woda, ale również tam, gdzie dociera, czyli do naszych mieszkańców Opola. Badamy tą wodę każdorazowo, w każdym miesiącu na tzw. 8 punktach zgodności. W punktach kontrolnych one są rozmieszczone mniej więcej równomiernie na całej mapie sieci wodociągowej Opola. Przeprowadzamy te badania w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. No i po nas też tydzień, dwa, trzy tygodnie później jedzie jeszcze kontrola z sanepidu. Oni również pobierają z tych punktów, z tych samych, których my wcześniej pobieraliśmy i badają w swoim laboratorium. Żeby nie było jakichś przekłamań, także, że gdzieś coś, pewne rzeczy jakieś możemy zataić czy ukryć. Więc jest to dwuetapowa taka kontrola z pozycji jakby laboratorium. Staramy się w ten sposób jakby dostarczać codziennie informacji mieszkańcom, że woda w Opolu do spożycia jest gotowa tak naprawdę bezpośrednio z kranu.
1: Jesteśmy w mieście, wasza spółka jest duża. Czy trudniej, jeśli chodzi o kontrolę, jest w takich mniejszych spółkach? Albo to zależy od tego, w jaki sposób ta woda jest pozyskiwana, że ona jest bardziej narażona na pewnego rodzaju zanieczyszczenia? Czasami słyszymy, że w mniejszych miejscowościach sanepid stwierdził w wodzie obecność bakterii, najczęściej E. coli. Dlaczego do takich sytuacji dochodzi?
2: Znaczy ja bym faktycznie na pierwszym miejscu wymienił kwestię finansów. No jednak małe wodociągi, mniejsze budżety te finansowe, trudniej jest naprawdę. Raz, że jest dużo mniejsza obsada, to są często ludzie, którzy zajmują się jednocześnie i siecią kanalizacyjną, i siecią wodociągową. To jest po pierwsze. Po drugie, zgodnie z rozporządzeniem też ilość punktów kontrolnych, częstotliwość wykonywania pomiarów na sieci wodociągowej jest uwzględniona od tego, jak dużo ilość wody jest podawana na sieć wodociągową. Więc im mniej tej wody, tym mniejsza i rzadsza kontrola. Więc proszę sobie wyobrazić, że nawet są pewne wodociągi, gdzie przeprowadzana kontrola jest raz w kwartale. No raz w kwartale to w moim odczuciu jest jednak mało.
1: Za mało.
2: Ale tak, oczywiście rozporządzenie ministra zdrowia określa tą minimalną ilość wodociągi, jeśli mają na to fundusze, mają na to finanse, mogą zwiększyć tą kontrolę oczywiście, ale najczęściej robią to minimum absolutne. Właśnie ze względów tego punktu pierwszego, czyli finansów i budżetów, też, że te budżety w tych małych spółkach wodociągowych, przedsiębiorstwach no są znacznie mniejsze. Stąd myślę, że to jest przede wszystkim przyczyna tego, że te bakterie z grupy coli najczęściej bo to najczęściej to jest taka przednobylska bakteria, gdzieś tam może wystąpić i jest jakieś właśnie, nie wiem, czy przydatność okresowa do spożycia, w jaki sposób określona tylko, że można, nie wiem, można właśnie tylko spłukać toalety, czy umyć podłogi, ale do spożycia na przykład się już nie będzie nadawała.
1: A dlaczego akurat te bakterie, bo jak ta woda tam stoi, to one mają tam bardziej takie sprzyjające środowisko, czy to zależy od czegoś innego, od tego, co się tam dostanie do sieci?
2: Myślę, że w dużej mierze, no jakby infrastruktura sieci wodociągowej pewnie nie jest regularnie jakby, może raz, że pukana, dwa, na pewno mamy do czynienia tam często ze starymi rurami jeszcze, które powinny być już dawno wymienione. No to jest kwestia finansów.
1: Tak.
2: To być może też być kwestia tej procesu dezynfekcji. Wiem, bo też mieszkam akurat w miejscowości z małym wodociągiem, gdzie chlorowanie nie jest jakby na stałe, jest tylko okresowo, że tak powiem, wykonywane. To też pewnie w jakiś sposób przekuwa się na jakieś tam finanse. Więc od tego zacząłem i na tym skończę. Myślę, że finanse i te budżety są zbyt małe, żeby móc tak zadbać o tą dobrą jakość wody, ale żeby też tak
1: nie straszyć
2: w jakiś sposób. Obserwuje się tendencję też jednak taką, powolutku idzie to w takim dobrym kierunku. Jest coraz większa świadomość, bo to też często kwestia jakby takiej niskiej świadomości pewnych służb, ale ta świadomość na szczęście też w moim odczuciu, jak w rozmowach takich tutaj gdzieś kolorowych z innymi wodociągami, ta świadomość rośnie i to cieszy.
1: Jak smakuje Opolanka? Mamy okres wakacyjny, jeździmy w różne miejsca, nawet czasami w takie egzotyczne jak Egipt, gdzie jesteśmy uczulani na to, co pijemy, bo możemy się po prostu pochorować od niewłaściwej wody. No to w takim Egipcie to wody brakuje, prawda?
2: Tak.
1: Ale a jak smakuje Opolanka? Jak jedzie pan, na przykład podróżuje po Polsce, to czuje, wyczuwa pan różnicę w smaku?
2: Tak, szczególnie, tak powiedział, bo ja jestem akurat smakoszem, bardzo lubię wodę o dużej zawartości minerałów. Czyli właśnie woda z grotowiec, czyli gdzie dużo tego zawartość, duża zawartość wapnia, magnezu jest tą wodą bardziej dla mnie jakby pożądaną, więc nie, na pewno mniej będą mi smakowały, bo oczywiście nie byłem w wielu miejscach w kraju, ale w tych miejscach w kraju, gdzie dostarczana do kranów woda jest z ujęć powierzchniowych, czyli mówiąc krótko z rzek, no siłą rzeczy to są wody bardziej miękkie. To
1: zdaje się, że Warszawa na przykład, tak?
2: Na przykład, czy choćby bliżej Wrocław, tak? To są takie aglomeracje, gdzie korzysta się z tych ujęć powierzchniowych.
1: To co, Wrocław z Odry bierze wodę?
2: Z dopływu Odry, tak, z rzeki Odry. Oławy, tak. Oczywiście to nie jest tak wprost, że tam rura zaciąga bezpośrednio z rzeki.
1: Że ta Oława w kranie płynie.
2: Tak, ale oczywiście z tej rzeczki jakby woda jest tak zwana infiltrowana, czyli wpływa na pewne takie poldery zalewowe, gdzie potem przesiąka się przez te warstwy ziemi i spod tych jakichś tam głębokości czerpana już jest pompami i trafia na cały proces technologiczny, bo musi podlegać takim procesom technologicznym. I tutaj warto zwrócić uwagę, że smak tej wody właśnie przez ten proces technologiczny może się znacznie pogorszyć, bo no, proszę sobie wyobrazić wodę prosto z rzeki, no jednak tam ten proces uzdatnienia musi być bardziej rozbudowany. Ja to tak mówię, że trzeba więcej siły i energii włożyć w to, żeby uzdatnić tę wodę jednak do spożycia, bo rzeka niesie ze sobą różne rzeczy, tak, do tej rzeki również ktoś wcześniej mógł wylać cieki, tak, jaki zakład mógł prowadzić cieki.
1: Wylewają.
2: Trzeba dużo siły, energii, kosztów, co się przekłada potem na koszt takiej wody w takiej miejscowości, w takiej aglomeracji. Ja studiowałem w Wrocławiu 5 lat, więc pamiętam pierwsze 2 lata, po prostu nie mogłem się przestawić na smak tej wody, woziłem z domu, bo nie mogłem jakby przyzwyczaić jakby podniebienia do tego smaku wody. Przede wszystkim oczywiście wyczuwalny był ten środek do dezynfekcji, czyli ten chlor w tej wodzie. Nawet po zagotowaniu, gdzie mówi się, że chlor jest niestabilny i bardzo szybko jakby dezaktywuje się, tam był cały czas wyczuwalny ten smak wody, był bardzo dla mnie niewłaściwy. Wiem, że też Wrocław jakby mocno jakby w tym temacie jakby też się zmienia, bo oprócz dezynfekcji pod chlorem sodu jest możliwa dezynfekcja w Polsce ozonem, który jest znacznie mniej wyczuwalny w wodzie, tylko że jest środkiem droższym i troszkę mniej działającym na można powiedzieć, dystansach pewnych. Jeśli ktoś z wodociągów ma długie dystanse sieci wodociągowej, długie odcinki sieci wodociągowej, to ten ozon znacznie szybciej straci swoje właściwości i tylko na krótkich odcinkach będzie dobrze działał. Podchlorowanie jest taką substancją, która troszkę jednak dłużej wytrzymuje i dezynfekuje tą wodę na dłuższych odcinkach sieci wodociągowej. Stąd ja bardzo sobie tutaj cenię tą wodę przede wszystkim z grotowiec o dużej zawartości wapnia i magnezu, a że jeszcze bardzo lubię, jak tam troszkę jest ta woda podgazowana, to jeszcze korzystam z takich tak, w tej chwili bardzo popularnych urządzeń, które zagazują tą wodę.
1: Więc... Tak, wróciły teraz pod chwytliwą nazwą, ale kiedyś przecież w latach 80. te syfony były wszechobecne.
2: Dokładnie
1: nawet
2: tak.
1: Na ulicach.
2: Dokładnie tak. Teraz to w lepszej formie, w ładnym designie to samo.
1: To samo, no i droższe, niestety.
2: Niestety tak.
1: Czyli Opolanie piją wodę mineralną, źródlaną, jakby ją określić?
2: Ja bym określił średnio zmineralizowana. Cyfrował, żeby znowu obrazować zawartość składników mineralnych, bo to jest to, co Państwo możecie też i nasi słuchacze mogą sprawdzić sobie na każdej butelce wody dostępnej w handlu, tak, komercyjnie. Suma składników mineralnych. No to tak, żeby pokazać, ta suma składników mineralnych na wodzie z grotowic to jest około 500 mg na litr. Więc to jest w kategoriach tych, które są dostępne, to jest woda średnio zmineralizowana. Mhm. Więc powiem więcej, znacznie lepsza od pewnych, nie będę wymieniał oczywiście nazw, wód źródlanych. Bo są wody źródlane, średnio zmineralizowane, wysoko zmineralizowane i wody lecznicze. Wody lecznicze, czyli tak wody zwane zdrojowe, tak, gdzie jedziemy sobie do jakichś uzdrowisk i ta woda tam różnie czasami pachnie, ma różny smak, przez to, że po prostu jest, jej skład to jest ogromna ilość składników mineralnych. To, żeby pokazać tutaj u nas 500 mg, to tam potrafią nawet być 20 tysięcy mg. Czyli wody lecznicze właśnie. Dobrze je wypić, ale też nie, że możemy na przykład na co dzień je cały czas spożywać, to już muszą być też pod nadzorem lekarza. Ale w handlu dostępnych jest wiele wód źródlanych. Nie patrzymy, czy to źródlana, czy mineralna, po prostu kupujemy wodę. Te wody źródlane to są wody o bardzo niskiej zawartości składników mineralnych, z którymi woda opolska, opolanka może spokojnie konkurować.
1: Mhm. Ale tutaj oczywiście też czasami ktoś musi pić taką wodę źródlaną ze względów jakichś tam zdrowotnych.
2: Oczywiście.
1: Na przykład, że kobietom w ciąży jest zalecana woda źródlana dzieciom. Tylko pytanie, jak jest z mikroplastikiem w butelkach, bo ten mikroplastik zdaje się, że w takich wodach, czy mineralnych, czy źródlanych jest. A w naszej kranówie, jeśli tak powiem potocznie, też zauważacie takie nanocząsteczki plastiku?
2: Jeszcze nie przeprowadzaliśmy badań w tym zakresie. Tworzy się jakby najpierw tak naprawdę akty prawne w tym zakresie, żeby to robić i metodyki tak naprawdę, bo jest ciężko bardzo zlokalizować ten plastik. Sprzęt, który wykrywa to już się orientujemy, to są ogromne koszty. Pewnie jak wejdzie wymóg prawny, będziemy to badać. Ja mam nadzieję, że tego mikroplastiku w naszej wodzie nie ma, bo to, co wspomniałem na początku,
1: bo jest
2: na głębi ziemi,
1: dłużej,
2: dokładnie,
1: tak.
2: Spod głębi ziemi jakby wydobywamy tą wodę i to, co wspomniałem, ta przesiąkliwość hydrologiczna, to jest taki parametr, który mówi o tym też, bo studnia może być też płytką studnią czasami, tak, i bardzo może mieć zmienną jakość przez to, że na przykład nad nią są ułożone warstwy piasku przepuszczalnego i to, co się dzieje na ziemi, bardzo szybko zmienia się i jakościowo w tej wodzie w studni. Natomiast my mamy właśnie takie dobrze ułożone warstwy geologiczne, tak to nazwijmy ogólnie, o tej przesiąkliwości hydrologicznej szacowanej na 100 lat, czyli to, co powstanie dzisiaj na ziemi, dopiero za 100 lat dotrze tak naprawdę gdzieś tam do naszych studni, więc to są naprawdę dobrze chronione studnie. I zakładam, że tego typu właściwości naszych ujęć, czyli ta przesiąkliwość hydrologiczna, te głębokie studnie, najgłębsza studnia nawet na ujęciu o zawadzie 700 metrów, powoduje, że będziemy chronieni przed tym mikroplastikiem i że u nas w tej wodzie, tej opolskiej się tego nie będzie znajdowana. Natomiast najbardziej narażone uważam są niestety miejsca tam, gdzie korzysta się z ujęć powierzchniowych.
1: Ten plastik tam na pewno jest.
2: Na pewno jest. W jakich ilościach, czy szkodliwych dla człowieka, bo to już tutaj trwają bardzo badania rozbudowane środowisk naukowych w tym zakresie, jak bardzo szkodzi nam ten plastik, bo to, że on już jest w naszym organizmie, to czytałem już naprawdę wiele artykułów w tym zakresie, natomiast ciągle jest jeszcze jakby udowodnić, w którym momencie zaczyna nam szkodzić, na jaki poziom, tak, tego mikroplastiku będzie szkodliwy i będzie powodował pewne schorzenia. Nad tym też trwają pewne badania.
1: Tak, podobno do mózgu dotarł mikroplastik, potrafi przeniknąć przez łożysko.
2: Dokładnie.
1: Jeśli
2: tak,
1: chodzi o
2: tak,
1: kobiety w ciąży.
2: Tak, tak,
1: tak. Jest ten mikroplastik niestety wszędzie, ale sami sobie to robimy. Ze mną w studiu Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Nawadnia, orzeźwia, gasi pragnienie, nawilża skórę, usuwa toksyny, reguluje naszą temperaturę, pomaga w trawieniu i tak można trochę wymieniać na temat korzyści płynących właśnie z wody. Ze mną w studiu cały czas Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Rozmawiamy na temat kranówki. Ile my zużywamy wody rocznie, dziennie tutaj w Opolu i domyślam się, że w wakacje to zużycie rośnie?
1: Rośnie. No, my to obserwujemy na naszych wodomierzach, które wtłaczają tą wodę do sieci wodociągowej. W tym roku padł rekord jakby właśnie sprzedaży tej wody, powiedzmy, do sieci wodociągowej, nazwijmy to w cudzysłowie sprzedaży, tego co wtłoczono do sieci wodociągowej w tych okresie tego przełomu czerwca i lipca.
0: Kiedy były najwyższe temperatury.
1: To przełamaliśmy barierę tych 30 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Średnio to było takie zawsze, panie redaktor, takie 25-26 tysięcy. No teraz właśnie w tym okresie przełomu czerwca-lipca było ponad 30 tysięcy. Także zużywamy tej wody, tak można by, podejrzewam, pewnie tu kolega zarządzający tymi ujęciami wody mógłby się więcej powiedzieć, ale statystycznie myślę, że z roku na rok tej wody jednak coraz więcej zużywamy.
0: Tak na co dzień korzystamy sobie z tej wody, odkręcamy, pijemy, myjemy się, jest dobrze i chyba nie zastanawiamy się, jak cenna jest woda. Nie mówię o rachunkach za zużycie wody, no bo to też czasami jest odczuwalne, ale generalnie woda jest tak cenna, może być nawet bardziej cenna niż na przykład ropa naftowa.
1: Tak, szczególnie dostęp do tej słodkiej wody, bo w ogóle wody na świecie jest bardzo dużo, tak?
0: Tak, 70% powierzchni Ziemi to właśnie woda.
1: Dokładnie, pozostałe to lądy. No i właśnie, natomiast woda słodka to jest ta woda, którą my możemy tak naprawdę spożywać. Wodą słoną się nie napijemy, to nie jest źródło naszego ugaszenia pragnienia. Owszem, kraje, które mają trudny dostęp właśnie do wody słodkiej, a mają łatwiej i bliżej tą wodę słoną, no to próbują już formy odsalania i to w jakiś sposób wiem, że to tam działa.
0: Chyba na Cyprze tak robią, no bo to jest wyspa otoczona przez słoną wodę. Muszą skądś tę wodę brać w takich ilościach, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców.
1: Dokładnie tak. Natomiast są to procesy na pewno rozbudowane i bardzo technologicznie drogie. Stąd koszt tej wody na pewno na takiej wyspie jest znacznie wyższy niż takiej wody, choćby tutaj wody w Opolu. Więc musimy bardzo dbać o te zasoby tej wody słodkiej. Tak się właśnie dziś tam czasami mówi w tych środowiskach naukowych, czy też czyta się w różnej literaturze naukowej, że dzisiaj bijemy się o lądy, wojny w sensie bywają o lądy, o kolejny jakiś dostęp do właśnie, czy źródeł ropy naftowej, ale w przyszłości...

0: złóż ropy naftowej, ale w przyszłości będziemy się prawdopodobnie bić o dostęp do wody słodkiej.
1: Tak jest, tym bardziej, że robi się coraz goręcej, coraz cieplej. Postępuje bardzo dynamicznie to ocieplenie klimatu i to zużycie wody też pewnie będzie rosło. A gdzie tak na co dzień w Opolu i w powiecie opolskim, tam gdzie docieracie z waszą wodą, gdzie widzicie, że najwięcej my, mieszkańcy, konsumenci, marnujemy tej wody? A może właśnie przestaliśmy marnować wodę, bo są i kampanie, żeby na przykład w czasie mycia zębów, żeby zakręcać tę wodę. Może ze względu na koszty, na cenę wody, to jednak bardziej szanujemy tę wodę, czy jednak nie?
0: Niestety nie mam takich dostępu do takich statystyk teraz, czy które z dzielnic Opola jakby lepiej wykorzystuje tą wodę albo zmniejsza na przykład zużycie tej wody. Natomiast jako kierownik laboratorium często spotykam się jednak, czy to z mieszkańcami Opola, czy z tymi młodszymi, czy starszymi, bo w laboratorium też odwiedzamy często najmłodszych, tak, czy to z przedszkola, czy z pierwszych klas szkoły podstawowej. Więc rozmawiamy naprawdę z różnymi mieszkańcami wiekowo i mam wrażenie, że świadomość też z każdym rokiem rośnie i to jest bardzo ciekawe, bardzo też interesujące i bardzo dobre tak naprawdę. Te kampanie, które przeprowadzamy w wodociągach, myślę, że też jakąś swoją mają w tym wszystkim udział, ale też właśnie tutaj choćby tego typu audycje. Również mam nadzieję, że to niosą tą dobrą wiadomość albo tą ważną wiadomość, że trzeba z tej wody racjonalnie korzystać. Tak? I tutaj, jak pani dobrze wspomniała, zakręcanie wody przy myciu zębów, korzystanie, wykorzystywanie, co jest bardzo powszechne, chociaż jeszcze nie wszędzie, z perlatorów, sitek w kranie, tak? To jest ta sama woda, która przepływa, ale ona jest napowietrzona, więc ma się wrażenie, że jest jej więcej, więc to jest też dobry element. Oczywiście też takie prozaiczne, jak wykorzystanie jednak bardziej prysznica niż wanny, czy już idąc dalej nawet, i to się dzieje, wiem, bo też rozmawiam z mieszkańcami Opola, wykorzystanie wody deszczowej do pewnych procesów w domu, tak nazwijmy to procesów, bo spłukiwanie toalety nie musi być wodą wodociągową, ale może być właśnie wykorzystana do tego deszczówka, tak? Gromadzi się w pewnym zbiorniku gdzieś na dachu i poprzez odpowiednią odrębną instalację wprowadza się do na przykład spłuczki, która jednak mimo wszystko dużo gromadzi w sobie wody, więc tego typu rozwiązania takie proekologiczne uważam są bardzo, bardzo korzystne, bardzo budujące tą świadomość ekologiczną. Dużo staramy się też w tej kwestii rozmawiać właśnie z najmłodszymi, bo to oni są taką fajną grupą, która często tą informację potem zaniesie do swoich rodziców, do swoich dziadków o tym, że widziało, słyszało właśnie o tego typu rzeczach, więc staramy się uświadamiać, edukować jak tylko możemy na różne sposoby.
1: Szanujemy wodę, to bez dwóch zdań. A jeszcze tak wracając do konsumpcji, to lepiej przygotować wcześniej wodę, czy spokojnie możemy tutaj pić kranową? Co kto lubi?
0: Co kto lubi, tak. Bo też ostatnio byłem na spotkaniu z seniorami i też ktoś zapytał, czy przygotowana, czy niekoniecznie. To kwestia gustu, tego co lubimy, tak? Ja mówię jako kierownik laboratorium, nie ma takiej potrzeby, żeby zagotowywać wodę.
1: A nie wygotowujemy jakichś minerałów?
0: Troszkę możemy, tak.
1: Czy ta woda wtedy nie jest uboższa właśnie?
0: Tak jak w kontekście właśnie tej twardości, o której wspominaliśmy, zawartości wapnia i magnezu, jak zagotujemy, to troszkę ten kamień dziś się może wytrącić. On opadnie na dno w postaci czasami właśnie widocznego tego białego osadu, więc tego najczęściej nie wypijemy, więc troszeczkę możemy ją tak już bardzo, jakbyśmy tak chcieli pryncypialnie do tego podejść. Pewnie troszkę tamtego wapnia i magnezu w takiej zagotowanej wodzie jest mniej, ale to też nie są jakieś dużo mniejsze ilości, więc spokojnie można też spożywać wodę przygotowaną. Natomiast my jako spółka, jako laboratorium jednak będziemy też mówić o tym, że tą wodę z kranu można bezpośrednio spożywać bez przygotowania.
1: Jak pan się spotyka z dziećmi, bo robicie takie zajęcia, o czym pan mówił, warsztaty, z seniorami, z mieszkańcami, to jakie ciekawostki jeszcze pan sprzedaje na temat naszej Opolanki?
0: Ja tak często i od tego zaczynam wiele spotkań, bo proszę mi wierzyć, mówimy dzisiaj o ujęciach podziemnych, powierzchniowych. Są jeszcze mieszkańcy Opola, którzy myślą, że wodę w Opolu właśnie wykorzystujemy z rzeki Odry. I to proszę mi wierzyć, nie słyszałem po raz pierwszy, więc tak często prowokacyjnie, jeśli nie ma jakichś pytań, to ja ich dopytuję. No a czy wiecie, skąd jest jednak ta woda? Więc...
1: A było kiedyś tak, że z Odry pozyskiwana była woda?
0: Nie, ja przynajmniej nie pamiętam, nie słyszałem.
1: Tak pytam, nie.
0: Myślę, że nie. Chyba nigdy takich rzeczy nie było. Historia wodociągów wiąże się zawsze jednak z wodą podziemną. mówię o tych 100 lat wstecz, bo tak mniej więcej 125 lat obchodziliśmy w 2021 roku, 125 lat wodociągów, na pewno ten okres to okres wykorzystywania tylko i wyłącznie ujęć podziemnych, czy kiedyś tam jeszcze w historii, tego nie wiem. Natomiast to, co tutaj jakby sięgnąć historię w głąb do tych 120 lat, na pewno tylko i wyłącznie ujęcia podziemne. No mamy właśnie to bogactwo tutaj jakby to zgromadzone, i ja bym to nazwał tak bardzo wyraźnie, bogactwo tutaj, co mamy pod ziemią, tak, skryte, które trzeba jednak dobrze wykorzystywać. O tym, że to jest bogactwo, to najczęściej sobie przypominam wtedy, kiedy na chwilę zabraknie tego.
2: Tak, kiedy są jakieś zakłócenia
0: na przykład, sieci. Tak, jakaś awaria, to wtedy najczęściej, najbardziej doceniamy wtedy te elementy, które nam na chwilę zabraknie, o których na co dzień oczywiście nie myślimy, że mogą stanowić takie bogactwo, bo zawsze była, pewnie jest i pewnie zawsze będzie. Natomiast no właśnie, w kontekście tego, że są rejony naszego kraju, żeby nie mówić globu ziemskiego, gdzie jest trudny dostęp do tej wody i nie ma tak, że za każdym razem, kiedy odkręcę, dostaję łyk świeżej wody, tylko niestety tylko o pewnych porach dnia, bo jest reglamentowana, jest wydzielana niemalże ta woda, żeby wszystkim starczyła.
1: Naprawdę mamy wielkie szczęście, że mamy dostęp do wody. Mówię ogólnie, my mamy Opolanie jeszcze większe szczęście, no bo do tej wody podziemnej, ale że mamy generalnie swobodny dostęp do wody.
0: Tak, tak, to naprawdę trzeba sobie to uświadomić i jednak na chwilkę się zatrzymać i docenić to, co leci nam z kranu. Wiem, że czasami narzekamy na tą jakość wody, bo dużo kamienia, ale proszę mi wierzyć, są rejony kraju, świata,
1: nawet
0: gdzie...
1: Nawet naszego regionu.
0: Dokładnie, gdzie jakość tej wody jest znacznie gorsza i ludzie jednak wykorzystują to, bo to jest coś, bez czego nie da się przeżyć. To dostęp do wody musi być niemalże stały. Organizm wytrzyma 2-3 maksymalnie dni bez wody, bez jedzenia znacznie dłużej, natomiast bez wody bardzo krótko, bo to jest ten środek, który jest bardzo potrzebny nam do zachodzenia tych procesów biochemicznych, żeby prawidłowo mógł funkcjonować organizm nasz.
1: Zresztą to też kwestia higieny i jeżeli nie ma higieny, to mogą też pojawiać się choroby. A jeśli chodzi o jakieś szczególne właściwości takie prozdrowotne naszej wody opolskiej?
0: To o czym wspominam, ten wapń, magnez, to jest to, czym możemy się, myślę, jednak mimo wszystko w jakiś sposób pochwalić. To, że jest wolna od bakterii chorobotwórczych, no to jakby proste, bo wodociąg jest zobligowany rozporządzeniem, tak, że musi być ta woda wolna od bakterii chorobotwórczych. Natomiast nam jest to łatwo utrzymać w jakiś sposób, bo woda czerpana bezpośrednio z naszych studni, z tych głębokich studni, jest też właśnie wolna od bakterii chorobotwórczych. Escherichia coli, paciorkowców kałowych. I to zarówno z ujęcia zawada, czy gruntowice. Oczywiście są jeszcze pewne kwestie, takie już bardzo niuanse, ale też czasami wspominam o nich. Zawartość litu jest niewielka w naszej wodzie, ale jest to pierwiastek, który też bardzo dobrze działa na nasz organizm. Zapobiegał, kiedyś się leczyło litem ludzi, którzy mieli afektywną chorobę dwubiegunową, więc są takie, można doszukiwać się takich pewnych jeszcze kwestii prozdrowotnych tej wody. Zawartość sodu na poziomie 10 mg, więc też tak uważam bardzo korzystna. Potasu, więc są te mikroelementy, które też również poza tym wapniem, magnezem, które takie najbardziej jakby są też widoczne, bo to właśnie ta twardość, są jeszcze inne mikroelementy, które też jak najbardziej korzystnie wpływają na nasz organizm.
1: Gdzieś na stronie waszej i innych służb można wyczytać sobie, czy woda w miejscu, gdzie jesteśmy, jest dobra jakościowo do spożycia? Gdzieś można takie informacje znaleźć?
0: Tak, jakby określenie woda zdatna do spożycia jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla sanepidu. To sanepid może na podstawie czy swoich wyników, czy naszych wyników przekazać tę informację i na stronie sanepidu każdej lokalnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest taka informacja z danego regionu, czyli z wszystkich wodociągów, które podlegają pod tą stację powiatową. Jest informacja, z którego wodociągu woda jest zdatna do spożycia, a z którego też nie. Ale oczywiście na naszej informacji, naszej stronie internetowej też są dostęp do parametrów jakościowych tej wody.
1: Jakby ktoś chciał się wgłębić,
0: Dokładnie zagłębić i poznać, czy to, jakie tam jest pH, jaka jest przewodność, jaka zawartość żelaza, manganu i pewnych innych jeszcze, czy to metali, czy to anionów, czy kationów. To jest na naszej stronie internetowej pewna informacja, więc można jak najbardziej to znaleźć również i u nas.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Szanujmy wodę, woda to życie, woda to zdrowie. Jeżeli są momenty, kiedy tej wody brakuje, to wtedy zdajemy sobie sprawę tak naprawdę, jak jest to istotny surowiec dający nam życie, prawda? Michał tak Stojak, kierownik Laboratorium w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: Ja dziękuję w tej chwili Państwu za uwagę. Za chwileczkę będą wiadomości, a my spotykamy się po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Deszcz dziś oczywiście spadnie, ale więcej na ten temat już za kilka minut. Wcześniej jednak czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 14. Dziś przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17.00 warto się zatrzymać i oddać hołd jego uczestnikom. Z powodu upałów Węgry rozważają czasowe wyłączenie elektrowni atomowej, a samorządy z zachodu regionu chcą poprawić siatkę połączeń autobusowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na ulicy Wojska Polskiego w Niemodlinie. Jak podaje dyżurne stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, zderzyły się tam dwa samochody osobowe, na skutek czego dwie osoby zostały ranne. Strażacy gaszą też pożar ścierniska w Kielczy. Tam nie ma poszkodowanych, a w działania zaangażowano 6 zastępów Straży Pożarnej.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Dziś obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstańcy, władze stolicy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego apelują do wszystkich Polaków o pamięć o rocznicy zrywu oraz odpowiednie uhonorowanie godziny 17, czyli godziny W. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
2: Dziś cała stolica na chwilę się zatrzyma, a syreny zawyją. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, aby mieszkańcy całej Polski oddali hołd powstańcom.
3: Powstańcy pozostawili nam nie tylko świadectwo walki o wolność, ale również wzór odpowiedzialności za wspólnotę.
2: Hołd obrońcom stolicy najłatwiej można oddać minutą ciszy oraz refleksją, dodał dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
4: Kiedy zawyją syreny, zatrzymać się, albo jeżeli ktoś siedzi w kawiarni na zewnątrz, to żeby wstać i tymi kilkudziesięcioma sekundami namysłu, spokoju oddać hołd powstańcom.
2: Na dziś w całej Warszawie zaplanowano zgromadzenia oraz przemarsze. Składane będą także wieńce. O 20.30 natomiast rozpocznie się koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
0: Polski MSZ potępia rosyjskie ataki na Kijów. Minionej nocy zginęło w nich co najmniej 9 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Rosja użyła rakiet balistycznych. Polski resort dyplomacji oświadczył, że to kolejna zbrodnia wymierzona w cywilów. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru wobec niewinnych ludzi, napisano w oświadczeniu. Za niepokojące uznano też informacje o uszkodzeniu gmachu ambasady Litwy w Kijowie. Polska wyraziła w związku z tym solidarność z Ukrainą i Litwą. A elektrownia atomowa Paks, która wytwarza ponad połowę prądu na Węgrzech, może zostać wyłączona z powodu rekordowo niskiego stanu Dunaju. Premier Peter Madziar zapowiada ograniczenia w zużyciu prądu przez duże firmy. Także w Bułgarii Dunaj osiągnął najniższy poziom od początku pomiarów. Część doliny przypomina pustynię, są utrudnienia w żegludze. Według prognoz w przyszłym tygodniu poziom wody w rzece może obniżyć się o kolejne 2 cm.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Gminy Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Popielów, a także powiat brzeski powołały Związek Autobusy Brzeskie. Inicjatywa ma ułatwić pozyskiwanie pieniędzy na rozwój komunikacji zbiorowej, tłumaczy starosta brzeski Jacek Monkiewicz.
5: Zleciliśmy ekspertyzę i optymalizację funkcjonowania połączeń ze względu na wymogi programowe. Powstanie zupełnie nowa sieć połączeń. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby uruchomić nowe przewozy od wakacji 2027.
0: A z powodu dodatkowych ustaleń z koleją otwarcie centrum przesiadkowego w Wołczynie może nastąpić później niż planowano. Wykonawca ułożył dotąd część chodnika po jednej ze stron. Przygotowywana jest instalacja elektryczna pod oświetlenie, a niebawem powinien być gotowy także chodnik po drugiej stronie. Całość ma być gotowa do końca roku, jednak przy niekorzystnej pogodzie termin ten może zostać przesunięty na początek przyszłego, mówi burmistrz Jan Leszek-Wiącek.
6: Aby większą ilość zrobić na terenie PKP zatoczek parkingowych, aczkolwiek inwestycja obejmuje oczywiście oprócz ułożenia chodników, ułożenia nawierzchni asfaltowej, oświetlenia, również miejsca parkingowe, zatoczki autobusowe.
0: A całość prac kosztuje 4,5 miliona złotych.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Deszcz rzeczywiście jest dziś prognozowany dla naszego regionu. Miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. IMGW zapowiada także burze, w czasie których możliwy też grad, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 105 km na godzinę. W nocy już nieco spokojniej. Na termometrach zobaczymy wówczas maksymalnie 19 stopni. Niedziela także ciepła, ale już nieupalna, bo do stopni 26. Deszcz, jeżeli się pojawi, to jedynie przelotny. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. O 15.00 przywita się z Wami Jacek Rudnik.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Powiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a ze mną w studiu nowy gość, gościni, Katarzyna Kazek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. I tak jak zapowiadałam przed godziną na początku naszego spotkania, będziemy teraz rozmawiać o bezpieczeństwie i o zdrowiu w związku z przygotowywanymi przez nas, czy też w restauracjach posiłkami. Jak bezpiecznie przygotować posiłek, jak bezpiecznie przechowywać żywność? No, latem to komplikuje się, bo wysoka temperatura sprawia, że produkty są bardziej narażone na zepsucie się. Chyba nawet toczy się taki wyścig ludzi z bakteriami. Im cieplej, to te bakterie szybciej działają. Pani Katarzyno, prawda?
2: Tak. Taka podwyższona letnia temperatura sprzyja namnażaniu się bakterii. Ta temperatura około 30 stopni sprawia, że bakterie nawet dwa razy szybciej namnażają swoją ilość. Jeśli oczywiście spotkamy się z produktem zanieczyszczonym tymi bakteriami. A lato sprzyja takiemu obniżonemu poczuciu odpowiedzialności za zachowanie higieny. Zarówno i w produkcji, jak i w spożyciu. Może troszeczkę mniej przywiązujemy wagi do tego, aby przy półce sklepowej zapoznać się z etykietą, zweryfikować, czy ten produkt ma być przechowywany w lodówce, czy też może przez godzinkę lub dwie poprzebywać sobie w ciepłym, nagrzanym samochodzie.
1: No właśnie, bo my też tak, idziemy na zakupy, kupujemy jakieś produkty i nie pędzimy od razu z tymi produktami, zakupami do domu. No nie zawsze. Czasami nas może coś zatrzymać. Tu jakaś pogawędka, tutaj jeszcze wpadniemy do szewca, tutaj jeszcze dziecko na przykład z przedszkola odbierzemy. A te produkty nawet w naszym samochodzie są narażone na te wyższe temperatury i szybsze zepsucie, na to, że te bakterie mogą się tam pojawić.
2: Tak, przy takich temperaturach jak dzisiaj ten łańcuch chłodniczy powinien być bezwzględnie zachowany. No nie możemy sobie już pozwolić na to, by najpierw odwiedzić spożywczak, a później jeszcze wpaść po ładny ciuszek. Raczej odwrotnie. A jeśli już dochodzi do takich sytuacji, to należy się zaopatrzyć po prostu w takie odpowiednie zabezpieczenie. Służą temu zwykłe torby termiczne, czy też wkłady lodowe, jeśli mamy ochotę zakupić sobie naprawdę taki świeży, nieutrwalony produkt. Ale w pierwszej kolejności dobrze jest zwrócić uwagę, co też ten producent zaleca, jakie warunki przechowywania zaleca. Zawsze opakowany produkt ma takie zalecenie na etykiecie.
1: No i też taki zdrowy rozsądek. No, jeżeli,
2: tak. No i podstawowa higiena. Tak,
1: tak. Jeżeli mamy mięso, nabiał, lody,
2: tak,
1: no to produkty mrożone, to wiadomo, że jak najszybciej do domu.
2: Do lodówki, do czystej lodówki z czystymi rękami przystępujemy już do tych procesów obróbki takiej termicznej, zwykłej w domu, czy też przechowywania.
1: A jak jest z zatruciami pokarmowymi? Czy to jest cały czas bardzo duży problem? Czy to jest średni problem? Czy to jest problem tylko jakichś imprez masowych? Do Was trafiają takie przypadki, gdzie ktoś gdzieś w domu, no nie wiem, czy nie zachował tej higieny, albo kupił jakiś produkt nieświeży i zatrucił się pokarmowo?
2: Jeśli mowa o Polszczyźnie, to w ostatnich miesiącach nie mieliśmy jak wzmożonych przypadków zatruć pokarmowych. No myślę, że tutaj ta świadomość przedsiębiorców jest coraz wyższa, ale też i konsumentów. To oni po prostu jakby weryfikują podczas zakupów właśnie ten stan opakowania, czy też warunki przechowywania. Mamy bardzo dużo zgłaszanych takich zwykłych interwencji konsumenckich, gdzie po prostu obywatele informują o tym, że przedsiębiorcy nie zachowują pewnych takich standardów. No i na bieżąco reagujemy też na to. Poza tym też ta kontrola wewnętrzna, którą producenci prowadzą, no jakby sprzyja podwyższeniu tej świadomości i tym samym unikamy już tych incydentów takich zatruciowych. No a poza tym prowadzimy bardzo duży pobór prób i badanie w celu zweryfikowania, no tutaj mówimy o bezpieczeństwie mikrobiologicznym, jeśli myślimy o zatruciach, bo to jest główną przyczyną zatruć pokarmowych, tak? Salmonella, listeria, monocytogenes, czasem Escherichia coli. Natomiast no, tych zatruć tak obecnie nie notujemy w jakiejś podwyższonej ilości, no i oby tak było do końca przynajmniej tego sezonu wakacyjnego.
1: Oby tak cały czas było. A gdzie te bakterie, na jakich produktach mogą się namnażać? Które produkty są takie najbardziej podatne i najbardziej wrażliwe na wysokie temperatury i właśnie na to, że te bakterie tam są i mogą być i mogą się namnażać i mogą sprawić, że się pochorujemy?
2: No głównie te produkty pochodzenia zwierzęcego, tak? Czyli mięso, mleko, jaja. One są rezerwuarem tak naturalnie występujących zanieczyszczeń mikrobiologicznych i mamy do czynienia z takimi dwoma aspektami. Albo jest to zanieczyszczenie pierwotne, czyli już od surowca produkt jest zanieczyszczony i ewentualne złe jego przechowywanie bądź też przygotowywanie sprzyja temu namnażaniu, bądź poprzez niezachowywanie higieny, czy to produkcyjnej, czy już tej obróbki w warunkach domowych. Mamy to zanieczyszczenie krzyżowe, bo tutaj w lecie no, przede wszystkim powinniśmy pamiętać o higienie rąk. Lato sprzyja temu, że zapominamy o częstym myciu. Często spożywamy posiłki w jakichś takich warunkach bardziej plenerowych, gdzie nie ma warunków do umycia, czy nawet do przygotowywania. Więc na to zawsze warto zwracać uwagę. No, ważny jest też sam proces przygotowania już w domu, tak? To właściwe dogrzewanie do tej temperatury 60-70 stopni wewnątrz żywności, to właściwe schładzanie po przygotowaniu i też przechowywanie, taka dobra praktyka przechowywania w domu. Oddzielanie żywności gotowej od żywności surowej w lodówce, no i też ten okres takiej ekspozycji na stole, tak krótko mówiąc. W takich warunkach powyżej 30 stopni no nie należy już tej żywności tak wystawiać do swobodnego ogrzewania się, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, takie 30 stopni bardzo wspomaga rozwój bakterii, ale też enzymów, które rozkładają nam składniki odżywcze i jeśli nie mamy nawet tej żywności zanieczyszczonej pierwotnie, to na pewno ta jakość i dostępność składników odżywczych się zmniejsza, ponieważ enzymy już nam prowadzą procesy rozkładu i no i już niestety, ale tracimy te najcenniejsze wartości.
1: Tak sobie pomyślałam, no tak, pracownicy w gastronomii przechodzą szkolenia, powinni przejść tak. Szkolenia, obowiązują ich przepisy, ale w domach to już robimy, co chcemy.
2: Tak, w domu inspekcja sanitarna nie czuwa już nad bezpieczeństwem, stąd takie duże znaczenie ma taka zwykła świadomość po prostu konsumentów, jak zachować się we własnej kuchni, gdzie nikt nie wprowadza procedur ani żadnych limitów, tak? Czyli po prostu higiena rąk, właściwe utrzymywanie właściwej temperatury w lodówce, oddzielanie ugotowanej żywności od surowej. Takie podstawowe rzeczy, które się wpaja już malutkim dzieciom, żeby po prostu no, zadbać, szczególnie w tym okresie letnim o takie aspekty.
1: Na przykład, jeżeli robimy grilla, no to nie trzymamy tego karczku, aż grill się rozpali, rozgrzeje, tylko zostawmy, nie trzymamy tego karczku na świeżym powietrzu, na słońcu, tylko trzymajmy go w chłodnym miejscu.
2: Tak. Tutaj nawet już nie mówiąc o takich produktach zwierzęcych, które mogą się finalnie okazać no, niebezpieczne przy takiej obróbce, ale nawet zwykłe napoje, tam też jest cukier, dostępność dla bakterii, która to sprzyja namnażaniu. Powinniśmy zawsze mieć gdzieś tam takie czerwone światło na tą temperaturę, która panuje na zewnątrz.
1: O właśnie, to jakie jeszcze takie produkty mniej oczywiste mogą stać się niebezpieczne przez to, że w niewłaściwy sposób przechowywaliśmy te produkty? No mówimy tutaj o nabiale, o mięsie surowym, o jajkach. A jakie jeszcze produkty? No tutaj pani przytacza soki. Co może się stać z takim sokiem?
2: Może sfermentować.
1: A no tak.
2: Bo jest duża dostępność cukru. Ale też mamy taki duży, że tak powiem, zasób tej żywności ready to eat. To jest taka żywność gotowa do spożycia. Mówimy tu o świeżych warzywach, takich wstępnie już powiedzmy pokrojonych i zapakowanych, które jakby mają tę dużą zawartość wody. A wilgoć i temperatura sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów.
1: I jeszcze zamknięte opakowanie.
2: Ponieważ mamy też pewne drobnoustroje chorobotwórcze, które fajnie się też rozwijają w takich warunkach beztlenowych. Mamy też taką jedną z bardziej niebezpiecznych bakterii, Listeria monocytogenes, która świetnie toleruje warunki chłodnicze. Ona po prostu przeżywa w tych temperaturach lodówkowych, jeśli już jest zanieczyszczona ta żywność właśnie tą bakterią. I tutaj mrożenie nie przyniesie tutaj takiego efektu pozytywnego, żeby się pozbyć. Tylko ogrzewanie powyżej 65 stopni, a w przypadku takich sałat czy truskawek, pomidorów, no nie przeprowadzimy tego procesu. Tutaj zostaje nam tylko mycie albo kupowanie już tych gotowych do spożycia, takich po umyciu produktów, o które zadbał producent już na etapie produkcji.
1: Ale słyszałam, że takie właśnie sałaty, nawet jeżeli na opakowaniu jest informacja gotowe do spożycia, umyte, to i tak warto te sałaty przepłukać właśnie z tego względu, że nie wiemy, ile one tam w tym sklepie leżały. Takie informacje znalazłam.
2: No, chyba muszę troszeczkę zdementować, ponieważ ta żywność ready to eat ma określony termin przydatności do spożycia. I jeśli go producent na pewno zrobił badania przechowalnicze, żeby określić sobie ten termin. I jego odpowiedzialność polega na tym, że ten produkt musi posiadać właściwe parametry fizykochemiczne, ale i też mikrobiologiczne do upływu tej daty. Więc w dużej teorii nie powinno nam nic zagrażać i takie dodatkowe mycie nie jest tutaj właściwe. Może niekoniecznie właściwe, ale nie jest potrzebne. Jeśli producent deklaruje, że ta żywność jest gotowa do spożycia i jeszcze dużymi literkami pisze, że jest po umyciu, no to możemy spokojnie zaufać. A to dlatego, że mamy takie, w przypadku tej żywności akurat, to mamy takie dosyć surowe kryteria mikrobiologiczne. Jeden z takich unijnych aktów prawnych, rozporządzenie 2073 i jego nowelizacja z 1 lipca tego roku, no zapewnia nam zachowanie tych kryteriów. I powiem tak, no pod szczególnym okiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej są produkty właśnie te gotowe do spożycia. Sporo tej kategorii produktów badamy i nie stwierdzamy przekroczeń w tym zakresie.
1: Ja się bardzo z tego cieszę, bo to oznacza, że mamy mniej do roboty, jeśli chodzi o takie produkty, bo ja rzeczywiście
2: sięgając... Tak, są to produkty wygodne.
1: Tak, sięgając po te produkty, rzeczywiście jeszcze dodatkowo myłam, czyli już tutaj nie muszę tego robić. Katarzyna Kazek, kierownik oddziału higieny, żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, jest moim Państwa gościem. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Skupimy się na lodówce. Będziemy zaglądać do lodówki.

0: ze mną w studiu Katarzyna Kazek, kierująca oddziałem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Rozmawiamy na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Jak bezpiecznie, jak zdrowo przygotowywać posiłki, jak właściwie przechowywać nasze produkty spożywcze. Tym bardziej, że mamy lato, wysokie temperatury i jesteśmy bardziej narażeni na to, że możemy ulec jakimś zatruciom pokarmowym. To przejdźmy, Pani Katarzyno, teraz do naszych lodówek. Jak my je na co dzień użytkujemy? Czy na przykład nie jest tak, że za rzadko myjemy te lodówki albo przechowujemy produkty nie w tym miejscu, co trzeba?
1: Jeśli chodzi o nasze prywatne lodówki, to troszeczkę z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej trudno stwierdzić, jak tam jest.
0: Nie wchodzicie tutaj na kontrolę.
1: Jeśli się nic nie dzieje, nie ma zagrożenia zdrowia i życia, to nie wchodzimy. To są nasze prywatne lodówki. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby w lodówkach utrzymywać temperaturę 5 stopni Celsjusza. To jest taka optymalna temperatura zarówno dla tych produktów wysoko wrażliwych mikrobiologicznie, jak i tych mniej wrażliwych. O tych wrażliwych to mówimy tutaj właściwie o produkcjach pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, mleko, nabiał, no ale w lodówce również przechowuje się i sosy, i przetwory, i też warzywa, i też owoce. I dobrze by było w tych naszych domowych lodówkach zadbać przede wszystkim o właściwą segregację, czyli bezwzględnie oddzielić produkty gotowe do spożycia od tych, które jeszcze wymagają obróbki cieplnej, czyli oddzielić żywność ugotowaną od surowej, zwierzęcą od roślinnej. Ustawić sobie taki pewien priorytet, że już od powrotu ze sklepu segregujemy sobie i właściwie oddzielamy, tak żeby nie doszło do tego zanieczyszczenia krzyżowego.
0: Czy znaczenie ma to, gdzie wkładamy te produkty? Na pierwszą, drugą, trzecią półkę? No tutaj mówi się o tym, że lodówki mają swoje strefy temperatury.
1: Tak, producenci się prześcigają w tych rozwiązaniach i w instrukcji na pewno znajdziemy też takie podpowiedzi, gdzie przechowywać otwarte mleko, gdzie przechowywać drób, jaja, czy też garnek z zupą, tak? A jeśli garnek z zupą, to na pewno z wychłodzoną zupą, bo to chyba nie ma nic gorszego niż włożenie niewystudzonego produktu po obróbce termicznej do lodówki, ponieważ on bardzo szybko osiągnie taką temperaturę sprzyjającą właśnie rozwojowi tych bakterii, a później to powolne schłodzenie do tego powiedzmy 5 czy 7 stopni jeszcze troszeczkę tej lodówce zabierze, a ten czas będzie sprzyjał rozwojowi bakterii, czego sobie po prostu nie życzymy, tak?
0: A czy lodówka i te niskie temperatury, i tutaj już odpowiedź była w pierwszej części naszej rozmowy, ale zapytam jeszcze raz, czy niska temperatura zabija bakterie?
1: Nie wszystkie. Niska temperatura nie zabija bakterii, taka niska jak w lodówce, natomiast nie sprzyja ich namnażaniu. Bo tutaj mamy też cały czas z tyłu głowy taki aspekt, że żeby doszło do zatrucia, to musi być ta odpowiednia ilość bakterii. Jeden organizm potrzebuje trochę więcej, żeby wystąpiła choroba, drugi jest w stanie więcej zwalczyć, inny mniej. Natomiast te niskie temperatury niestety nie sprzyjają takiej obumieraniu tych bakterii. Mamy wręcz takie bakterie jak Listeria monocytogenes, która się dobrze rozwija w takich niskich temperaturach. Tworzy filmy, które są bardzo trudne do usunięcia.
0: A na jakich produktach ona lubi bytować?
1: Zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Ona może świetnie rozwijać się nawet na oblodzonych ściankach naszego zamrażalnika i jest dosyć trudna do usunięcia, a zagraża właściwie to najbardziej niemowlętom, kobietom w ciąży i tutaj właśnie szczególne znaczenie ma taka zwykła higiena przechowywania czy też produkcji.
0: Na szczęście wysoka temperatura, obróbka termiczna ją zabija.
1: Tak, powyżej 65 stopni Listeria monocytogenes obumiera.
0: Jakie nieoczywiste produkty powinny trafić do lodówki? Na przykład jak jest z jajkami? No producenci i w sklepach jajka są przechowywane na półkach, nie w lodówkach. Jak jest z tymi jajkami? To może zacznijmy od tego.
1: Z jajkami jest tak, że jeśli producent zaleca przechowywanie w takich warunkach temperatury otoczenia, to należy i również w domu w takich warunkach przechowywać. Natomiast jeśli po przyjściu do domu ktoś wpadłby na pomysł, żeby te jajka umyć, no to już powinien przechowywać w lodówce. I nie można też w zasadzie co do jajek robić takiego manewru, że raz trzymamy w lodówce, a raz poza lodówką, ponieważ przy takich różnicach temperatur na zewnątrz skorupki wydziela się woda, a ta woda powoduje nam, że jajko traci tą swoją naturalną barierę. Ponieważ każde jajko ma taką naturalną barierę, ponieważ zanieczyszczenie jajek jest tylko zewnętrzne. I podczas obróbki tych jajek dochodzi do tego przeniesienia mikroorganizmów do wnętrza, do tej zawartości właściwej, którą spożywamy.
0: Kiedy rozbijamy. Mhm.
1: Tak, natomiast usunięcie tej zewnętrznej warstwy poprzez właśnie zawilgocenie powodować może, że te pory w skorupce są bardziej dostępne dla mikroorganizmów. Więc jajka przechowujemy w takiej temperaturze, że jak deklaruje producent na opakowaniu, z reguły producent deklaruje w warunkach otoczenia.
0: W warunkach otoczenia, ale nie umyte.
1: Nie umyte.
0: Amerykanie zdaje się, że tak.
1: Tak, Amerykanie mają nieco inaczej niż my tutaj w Europie.
0: Że oni myją te jajka, ale wtedy takie jajko.
1: Wtedy do lodówki.
0: Wtedy do lodówki. To jakie jeszcze takie inne produkty nieoczywiste powinny trafić do lodówki? Na przykład słyszałam, że błędem jest przechowywanie pomidorów w lodówce, bo one wtedy tracą swoją wartość odżywczą.
1: Tak, to ze względu na tą taką specyfikę gatunkową, tak? Pomidory lepiej przechowują się na zewnątrz. Niektóre warzywa liściaste lubią taką bardzo obniżoną temperaturę, koło 2 stopni. Inne korzeniowe mogą w tych 10 stopniach swobodnie przebywać. No tutaj też ma duże znaczenie wilgotność, tak? Żeby nie doszło do tego obsuszania i utraty tych najcenniejszych składników, witamin i składników mineralnych. No właściwie to jest główne źródło, tak? Warzywa i owoce. Stąd tak rozsądnie, ale też takie tradycyjne podejście, tak? Trzymamy to po prostu w takich warunkach chłodniczych, bez przesady w jedną ani w drugą stronę, jeśli chodzi o warzywa i owoce.
0: Mhm. Z tymi owocami też. A banany można na przykład w lodówce? Czy tak niekoniecznie? Chyba raczej na zewnątrz.
1: Banany czernieją w lodówce ze względu na skraplanie się tej wody. No i one są już po prostu nieatrakcyjne tak organoleptycznie. Zdecydowanie lepiej przechowują się na zewnątrz.
0: A jak na przykład przechowywać takie oczywiste produkty w lodówce? Mięso. No kupujemy mięso zazwyczaj w jakiejś folii. Wyciągamy z tej folii mięso.
1: W zasadzie są różne podejścia do tego. Możemy zostawić to w tej folii i włożyć do pojemnika. Możemy wyjąć z tej folii, również przełożyć do zamykanego pojemnika. Dobrze by było jednak używać zamykanego pojemnika do przechowywania mięsa, no bo niestety w domach nie mamy takich olbrzymich lodówek, żeby wydzielić specjalne strefy, czy to do mięsa, czy do drobiu, czy do ryb. Tak, z reguły jest to na jednej półce, więc dobrze by było po prostu w pojemnikach zamykanych.
0: Mhm. Wracając jeszcze do owoców i warzyw, to teraz chciałam zapytać o to mycie, tak jak w przypadku jajek. Czy te owoce, warzywa od razu myć po przyjściu ze sklepu, czy jednak trzymać to tak sauté?
1: Z reguły powinno się po prostu umyć, tak? Mamy mnóstwo zanieczyszczeń, jeśli kupujemy bezpośrednio od producenta, ale i w sklepie owoce i warzywa są również przecież traktowane i środkami ochrony roślin, i jest kurz, i jest dostęp do mikroorganizmów, a jak już wchodzimy do czystej lodówki, wnosimy te produkty, no to powinny one również być czyste, bo zasadniczo jaki jest cel utrzymywania czystości w lodówce, jeśli wprowadzimy tam po prostu brudny produkt.
0: No właśnie, bo tak też znalazłam takie informacje, ale dlatego o to dokładnie pytam, że może niekoniecznie...
1: Ta praktyka domowa jest pewnie różna i tradycja na pewno jest różna, tak? Natomiast no, właściwie powinno się po prostu umyć takie produkty przed włożeniem do lodówki.
0: Ze mną w studiu Katarzyna Kazek, kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Katarzyna Kazek, kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. No i przyglądamy się naszym produktom. Dbamy o to, żeby one zachowały i świeżość, i żeby było przede wszystkim dla nas zdrowe i bezpieczne pod tym względem. A ja chciałam zapytać, a jak jest z tym czytaniem terminów przydatności? Bo to może nam sprawiać kłopot. Jakby pani nam to mogła wytłumaczyć. Przed, do...
2: Mamy takie dwa określenia. Data minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia.

0: się spodziewać tam jakichś wielkich zanieczyszczeń. Są one też po obróbce termicznej, pasteryzowane, produkty UHT, w słoikach, w puszkach. Mają właśnie tą datę minimalnej trwałości. No i a produkty nietrwałe mikrobiologicznie mają taki termin przydatności do spożycia, określony już konkretnym dniem i po upływie tego terminu nie należy spożywać. Z reguły są to jogurty, przetwory takie, powiedzmy nabiał, do których producent nie użył specjalnych konserwantów, czy też nie użył takiego procesu, który miałby na celu jak gdyby wyeliminowanie bakterii, tak? Czy obróbka cieplna. Więc wszystkie surowe, mikrobiologicznie nietrwałe rzeczy mają właśnie ten termin.
1: A jak czytać to na przykład termin ważności do? Który produkt, jaki opis pozwala nam na zjedzenie tego produktu nawet dzień po tej dacie podanej na opakowaniu?
0: Jeśli jest data minimalnej trwałości, to po tej dacie z reguły wtedy nie mamy określonego dnia, tylko miesiąc. I tu już nam daje producent taki manewr, że to jest na pewno jeszcze dosyć trwałe mikrobiologicznie. Natomiast jeśli mamy już dzień, miesiąc i rok, no to zwłaszcza w takim okresie letnim to nie warto po prostu nie zachowywać tego terminu.
1: Czy zawsze możemy rozpoznać produkt, mówię o produktach świeżych, który nie nadaje się do spożycia? No, nie mówię o takich oczywistych sygnałach, jakaś śliskość, tak, zapach. Czy może być tak, że ten produkt wygląda na zdrowy, na dobry, a taki nie jest? No, bakterie nie pachną.
0: Nie pachną i ich nie widzimy. I tutaj jest jakby największe niebezpieczeństwo. Zanim dojdzie już do takiego oczywistego zepsucia, zanim te bakterie zaczną wytwarzać toksyny, uruchomią się enzymy rozkładające składniki odżywcze, to człowiek nie jest w stanie uchwycić tego zanieczyszczenia. Więc tutaj dobrze jest za każdym razem przyjrzeć się, czy opakowanie nie jest zniszczone, nie są puszki gdzieś tam uszkodzone, rozerwane i czy właściwie jest on już przechowywany w sklepie. Tutaj ważne jest, że jeśli widzimy na etykiecie, że przechowywać w warunkach chłodniczych, nie wiem, od 2 do 5 stopni, to bierzemy to z lady chłodniczej, a nie z jakiegoś innego miejsca w sklepie. Bo taki produkt na pewno prędzej czy później może ulec zepsuciu, jeśli już na etapie dystrybucji jest źle przechowywany. I tutaj ważne jest zwracanie nawet uwagi tym dystrybutorom czy tam sprzedawcom, że jednak źle umieścili ten produkt, że to jest niewłaściwe i taki produkt mógł ulec zepsuciu.
1: I też musimy zachowywać takie zasady higieny podczas przygotowywania posiłków, prawda? Tak jak mięsa surowego nie trzymamy z produktami gotowymi do spożycia, to tak samo, kiedy przygotowujemy posiłek, to zwracamy też na to uwagę, żeby nie kroić i warzyw, i mięsa surowego. To jest taki truizm, ale może warto przypomnieć, nie kroić na jednej desce.
0: Tak, no nie kroimy sałatki i mięsa na kotlety na tej samej desce. Najlepiej się zaopatrzyć w różne deski różnego koloru, wtedy łatwiej nabrać takich dobrych praktyk, tak, że powiedzmy czerwoną mamy do mięsa, a zieloną mamy do szczypiorku i to są takie podstawowe rzeczy, które łatwo eliminują jakieś takie błędy w postępowaniu. No nie płuczemy mięsa zaraz przed przygotowywaniem na przykład sałaty.
1: A no właśnie, czy płukać tego kurczaka, czy nie?
0: No naukowcy mówią, że nie płukać, tak?
1: Nie zjemy go na surowo.
0: Nie zjemy go na surowo, zostanie on na pewno poddany obróbce termicznej.
1: Ale niektórzy lubią.
0: Trudno jest zabronić konsumentowi umycia kurczaka, jak widzi tam jeszcze jakieś pozostałości takie fizyczne do usunięcia.
1: Tylko warto zlew umyć.
0: Porządnie gorącą wodą, wyparzyć te deseczki, te noże, porządnie umyć ręce z użyciem mydła i zachować po prostu taki zdrowy rozsądek, tak? Że jeśli rzeczywiście bardzo pragniemy umyć kurczaka, to go po prostu umyjemy, ale zachowamy też tą higienę wokół tego miejsca obróbki.
1: I też taka kolejna ważna zasada, nie spożywamy produktów, które wcześniej uległy rozmrożeniu, potem ponownemu zamrożeniu i rozmrożeniu. Produkt może być zamrożony tylko raz.
0: Zdecydowanie tylko raz. I jeśli widzimy jakieś wycieki, jakieś takie symptomy mogące świadczyć o tym, że on uległ wcześniej,

0: wcześniej rozmrożeniu, to zdecydowanie odstępujemy od spożycia, zwłaszcza produktów zwierzęcych, ale lodów, mięsa, właściwie czegokolwiek. Jeśli mamy wątpliwości, czy ten produkt był wcześniej zamrożony, to lepiej zrezygnować z takiego spożycia.
1: Gdzie można znaleźć informacje na temat takiego bezpieczeństwa żywności? U was na stronie gdzieś są takie zasady, złote zasady bezpieczeństwa żywnościowego podane, że każdy może sobie tam Kowalski, Kowalska zajrzeć i przeczytać?
0: Tak, każda stacja sanitarno-epidemiologiczna prowadzi swoją stronę. Też główny inspektor sanitarny cały czas publikuje takie najnowsze wytyczne, czy też takie wskazówki dla takich zwykłych obywateli dostępne, więc można śmiało się z tym zapoznawać. Również strona Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności no, obfituje w te informacje. Mamy też stronę internetową Instytutu Żywności i Żywienia, gdzie dostępna jest całe mnóstwo infografik w takim przystępnym języku napisane są te informacje do wykorzystania takiego bezpośredniego. No ale najlepszym takim źródłem informacji o produkcie, który spotykamy w sklepie, jest jego etykieta.
1: No i czasami zdarza się też, media potem informują konsumentów, że dany produkt został wycofany ze względu na zakażenie jakąś tam bakterią. To znaczy, że jest to wychwytywane. Mimo tej całej masy produktów.
0: Tak. Działamy tutaj w Urzędowej Kontroli Żywności według procedur takich jednolitych dla całego kraju, opartych na prawodawstwie unijnym i naszych polskich przepisach. I prowadzimy też szereg badań żywności. Kilkadziesiąt kierunków badań, tysiące próbek pobranych w ciągu roku i też właśnie w kierunku mikrobiologicznych sprawdzanych. A jeśli trafimy na taki produkt niespełniający wymagań przepisów prawa żywnościowego, to wycofujemy jako inspekcja sanitarna, ale również i producenci we własnym zakresie mogą podjąć takie działania i wyprzedzić te działania organów państwowych i samemu wycofać taki produkt z obrotu. Służy nam do tego taki skuteczny system RASF, system ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. System nam pozwala na takim bardzo szybkim wycofaniu z każdego miejsca dystrybucji, zarówno na terenie kraju, jak i Europy. Komunikujemy się z państwami, z członkami Unii Europejskiej za pomocą właśnie tego systemu. Zbieramy szybciutko dane o dystrybucji i podejmujemy działania, a jeśli producenci sami zdecydują się na takie wycofanie, to monitorujemy ten proces wycofania, aby był on skuteczny. Jeśli jest duże ryzyko związane z tymi przekroczeniami, które wykryjemy, to główny inspektor sanitarny publikuje właśnie takie ostrzeżenie publiczne. Te ostrzeżenia publiczne są w mediach szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza jak ryzyko jest duże, tak, jak jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne, czy też jakieś wysokie zanieczyszczenie chemiczne. To na stronach głównego inspektora, ale także każdej stacji wojewódzkiej publikowane są te ostrzeżenia. Do publicznej wiadomości mamy wskazany numer partii, nazwę, też zdjęcia, tak żeby konsumenci mogli zweryfikować u siebie na półce, czy taki produkt nie znalazł się przypadkiem w ich kuchni.
1: I konsumenci tutaj muszą mieć na uwadze to, że zarówno producent może tutaj w procesie jakiś błąd nastąpić, coś się mogło wydarzyć, ale my też czasami jako konsumenci przez złe przechowywanie żywności odpowiadamy za to, że produkt doprowadził do zatrucia pokarmowego, niebezpiecznego dla naszego zdrowia. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Katarzyna Kazek, kierująca oddziałem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, taki pięknie. Gorący czas macie, prawda? Dużo kontroli.
0: Tak, teraz mamy taki wzmożony okres kontroli w gastronomii.
1: Dużo, dużo pracy, a to sezon urlopowy. Łatwo nie jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień, w każdą sobotę między 13 a 15. Spotykamy się w audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Dziś to wszystko. Życzę przyjemnego weekendu, dużo zdrowia. Do usłyszenia, Marzena Śmierciak.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 15, czas najwyższy na wiadomości. Informacje z regionu, kraju, świata, będzie również trochę sportowych rzeczy. Zapraszam, zaczynamy. Warszawa oddaje hołd powstańcom z Mokotowa. Studio plenerowe Radio Opole dziś zainstalowano na kąpielisku Bolko w Opolu.
1: Bardzo fajnie, bo myślę, że to tak może przybliżyć ludzi do radia i żeby częściej słuchali na pewno.
0: Polscy siatkarze czekają na finałowego rywala w Lidze Narodów. Trwa mecz Japonia-Stany Zjednoczone.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się nisko, rozpoczynamy. Warszawa oddała hołd powstańcom z Mokotowa. W parku imienia generała Gustawa Orliczy-Dreschera uczczono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski przypomniał o wielkim poświęceniu uczestników tego zrywu.
3: Nie było śmiechu dzieci, spacerów, za to rozbrzmiewały tu odgłosy walki. Ojcowie, dziadkowie, sąsiedzi chwycili za broń, nie z nienawiści, ale z miłości do ojczyzny, bo chcieli żyć w kraju, w którym nikt nie będzie decydował za nich, kim mają być i jak żyć. Zapłacili za to ogromną cenę.
0: Warto pamiętać, że podczas okupacji Mokotów należał do najmocniej obsadzonych przez Niemców dzielnic, osłaniając walczącą stolicę od południa. W kulminacyjnym momencie w walkach na Mokotowie brał udział ponad 5 tysięcy osób.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Z Polski do Hiszpanii, by walczyć z żywiołem. Dziś z lotniska wojskowego w podkrakowskich Balicach 35 polskich strażaków wyleciało w okolice Toledo i Cuenki, aby pomagać tamtejszym mundurowym w gaszeniu pożarów lasów. Cała Europa zmaga się z upałami, a Hiszpania z największymi pożarami lasów w ogóle w historii kraju. Spłonęło już ponad 170 tysięcy hektarów lasów i pól.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Studio plenerowe Radia Opole dziś zagościło na kąpielisku Bolko. Plażowicze mieli możliwość zaopatrzenia się w radiowe gadżety, czy skorzystać z fotobudki 360 stopni, zażywającymi kąpieli i też gośćmi trochę Radia Opole. Rozmawiał Witek Woźtak.
4: Jest namiot i stanowisko Radia Opole. Zaskoczona pani jest?
1: W sumie jestem zaskoczona. Nie sądziłam w sumie, że mogłoby się tutaj znaleźć, natomiast bardzo fajnie, bo myślę, że to tak może przybliżyć ludzi do radia i żeby częściej słuchali na pewno.
5: Korzystając ze słońca, korzystamy z wody, korzystamy też z muzyki, która potrafi wprowadzać w relaks.
6: Bardzo właśnie się zdziwiłam. Myślałam, że tylko jesteście tak jako reklama tylko, ale bardzo miło, naprawdę. Chciałam zajrzeć tam za chwilę.
7: Raczej nie wchodzą do wody z alkoholem, ale zdarza się, że ludzie, którzy już mają taki stan, że mają problemy z równowagą, wchodzą do wody. Wtedy my reagujemy, zawracamy ich, żeby nic nikomu nie stało.
0: Przezorności nad wodą nigdy za wiele. Warto o tym pamiętać zdecydowanie i to nie tylko na kąpielisku Bolko.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Polscy siatkarze czekają na finałowego rywala w Lidze Narodów. Na razie w meczu Japonia mamy remisowo. 1-1 trwa trzecia odsłona tego spotkania.
2: Światowe agencje informują.
0: Słynny alpinista Nirmal Puria zginął w lawinie podczas próby wejścia na Broad Peak. Wraz z nim zginęło 9 innych wspinaczy, którzy w czwartek zaginęli po zejściu lawiny. Nirmal Puria, były żołnierz brytyjskich sił specjalnych, zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników nieco ponad 6 miesięcy. Dalszy ciąg konfliktu na linii UEFA-FIFA. Europejska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła dziś, że straciła zaufanie do prezesa Gianniego Infantino i to mimo, iż organ zarządzający światowym futbolem porzucił jednak plany sprzedaży udziału w prawach komercyjnych, m.in. do mundialu. Stało się tak po fali ostrej krytyki wielu środowisk i organizacji piłkarskich ze wszystkich kontynentów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy lato z prawdziwego zdarzenia. W Opolu w tej chwili 31 stopni Celsjusza. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą pojawić się burze z deszczem i porywistym wiatrem w porywach do 90 km na godzinę. Mamy takie ostrzeżenie synoptyków wydane dla wszystkich powiatów naszego regionu. Prosimy wziąć to pod uwagę. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych w czasie burz, rzecz jasna, powieje silniej właśnie do mniej więcej 95 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
10: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
11: Wszyscy się na ciebie skarżą.
12: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
10: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.
11: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
14: Co z tobą jest nie tak?
12: Jesteś nikim.
11: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy program Co w trawie piszczy, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a dzisiaj ponownie wybierzemy się do lasu i to w podwójnym towarzystwie i co ciekawe, to będzie taka podróż bardzo zaskakująca, bo między innymi z panem Jackiem Dzierżanowskim porozmawiamy o nocnych podróżach po lesie. Co w nich jest takiego szczególnego? Jak bezpiecznie do tego podejść, to będzie część naszej rozmowy, ale również pan Jacek będzie opowiadał o wszystkich dobrodziejstwach, którymi obdarza nas natura w okolicach Borów Niemodlińskich, właśnie na terenach Nadleśnictwa Tłowice, ale nie tylko, bo to człowiek wielu pasji. Będziemy też rozmawiać o dźwiękach leśnych, więc drodzy Państwo, zapraszam Was bardzo serdecznie na to spotkanie, a w drugiej godzinie naszego programu będziemy oczywiście kontynuować podróż leśną, ale pojawi się też człowiek, który już w tym programie wystąpił, Miro z lasa, ale będziemy Państwa zaskakiwać, bo to wszystko będzie powiązane właśnie z wakacjami, z podróżami i o tym, że czasami warto wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby doświadczyć czegoś innego, a natura może nam w tym pomóc. Zostańcie z Radiem Opole.

0: W naszym programie przyrodniczym podróżujemy po lasach. Rozmawialiśmy o szlaku barwnych krzyży, kolorowych. Rozmawialiśmy o tej naturze, którą możemy spotkać właśnie, ale na tym przełomie wiosny i lata też ta natura nas obdarza różnymi widokami. Możemy też zbierać różne rzeczy, chociaż nie tak jak na jesień.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Początek wiosny mamy niezwykle urokliwy. Mamy wspaniały rezerwat Kokorycz i lasy leśnictwa Głębocko, w okolicach miejscowości Głębocko. Wspaniały rezerwat i wspaniałe lasy gospodarcze, które otaczają ten rezerwat. Co tam jest takiego ciekawego? Ano Przebiśniegi. Jedno z największych skupisk Przebiśniega na Opolszczyźnie. W okresie wiosennym czasami wydaje się, że śnieg spadł, a to po prostu jest całe poszycie lasu, cała ściółka w bieli od kwiatów przebiśniegu. Niesamowity widok, warto tam się wybrać na wiosnę. W tej chwili oczywiście przebiśniegi już przekwitły, natomiast zaczyna kokorycz kwitnąć, pojawia się czosnek niedźwiedzi. Więc same doznania zapachowe w tej chwili są niesamowite. Oczywiście w rezerwacie musimy zachować pewne zasady, tak? Czyli nie wolno nam zejść z drogi, która biegnie przez ten rezerwat. Ta droga jest udostępniona do ruchu, więc można po tej drodze spokojnie chodzić. Natomiast nie wolno nam schodzić z tej drogi, nie wolno nic zrywać, nic zbierać. Natomiast przechodząc przez rezerwat wchodzimy do lasu gospodarczego. Tam można oczywiście sobie już zejść z tej drogi, można bliżej podejść do roślin, poobserwować, powąchać i jak najbardziej porobić zdjęcia. Dużej różnicy nie ma między rezerwatem a lasem gospodarczym, jeżeli chodzi o runo leśne. Atrakcyjność jest praktycznie taka sama. Można w tej chwili, jak wspomniałem, czosnek niedźwiedzi, gdyby popadało, pięknie pachnie. Wejdziemy do lasu, poczujemy czosnek, tak jakby nas ktoś obok czosnek rozgniótł. Niesamowity zapach. Taki czosnek niedźwiedzi można już kupić nawet z sadzonki w sklepach ogrodniczych. Można go sobie w ogródku posadzić. On wymaga gleby ciężkiej, wilgotnej, trochę zacienionej i można mieć własną wspaniałą przyprawę. Do wszystkiego tak naprawdę. Można sałatkę z tego zrobić, można przyprawić mięso.
0: No tak, bo rozumiem, bo pan mówi o tym, bo przecież ten czosnek niedźwiedzi, no nie możemy go absolutnie przecież zbierać w lesie, to
1: jest
0: o to chodzi.
1: Jest rośliną chronioną, tak jest pod
0: ochroną. I mamy alternatywę.
1: Mamy alternatywę, jest, pojawia się już, jak wspomniałem, w sklepach ogrodniczych, można taką sadzonkę kupić. Na Święcie Kwiatów chociażby widziałem w Otmuchowie takie sadzonki, więc jak najbardziej skorzystać i mamy troszkę namiastkę tego lasu u siebie w ogródku.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, no coś czuję, że w tym czasie letnim chyba też możemy skorzystać z różnych właśnie takich pomysłów, jak ten czosnek niedźwiedzi.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie przyrodniczym przed chwilą rozmawialiśmy o czosnku niedźwiedzim. Mnie osobiście ten temat dosyć mocno interesuje, dlatego że często się słyszy, że ktoś tam zbiera ten czosnek niedźwiedzi, że no nie wolno, ale że można robić syropy. Panie Jacku, a pan poza anteną się pochwalił, że pan nawet robił sałatkę. To taki prosty przepis.
2: To jest tak ze szczypiorkiem, tak? Jako można powiedzieć, trochę przyprawa, trochę urozmaicenie, więc podobne zastosowanie. Można do białego sera dodać, przecież dodawany czosnek niedźwiedzi jest do wędlin. Zastosowanie ma bardzo szerokie. Nadaje taki aromat, taki lekko czosnkowy właśnie. Także to nie jest typowy czosnek, ale aromat właśnie taki czosnkowy jest jak najbardziej.
1: A kiedy chcemy poczuć ten aromat czosnku w lesie, to konkretnie gdzie właśnie w Borach Niemodlińskich możemy się wybrać? Pan już o tym mówił, ale ja chciałabym podkreślić, to miejsce, jaka pora roku jest odpowiednia właśnie na takie poczucie takiego zjawiska?
2: To są generalnie lasy łęgowe, żyzne lasy wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka. Więc to są miejscowości Kopice, miejscowości Głębocko, w kierunku na Michałów, ewentualnie z Głębocka Żelazna jeszcze w kierunku na Grodków. Tak, czyli te lasy takie bardzo wyzne przy rzece, nawadniane przez rzekę, nawożone przez rzekę w dawnych czasach, to są miejsca, gdzie ten czosnek spotkamy, nadaje.
1: Co możemy jeszcze spotkać, zaobserwować w tym lesie, tym naszym tułowickim? Ja mówię Tułowice, bo nadleśnictwo Tułowice, ale to trzeba bardzo szeroko myśleć o tym lesie, o Borach Niemodlińskich, czyli to jest Niemodlin, Tułowice, Szydłów.
2: Kopice Grodków.
1: A, Kopice Grodków.
2: Mhm. My jesteśmy w kierunku północnym, trochę rozciągnięci, a z Zagrodków do miejscowości Gnojna mniej więcej sięgamy. Od północy graniczymy z nadleśnictwem Brzeg, od zachodu mamy nadleśnictwo Prudnik, od południa nadleśnictwo Pruszków, a od wschodu mamy nadleśnictwo Opole.
1: Do naszej rozmowy w programie Co w trawie piszczy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: naszym programie Co w trawie piszczy? Dziś naszym gościem jest Jacek Dzierżanowski z nadleśnictwa Tułowice. Panie Jacku, czy pan też wybiera się czasami i korzysta pan z takich kąpieli leśnych?
1: Trzeba odpocząć. Las daje to wytchnienie, tą chwilę takiego relaksu. Niektórzy mówią resetu i tak dalej. Ja bardzo też lubię nocne jakieś wędrówki po lesie, więc w ciągu dnia raczej rzadko mnie można spotkać, natomiast wieczorem w nocy czasami tak. Inne zmysły działają, bo nie ma wzroku, tak? Jest bardzo ograniczony wtedy. Uwielbiam chodzić bez latarki. Gdy zgasimy światło, no wzrok się przyzwyczai do... Nie jest tak ciemno. I jeszcze jeżeli mamy kawałek księżyca na niebie, wszystko widać. Trzeba po prostu tylko troszkę wyjść ze swojej strefy komfortu, jak się to mówi, zaufać trochę swoim instynktom, swoim zmysłom. Da się naprawdę i to jest wielka frajda tak pójść. Działa wtedy bardzo dobry zmysł słuchu. Zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. Mamy zupełnie inne dźwięki. Te szelesty trawy, podmuchy wiatru, nocne zwierzęta. To wszystko słychać wtedy i naprawdę jest to zupełnie inne doznanie, inne wrażenie. Co zrobić, żeby było bezpiecznie? Po pierwsze poinformować kogoś, gdzie się idzie, w jakim celu się idzie, mniej więcej gdzie się będzie przebywać. To nie chodzi o jakąś inwigilację, to właśnie chodzi o bezpieczeństwo. Czyli można wziąć oczywiście telefon komórkowy, można udostępnić swoją lokalizację pod warunkiem, że jest zasięg telefonu komórkowego. A są na szczęście takie miejsca jeszcze w Borach Niemodlińskich, gdzie tego zasięgu nie ma. Dobra aplikacja ewentualnie nawigacyjna, chociażby bank danych o lasach, nasza leśna aplikacja, która w najbliższych tygodniach przejdzie zresztą dużą metamorfozę, dużą zmianę, będzie zupełnie nowa szata graficzna, nowe funkcjonalności, więc warto też tą aplikację pobrać. Są inne nawigacje czy aplikacje nawigacyjne i warto z tych aplikacji skorzystać. Oczywiście nie jest to tak, że będę wszedł wpatrzony w ekran, ale też wiele osób korzysta z zegarków nawigacyjnych, z funkcją nawigacji, więc kwestia wgrania sobie wcześniej mapy do zegarka i można w komfortowych warunkach podróżować. Nie trzeba iść indywidualnie, można pójść z osobą najbliższą, nie wiem, z mężem, z żoną, z bratem, siostrą, przyjacielem, przyjaciółką i naprawdę zaczerpnąć czegoś innego, spróbować czegoś innego niż mamy na co dzień. Krótkie noce leśne, krótkie noce letnie, no nie ma tej takiej całkowitej ciemności. To jest dobra pora na to, żeby spróbować nocnego marszu przez las.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Wakacje w pełni, a zatem warto może nocą wybrać się do lasu. O tym przed chwilą rozmawialiśmy z panem Jackiem Dzierżanowskim z Nadleśnictwa Tułowica. A na przykład tam w okolicach Zawadzkiego, to z jakich leśnych atrakcji możemy skorzystać właśnie w tym okresie letnim?
2: Tam myślę największą atrakcją jest rzeka Małopanew. W tej chwili bardzo intensywnie użytkowana turystycznie, chociażby przez spływy, bardzo popularne spływy kajakowe. Troszkę inny charakter lasów tam jest, tak? Tam jest bardziej zwarty kompleks leśny. Nadleśnictwo powierzchniowo jest bardzo niewielkie, z najdalszych punktów odległość jest stosunkowo nieduża, dużo mniejsza niż na przykład w Tułowicach. Nie ma tego rozdrobnienia kompleksów leśnych, czyli jest ten obszar bardzo zwarty. Natomiast ten las cały czas się zmienia i bardzo ciekawe, specyficzne, z dużą ilością zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, naprawdę terenów bardzo ciekawych, zarówno pod względem turystycznym, jak i jak najbardziej przyrodniczym.
1: A kiedy wrócimy do Nadleśnictwa Tułowice, to jakie atrakcje turystyczne teraz z wakacje na nas tam czekają?
2: Warto wybrać się też w miejsce dość nieoczywiste, to jest rezerwat Złote Bagna w okolicach miejscowości Szydłów. Miejsce zarówno bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym, ale i historycznym. To jest rezerwat na obejmujący torfowisko, prawie 40 hektarów torfowiska. Bardzo dobry dojazd, chociażby z Opola, tak pociągiem do miejscowości Szydłów można dotrzeć.
1: I co, najlepiej pociągiem? I wtedy wysiadamy na stacji?
2: Wysiadamy na stacji i do rezerwatu mamy kilkaset metrów, tak naprawdę. Wystarczy zejść do końca miejscowości, wzdłuż torów, na końcu miejscowości skręcamy w pierwszą drogę leśną w prawo.
1: Ja z Komprachcic też w sumie mogę wsiąść.
2: Do rezerwatu. Dawną drogą, która była wykorzystywana do dojazdu chociażby do bunkra obserwacyjnego. To torfowisko najpierw było użytkowane pod względem przemysłowym, był wydobywany torf. Następnie przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej pełniło rolę poligonu strzeleckiego dla myśliwców, samolotów myśliwskich stacjonujących chociażby na lotniskach w Polskiej Nowej Wsi i w Starym Grodkowie. Są pozostałości po tym, tak, czyli chociażby wspomniany bunkier obserwacyjny. W tym bunkrze znajdowała się załoga, która obserwowała efekty strzelań. To jak strzelania idą, były zrzucane tam też pociski w formie takich bomb betonowych. Chodziło o trafienie generalnie w cel. Jest też miejsce, w którym rozbił się jeden z myśliwców.

Tów, został to upamiętnione, to miejsce, przez jednego z pasjonatów historii miejscowego, pana Mirka, którego serdecznie pozdrawiam, z miejscowości Szydłów. Jest to upamiętnione tablicą, można tam podejść, zobaczyć to miejsce. Jest tak zwana kapliczka lotników właśnie w tym miejscu tej katastrofy samolotu. Także miejsce niezwykle ciekawe pod względem przyrodniczym. Torfowce, gatunki chronione, chociażby wełnianka wełnista, wspaniale wyglądająca jesienią, w kolorze takim zielono-złotym, stąd między innymi nazwa Złote Bagna. Torfowiska, które mają swoją specyfikę, tak, wielki rezerwuar wody dla okolicznych terenów. Tam też jako nadleśnictwo kilka lat temu wykonaliśmy zastawki, oczywiście w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami, celem zmagazynowania tej wody w lesie. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć też taką dzikość natury, ale wykorzystywaną przez człowieka w pewnych okresach do różnych celów, to warto też to miejsce zwiedzić. Stawy niemodlińskie, które mamy. Tak, też atrakcja nieoczywista, bo ktoś powie, co jest atrakcyjnego w stawie. Warto pójść tam, o wschodzie słońca, o którym weźmy kiedyś wspominali, posłuchać tego śpiewu ptaków. Zwłaszcza wiosną, kiedy na tych stawach stacjonuje ptactwo przelatujące z południa Europy na północ. Niezliczone rzesze żurawi, gęsi. Poranny klęgot żurawi to jest... No, aż ciarki pochodzą po plecach, jak się tego słucha. Potrafi tego być kilkaset osobników na stawie. No niesamowite doznania wizualne, ale i słuchowe.

miejsce. To nie jest tak, że jeżeli gdzieś można wejść, to znaczy, że wolno tam wejść. Można w sensie dostępności tego terenu. Uszanujmy miejsca takie jak trzcinowiska, jakieś duże połacie trzciny, zabagnione tereny. Są to często ostoje zwierzyny. Tak, ona potrzebuje tego spokoju. Na naszym profilu facebookowym Nadleśnictwa my często publikujemy filmy nagrane z, chociażby z dronów, które posiadamy. Można zaobserwować tą zwierzynę, jak ona się zachowuje w naturalnym środowisku, nie niepokojona przez człowieka. Bo oczywiście nagrywamy to z odpowiedniej wysokości, tak żeby ta zwierzyna się nie poszyła. Więc możemy zaobserwować, jak to wygląda w tym trzcinowisku. Nie musimy tam wchodzić. Tak? Tereny bagienne generalnie podlegają ochronie w tej chwili. Tak? My nawet jako leśnicy rzadko tam zaglądamy. Oczywiście trzeba kontrolę przeprowadzić i jakąś tam wizję, ale generalnie też staramy się nie ingerować w to środowisko aż tak mocno. Więc szanujmy tą przyrodę no, w maksymalnym stopniu. Korzystajmy z dróg publicznych, dróg naszych leśnych, ogólnodostępnych, tak, do ruchu pieszego, rowerowego. Korzystajmy ze ścieżek wyznaczonych, jakichś szlaków pieszych, szlaków turystycznych, rowerowych, ale tak jak wspomniałem, nie starajmy się wejść w każde jedno możliwe miejsce. W zasadzie każde zwierzę, które spotkamy, ma coś ciekawego w sobie, tak? Jeżeli uda nam się podejść takie zwierzę i go nie spłuszymy, to możemy zobaczyć rzeczy, których możemy nie mieć pojęcia, których byśmy nie widzieli wcześniej. To jest kwestia sposobu chociażby odbywania toalety przez te zwierzęta. Tak? One też się muszą wyczyścić, muszą się uczesać chociażby. Jak my to czasami mówimy, ta pielęgnacja codzienna też jest dla zwierząt ważna i gdy one są niepłoszone, to naprawdę ciekawe rzeczy można zaobserwować. To też polecam nasz profil facebookowy, gdzie publikujemy filmiki chociażby z naszych fotopułapek. Możemy zaobserwować ich naturalne reakcje, tak? Ich naturalny sposób bycia. Możemy zaobserwować, jak młode jest karmione przez dorosłe osobniki, jak wygląda toaleta codzienna i jak wygląda sen tych zwierząt chociażby, co nie często się udaje znaleźć. Ciekawe na przykład zaobserwowaliśmy ostatnio dziki, które spały. Dziki bardzo są towarzyskie, tak? One zawsze są w większych grupach, w watahach, zwłaszcza samice. Prowadzą całe przedszkola, tak? Czyli kilka samic potrafi się połączyć, te młode biegają, tak jak w przedszkolu. Gdy śpią, one się wszystkie przytulają do siebie. Śpią w jednej grupie, dużej grupie. Jelenie śpią z kolei zupełnie osobno. Niby są razem jako chmara, ale każdy kładzie się w swoim miejscu, oddalone czasami po kilka metrów. Sen też trwa różnie u różnych zwierząt. Jeżeli chodzi o czas, jelenie śpią stosunkowo krótko, chociaż wymagają dużo leżenia ze względu na to, że jelenie jest przewuwaczem, czyli musi przewuć pokarm, który pobrały. Dziki z kolei śpią stosunkowo długo i mocno. To jest sen naprawdę mocny. Temu dzikowi w czasie snu niewiele przeszkadza. To już. Zdawa się, że potrafimy jako leśnicy, czasami myśliwi też mają to, podejść do dzika śpiącego i tak naprawdę być tuż obok niego i dzik o tym nie wie. Tak, sen mają mocny.

0: naszych Borach Niemodlińskich, blisko Opola, gdzie możemy jeszcze podejść i po prostu czerpać z tej natury? Ja za każdym razem, kiedy rozmawiam o tych lasach, to mi jest głupio, bo ja mieszkam tak blisko, a tak mało wiem i wciąż mało czerpię. Oczywiście, żeby do Lipna pojechać, to musiałam zagrać koncert właśnie w lesie.
1: Nagrywać nie nagrywałem jeszcze, jeżeli chodzi o dźwięki. Bardziej gdzieś tam filmy, tak, to się zdawa, natomiast dźwięków, no nie mam jeszcze takiego sprzętu.
0: A, no właśnie, to musimy się razem wybrać i będziemy z tym mikrofonem w tej trawie siedzieć. Ja kiedyś nagrywałam taki program, no rzeczywiście, ale to było takie, i mieliśmy takie specjalne mikrofony, ale to było gdzieś pod Wrocławiem.
1: Atrakcją, o ile to można tak powiedzieć, mógłby być wilk, tak? Wilków mamy coraz więcej na naszym terenie.
0: Ale jak to, w Borach Niemodlińskich są wilki?
1: Są. Nie ukrywajmy, no jest, Bory Niemodlińskie jako zwarty kompleks leśny są doskonałą ostoją dla wilka, tak?
0: Dlaczego?
1: Tych wilków notujemy coraz więcej. Wilk wymaga generalnie dużego obszaru leśnego. On zajmuje dość duże terytorium jako para, tak, bądź jako wataha wilków, czyli tam grupa tych wilków. Generalnie terytorium ich to jest teren leśny. Tak, one tam rozmnawiają się w norach, czyli muszą mieć zapewniony spokój. I jeżeli ten wilk występuje na naszym terenie, a także inne chronione gatunki, chociażby puchacz, który się ostatnio pokazał, czyli nasza największa sowa krajowa, została potwierdzona akurat w nadleśnictwie Tułowice, to znaczy, że ten las jest w bardzo dobrej kondycji, tak? I to środowisko jako takie jest w bardzo dobrej kondycji, że to, co robimy jako leśnicy, to nas utwierdza obecność tych gatunków w tym, że wykonujemy dobrą pracę, tak? Czyli ta przebudowa drzewostanu, która następuje, a jednocześnie wykorzystanie gospodarcze lasu nie wpływa negatywnie na bioróżnorodność, a wręcz przeciwnie, bioróżnorodność nam się cały czas zwiększa w lesie.
0: I to też powoduje, że ta natura, to powietrze jest lepsze, tak, bardziej zdrowe?
1: Sam las to powoduje, tak, czyli jakby las ma tą funkcję oczyszczania powietrza, chociażby przez wychwytywanie pyłu zawieszonego. Tak, drzewa mają tą naturalną tendencję do wychwytywania tego pyłu, do wyciszania, tak, bo las tłumi hałas generalnie, stąd tak dużo nasadzeń wzdłuż dróg.
0: I znowu te dźwięki.
1: I znowu te dźwięki, tak.
0: No. A właśnie, ja czasami się tak martwię właśnie tymi drzewami, a to chodzi o wyciszenie, no taka naturalna bariera. Nigdy jakoś tak nad tym się tak mocno nie zastanawiałam, tylko budziły czasami te drzewa we mnie niepokój, a przecież no tak, to jest takie naturalne.
1: Wiadomo, że drzewa też cierpią z tytułu szkód, powiedzmy, od przemysłowych bądź jakichkolwiek tam wpływu antropogenicznych. To było zauważalne w latach 70., 80., gdzie drzewostany jodłowe się praktycznie wycofywały z terytorium swojego zasięgu. Było to związane z bardzo dużą emisją przemysłową. Natomiast te gatunki w tej chwili są przez leśników wprowadzane na nowo. Na ich siedliska, chociażby jodła, która zwiększa swój zasięg. Gatunek bardzo wdzięczny, ale też i trudny do prowadzenia. Gatunek bardzo podlegający dużej presji ze strony chociażby zwierząt leśnych, chociażby jelenia, tak, którego mamy coraz więcej na swoim terenie. Natomiast wprowadzamy te gatunki, żeby tą bioróżnorodność zwiększyć.
0: A czy autostrada, którą słyszymy, często też ona jest blisko, czy ona też ma duży wpływ na tą czystość w lesie, to znaczy no na powietrze takie leśne?
1: Wpływ ma na czystość, jeżeli chodzi o dźwięki.
0: Aha.
1: Bo tutaj no nie da się ukryć, każda droga, zwłaszcza te szybszego ruchu, wpływa negatywnie na okolice, jeżeli chodzi o poziom emitowanego hałasu. Natomiast dla zwierząt jako takich,
0: no właśnie,
1: negatywny wpływ jest taki, że zakłóca naturalne szlaki migracyjne. Zwłaszcza ma to znaczenie dla ssaków typu jeleń, sarna. Dzik sobie z tym radzi, drapieżniki typu wilk, lis sobie doskonale z tym radzą. Nie jest to duże utrudnienie. Natomiast dużym utrudnieniem jest to dla jeleni. Dla jeleni, dla saren, generalnie dla jeleniowatych. Wiąże się to z tym, że drapieżniki potrafią wykorzystać każdą lukę, czyli na przykład jakiś przepust, chociażby melioracyjny, wiadukt. Te zwierzęta są odważniejsze, że tak powiem, i potrafią sobie z tego skorzystać. Natomiast duże, kopytne, jeleniowate boją się. Tak, one się boją wejść w zamkniętą przestrzeń. A taka przestrzeń jest niestety, przejścia dla zwierzyny chociażby, są zamkniętą przestrzenią, bo są bariery energochłonne, czy dźwiękochłonne, i jeleń takiej przestrzeni zamkniętej unika. Natomiast jeleń jako taki nie boi się autostrady. On się nie boi ruchu samochodowego.
0: Nie boi się.
1: Kierowcy wiedzą. Bardzo często niestety obserwujemy, że jeleń wręcz na dzienną ostoję obiera miejsca tuż przy ogrodzeniu autostrady. Dlaczego? Nie wiadomo. Natomiast on się tam czuje bezpiecznie i przy samych ogrodzeniach autostrady, powiedzmy na odległość jednego oddziału leśnego, bardzo często tego jelenia możemy spotkać. Jemu hałas nie przeszkadza jako taki. Nie przeszkadza mu to ewentualne zanieczyszczenie powietrza, tak, spalinami i tak dalej. Natomiast on się czuje stosunkowo bezpiecznie w tym miejscu. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Ale zakłóca mu to oczywiście szlaki migracyjne.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?

0: Powiedzą Państwo, uf, jak gorąco trwa sobotnie bardzo upalne popołudnie z Radiem Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 16 wiadomości, zaczynamy. W nich prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy. W Opolu mamy festiwal zdarzeń artystycznych, Open Opole 2006. Sporo się dzieje w rynku, na Placu Wolności i przy Stawie Zamkowym. Polscy siatkarze czekają na finałowego rywala w Lidze Narodów. Na razie w meczu Japonia-Stany Zjednoczone mamy tiebreak.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od stolicy. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy, którzy, jak zaznaczył, dali świadectwo niezwykłej odwagi, solidarności i miłości do ojczyzny. Podczas uroczystości przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego list w imieniu Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Jakub Banaszek.
2: Dzisiejsza wolna Polska to najlepszy dowód, że ofiara powstańców warszawskich nie była daremna. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o ich czynie, strzec prawdy historycznej i każdego dnia umacniać Rzeczpospolitą, której oni pozostali wierni do końca.
0: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni. Skapitulowali po 63.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach, o tym teraz. Ratownicy topu przekazali informację o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego ze zdarzeń doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce. Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na bardzo wymagający Mięguszowiecki szczyt. Topr na razie nie informuje o szczegółach tych zdarzeń.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Spektakle, imprezje teatralne, pokazy i warsztaty. Tak wygląda 8. edycja Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole. Wydarzenia mamy w Rynku, na Placu Wolności i przy Stawie Zamkowym. Impreza potrwa do jutra. Na Placu Wolności na przykład zorganizowano dzisiaj m.in. wioskę cyrkową. Małgorzata Grund-Bismor, organizatorka i aktorka, zdaje sobie sprawę, że sztuka uliczna cieszy się obecnie nieco mniejszym zainteresowaniem, ale jak mówi, to się zmieni.
3: Na pewno tak jest, ale jestem przekonana o tym, że to jest krótkotrwała sprawa, bo każdy będzie tęsknić za tym, żeby wyjść z powrotem. Proszę zobaczyć, ci młodzi ludzie już nie są w komórkach, a mają kijki, mają balony, mają bańki i zaczynają się nimi bawić.
4: Na początku musimy opanować stanie na linie oraz zwykłe chodzenie kroczku po kroczku. Nie śpieszymy się, po prostu idziemy powolutku.
5: Jest świetnie, że to jest dla dzieci, że jest to fajnie zorganizowane, że dzieci mogą się zabawić, że tu jest bezpiecznie. Przyjemnie.
6: Oczywiście, że bardzo dobry pomysł. Niech się asymilują, niech razem ze sobą tutaj współgrają. Jak widać, dla każdego jest wielka zabawa.
7: Ja myślę, że to jest taka dobra integracyjna impreza, że i dorośli, i dzieci, takie wspólne spędzanie czasu.
0: A szczegóły programu pod naszym radiowym patronatem Festiwalu Zdarzeń Artystycznych mają Państwo w internecie.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: No, pamiętamy o kibicach siatkówki też. Polscy siatkarze czekają na finałowego rywala w Lidze Narodów. Mamy niezwykle zacięte spotkanie. Japonia, Stany Zjednoczone. Patrzymy, jak to wygląda. Tiebreaki w tiebreaku 12 do 12. Także wszystko jeszcze zdarzyć się może. Powiem Państwu, z kim Polacy spotkają się na samej górze w wiadomościach o godzinie 17.
1: Światowe agencje informują.
0: Konieczna jest deportacja z Ceuty jeszcze kilku tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Marokiem, przekazał burmistrz hiszpańskiej eksklawy Juan Jesus Vivas. Dodał, że atmosfera na miejscu pozostaje bardzo napięta. Z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, przypomnijmy, przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Strażacy z Ukrainy pomogą w walce z pożarami lasów we Francji. Tym samym po raz pierwszy Ukraina dołącza do unijnego mechanizmu ochrony ludności jako kraj udzielający pomocy. Takie informacje przekazała w serwisie X szefowa Komisji Europejskiej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 31 stopni w stolicy regionu. Temperatura nie uległa nam zmianie w ciągu ostatniej godziny. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Proszę przygotować się. Lokalnie mogą występować burze z deszczem i także bardzo porywistym wiatrem do 95 km na godzinę. Mamy takie ostrzeżenie synoptyków dla Opolskiego, wydane dla wszystkich powiatów naszego regionu. Wiatr zasadniczo słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. Według orientacyjnej prognozy pogody na niedzielę, jutro kilka stopni w dół, tak od 25 do 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie w dalszym ciągu Żaneta Plotnik-Krumpiec. Także ze mną przy mikrofonie już za moment ponownie Jacek Dzierżanowski z Nadleśnictwa Tłowice, z którym będziemy kontynuować rozmowę o podróżach leśnych nie tylko ludzi, ale także i zwierząt. Również w tej godzinie programu pojawi się Miro z Lasa, który oprócz swojej wyjątkowej pasji do lasu lubi podróżować autostopem, a zatem będą takie akcenty wakacyjne. Zostańcie z Radiem Opole. Hey!

0: czy wy jako leśnicy możecie pomagać zwierzętom jakoś nadzorować albo nakierowywać, tworzyć te nowe szlaki migracyjne? Są jakieś takie sposoby, znaczy, że no właśnie, zwłaszcza kiedy wdziera się nagle, no ta infrastruktura taka miejska, która ona się mocno wdziera do takiej przestrzeni, czy leśnej, czy takiej, gdzie te zwierzęta sobie naturalnie żyły.
1: Mamy niewielki wpływ na to. My oczywiście możemy opiniować i opiniujemy, jeżeli mamy taką możliwość. Natomiast no nic więcej zrobić nie możemy, tak? Czyli nie mamy jakiegoś realnego wpływu na...
0: Ale na przykład, że jakieś obsadzenia konkretną roślinnością, albo chodzi mi o to, czy możemy w jakoś tak naturalny sposób zachęcać może zwierzęta, żeby przemieszczały się właśnie tędy, jakieś zapachy.
1: Zwierzęta mają swój instynkt.
0: My możemy
1: robić pewne rzeczy, tak? Czyli nasadzać gatunki takie biosenotyczne, co robimy zresztą w lasach. Typu jakieś dzikie drzewa owocowe, gatunki liściaste, takie typowo do zgryzienia.
0: Czyli jednak robicie.
1: Taką stołówkę, że tak powiem. Natomiast nie jest to jakby ukierunkowanie tej zwierzyny, bo nie wpłyniemy na zmianę szlaków migracyjnych. Natomiast możemy spowodować, że ta zwierzyna będzie miała większą atrakcyjność żerów w lesie, czyli mniej na przykład może wychodzić na pola, może mniej iść w kierunku osad ludzkich, aczkolwiek chyba ten wpływ mamy minimalny w tym momencie.
0: Ale macie oznaczone tak bardzo stabilnie te szlaki migracyjne. Wiecie już dokładnie przy dzisiejszej technologii, no nawet dronów, jesteście w stanie jakby te szlaki oznaczyć? Czy już coraz bardziej?
1: Nie robiliśmy tego do tej pory, to wiemy bardziej z doświadczenia.
0: Okay.
1: Jakby wiemy, gdzie może być ostoja zwierzyny, gdzie ta ostoja jest, tak? Bo ten jeleń lubi w danym miejscu przebywać, ale to są jakby nasze obserwacje całoroczne, tak? My wiemy, że ten jeleń migruje też w zależności od pory roku. Wiosną on jest w innym miejscu, latem on będzie w innym miejscu i jesienią, gdy przychodzi okres godowy, on potrafi wyemigrować nawet na kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie przebywał latem, czy zimą na przykład. Tak. My to widzimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o jelenie, zwłaszcza to u jeleni widać, tak, bo sarna jest stacjonarnym gatunkiem. Ona ma swoje terytorium i tego terytorium generalnie nie opuszcza. Natomiast dla jelenia przejście kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów to nie jest większy problem. Tak samo wilki, tak? Dla nich przejście 20-30 kilometrów w ciągu nocy to nie jest problem.
0: A wiemy na przykład, ile jest wilków?
1: Nie.
0: Nie wiemy, tak. A mniej więcej?
1: Nie została przeprowadzona inwentaryzacja wilka, nie jest prowadzona inwentaryzacja wilka, więc trudno tą liczbę podać. Mhm. Przybliżone dane też nie są precyzyjne, bo wilk ma bardzo duże terytorium, w związku z tym to by trzeba było jednak fachowców zatrudnić, osoby, naukowców, którzy zajmują się wilkiem, a takie osoby są w Polsce, które by musiały tak metodę opracować inwentaryzacji i taką inwentaryzację przeprowadzić.

0: Panie Jacku, wykorzystam Pana doświadczenie jako leśnika, bo w międzyczasie dowiedziałam się, że ten zawód, który Pan uprawia, to jest chyba za mało, bo to trzeba mieć taką pasję. U Pana to okazało się właśnie w naszej rozmowie, że to jest trochę z pokolenia na pokolenie, że rodzinnie po prostu macie taką pasję z dziada, pradziada do tego lasu, do tej opieki nad naturą. Czy w waszej rodzinie krążą jakieś takie historie, legendy, takie związane z naturą, które sobie opowiadacie, albo ostrzegacie się, albo też co było takim powodem, że właśnie jednak pan zdecydował się, tak jak dziadek, żyć z tą naturą w zgodzie i jakby no, po prostu poświęcić jej swoje życie?
1: Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, o pasję, tak, no zaraził mnie tym mój tato. Chociaż sam leśnikiem nie jest, natomiast jest myśliwym. Zaraził mnie tym dziadek, tak, czyli tato mojego taty, który zawsze zabierał nas do lasu. Niesamowite opowieści, też potrafił opowiadać o tym lesie.
0: No ale jakie niesamowite opowieści właśnie?
1: Nas jako dzieci karmi.
0: Rozumiem.
1: Dziećmi, tak? No dziadek niestety zmarł, gdy ja miałem 10 lat, więc dla mnie dość wcześnie. Natomiast pamiętam te opowieści, gdy on nas zabierał. To jest tak jak bajka o Jasiu i Małgosi, tak? Wypowcić do lasu i tak dalej. Dziadek
0: tak
1: opowiadając
0: było.
1: Bajki zawsze nas jako swoje wnuki wcielał w rolę w tej bajce.
0: Wow.
1: Więc myśmy nie byli tylko słuchaczami, myśmy byli wręcz siedząc na fotelu,
0: bohaterami.
1: Na łóżku, byliśmy bohaterami, byliśmy zanurzeni w tą opowieść, tak? Myśmy nie wychodzili z domu, a podróżowaliśmy po lesie.
0: Ojejku.
1: Tak samo jako młody chłopak pojechałem na wakacje z rodzicami do mojego wujka, który był leśniczym w Lasach Pilskich, dość daleko stąd, ale też niesamowite lasy, zupełnie równe od naszych. On z kolei pracował w leśniczówce do najbliższej osady leśnej, do najbliższego domu, miał kilka kilometrów.
0: I to jest taki prawdziwy leśniczy, jak z bajki.
1: I to było dla mnie właśnie to wymarzone miejsce do życia, gdzie widzi się tylko i wyłącznie naokoło siebie naturę. No latem tam było jakieś, wiadomo, miejsce biwakowania dla harcerzy. Gdzieś tam turyści się czasami przewinęli. Ale ten las... No ja z wujkiem jeździłem tam po tym lesie, zabierał mnie na szczęście do pracy, miałem tą okazję.
0: I co pan musiał robić jako taki chłopiec?
1: Nic, ja chłonąłem ten las po prostu. To mi wystarczyło, bo ja byłem w lesie. Jechaliśmy z tatą, z wujkiem, czy tam tutaj na miejscu z tatą, często na polowania jeździłem. Zarówno tato, dziadek, wujek, wujkowie, wszyscy, tak, którzy są myśliwymi, nauczyli mnie szacunku do tej natury. To nie jest tak, że myśliwy jedzie do lasu i tylko strzela. To nie jest tak. My jedziemy odpocząć do tego lasu.
0: To jest cała kultura, nie? Cała kultura
1: pasja,
0: styl bycia, pasja.
1: Tak,
0: to jest właśnie piękne. Mhm.
1: To jest po prostu, no to trudno określić, tak? No, ja tym żyję i dla mnie to jest moja pasja.
0: Panie Jacku, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie i za te piękne opowieści, zwłaszcza o tym nocnym podróżowaniu po lesie. Może kiedyś się skuszę, chociaż znając mnie, no to nie wiem. Pan Jacek Dzierżanowski dzisiaj z Nadleśnictwa Tułowice był gościem naszego programu, ale absolutnie, drodzy słuchacze, to nie koniec naszej audycji, bo za moment pojawi się w studiu Radia Opole kolejny gość, który absolutnie nocnych podróży po lesie się nie boi, a tylko może nam podpowiedzieć kolejne wskazówki, jak właśnie po takim lesie można się poruszać. Zostańcie z nami, a już za moment Miro z lasa z nami.

0: jak obiecywałam, już z nami jest Miro z Lasa.
1: Nawet ostatnio było tak, że chyba w tym albo w ubiegłym roku, tak? Czy kilka lat temu najlepszą zabawką, plebiscyt najlepszej zabawki na świecie wygrał patyk, tak?
0: Także, aha, to nawet naprawdę, nie słyszałam o tym. O, no to super.
1: Pewnie osoby z młodszego pokolenia, starszego pokolenia też pamiętają, tak, że po prostu patyki to było coś takiego, no najlepsza zabawka. Teraz też jest, tylko że trzeba im na to pozwolić. No i tutaj tak do rodziców, pozwólcie bawić się dzieciom patykami i kamieniami, oczywiście no, z kamieniem
0: niby
1: trzeba uważać.
0: Niby takie proste, ale trudne. Dlaczego trzeba uważać
1: no tak,
0: z kamieniami?
1: No tak, bo dzieci ostre. Mogą rzucić tak gdzieś, także to wiadomo, trzeba mieć uważność jak z wszystkim, ale no nie ma też co zabraniać, bo one w ten sposób się bardzo rozwijają i tego potrzebują. Podczas warsztatów nieraz były sytuacje, że się dziecko zacięło, tak? Dlatego podstawa to jest, są plasterki, oczywiście najlepiej w minionki albo z Psim Patrolem, tak?
0: Mm-hmm, no tak, widzę, że tu pan jest obeznany.
1: Tak, tak.
0: W branży
1: albo
0: dziecięcej.
1: Z Minecraftem, o, tak? Także, o. Ale generalnie to chodzi tak naprawdę o uspokojenie ich emocji, to zaopiekowanie emocjonalne dziecka, tak? Jakby ta rana to jest tak naprawdę często tylko no, taki trigger, tak? U dziecka. Mm-hmm. Ale to jakby możemy pozwolić dziecku dojrzeć do tego, że to jak się skaleczy, to nie trzeba panikować, tak? To nasze nastawienie tak naprawdę dorosłych robi robotę. I od nas zależy, czy dziecko w przyszłości będzie panikować, czy będzie opanowane. Znaczy w dużej mierze, tak? No bo są jakieś tam skrajne przypadki, gdzie jest inaczej. Ale generalnie to, no, to skaleczenie to jest takie no, normalna rzecz i nie powinniśmy też tego... Ostatnio znajomy właśnie ma też córkę w harcerstwie. No i gdzieś tam na grupie rodziców była afera, bo dziewczynka wróciła zadrapana. I ona, ta jedna z kobiet, tak, rodzic tej dziewczynki, napisał, że ranna wróciła, nie? Mhm. I że co oni tam robią. A oni się po prostu gdzieś tam bawili i no jak to w szamotaninie gdzieś tam nawet nie wchodzili w jakieś krzaki czy coś takiego z tego co pamiętam, tylko po prostu gdzieś tam się porysowała, bo się gdzieś tam przepychały te dzieci. No i żeby zwracać uwagę, bo jak to dziecko ranne wróciło. No i właśnie rodzice się oburzyli, powiedzieli, no jak to, no harcerstwo właśnie na tym polega, tak, że ćwiczy się hard ducha poprzez stawianie w sytuacjach takich niekomfortowych. No i no na tym to polega, tak. Więc jak od małego będziemy ćwiczyć dzieci, że tak powiem, przyzwyczajać się do tego dyskomfortu. Oczywiście to musi być na ich skalę, tak. Nie tak. Zostawimy dziecka w lesie na 3 dni i mówić, no teraz przetrwaj, tak? To nie Sparta, ale generalnie, no i w ogóle tak też, bo też może ten wątek gdzieś pominaliśmy, a propos wchodzenia do lasu, jak ktoś chce zacząć przygodę z survivalem, bushcraftem, outdoorem, to jak zwał, no to po prostu trzeba wyjść do lasu.

0: Jeszcze chciałam zapytać o te obozy dziecięce, bo teraz mamy wakacje i to jest też taki moment, gdzie rodzice często właśnie wysyłają najmłodszych na takie obozy. Często nasza wizja takiego obozu być może nie pokrywa się z tym, jak wygląda rzeczywistość. Jak wyglądają takie obozy survivalowe? Jaki wiek jest odpowiedni, żeby wysłać takie dziecko w Pana ocenie?
1: Generalnie, na przykład ja biorę dzieciaki od 8 roku życia, ale zdarzało się, że miałem 7-latków.
0: Czyli od 8, czyli dzieci szkolne.
1: Tak, tak, tak, raczej tak. Chociaż to też zależy od mentalnego nastawienia tego dziecka i od rodziców, tak? No bo jak są rodzice, którzy są osadzeni w outdoorze, gdzieś tam dużo chodzą po górach, no to czasami nawet 7-latek lepiej w cudzysłowie ogarnia niż taki 11-latek, który jest typowym mieszczuchem i siedział całe życie przed komputerem i nie ma możliwości zmierzyć się z tym dyskomfortem. Także myślę, że tu głównie od... Musimy znać nasze dziecko i wiedzieć, czy ono jest po prostu gotowe na takie rzeczy.
0: A co może czekać obozowicza? Co czeka takiego obozowicza? Jakie zadanie na przykład? Okay.
1: A czy może jeszcze dokończę wątek, bo generalnie jest tak, że zdarzyło się też tak, że bo jeździłem też przez wiele lat z taką firmą, a też jako wychowawca, to bo oni są jednym z większych takich organizatorów obozów, czy byli w tym roku, na przykład nie robili obozu. W każdym razie było tak, że dzieciaki były tam wepchnięte trochę, w cudzysłowie, przez rodziców. No w zasadzie rodzice sobie lecieli na all inclusive, tak, a dzieciaki zostawiali na obozie. No i te dzieciaki niekoniecznie chciały być na tym obozie. Ale jak jest dobra atmosfera w grupie, plus wychowawca jest też takim empatycznym i fajnym gościem, to...
0: Jak pan Miro.
1: To dzieciaki potrafią zmienić nastawienie i bywało tak, bo my robimy na przykład kręgi. To jest dla mnie taka bardzo istotna rzecz na obozach.
0: Właśnie czytałam o tym na pana stronie. Także, o tych kręgach warto pamiętać.
1: Tak, że pod koniec dnia, no nie zawsze się tu udaje pod koniec każdego dnia, ale staramy się zrobić taki krąg, gdzie podsumowujemy, co się zdarzyło, tak? Na przykład, że zupa była zasłona na stołówce. Nie no, śmieję się.
0: Ale też trzeba umieć też mówić.
1: Na przykład, tak, tak, ale albo o sytuacjach jakichś konfliktowych. No i też pytam ich, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Na przykład oni mówią, nie podobało mi się, że chłopacy mówią coś tam, prawda? Jakieś teksty, nie wiem, takie szowinistyczne do dziewczyn. No to wtedy jest taka szansa na wypowiedź i chłopaki mogą się z tym skonfrontować, czasami przeprosić.
0: Ale trzeba mieć odwagę też publiczną, tak, ale... dzisiaj w dobie też takich różnych komentarzy, żeby się wypowiedzieć, prawda? Publicznie jednak.
1: Znaczy ja zawsze się staram budować w swojej grupie taką atmosferę właśnie zaufania, no bo też tak jak właśnie znowu Krisek mówi, gdzieś tam w swoich tekstach, że przetrwamy razem, tak? Czyli kluczem do przetrwania jest współpraca. Więc jak będziemy współpracować w grupie, stworzymy taką ciepłą, fajną atmosferę, to jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć.
0: To jakie zadania na przykład dają najwięcej radości młodym dzieciakom podczas takich obozów? Które to są te ulubione?
1: Myślę, że rozpalanie ognia.
0: Aha.
1: Szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz to robią, bo po prostu ja wtedy widzę zachwyt w oczach.
0: Udaje się?
1: No różnie, w większości się udaje. Zdarza się bardzo rzadko, że się jakiemuś dziecku nie udaje. Dlatego czasami powtarzamy tą czynność, tak? Żeby to dziecko, dajemy mu szansę drugi raz spróbować. Generalnie rzadko się nie udaje, ale na przykład właśnie to rozpalanie ognia jest taką rzeczą. Bardzo dzieci to jest hipnotyzujące dla nich. Myślę, że dlatego, że po prostu rodzice często nie pozwalają dzieciom do kontaktu z ogniem, czy to nawet rozpalenie głupiego grilla za przeproszeniem, a dajmy dzieciom to robić, bo one czują wtedy sprawstwo, one muszą czuć się potrzebne, nie? No to w ogóle tak jak człowiek się czuje potrzebny, to od razu jego poczucie własnej wartości idzie w górę. I te dzieci czują się taką naprawdę satysfakcję, że same stworzyły ogień, tak? Ja zawsze ogień porównuję do dziecka, do noworodka. Także jak rozpalam ogień, i tak to tłumaczę dzieciom, że rozpalanie ognia jest jak właśnie małe dziecko, jak noworodek. Bo jak dziecko, jak pojawi się płomień, to trzeba go karmić na początku małymi igiełkami, jakąś, nie wiem, korą brzozy, cienkimi jakimiś takimi materiałami, które bardzo łatwo łapią ten płomień. I tak samo jak noworodek, jak noworodkowi damy, zawsze to im powtarzam, jak damy mu łódko z kurczaka noworodkowi, to go nie zje, prawda? Bo nie ma ząbków. I tak samo jest z tym ogniem, że on ten ogień potrzebuje się rozwinąć. Kiedy się rozwinie, to dajemy mu kolejne, na przykład takie patyczki grubości palca, tak? A potem dodajemy dopiero grubsze. I tak samo jest z dzieckiem, tak? Czy z, no, no, z bobaskiem, tak? Żeby samo jadło, to też potrzebuje. No, potem je, tak? Takie dziecko potem, jak jest starsze, to je jakieś papki, musy i tak dalej, a dopiero jak się wykształcą ząbki, to je jakieś twardsze rzeczy, pokarmy. I ja taką analogię na przykład stosuję i dzieciaki bardzo to łapią i...
0: A jakie jeszcze takie ulubione zadanie?
1: Jeszcze inne to no, struganie w drewnie. A. Bardzo lubią. I...
0: A co najszybciej wystrugać można? Łyżkę? Nie.
1: Łyżkę to trudniej, bo do łyżki trzeba mieć albo specjalny nóż łyżkowy, albo po prostu metodą tarcia zrobić to zagłębienie, tą komorę zupną, jak to
0: tak.
1: Jest takie pojęcie, chyba z wojska. Czyli to, co w łyżce do nabierania, czy tam czara zupna. O. To jest trudniejsze do wystrugania, a tak to dzieciaki bardzo często lubią na przykład nóż sobie wystrugać, tak? Drewniany nóż, bo ja też mam takie pokazowe noże, do jak pokazuję, mam warsztat bezpiecznej pracy nożem, to daję im drewniane noże. Takie wystrugałem kiedyś kilka takich drewnianych noży i im się to podoba.
0: Ale to znaczy jest bezpieczny tak, warsztat?
1: Bezpieczny nóż.
0: A, tak? Bezpieczny nóż.
1: Tak, taki drewniany, tak? Że on jest z drewna, ale... Ćwiczymy na nim chwyty, tak? Oraz to, jak chwycić ten nóż, bo ja też to dzieciakom pokazuję, tak?
0: Dzieciaki się uczą chwytać i o czym trzeba pamiętać?
1: No, żeby od siebie pracować przede wszystkim i ja stosuję też taką technikę kolana, łokcie, tak? Czyli jak pracujemy nożem, to żeby mieć łokcie przynajmniej na kolanach, z tego względu, że nawet jak się ten nóż nam wyśliźnie, to nie trafi w nas. Kolejna sprawa to ostrzem nigdy nie do siebie, nie? To okej, tacy bardziej zaawansowani snycerze, tak? Tak się to nazywa, snycerstwo, czyli właśnie taka praca w drewnie, ale narzędziami ręcznymi, to stosują techniki takie, że w swoim kierunku też się prowadzi to ostrze, ale to są osoby, które są z doświadczeniem, tak? Ale generalnie początkującym się raczej pokazuje techniki od siebie.
0: A z przedszkolakami też pan już stosuje taką naukę? Nie, to
1: z przedszkolakami to zależy. Tymi starszymi owszem, bo jak one mają motorykę małą, dobrze rozwiniętą, to tak, to one są w stanie dobrze chwycić ten nóż.

0: Czy zauważył pan teraz w obecnym czasie, kiedy to takie zagrożenie wojną jest bardzo bliskie, czy ten survival i te techniki, one są bardziej popularne?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Czym to się objawia?
1: Ja pamiętam, jak zaczynałem się bawić w cudzysłowie survival, to generalnie to było trochę takie dosyć elitarna pasja. Tak mało osób się tym zajmowało. Potem to hasło zaczęło, też dzięki temu Minecraftowi, tak, co jest, bo tam jest tryb survival.

0: survivalsy, przetrwania, no i też to myślę poniekąd też. Ja myślę, że to jest jeden z czynników, który spopularyzował to hasło, ale dwa to faktycznie te ostatnie zagrożenia, to że ludzie zauważyli, że te ramy bezpieczeństwa, które oferował nam system, państwo, jednak no niekoniecznie, że tu jak samemu się nie zbuduje jakiejś, albo się nie zabezpieczy, nie przygotuje na trudną sytuację, to nikt nam nie pomoże. Generalnie dojrzałe społeczeństwo to jest takie, które potrafi polegać same na sobie, a nie które będzie polegać na służbach. Nie ma co polegać na służbach w sytuacjach kryzysowych, bo oni są zajęci, oni mają dużo ważniejsze zadania, tak? Wojsko, policja, straż, czy tam, no straż miejska też czasami. Generalnie w sytuacjach kryzysowych oni będą mieli poważne zadania, a nie tam przyjeżdżać, bo komuś, nie wiem, ma prądu zabrakło i on nie ma jak odpalić tableta, tak? Więc zresztą mamy teraz dużo fajnych patentów. Można kupić sobie bank energii na przykład. Można sobie magazynować wodę w butelkach, choćby idziesz do Biedronki czy do innego marketu, kupujesz sterylnie, dobrze zapakowaną wodę, która jest zdatna do picia. Chowamy ją sobie do piwnicy czy do komórki, no wiadomo, w takim chłodnym, zacienionym miejscu i warto mieć jakikolwiek zapas, a ludzie teraz o tym nie myślą. Przecież pamiętam,
1: kiedyś zapasy to było po prostu naturalne.
0: Nie, to było coś normalnego, nie? Dlatego się mówi, że najlepszymi prepersami są tak naprawdę nasze babcie. Znaczy zależy z jakiego pokolenia, tak? Bo nie każdy, tak? Ale generalnie właśnie wekowanie, jakby suszenie, robienie przetworów. Teraz to jest tylko, ogranicza się często tylko do pasji, do hobby, a kiedyś to było normą i kiedyś tak trzeba było robić.
1: Tak, i rzeczywiście to obcowanie jest taką żywnością, która była dostosowana do takiego naturalnego trybu, do pór roku. Każda pora roku niosła jakieś produkty, które po prostu mogły przetrwać przez cały rok.
0: Tak, tak.
1: No i teraz też gdzieś ostatnio znalazłam taką informację, że my po prostu nie jesteśmy przygotowani do takich podstawowych, nawet czasami zapominamy o podstawowej wiedzy, że pewne produkty, niepotrzebna nam jest lodówka, a mogą przetrwać.
0: Tak,
1: tylko
0: tak.
1: Musimy mieć specjalne pomieszczenia, przyciemnione, sól, no to są takie podstawy.
0: Tak, tak. Ja generalnie tutaj takich, ja też o tym pisałem artykuł na moim blogu właśnie, taki podstawowy właśnie, żeby zapoznać ludzi z podstawowymi zasadami. To była jakby moja odpowiedź na ten poradnik bezpieczeństwa, który przyszedł ostatnio. Dużo ludzi to zignorowało i jakby nawet obśmiewało ten projekt, ale generalnie super. Ja się cieszę, że nasze państwo w końcu coś z tym robi, bo generalnie w cudzysłowie, no za komuny pod tym względem było dużo lepiej. No niestety, te państwa socjalistyczne dużo bardziej o to dbały, żeby obywatele byli bardziej tacy przygotowani, społeczni.
1: Świadomi.
0: A teraz każdy sobie rzepkę skrobie i no znowu, to jest ta filozofia, przetrwamy razem. Jak każdy będzie przygotowany, to nie będzie obciążał systemu, bo będzie sam sobie jednostką, która jest samowystarczalna i wtedy możemy się skupić na przykład jak mamy jakieś zagrożenie, no tak jak była powódź, tak? Tak sami mamy zabezpieczony dom, majątek, to jesteśmy w stanie działać społecznie, tak? I pomagać innym ludziom. Ale jak my mamy zaniedbane, to my musimy się skupić na ratowaniu siebie. Więc jak, no moim zdaniem taka odpowiedzialność społeczna, czyli jak jestem odpowiedzialnym obywatelem, to po prostu w ogóle odpowiedzialnym człowiekiem, to nie będę liczył na służby, tylko na siebie. I właśnie są proste rozwiązania, typu właśnie trzymanie jakichś zapasów wody, trzymanie zapasów żywności, którą wiemy, że lubimy, wiemy, że zjadamy. Na przykład ja uwielbiam pomidory, na przykład i passaty pomidorowe i tego kupuję zawsze więcej. Jest promocja, to ja tym bardziej wezmę na przykład całą zgrzewkę, tak, a nie tam dwie sztuki. Ryż, kasza, tak? No to są takie rzeczy, które się praktycznie nie psują. No trzeba na mole uważać, więc warto gdzieś tam te pułapki na mole zastosować przy okazji. No to są takie małe rzeczy. Nie trzeba od razu budować bunkra i przeciwatomowego schronu, ale takie proste rzeczy, bo tak jak COVID pokazał, tak, że generalnie sklepy
1: zamknięte. Proste rzeczy nas też złamały.
0: Tak, no wody nie było, tak, w sklepach nie było papieru toaletowego, jakichś takich, no, wystarczyło po prostu przy zakupach, zawsze kupmy więcej tych zapasów, które wiemy, że zjemy. Bo nie ma co, wiadomo, nie ma co kupować rzeczy, których nie zjadamy, albo które się szybko psują, nie? Też taką super rzeczą moim zdaniem są jajka, tak? Długo mogą stać naprawdę w chłodnym miejscu, nawet nie ma co patrzeć na ten termin ważności, bo one i tak dłużej postoją, będą do spożycia, a są super pod względem jakby makroelementów, tak?
2: Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

naszym programie Co w trawie piszczy, to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że kogoś z Państwa zainspirowałam do leśnych, wakacyjnych podróży, nawet tych nocą. No, kto jest odważny i słuchał uważnie pana Jacka, to myślę, że warto się wybrać dla takich doznań, o których właśnie opowiadał pan Jacek Dzierżanowski. Drodzy słuchacze, życzę Wam wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: sobotnie popołudnie Radio Pole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym D+. Na zegarach mamy 17 wiadomości. Zaczynamy. A w nich ważne informacje dla zmotoryzowanych. Dwie osoby poszkodowane po dachowaniu osobówki na odcinku krajowej 43 w Dalachowie. W godzinę W, 17. To właśnie teraz. Stolica na chwilę się zatrzymuje. Nad miastem rozlega się dźwięk syren alarmowych. Amerykanie będą rywalami Polaków w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Wydarzenia sportowe u nas. Także zapraszamy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od utrudnień w ruchu na krajowej 43. Odcinek Rudniki Wieluń na wysokości Dalachowa. To powiat oleski. Doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku dwie osoby zostały poszkodowane. Służby ratunkowe i policja jeszcze na miejscu zdarzenia, ale mamy dobre informacje. Można już miejsce tego zdarzenia ominąć. Ruch puszczono jednym pasem.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: 17. W godzinę W stolica tradycyjnie na chwilę się zatrzymuje. Nad miastem rozlega się dźwięk syren alarmowych w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego. Jak co roku z okazji rocznicy wybuchu powstania, do stolicy przyjechali także harcerze z całej Polski na specjalny taki okolicznościowy zlot. W rozmowie z Przemysławem Lisem zaznaczają, że dziś czują szczególną dumę z noszenia munduru harcerza.
2: Co czujesz 1 sierpnia, będąc w Muzeum Powstania Warszawskiego w mundurze harcerskim?
3: Wielką dumę, ogromną dumę. Wielki patriotyzm, to, że mogli się zebrać, swoją odwagę, również czuli dumę i dzięki temu chcieli walczyć. To ich napędzało.
4: Ta chwila kształtuje nas jako Polaków. Nieważne, kim jesteśmy, jaki mamy kolor skóry, gdzie się urodziliśmy. Tego dnia o godzinie 17 wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy warszawiakami. Myślę, że dla mnie chyba to jest najpiękniejsze i właśnie to jest takie uczucie dumy, pokory, bo do tej historii trzeba podchodzić z pokorą i wdzięczności za to, że możemy to być.
0: Jutro we wczesnych godzinach porannych będą wznowione czynności służb w miejscu upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii. Jak przekazuje prokuratura okręgowa z Lublina, analiza zabezpieczonych do tej pory elementów wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego. Jak czytamy w komunikacie, czwartkowe oględziny terenu przeprowadzone m.in. z wykorzystaniem georadaru oraz wykrywaczy metalu pozwoliły na zabezpieczenie kluczowych dowodów.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Teraz Opole. Nasz ogród zoologiczny świętuje dziś urodziny dwóch tygrysic amurskich. Choć tajga i tundra mają rok, już ważą ponad 70 kg. Z tej okazji zorganizowano grę terenową, rodzinne warsztaty edukacyjne, był też tort urodzinowy dla jubilatek i ich mamy Umy. Małgorzata Krum, kierownik sekcji dzikich kotów, mówi o dorastaniu tygrysic amurskich.
5: Na nas to są dalej małe koteczki. Rozrabiają, pełne życia, pełne energii, chociaż teraz jest taki moment, kiedy bywają kapryśne, bo zupkują. Wymieniają zęby, wymieniają kły, więc tak jak małe dzieci, po prostu czasami grymaszą, wybrzydzają z jedzeniem, ale ogólnie mnóstwo energii, one obgryzają wszystkie elementy, bo pomaga im to po prostu przy wymianie kłów.
6: One takie malutkie były, a teraz już są kociaki, że nie do poznania jak ta mama. Życzę im duża, duża zdrowka, żeby były silne, zdrowe, pełne energii, tak właśnie tu się bawią. Także to jest miłe dla oka.
0: A sportowo jeszcze w sobotę dzieje się w chińskim Ningbo.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Amerykanie będą rywalami Polaków w finale siatkarskiej Ligi Narodów, rozgrywanym w Ningbo właśnie spotkaniu półfinałowym. Stany Zjednoczone pokonały Japonię 3-2. W niedzielnym finale Polacy zmierzą się właśnie z Amerykanami, a Japończycy zagrają o brąz ze Słowenią. 2500 triatlonistów z kilkudziesięciu krajów będzie pływać, biegać i jeździć po Krakowie i Małopolsce. Po raz drugi pod Wawelem zagoszczą zawody cyklu Ironman. Meta tej wyczerpującej rywalizacji na rynku głównym, mówi organizator wydarzenia Michał Drylich.
7: Udało nam się połączyć życie miasta z wielką imprezą sportową, więc była to obustronna ekscytacja i zachwyt. Z jednej strony mieszkańców i turystów, którzy mogli być świadkami wyjątkowej rywalizacji sportowej, a dla sportowców z kolei możliwość rywalizowania wśród, no nie boję się powiedzieć, dziesiątków tysięcy kibiców zgromadzonych wokół Wisły czy rynku w Krakowie.
0: A start tego wielkiego wydarzenia małopolskiego Ironmana we wczesnych godzinach porannych już od godziny 8.
1: Światowe agencje informują.
0: Ich dziedzictwo wciąż inspiruje do obrony wartości wolności, demokracji i pokoju dla przyszłych pokoleń. Tymi słowami przewodnicząca Parlamentu Europejskiego oddała hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Roberta Metzola zamieściła w serwisie X zdjęcie, na którym widać Jana Antoniego Witkowskiego, jednego z uczestników zrywu. Żywioł nie odpuszcza we Francji. Strażacy kolejny dzień walczą z dużym pożarem lasu w departamencie Var. Przedstawiciel lokalnych władz, William Fogel, przekazał, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja została opanowana, ale służby wciąż mają pełne ręce pracy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, proszę uważać na burze, które lokalnie mogą wystąpić w naszym regionie. Mamy ostrzeżenie synoptyków drugiego stopnia wydane dla wszystkich powiatów opolskiego. W momencie w strefach tych opadów i burz wiatr powieje bardzo mocno, do 90 km na godzinę. Orientacyjnie, w niedzielę jak to będzie wyglądać w naszym regionie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury maksymalne już niższe, jutro tylko od 25 do 27 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Redakcja sportowa na posterunku. W bramce dzisiaj za stołem realizatora Marcin Kobza. A jak zagram na obronie, Adam Wołek przed mikrofonem. Ruszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.

0: taniej nagrody. Borys Szyc.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Coraz więcej dzieje się w sporcie. Wiadomo, że były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i żyliśmy mundialem, a potem był taki mały problem, żeby jakoś przywrócić zegar biologiczny do normalnego stanu, bo mecze były bardzo późno. Wracają piłkarze na boiska, wiemy, że ruszyła już nasza piłkarska ekstraklasa, ruszyła także pierwsza liga, ruszyła trzecia liga. Jeżeli chodzi o ligę pierwszą, no to wiadomo, że dzisiaj nie powiemy niczego państwu związanego z naszym regionem, dlatego że Odra Opole dopiero jutro, przepraszam, w poniedziałek rozegra, nie wiem dlaczego dla mnie już jest niedziela, dopiero w poniedziałek rozegra swoje spotkanie o godzinie 19 z Chrobrym w Głogowie i tym meczem zajmiemy się w drugiej godzinie naszego programu, przenosząc się na konferencję prasową zorganizowaną przed tym właśnie meczem. Natomiast jeżeli chodzi o Ekstraklasę, to dzisiaj także o niej sporo pomówimy, natomiast to co związane z naszym regionem, to jeden mecz w trzeciej lidze już za nami. Stal Brzeg zagrała na własnym terenie z LKS-em Goczałkowice Zdrój i zremisowała 1-1. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Maksymilian Nowak ze Stali Brzeg. W 42 minucie Stal prowadziła 1-0, ale Nikolas Wróblewski tuż przed przerwą wyrównał i takim oto to wynikiem skończył się ten mecz. 1-1. Dzisiaj Bary Trzysułów MKS Kluczbork. To spotkanie o godzinie 18 się rozpocznie, a o godzinie 20 na boisko w Bytomiu od wybiegnie Polonia Nysa, by zmierzyć się z tamtejszą Odrą. To 20:30. Także dzisiaj jeszcze ta trzecia liga na pewno dostarczy wam kibicom emocji. Szanowni Państwo, ale nie tylko o piłce nożnej dzisiaj będziemy mówić. Przede wszystkim o siatkówce. Będziemy mówić także o kolarstwie. Tylko powiem jeszcze Państwu taką krótką informację, dlatego że dzisiaj swój sparing przed rozpoczęciem sezonów Orlen Super Lidze rozegrała drużyna Korotopu Gwardii Opole, bowiem przygotowują się do startu tego sezonu. Nasi piłkarze ręczni zmierzyli się w meczu sparingowym z SC Magdeburg i przegrali 26-34. Do przerwy spotkania z aktualnym mistrzem Niemiec podopieczni Bartosza Jureckiego przegrywali 11-15, a zmagania w Orlen Super Lidze startują w pierwszy weekend września. Opolanie pierwszy mecz rozegrają u siebie z KPR-em Ostrowią Ostrów Wielkopolski. A na pewno jeszcze zdążę dzisiaj parokrotnie powtórzyć te informacje. No, zagrać z Magdeburgiem, przykładając to do piłki nożnej, to tak jakby zmierzyć się na przykład z Bayernem czy Barceloną, dlatego że to oprócz tego, iż mistrz Niemiec, to jeszcze do tego trzecia drużyna w Europie. Dobrze, szanowni Państwo, ale dzisiaj tą informacją dnia na pewno jest to, co wydarzyło się w Chinach, w Ningbo. Dlatego, że broniący tytułu siatkarze reprezentacji Polski wygrali w Ningbo ze Słowenią 3-0 w setach do 16, 19 i 17. To półfinał Ligi Narodów i nasi awansowali do niedzielnego meczu o złoto. Polacy, przypominam, bronią tytułu sprzed roku, a rozgrywający Marcin Komenda, a także libero Jakub Popiwczak byli bardzo zadowoleni z tego spotkania, a Marcin Komenda podkreśla, że biało-czerwoni kontrolowali mecz.
2: Przed meczem spodziewaliśmy się bardzo trudnego pojedynku. Myślę, że były momenty, w których Słoweńcy mocno napierali, natomiast my byliśmy naprawdę dobrze dysponowani dzisiaj. Myślę, że przez większą część tego meczu kontrolowaliśmy to, co się dzieje. Nie dawaliśmy za bardzo dość do głosu Słoweńcom. Przetrzymaliśmy ich ataki, ich mocniejsze momenty i z tego jestem najbardziej zadowolony, że po prostu graliśmy równą, dobrą siatkówkę i ten wynik 3-0, myślę, że to pokazuje. Nie było żadnych nerwów w końcówkach, nie było wyników na styku. To też jest ważne, to też cieszy, bo wiemy, jaki mecz jutro gramy i chcemy jak najszybciej odpocząć, jak najszybciej zresetować głowę i po prostu skoncentrować się na tym jutrzejszym pojedynku, poczekamy, z kim się zmierzymy, a dzisiaj jeszcze możemy na pewno chwilkę pocieszyć się z tego zwycięstwa, bo Słoweńcy naprawdę w tym roku pokazali dużo dobrej siatkówki, trzecie miejsce po rundzie zasadniczej to nie jest przypadek, dlatego trzeba się cieszyć, mam nadzieję, że każdy ten uśmiech na twarzy będzie miał.
3: Jeden z tych meczów, który naprawdę fajnie jest przeżyć, bo czujesz, że drużyna po prostu funkcjonuje świetnie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach, żeby jutro zdobyć to trofeum po raz drugi tutaj w Chinach, w Ningbo. Aczkolwiek na pewno łatwo nie będzie.
1: Amerykanie zaś będą rywalami reprezentacji Polski w meczu finałowym. W półfinale, także w Ningbo, Amerykanie pokonali Japończyków 3-2 w setach do 19, potem przegrali do 23-20, wygrali do 19 i w tiebreaku wygrali do 13. W niedzielnym finale, szanowni państwo, spotykają się Polacy z Amerykanami o 13:30. Japończycy zagrają o brąz ze Słowenią. To także będzie bardzo ciekawe spotkanie. Teraz Marquez na antenie Radia Opole, a my za chwilę będziemy przenosić się na tory kolarskie. Tak, dokładnie, na tory, bowiem mamy sukces w juniorskim kolarstwie.

0: Twin Atlantic na antenie Radia Opole. 28 minut po godzinie 17. Ja Państwu obiecałem, że przeniesiemy się na tory kolarstwa, no jakże, torowego, bowiem za nami 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Lubelskiej 2026 w Pruszkowie. W kolarstwie torowym w kategorii między innymi junior młodszy, bo to w tej kategorii mamy największe sukcesy. Podwójne złoto i jedno srebro Wiktorii Madejskiej, która reprezentuje klub kolarski Ziemi Brzeskiej. Mamy 3 medale, jedyna zawodniczka z województwa opolskiego, która pojechała na ogólną polską olimpiadę młodzieży w kolarstwie torowym, a jej tata, a zarazem trener Rafał Madejski mówi, że to naprawdę wielki sukces, choć później też zaznacza, że no jest lekki niedosyt.
1: Ja uważam, że na przestrzeni ostatnich lat już w kategorii junior młodszy to dosyć spore, bo zdobyć medal jakikolwiek na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży to jest wielki sukces, a my wróciliśmy właśnie z Pruszkowa z 2 metalami złotymi, no i jednym srebrnym Wiktorii Madejskiej, no, która jest moją córką, tutaj mogę się tak jeszcze pochwalić dodatkowo.
2: Też emocje pewnie jeszcze panem targają mocne.
1: No targają, bo wczoraj dosłownie od długość palca przegrała jakby złoty medal z rywalką z Częstochowy i to taka była naprawdę rywalizacja do samego końca. No speaker powiedział, no o długość paznokcia to wszystko się rozegrało, no ale mimo wszystko, no jakby ktoś nam powiedział tydzień temu, że będziemy mieli 2 złote medale i 1 srebrny, to chyba bym nawet się nie zastanawiał. Brałbym to wszystko w ciemno.
2: Panie Rafale, powiedział pan w kolarstwie, natomiast mówi pan o 3 medalach. To rozumiem, że to było podzielone na jakieś kategorie, poszczególne zawody.
1: Było kolarstwo torowe. I to było kolarstwo torowe i dyscypliny olimpijskie do tego. Olimpiada Młodzieży generalnie ma takie, jakby tutaj, takie kierunki obiera, że promuje zawodników uprawiających dyscypliny olimpijskie, gdzie w przyszłości ci zawodnicy mogliby ewentualnie zaistnieć na arenach międzynarodowych. Jedną z tych dyscyplin, która najbardziej cieszy i Wiktoria ją wygrała, no, zdecydowanie było omnium, składające się z 4 dyscyplin. 4 wyścigi, 4 bardzo ciężkie wyścigi wchodzące w skład tego omnium. Scratch, czyli wyścig na kreskę. Zaczynamy, jedziemy tam kilkanaście okrążeń, finisz na linii, kto pierwszy zdobywa 40 punktów, drugi 38 i tak schodzimy o 2 punkty do zawodnika, który przyjechał tam dalej, najdalej na końcu. Kolejny wyścig, tam za parę minut wchodzimy na temporundę tak zwaną, czyli po 4 kółku zaczynamy punktować każde okrążenie po 1 punkcie. No i tutaj znów Wiktoria odjeżdża z tą koleżanką, rywalką z tego klubu Ziemi Darłowskiej. No i w temporundzie jest tam chyba 12 punktów czy 11 do zdobycia. Wiktoria zdobyła 7, no znów wygrywa bezkonkurencyjnie. 4 punkty przewagi do trzeciej konkurencji nad rywalką. Wyścig eliminacyjny, jej ulubiony. Ja mówię, że ulubiony, bo ona go zawsze wygrywa. Ale jest to bardzo ciężki wyścig. Ile zawodników? Mnożymy razy 2 kółka. Co 2 kółka jeden zawodnik odpada. Dojeżdżamy do końca. Wiktoria znów wygrywa ten wyścig eliminacyjny. To też ona jechała z głową taką, że ma za chwilę wyścig o złoty medal w sprincie. Czyli zaczynamy 3 kółka w koło toru i która zawodniczka przekroczy linię mety pierwsza, zdobywa punkty tam do 2 wygranych. Eliminujemy się w międzyczasie. Od 1/8 finału, no i tak dochodzimy do finału. Czyli generalnie Wiktoria każdą dyscyplinę omnium przeplatała sprintem. Także to był naprawdę bardzo ciężki dzień. I ja nie wykluczam, że te emocje, te 2 złote medale w czwartek też spowodowały troszeczkę inne jej podejście, tak być może rozluźnienie gdzieś nastąpiło. Myśmy trochę przekombinowali tam z przełożeniem, ale to takie były zalecenia, gdzieś tam taki pomysł spróbować. Nie udało się, ale mówię, no jesteśmy po prostu zachwyceni tym, co się tam wydarzyło w czwartek.
2: Panie trenerze, króciuteńko, bo widzę i słyszę zresztą, że emocje jeszcze panem targają. Proszę mi powiedzieć, 2 złota, 1 srebro, Olimpiada Młodzieży, zadowolony czy jest niedosyt?
1: Ja myślę, że to kwestia kilku dni i to zadowolenie to będzie po prostu promieniowało.
2: Czyli początek
1: od nas
2: na razie niedosyt.
1: No gdzieś tam czegoś jakby brakowało, ale to Ja jeszcze nadmienię, że Wiktoria jest pierwszoroczną juniorką młodszą, czyli ona za rok wchodzi do jakby do drugorocznej juniorki młodszej, ona jeździ przez ten cały rok w tych konkurencjach, które wygrała z orłem na piersi. Mówię, no to jeszcze będzie dodatkowy taki plus. Mówię, tak, jak już ten strój przyjdzie od producenta, to będziemy wtedy chyba już w pełni szczęśliwi.
2: Bardzo dziękuję, panie trenerze, za wszystkie informacje. Proszę pogratulować naszej zawodniczce, bo tu jest czego gratulować. To jest na pewno niebagatelny sukces.
1: Dzisiaj już mogę powiedzieć dziękuję i no, pracujemy dalej. No, Wiktoria pojechała dzisiaj na koncert jakiegoś tam swojego zespołu młodzieżowego, także idzie, pojechała głowę trochę przewietrzyć i myślę, że od przyszłego tygodnia zaczniemy spokojnie przygotowywać się do września. Mamy tam nieolimpijskie dyscypliny w kolarstwie torowym i do zdobycia kolejne medale.
2: Dziękuję panu bardzo serdecznie. Do usłyszenia.

0: sezon, czyli Dawid Podsiadło. Co prawda jemu zapewne nie chodzi o sezon piłkarski, a generalnie, ale my, szanowni państwo, jesteśmy w sezonie sportowym, który powoli zaczyna się rozkręcać. Wróciła piłkarska ekstraklasa, wróciła pierwsza, druga, trzecia liga piłkarska. Czekamy na start sportów halowych. Co prawda grają siatkarze jeszcze jutro finał w Lidze Narodów z Amerykanami o 13:30. Oczywiście także informacje na ten temat na antenie Radia Opole. Na pewno o tym nie zapomnimy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się jeszcze w sporcie, to mamy polską czwórkę podwójną. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Ta zdobyła srebrny medal w rozgrywanym we włoskim Vareze mistrzostwach Europy w wioślarstwie. Polacy ulegli jedynie naszym zachodnim sąsiadom o 1,3 sekundy. Trzecia lokata dla Chorwatów. A o szczegółach Krzysztof Kuzak.
1: Trwa znakomita seria polskiej czwórki podwójnej prowadzonej przez legendarnego trenera Aleksandra Wojciechowskiego. Tym razem biało-czerwoni w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Vareze. Przypomnę, że ta osada w podobnym składzie wywalczyła brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, natomiast w ubiegłym roku zdobywała brązowe medale na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, chociaż w troszeczkę innym składzie, bo wtedy, rok temu, Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski byli w obu tych imprezach najlepsi w dwójce podwójnej. Ten sezon rozpoczął się nie najlepiej, stąd roszady w składach krótkich wioseł, które

Polski. Były przecież golkiper między innymi Fiorentiny czy Panathinaikosu Ateny, obecnie łódzkiego Widzewa, a wychowanek Jagiellonii Białystok. Motor Lublin ze wspomnianą Jagiellonią Białystok przegrał 1-2, a w meczu, który odbył się już dzisiaj, Piast Gliwice wygrał z Wisłą Kraków 4-3, szanowni państwo. No, trzeba przyznać, że tutaj zdecydowanie zwycięzcą był, oprócz drużyny, która wygrała, kibic. Będziemy mieli jeszcze spotkania, które przed nami, dlatego, że od 11 minut wieczysta Kraków gra z Lechem Poznań. Na razie jest bez bramek. Przełożone mamy spotkanie Korony Kielce z Górnikiem Zabrze, a jutro będziemy oglądać mecze takie jak Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin, Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa, GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom. Natomiast w poniedziałek Krakowia o 19 zmierzy się z Pogonią Szczecin. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę. Zajrzymy jeszcze bardzo szybciuteńko na boiska pierwszej ligi, bowiem i tam mamy już część rozstrzygnięć. Wczoraj dwa mecze. Łódzki Klub Sportowy zagrał z Polonią Bytom i wygrał 2-1, natomiast Lechia Gdańsk uległa Warcie Poznań, uwaga, 0-3. Polonia Warszawa już dzisiaj ograła Unię Skierniewice 3-1, a Pogoń Siedlce przegrała na własnym terenie z Termaliką Brookbet Nieciecza. Arka Gdynia bez problemu poradziła sobie ze Stalą Rzeszów, rozbijając drużynę z Podkarpacia aż 4-0. Natomiast jeszcze przed nami część spotkań, dlatego że jutro Ruch Chorzów podejmie Legnicką Miedź, Stal Mielec zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Pogoń Grodzisk Mazowiecki z Puszczą Niepołomice, a ten mecz, który nas interesuje, o którym mówić będziemy po godzinie 18, Chrobry Głogów Odra Opole, oczywiście w poniedziałek po godzinie 19. Tak to, szanowni państwo, wygląda. Zaglądamy oczywiście także do trzeciej ligi, grupy trzeciej. Ja już państwu mówiłem o meczach opolskich drużyn. Na razie jedno spotkanie, to, które znamy, to oczywiście za nami. Zagłębie Lubin drugie, oczywiście ze Spartą Katowice wygrało 1-0. My czekamy na mecz Odry Bytom Odrzański z Polonią Nysa. Czekamy także na spotkanie Baryczy Sułów z MKS-em Kluczbork. Te mecze nas bardzo interesują, a ten, który już za nami, to oczywiście Stali Brzeg z Goczałkowicami i też Górnik Polkowice z Rakowem Częstochowa drugim. Tam było 5-4, Brzeg z Goczałkowicami 1-1. Zatem bramki padają i jeszcze pewnie będą padać. Za 12 minut godzina 18:00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
5: W sobotnie popołudnie w pierwszym dniu sierpnia słuchają Państwo Radia Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. 18 na zegarach, wiadomości wieczorne zaczynamy. Widzowie festiwalu Polen Rock oddali hołd powstańcom Warszawy. Przy opolskim kąpielisku Malina rozpoczyna się pierwszy w stolicy regionu Party Run, a przygotowująca się do nowego sezonu Kortop Gwardia Opole przegrywa sparing z SC Magdeburg.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Odblokowano odcinek krajowej 43 w Dalachowie, to powiat Oleski, po dachowaniu samochodu osobowego, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Działania służb w tym miejscu trwały 2 godziny, w tej chwili przejazd bez żadnych problemów. O powstańcach warszawskich pamiętali także widzowie i organizatorzy festiwalu Polen Rock. Uczestnicy imprezy rozciągnęli nad głowami wielką, biało-czerwoną flagę. Kilkaset tysięcy osób uhonorowało bohaterów, którzy 82 lata temu ruszyli do walki z niemieckim okupantem.
6: Co pan czuje w sercu?
7: W sercu? W sercu zawsze śpiewam sobie z duszy po cichutku, z młodej piersi się wyrwałem.
6: Jesteśmy z Warszawy. Szacunek pełen dla tego, co się stało w Warszawie w tamtych latach. Dla mnie jest to bardzo ważne.
5: Godzina w Broczynie pod Czaplinkiem każdego roku ma wyjątkowy charakter. To chwila, w której jest przerywany koncert na głównej scenie. Cały festiwal zatrzymuje się w zadumie, by uczcić heroizm bohaterów powstania.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
5: 3 osoby po upadkach z hulajnóg elektrycznych przeszły w tym roku trepanację czaszek w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Na oddział chirurgii niemal co tydzień trafiają też poszkodowane dzieci. Ordynator oddziału dr Witold Miaśkiewicz mówi, że najczęstsze są złamania rąk i nóg, ale są też znacznie poważniejsze obrażenia, takie jak uszkodzenia kręgosłupa.
8: Nawet była pacjentka, jedna z tych chyba 3 osób, które miało tą trepanację, to akurat miała nawet kask na głowie. Jednak energia, którą ona wyemitowała jadąc na tej hulajnodze, bo to jechała szybko, no była na tyle duża, że ten kask oczywiście pewnie uratował jej życie, mimo to miała krwiaka, który wymagał operacji.
5: Doktor Miaśkiewicz zaznacza, że wiele z tych urazów wymaga poważnych zabiegów i kilkunastu tygodni rehabilitacji. Stąd apel do młodych ludzi, by zachowali maksymalną ostrożność, poruszając się tymi dość szybkimi hulajnogami.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: Teraz Opole, przy opolskim kąpielisku Malina w dzielnicy Grudzice rozpoczyna się impreza biegowa, pierwszy w stolicy regionu Party Run, czyli rekreacyjne bieganie, któremu będzie towarzyszyć imprezowa muzyka. Jak zapowiadał na naszej antenie Mirek Rymasz z klubu biegowego Odry Opole, chętni, by ten sobotni wieczór spędzić aktywnie, pokonają wokół jeziora 2 pętle po 4,5 kilometra. Jest to, wyjaśniał, impreza dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Nie będzie pomiaru czasu. Wieczorem po 21:00 każdy z uczestników zostanie wyposażony w elementy świecące, tak by dodatkowo uatrakcyjnić wydarzenie. A w Kętrzynie na Mazurach 25. Mazury Air Show. Okazja do obejrzenia pokazów lotniczych, pilotów z różnych krajów, ale także przyjrzenia się z bliska wojskowym maszynom. Publiczność ma też okazję zobaczyć skoki spadochronowe, w których skoczkowie rywalizują między sobą na celność lądowania.
9: No, obserwujemy teraz skoki. Wspaniałe akrobacje tutaj wykonują skoczkowie. Celność jest na bardzo wysokim poziomie, także szacun.
10: Oczywiście w spadochroniarstwie lądowania się nie da powtórzyć, tak więc wszystko musi być zrobione raz. Dlatego teraz, no, oni już szykują się do lądowania.
11: O, następni lecą. Kiedy oni wyskoczyli? Gdzie oni wyskoczyli? A jeden z flagą leci, no.
12: Flaga taka malutka się wydaje, a na dole, jak tutaj dolecą.
11: Tak, no pięknie.
10: No i proszę Państwa, ci, którzy są na ziemi, zasługują na brawa.
5: Jutro drugi dzień pokazu w Kętrzynie. Pierwszy blok od godziny 12.
0: Tak grały opolskie drużyny.
5: Przygotowująca się do nowego sezonu Korotop Gwardia Opole zmierzyła się w sparingu z SC Magdeburg i przegrała 26-34. Do przerwy spotkania z aktualnym mistrzem Niemiec podopieczni Bartosza Jureckiego przegrywali 11-15. Zmagania w Orlen Superlize, przypominamy, startują w pierwszy weekend września. Opolanie pierwszy mecz rozegrają u siebie z KPRM Ostrowia, Ostrów Wielkopolski.
0: Światowe agencje informują.
5: Irańskie wojsko oskarża Waszyngton o eskalację napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto Teheran ostrzegł sąsiednie kraje przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie trwającego konfliktu. Ukraińska elektrownia jądrowa w Zaporożu utraciła właśnie zasilanie zewnętrzne, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już 23. taka sytuacja od początku rosyjskiej napaści na ten kraj.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami mogą występować burze z przelotnym deszczem. Wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście w strefie burz powieje silniej z prędkością do 90 km na godzinę. W nocy początkowo zachmurzenie duże, później rozpogodzenia, temperatury minimalne od 15 do 17 stopni. Niedziela pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Przelotny deszcz w godzinach popołudniowych, ewentualnie na południu opolskiego. Temperatury maksymalne jutro od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby z północy i północnego wschodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: czas.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Dreadlock Holiday i oczywiście Reni Yushi z Dzielna Zmielna, jak się ją nazywało. Ona debiutowała w połowie lat 90. kawałkiem Zakręcona i wtedy trzeba przyznać, było to powiew świeżości na naszej scenie. Jest też autorką największego hitu Grzybiarzy, czyli Kiedyś Cię Znajdę. Też całkiem ciekawy utwór, polecam. Natomiast, szanowni państwo, zanim przejdziemy do tych tematów piłkarskich, przede wszystkim związanych z opolską Odrą, która szykuje się do spotkania z Chrobrym Głogiem na wyjeździe. Ten mecz, przypominam, już jutro o godzinie 19, bo oczywiście przed spotkaniem została zorganizowana konferencja prasowa, kiedy to mogliśmy zadać pytania o poszczególne elementy gry, na przykład o to, czy zagramy dwoma napastnikami, co daje nam gra dwoma napastnikami, co drużynie dają także transfery i czy jeszcze będziemy do klubu szukać zawodników. No to jeszcze, szanowni państwo, chwila do tego momentu, bo jeszcze trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, ano, że po raz pierwszy w historii na łódzkiej motoarenie kibice oklaskują zawodników, którzy startują w Grand Prix, czyli tam odbywa się 7. runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Na starcie jest 5 Polaków, a imprezę od samego poranka już zapowiada Tomek Kowalczyk.
2: Przed nami następne w tym sezonie zawody, które mogą przybliżyć Bartosza z Marzlika do 7. w karierze indywidualnego mistrzostwa świata w jeździe na żużlu. Polak, tak jak w zeszłym sezonie, jest bardzo pragmatyczny. We wszystkich dotychczasowych rundach w tym roku kwalifikował się do finału, co daje mu 5 punktów przewagi nad Bradym Kersem z Australii. Z Marzlik zwraca uwagę, że wciąż dąży do doskonałości.
3: To się nigdy też nie skończy. Dokąd będę myślę jeździł, to będę szukał lepszych rozwiązań, lepszych jazdy. Bez względu na jakim etapie jesteś. Czuję się dobrze, czuję się szybki. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, ale czuję się mocno, naprawdę okej, nie ma co narzekać.
2: 5. w klasyfikacji łącznej jest Kacper Woryna, który w zeszłym tygodniu w Grand Prix Challenge zapewnił sobie udział w przyszłorocznym cyklu. Teraz może więc jeździć z jeszcze większą swobodą.
4: Ja po prostu staram się na dzień dzisiejszy wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Pracuję po prostu na bieżąco nad tym, aby te wyniki były jak najlepsze.
2: W Łodzi wystartuje też Patryk Dudek, Dominik Kubera i z dziką kartą Piotr Pawlicki. Kwalifikacje od 14, główna część zawodów o 19.
1: Te kwalifikacje oczywiście już się zakończyły. Czekamy na to, co wydarzy się o 19, bo to jest zdecydowanie najważniejsze i czekamy naturalnie na zwycięstwa Polaków. Wiemy, że Bartek Zmarzlik ma naprawdę potężną rzeszę kibiców. Z numerem 95 jedzie, czyli jak Zygzak McQueen z disneyowskiej animacji Auta. A za chwilę będziemy mówić o piłce nożnej, chociaż już ciekawość ciągnie mnie, by sprawdzić, cóż tam też się dzieje na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań prowadzi z Wieczystą Kraków 1-0. To mecz z dziś naturalnie, który właśnie trwa. Jest 42 minuta tego spotkania. Bramkę zdobył Aniero w minucie 35. Zaglądamy jeszcze, co to przed nami, bo przed nami jeszcze jutro Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, GKS Katowice, Radom Gradom. To mecze jutrzejsze i poniedziałkowy Krakowi z Pogonią Szczecin. Przypominam, że w pierwszej lidze Odra gra w poniedziałek i za chwilę na konferencję prasową się przeniesiemy. Natomiast w trzeciej lidze na razie za nami spotkanie Stali Brzeg z Goczałkowicami. Tam padł wynik 1-1. No a męskie granie orkiestra informuje, że tańczą.

0: bo ja się nie boję.
1: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: będzie tak samo.
1: Vixen i Zostań się tutaj. Całkiem ciekawy utwór tego młodego polskiego zespołu. A my, szanowni państwo, teraz przenosimy się na boiska piłkarskie. Informowałem już o wynikach. Jeszcze dzisiaj na pewno pod koniec programu zrobimy takie małe podsumowanie tego, co wydarzyło się na murawach piłkarskich. Teraz przenosimy się na konferencję przedmeczową Odry Opole i to aż czterokrotnie tam będziemy, bo pytań było naprawdę sporo do Łukasza Tomczyka, czyli nowego szkoleniowca Odry Opole. Od tego sezonu prowadzi Dumę Opolszczyzny. 37-latek pracował m.in. w ekstraklasowym Rakowie Częstochowa. Prowadził także drużynę naszych przyjaciół z Bytomia, czyli Polonię. A z Odrą związał się kontraktem obowiązującym do końca sezonu 2027-28. No i ma jeszcze też opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Bardzo mu kibicuje, dlatego że to młody szkoleniowiec perspektywiczny, także już z dużą ogromną wiedzą, doświadczeniem również ekstraklasowym. Mam nadzieję, że Odra dzięki niemu wypłynie na szersze wody. Natomiast pierwsze śliwki robaczywki przegraliśmy na własnym terenie na inaugurację sezonu z Arką Gdynia 0-1, dokładnie 24 lipca. To teraz przyszedł czas na wyjazdowe spotkanie z Chrobrym Głogów, które rozegra Opolska Odra w poniedziałek o godzinie 19. To jaki plan na ten mecz, panie trenerze?
2: Jeżeli chodzi o taką analizę rywala, jesteśmy dzisiaj po niej, po pierwszej części, no to na pewno będzie mecz intensywny. To jest drużyna, która już jest jakiś czas w procesie, bynajmniej jakaś jej część. Trener w lidze, klub w lidze, część zawodników. Do tego, no tak jak widzieliśmy to pierwsze spotkanie, no myślę, że Chrobry będzie grał intensywnie, będzie szukał dużej ilości rotacji, szybkiego przejścia na skrzydła, uruchomienia swoich skrzydłowych, będzie dużo grał bokami, korzystał z tych skrzydłowych, będzie nas próbował wciągnąć, zrobić kilka jakby struktur w budowaniu i poszukać później szybkiego wyjścia po uwolnieniu piłki do góry w skrzydłowych, więc to są takie akcje ich powtarzalne i tego się spodziewamy. I myślę, że musimy nad tym pracować dobrze. Dzisiaj już rozpoczęliśmy, mamy długi mikrocyk, można popracować, można odpocząć. Wierzę w to, że my na te rzeczy w tym spotkaniu odpowiemy. No mamy swoje, jakby pracujemy nad swoimi rozwiązaniami taktycznymi w każdym mikrocyklu i one mają być realizowane niezależnie z jakim przeciwnikiem grasz i próbujemy to budować. Ja też poznaję zawodników pod presją, poznaję drużynę, poznaję też klub w momentach ligowych, więc to wszystko to jest trochę taki poligon na dzień dzisiejszy obserwacji tego, no bo jednak sparing to jest sparing, a mecz ligowy to jest mecz ligowy i on ci pokazuje inne rzeczy. No i nasz pomysł jest taki, nie będę tutaj ułatwiał trenerowi i zdradzał taktyki, no nie powiem panu akcji od A do Z, jaką zagramy, albo nad czym pracujemy, albo nie powiem panu składu, ale na pewno mocno się do tego przygotowujemy.
1: A my czekamy na to, kiedy Opolska Odra już wybiegnie. Za chwilę będziemy pytać pana trenera o to, co wydarzyło się także 24. W związku z tym, że Opolska Odra przegrała na własnym terenie ze Spadkowiczem z Ekstraklasy Arką Gdynia 0-1, ale tam sporo zawodników, bo praktycznie 3/4 składu zostało jeszcze z Ekstraklasy, a biorąc pod uwagę, że Arka Gdynia wygrała teraz 4-0 ze Stalą Rzeszów, więc to jest naprawdę bardzo mocna drużyna, która będzie liczyła się w walce o awans. A w muzyce liczy się Michael Jackson z płyty Bad, The Way You Make Me Feel.

0: piłkarskiej ligi grają, cały czas toczą się spotkania, no między innymi w Ekstraklasie. Zaglądamy szybciutko na boiska, które przecież cały czas obserwujemy ze względu na to, że przecież interesuje nas to, co dzieje się na boiskach piłkarskich. Zaglądamy do Osłowa, tam miejscowa Barycz mierzy się z MKS-em Kluczbork, to trzecia liga piłkarska. Przypomnijmy, Stal Brzegórz grała swoje spotkanie, zremisowała z Goczałkowicami 1-1, a my zaglądamy do Baryczy Sułów, grającej z MKS-em naszym Kluczbork. 0-0 w 30 minucie tego spotkania. Tak wygląda na razie to, co dzieje się w trzeciej lidze piłkarskiej. A trzeba także zajrzeć do tego, co dzieje się w piłce tej ekstraklasowej, bo tutaj także mamy przecież to, co nas bardzo interesuje. Szybciutki teraz rzut oka na to, co w Krakowie, bowiem tam Wieczysta mierzy się z poznańskim Lechem i przegrywa już 0-2. Przypomnijmy, dziś wcześniej Piastek Gliwice wygrał 4-3 z Wisłą Kraków, a Korona Kielce Górnik Zabrze, to spotkanie zostało przełożone. Wracamy do Opola, szanowni państwo, a to z prostego powodu, dlatego że pojutrze swoje spotkanie w ramach drugiej kolejki pierwszej Betclic pierwszej ligi rozegra z Chrobrym Głogów Odra Opole. Czekamy na zwycięstwo w Głogowie od lat 6 z Chrobrym i cofnijmy się do meczu z Arką Gdynia, dlatego że on jest też takim punktem wyjścia do tego, co będzie działo się w Głogowie. Przegraliśmy ze Spadkowiczem z Ekstraklasy 0-1, a podczas konferencji prasowej na stadionie przy ulicy Olejnika, czyli na Itaka Arenie, trenera opolskiego zespołu Łukasza Tomczyka poproszono o podsumowanie tamtego właśnie meczu z Arką Gdynia.
1: No pierwsza sprawa jest taka, że dobrze zareagowaliśmy, bo uważam, że tą odpowiedzią była ta druga połowa, gdzie no wykreowaliśmy tam sytuację, nawet na koniec szliśmy po gola. Tak optycznie było widać, że no jest nas więcej na połowie przeciwnika. Może to się nie przeniosło na konkrety, ale przeniosło się na to, że optycznie można było powiedzieć, że Odra spróbowała. I to jest pierwsza rzecz. Myślę, że no zawsze taki pierwszy mecz, te pierwsze mecze, myślę, że też po Arce było widać, są trudne pod kątem ilości zmian zawodników, adaptacji zawodników, no połączeń między zawodnikami, relacji. I taki każdy tydzień będzie nas prowadził do tego, żeby czegoś było więcej. Ja też nie jestem czarodziejem i nie mówię, że od razu tutaj Kraków zbudujemy i nie wiadomo, co się wydarzy, ale jak to mówią, ale myślę, że no każdy tydzień, każda cegiełka będzie dodawać coś do naszej gry. To jest pierwsza rzecz. A druga, jeśli chodzi jeszcze, tak bym wrócił do tego aspektu mentalnego, no to też czuć było taką rangę meczu, że to jednak przyjeżdża kandydat do awansu, o nas też się ostatnio dużo mówi i że raz ci to pomaga, raz ci to przeszkadza. I trzeba oczywiście z tym żyć, brać na klatę, grać pod presją, robić wszystko, żeby się adoptować i wierzę w to, że będzie lepiej, zresztą druga połowa to pokazała. I tak iść dalej w kolejne mecze i w sezon.
0: Najważniejsze, żeby to wszystko się zazębiło i dało odpowiedni wynik w Głogowie z miejscowym Chrobrym, który przecież całkiem niedawno bił się także w barażach o Ekstraklasę. Minęli.

0: Szybko zaglądamy na boiska pierwszej ligi. Szanowni Państwo, to co już za nami w tej lidze, to przede wszystkim mecze wczorajsze. ŁKS Łódź Polonia Bytom 2-1, Lechia Gdańsk Warta Poznań 0-3. No, ciężkie życie czeka Lechię Gdańsk w tej lidze. Dzisiejsze spotkania to Polonia Warszawa Unia Skierniewice 3-1. Tu akurat nie ma żadnej niespodzianki. Pogoń Siedlce, Brukbet Termalika Nieciecza 1-2. No i Arka Gdynia bardzo, ale to bardzo rzeczowo potraktowała Stal Rzeszów, wygrywając na własnym terenie 4-0. A my wracamy na konferencję prasową opolskiej Odry, dlatego że w poniedziałek spotkanie z Chrobrym Głogów. Na konferencji oprócz trenera Łukasza Tomczyka obecny był również pomocnik zespołu niebiesko-czerwonych, nowy zawodnik Tomasz Gajda. Jego zapytaliśmy o nastawienie przed meczem z Chrobrym Głogów, a trenera o grę dwoma napastnikami w meczu z Arką Gdynia i czy to będzie kontynuowane w kolejnych spotkaniach. Najpierw jednak Tomasz Gajda.
1: Podobnie jak trener, na pewno intensywnego. Wiemy, że Chrobry to jest drużyna, która też bazuje na szybkich skrzydłowych. Bardzo szybko chcą tam transportować piłkę, więc na to się przygotowujemy. No z naszej strony na pewno będziemy chcieli wykreować sytuację po to, żeby oczywiście strzelić gole.
2: To jest trudne pytanie pod kątem takim, że no była pierwsza kolejka, pierwszy mecz ligowy i przy dwóch napastników jest po to, żeby grać górą. Muszę też tu edukować.

0: chcemy bazować na tym, że część zawodników pójdzie za linię obrony. I często dziewiątki robią to naturalnie. A jeśli masz dziewiątkę taką, którą my mieliśmy w składzie, jedną piłkarską do, to szukałem też zawodników za. I to był pomysł. Trzeba też najpierw mnie zapytać, jaki był pomysł. Kolejna sprawa jest taka, jeśli chodzi o dalekie auty, to są też inni zawodnicy w kadrze, którzy dobrze je wykonują. Byli na boisku, było ich widać. Więc myślę, że pomysł jest pod kątem grania, że chcemy być drużyną, która nie opiera swojej gry tylko na jednej rzeczy, tylko jak trzeba, zagrać ci za plecy, jak trzeba, gra krótko, bo taki też jest futbol dzisiaj za granicą, na świecie i wszędzie.
1: My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan i uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy i tak jak trener powiedział, musimy być kompleksowi, wielowymiarowi i na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, dajesz sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
2: No to oczywiście liczymy, że te bramki dla opolskiej Odry będą wpadać. Ja cały czas mam nadzieję, że przełamie się w końcu Kasper Przybyłko. Przypomnijmy, to przecież zawodnik, który strzelał bramki w Bundeslidze, strzelał bramki także w amerykańskiej lidze MLS, a w Opolu na razie ma zaciągnięty hamulec ręczny. Miejmy nadzieję, że się odbuduje i zacznie trafiać do siatki, bo to, że potrafi to robić, to wszyscy wiemy. Na konferencji Odry będziemy dziś jeszcze raz.

0: Backstreet Boys i Paw Patrol, szanowni państwo, na antenie Radio Opole, a my powracamy na konferencję opolskiej Odry z prostego powodu, dlatego, że oprócz pytań, które padały na temat, dajmy na to, sposobu gry, stylu ostatniego meczu z Arką Gdynia, który niestety został przegrany na boisku przy Olejnika na Itaka Arenie 0-1, to jeszcze padają pytania o transfery, dlatego że przecież okienko jeszcze nie jest zamknięte, więc trenera Łukasza Tomczyka zapytaliśmy, czy jeszcze są jacyś zawodnicy, których obserwuje.
1: Pracujemy jeszcze nad transferami, bo oczywiście nie byliśmy klubem pierwszego wyboru i teraz jest taki moment w sezonie, że no, część zawodników jest bez klubu, ktoś może się nie przebił, ktoś z wyższego poziomu może jeszcze nas wzmocni i da takie coś ekstra do zespołu. Nie jest to powiedziane, że to się wydarzy albo się nie wydarzy, ale oczywiście no, trzeba być cały czas czujnym i patrzeć, co się dzieje na rynku, więc tak naprawdę to okienko transferowe dla nas nie jest jeszcze zamknięte. W toku meczu czy na początku muszą państwo też pamiętać, że te pierwsze mecze to każdy chce czymś zaskoczyć, spróbować czegoś innego, zaskoczyć przeciwnika. Ja liczyłem na to, że w tym spotkaniu u siebie, to jest zawsze każdy jest mądry po, ale jakby ci jeden z tych dwóch napastników wykorzystał jakąś taką sytuację i byś wygrał, to wszyscy mówią, że super, że jest dwóch napastników. Odwaga, brawo, jedziemy na dwóch napastników. Jak jest dwóch napastników i przegrywasz mecz, to wszyscy mówią, że grasz górą, walisz i nie wiadomo, co się dzieje, długie piłki. No ale my tutaj też jako Polacy w takich rzeczach musimy się mocno edukować pod kątem oceny, opinii i momentu. Myślę, że to jest wariant, który będziemy stosować. Jest to ważny wariant, wiele drużyn tak gra, jeśli chcesz coś zrobić w meczu innego. I pracujemy nad tym na treningach i tak jak mówiłem na końcu, na pewno też chcieliśmy w jakiś sposób zaskoczyć przeciwnika. Liczyłem, że u siebie po prostu z takich piłek w pole karne wyciągniemy więcej. No, oczekujemy od siebie więcej, nawet gdzieś moje nastawienie i taka sportowa złość jest cały czas i uważam, że możemy zrobić więcej. Musimy zaprezentować więcej, szczególnie na tej połowie przeciwnika. Nad tym też pracujemy w treningach, żeby kreować więcej tych szans, mieć stałe fragmenty, mieć coś na połowie przeciwnika, kontynuując to, co się działo w drugiej połowie, bo uważam, że jeżeli tam złapiemy jeszcze trochę spokoju, dobrych momentów wejścia, dobrych w pole karne, dobrych momentów zmiany strony, to pojawią się stałe fragmenty gry, sytuacje i coś zamienimy na gola. Intensywność pressingowa, ona była na dobrym poziomie, to był nasz rekord biegowy. Najwięcej wybiegaliśmy w kilometrach, odkąd tu jestem, najwięcej wybiegaliśmy w szybkich biegach. Myślę, że też to był bardzo dobry mecz, jeśli chodzi o sprinty. To pokazuje, że pod kątem tej motoryki idziemy w dobrą stronę. Ja też wierzę w pracę i wiem, że na tym tutaj musimy bazować. Jeżeli chodzi o takie taktyczne aspekty, obrona niska, całkiem solidna, bo przeciwnik z 5-6 zawodnikami z ekstraklasy wykreował nam, którzy grali regularnie, mieli dużo występów, wykreował nam 2-3 szanse. Myślę, że to jest dobry prognostyk na to, że trzymamy tą obronę niską, tak jak było widać to też w sparingach. Wysoki pressing. Myślę, że w drugiej połowie nieźle funkcjonowały nasze otwarcia gry, bo udało nam się z otwarcia, z takiego budowania przejść na połowę przeciwnika. I te aspekty. Oczywiście dyspozycja indywidualna niektórych zawodników, bo część zawodników myślę, że zaprezentowała się ze strony takiej, że można na tym budować. Też oglądałem finał barażów. Niewiele zabrakło, żeby zrobili dużą niespodziankę. Grali tam bardzo dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, że grania przez tych skrzydłowych, wciągnięcia, dużej ilości rotacji, takiej intensywności, przejścia z obrony do ataku, kontrataków, gdzie jest szybko ta przegrana piłka z jednej strony na drugą do skrzydłowych i ten skrzydłowy zawsze tam zostaje w szerokości i czeka na kontrę, więc też te aspekty.
2: Chłopcy mnie bardzo fajnie przyjęli. Mamy bardzo dobre warunki do rozwoju, także bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w Odrze Opole.
0: i miejmy nadzieję, że faktycznie Tomek Gajda również będzie prezentował bardzo wysoką formę, a my czekamy na spotkanie, szanowni państwo, w Głogowie, kiedy to Odra zmierzy się z tamtejszym Chrobrym. Przypominam, że dzisiaj jeszcze Barycz Sułów mierzy się z naszym MKS-em Kluczbork w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Do przerwy wynik 0-0. Będziemy dzisiaj mieli także jeszcze, szanowni państwo, spotkanie w lidze trzeciej o 20:30. Nasza Polonia Nysa zagra z Odrą Bytom Odrzański i to na wyjeździe. Stal Brzeg zremisowała z LKS-em Goczałkowice Zdrój 1-1 na własnym terenie. Szanowni państwo, program sportowy powoli dobiega końca. Za chwilę opolska lista polskiej piosenki. Marcin Kopsa, Adam Wołek, mówimy państwu do usłyszenia. Dziękujemy. Jeszcze serwis sportowy o godzinie 20:00.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Sobotni wieczór, Radio Pole w pasmach FM, w internecie. Słuchają nas Państwo także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 19:00, czas na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego upamiętniono także na uroczystościach w Opolu. 35 polskich strażaków będzie od jutra pomagać hiszpańskim druhom w gaszeniu pożarów w okolicach Toledo. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie impasu migracyjnego w Ceucie.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od Opola, gdzie upamiętniono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Była minuta ciszy, hymn państwowy, apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Grota Roweckiego. Najcenniejsze jednak były dziś wspomnienia 101-letniej dzisiaj sanitariuszki powstania, Heleny Kamerskiej, pseudonim Helina.
5: Ja wszystkie historie pamiętam, od początku do końca, a dla mnie to wszystkie były bardzo ważne i bardzo trudne.
6: Były takie momenty spokojniejsze, czy wiecznie niepokój, wiecznie zdenerwowanie?
5: Raczej był niepokój, zdenerwowanie, bo jak nie było takich ciężkich walk, to bombardowali nas. Obawa przed tym, że zginiesz w piwnicy, prawda, w domu, więc nie było takich łatwych dni.
3: Witold Woźtak pytał też mieszkańców stolicy regionu o osobistą motywację do wzięcia udziału w takich uroczystościach.
7: Głównie przyszliśmy na pewno dla uczczenia tej pamięci 1 sierpnia Powstania Warszawskiego. No i przy okazji zobaczyć, jak syn się będzie prezentował przy tym wszystkim.
8: My jesteśmy pokoleniem, gdzie nasi dziadkowie i rodzice walczyli o Polskę. Prosta sprawa. Jak jest okazja, to jesteśmy.
9: Też, no bo nasi dziadkowie walczyli przecież jeszcze z tych pokoleń. Pamiętamy, no, jak opowieści o wojnach, o tym wszystkim. Ale znamy historię.
3: 35 polskich strażaków będzie od jutra pomagać hiszpańskim druhom w gaszeniu pożarów w okolicach Toledo i Cuenca, gdzie panują bardzo trudne warunki pogodowe.
10: 30 osób są to ratownicy, którzy będą wykonywali czynności ratownicze. 5 dodatkowo są to osoby, które będą w menedżmencie. Będziemy koordynować tą współpracę z lokalnymi służbami. Płaca jest bardzo poważna, także czujemy się dumni z tego, że możemy lecieć tam, mieć ten przywilej, żeby im pomóc.
11: Każdy ma tutaj oparcie w każdym. Nie jest to współzawodnictwo w żaden sposób. Jesteśmy jednym teamem, który ma do zrobienia dobrą robotę i mam nadzieję, że pokażemy to na miejscu.
3: A misja polskich strażaków, dodajmy, odbywa się w ramach programu realizowanego przez Unię Europejską w ramach programu ochrony ludności.
4: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
3: Fundację Amura powołała spółka Ogród Zoologiczny w Opolu do wspierania ochrony zwierząt. Nazwa i moment to nie przypadek, bo Amura to jedna z trzech tygrysic amurskich, które dokładnie rok temu urodziły się w opolskim ogrodzie, ale nie dała sobie rady ze spadkiem odporności immunologicznej. O zadaniach fundacji Aleksandra Czechowska, prezes Ogrodu Zoologicznego w Opolu.
12: Mamy nadzieję, że zajmie się i stworzy taką przestrzeń, która wybierze te programy ochrony gatunków zagrożonych, które będziemy wspierać, a docelowo, bo można marzyć, bo można mieć duże cele, będziemy myśleć o tym, jak odchowywać tygrysy amurskie lub też duże koty, tak aby mogły trafiać do azylii, półazylii w innym kraju, tu mam na myśli Chiny, czyli z miejsca, do którego też poniekąd pochodzą.
13: Chcielibyśmy pomóc ośrodkom, które zajmują się ich reintrodukcją. Chcielibyśmy wspierać również w przyszłości projekty naukowe, rozwój naukowy, również edukację tak naprawdę, edukację społeczeństwa, jak dbać o dzikie koty, jak możemy im pomóc w naturze, znajdując się również tutaj w niewoli.
3: Dodaje Marcelin Brój, prezes Fundacji Amura. My dodajmy, że na wolności żyje obecnie mniej niż 600 tygrysów amurskich.
4: Światowe agencje informują.
3: W najbliższym tygodniu we wtorek odbędzie się unijna wideokonferencja w sprawie impasu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie graniczącej z Marokiem, o której zwołanie apeluje premier Hiszpanii. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu około 60 tysięcy migrantów. Co najmniej 34 osoby zginęły. Zamknięto jedyne otwarte do tej pory przejście graniczne między Łotwą a Białorusią. Oficjalnie Ryga mówi o problemach technicznych. Wiadomo jednak, że Mińsk nasilił wyraźnie presję migracyjną. W sporcie o 20:00 zapraszam. Polscy siatkarze przed finałem Ligi Narodów z Amerykanami oraz ekstraklasowa wygrana Piasta Gliwice z Wisłą Kraków. 7 goli. Takie rzeczy dzisiaj przyniosła. Ekstraklasa.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W Opolu całkiem przyjemne 24 stopnie, w nocy początkowo zachmurzenie duże, później rozpogodzenie, a wszystko to przy temperaturach minimalnych od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. Niedziela pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, początkowo tylko zachmurzenie będzie nieco większe na południu opolskiego, możliwy przelotny deszcz. Proszę spodziewać się temperatur maksymalnych od 25 do 27 stopni, wiatru słabego i umiarkowanego z północy i północnego wschodu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.

Utwór okolicznościowy na początek opolskiej listy polskiej piosenki sprzed mikrofonu w zastępstwie Witolda Suka. Kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. No i oczywiście sięgnęliśmy, skoro mamy 1 sierpnia, do płyty Powstanie Warszawskie Laocze. Album wydaje mi się wciąż warty docenienia, dlatego że powstał z pobudek artystycznych, z jakiegoś takiego odruchu serca. Nie wiadomo było, jak ta płyta będzie przyjęta. Okazała się sukcesem artystycznym, no ale też na pewno spełniła swoje zadanie, jeżeli chodzi o popularyzację historii. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 3 godziny. Oczywiście zanim zaczniemy regularne notowanie, to propozycje. Można głosować na koniec, jeżeli chodzi o kolejne notowania o polskie listy polskiej piosenki. Przy Państwa wsparciu ten utwór może do tych notowań trafić. Na teraz Monika Kowalczyk z utworem Stop. Monika Kowalczyk stworzyła ten utwór razem z Bieranem. No i artystka dała poznać się z bardzo dobrej strony podczas młodej sceny NCPP. Na dzisiaj ostatnia odsłona tego koncertowego przeglądu. O godzinie 20 na Opolskim Rynku wystąpią Fida i Jacob Rango.

Sara przygotowuje się do wydania nowej płyty, no i utwór spieszy się powoli, spodobał się słuchaczom Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, był notowany kilka tygodni, a w międzyczasie pojawił się nowy singiel, który nazywa się Najlepiej. Tym razem z Sarą ten utwór stworzył mixtape Seul, no i Jarek Kopera, jak Sara przyznaje a propos kolejnych rozdziałów, które odsłania w przypadku nadchodzącej płyty, to jest taka rzecz najbardziej wakacyjna, słoneczna. Jeżeli się Państwu spodoba, to nie muszę mówić, co robić z utworem Najlepiej. Jesteśmy jeszcze w kręgu zdolnych wokalistek, ale z zupełnie innym stażem, doświadczeniem, bo Sara jest powoli weteranką, która na przestrzeni lat współpracowała m.in. z Grupsonem, Michałem Urbaniakiem, BRK, Robertem Cichym, z Miętą, z Rozali, Raz Mentalizm. Bardzo długa jest ta lista, a przede wszystkim jest filarem zespołu P-Unity. Natomiast Patrycja Krzyczman, kojarzona ze świata sztuk plastycznych, odkryła swój talent muzyczny. Może nawet nie tyle go odkryła, ale nabrała jakiejś pewności siebie. No i Maciej Werk, znany najbardziej z zespołu Hedone i festiwalu Sound Edit, pomaga jej przygotować jej debiutancki album. Utwór, na który można głosować, to kolejny z singli zapowiadających to debiutanckie wydawnictwo, czyli To mogłeś być ty.

Lampa Aladyna zespołu Electronic Division to kolejna z propozycji do notowań o polskiej listę polskiej piosenki i Krzysztof Janik powrócił pod szyldem Electronic Division. Miała być płyta, na razie nie wiadomo, czy takie wydawnictwo powstanie. Pojawiły się pojedyncze single, ale na przykład przypomniany został soundtrack do filmu Manager. Taką płytę wydało Gut Records, także kto wie, może Krzysztof Janik rzeczywiście się zmobilizuje i wyda zupełnie nową płytę pod kultowym szyldem. Zespół Electronic Division, jeżeli chodzi o takie 80-sowe brzmienia, jeżeli chodzi o lata 80-te, robił świetne wrażenie, podobnie jak zespół IARL. I pomyślałem sobie, że możemy stworzyć taki blok inspiracji, dlatego że kolejną z propozycji będzie wariant C IARL z kultowego debiutu zespołu. Później blok 32 zespołu Mezonet, który pochodzi z naszego regionu i tutaj też są bardzo silne inspiracje zimną falą latami 80. No i do lat 80. przyznaje się też do inspirowania się nimi człowiek, czyli Karol Stolarek, a jeżeli chodzi o niego, no to singiel tegoroczny Praca w Re to kolejna z propozycji.

Dzisiaj duża rozpiętość inspiracji w propozycjach, jeżeli chodzi o dekady, bo zblokowałem Państwu utwory z lat 80., czyli wariant C, AIRL, no i utwory inspirowane ATEEZami, czyli Mezonet, ich blok 32 i Człowieka z pracą w re. Natomiast jeżeli chodzi o Lubię Burzę, kolejną z propozycji, to tutaj Michał Anioł sugerował, że przede wszystkim inspirował się analogowymi maszynami perkusyjnymi lat 90., a utwór został nagrany na już wiekowym Tascamie Portal Studio i do tego celowo Michał Anioł, jako taki człowiek orkiestra, bo i autor piosenek, i producent, i inżynier, celowo przyspieszył w każdym razie tego Tascama, żeby uzyskać taki właśnie kasetowy lo-fi, czyli taki, w którym świadomie coś w teorii brzmi niedoskonale, efekt. No i wydaje mi się, że to jest rzecz taka erudycyjna. Miesza się tutaj dub, elektronika, indie pop, jakkolwiek sobie zdefiniujemy ten utwór z nowej płyty Michała Anioła.

Naucz mnie tańczyć to kolejna z propozycji do polskiej listy polskiej piosenki. Jeżeli ktoś lubi Corteza, to już ma powód, żeby głosować, a jeżeli jeszcze szuka takich pobudek lokalnych, no to warto wspomnieć o tym, że ten utwór z Cortezem stworzył, jeżeli chodzi o departament

Organizmy piękne z płyty Chaos, pełen idei Wojtka Mazurewskiego. To nowość w dzisiejszym notowaniu polskiej listy polskiej piosenki. Utwór debiutuje na 30. miejscu i piosenka w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny i ewidentnie się Państwu spodobała. Nie chcę psuć niespodzianki, ale wydaje mi się, że warto zawsze zasygnalizować, że to nie koniec nowości na dzisiaj, no ale teraz strefa takich utworów, które już na dobre wpisały się w te sobotnie wieczory. Na miejscu 29. Fantazja Zbigniewa Wodeckiego. Utwór jest notowany po raz 8. Po raz 33 z kolei jest notowana Berry Blue i Na fali, to dzisiaj miejsce 28, a na miejscu 27 Szyszy i Defekt.

Bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę zjeść.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: W sobotni wieczór Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach mamy godzinę 20, wiadomości wieczorne zaczynamy. Rejestracja od dziś po nowemu, jest łatwiej dostać się do 8 lekarzy specjalistów. Jest projekt podatku cyfrowego dla zagranicznych gigantów technologicznych. Po konsultacjach może trafić już do takiej realnej obsługi od nowego roku. W sporcie polscy siatkarze przed finałem Ligi Narodów z Amerykanami oraz ekstraklasowa wygrana Piasta z Wisłą Kraków. 7 goli w jednym spotkaniu, tak to wyglądało.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Najpierw jednak prokuratura ma już brakujący fragment rosyjskiej rakiety, która w tym tygodniu spadła na pole w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej z Lublina Marcin Kozak, poszukiwany fragment znajdował się w tym miejscu, w którym spodziewano się, że będzie. Teraz, jak mówi, pomoże w śledztwie dotyczącym całego incydentu.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Zgodnie z rozszerzoną od dziś rejestracją, pacjenci ze skierowaniem łatwiej umówią się na pierwszą wizytę do 8 specjalistów. Przypomina Joanna Stankiewicz. To udogodnienie umożliwi nie tylko rezerwowanie terminów, ale także odwoływanie wizyt.
5: Zmiany ułatwią dostęp do lekarzy specjalistów i znalezienie wolnych terminów wizyt, podkreśla wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
6: To jest możliwość umawiania się nie tylko już do kardiologa, tylko kolejne zakresy poradnie.
5: Dzięki centralnej rejestracji będzie można zapisać się na pierwszą wizytę do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Pacjenci mogą zapisywać się przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, a także, tak jak do tej pory, telefonicznie albo osobiście w placówce, która dokona rejestracji w systemie.
3: Sobota przeniosła 2 śmiertelne wypadki w Tatrach. Do pierwszego ze zdarzeń doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce. Mówi Polskiemu Radiu ratownik dyżurny TOPR-u Łukasz Duda.
7: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Boczynowej, zdaje się około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec, zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
3: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Od wczoraj tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów, od jutra w Tatrach są prognozowane burze.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Od przyszłego roku Polska dołączy do grona państw, które nałożą na zagranicznych gigantów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy. Wprowadziła go już m.in. Francja, ale także Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. Więcej o przedstawionym przez resort cyfryzacji projekcie obciążeń w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
8: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3% podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Danina ma obejmować 3 kluczowe segmenty rynku: ukierunkowaną reklamę cyfrową, udostępnianie interfejsów cyfrowych, na przykład media społecznościowe, czy sprzedaż danych użytkowników w celach marketingowych. Resort cyfryzacji zaznacza również, że podatek nie jest antyamerykański i obejmuje on firmy z całego świata. Rząd szacuje, że tylko w pierwszym roku obowiązywania podatku przyniesie on budżetowi ponad 1 700 000 000 zł.
3: Od najbliższego poniedziałku zmienia się organizacja ruchu pacjentów podających się do szpitalnego oddziału ratunkowego, punktu przyjęć planowych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Opolu. W związku z rozpoczęciem remontu estakady będą zamknięte dotychczasowy wjazd i wejście do SOR-u, parking pod estakadą oraz wejścia do punktu przyjęć planowych i nocnej opieki medycznej. Pacjenci będą kierowani przez główne wejście do budynku D, w którym znajdują się rejestracja i poradnia.
4: Światowe agencje informują.
3: Liczne pożary lasów w Grecji. Ogień podszedł pod samą stolicę Ateny. Od wczorajszego poranka w tym kraju wybuchły 73 pożary lasów. I gaszenie poważnie komplikują wysokie temperatury i także silny wiatr. Nad jeziorem Balaton zamknięto jedną z najpopularniejszych plaż. Chodzi o plażę Helikon w miejscowości Kestej, gdzie po kontroli jakości wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4 minuty po 20.
4: Sport w Radiu Opole.
0: Przed mikrofonem Adam Wołek, dobry wieczór. Amerykanie będą rywalami reprezentacji Polski w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W rozgrywanym w Ningbo spotkaniu półfinałowym Stany Zjednoczone pokonały Japonię 3-2. Najwięcej punktów dla zwycięzców, 24, zdobył Matthew Anderson. Przypomnijmy, Polacy dzisiaj ograli rano Słowenię 3-0 i także zameldowali się w finale. W niedzielnym meczu Polacy zmierzą się z Amerykanami, a Japończycy zagrają o brąz ze Słowenią. Finał rozpocznie się o 13.30. Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole przygotowują się do startu sezonu Orlen Superligi. Nasi piłkarze ręczni zmierzyli się w meczu sparingowym z SC Magdeburg i przegrali 26-34. Do przerwy spotkania z aktualnym mistrzem Niemiec podopieczni Bartosza Jureckiego przegrywali 11-15. Zmagania w Orlen Superlidze startują w pierwszy weekend września. Opolanie pierwszy mecz rozegrają u siebie z KPR-em Ostrowia Ostrów Wielkopolski. W najciekawszym dzisiejszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3 w spotkaniu drugiej kolejki. Gole dla gospodarzy strzelili Samuel Tamak, Hugo Vallejo, Jakub Łabojko i Leandro Sanka. Dwie bramki dla Wisły zdobył Jordi Sanchez, a jedno trafienie zaliczył Marko Bozić. Za nami także kolejne mecze w pierwszej lidze. Polonia Warszawa Unia Skierniewice 3-1, Arka Gdynia Stal Rzeszów 4-0 i Pogoń Siedlce Termalika Bruk Wednieciecza 1-2. A Odra Opole właśnie przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów w drugiej kolejce Betlit pierwszej ligi. Opolanie pierwsze spotkanie na własnym stadionie przegrali 0-1 z Arką Gdynia, która jest spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Wiemy, jak gra Chrobry i spodziewamy się bardzo trudnego meczu. To zapowiadał pomocnik Odry Opole Tomasz Gajda.
9: My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. I uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia.
0: Spotkanie w Głogowie z Chrobrym Odra rozegra w poniedziałek o godzinie 19. Polska czwórka podwójna Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyła srebrny medal w rozgrywanych we włoskim Varese Mistrzostwach Europy w wioślarstwie. Polacy ulegli jedynie Niemcom o 1,3 sekundy. Trzecia lokata dla Chorwatów. Piąte miejsce w finale A zajęła czwórka podwójna pań w składzie Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. Wygrały Szwajcarki przed Niemkami i Rumunkami. Biało-czerwonym do podium zabrakło ponad 7 sekund. I na koniec jeszcze Bartłomiej Marszałek zajął czwarte miejsce w sprincie na jeziorze Issyk-Kul w Kirgistanie, gdzie trwa druga runda Mistrzostw Świata w motorowodnej Formule 1. Wyścig o Grand Prix Kirgistanu rozpocznie się jutro o godzinie 11 czasu polskiego. A ponownie o sporcie po 9 rano jutro. Do usłyszenia.
4: Pogoda.
3: W Opolu bardzo przyjemne 20 stopni, troszkę nam popadało w ciągu ostatniej godziny. W nocy początkowo zachmurzenie duże, później rozpogodzenia. Temperatury minimalne od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany głównie z północnego zachodu i północy. W niedzielę spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego, początkowo tylko zachmurzy się mocniej. Na południu opolskiego możliwy niewielki deszcz. Temperatury maksymalne jutro od 25 do 27, wiatr będzie słaby z północy i północnego wschodu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć. że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
14: Wszyscy się na ciebie skarżą.
15: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
13: Zejdź mi z oczu.
15: Co za idiot.
16: Nie chcę cię tu widzieć.
14: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
17: Z tobą jest nie tak.
15: Jesteś nikim.
14: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
4: Reklama społeczna.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: Wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
18: Nie będziem płakać, nie będziem biadać, nie będziem na życie targać się. Nie będziem wracać, ani wybaczać, i w samotności upijać się.

utwór pojawia się w notowaniach opolskiej listy polskiej piosenki 35 razy, to wydaje mi się, że został już zapowiedziany na każdy możliwy sposób. Zresztą to nie jest do końca mój dylemat, bo ja tylko zastępuję Witolda Sułka, no ale już sam kilka razy miałem przyjemność mówić o zespole Happy Set i utworze Nie będziemy płakać w wersji koncertowej, także nie będę nawiązywał do nazwy, że fani Happy Set nie będą płakać, tylko dla formalności podpowiem, że dzisiaj ten utwór na miejscu 26. Na miejscu 25 z kolei Przesilenie i Kołowrót, czyli tytułowy utwór z debiutanckiego albumu grupy. I no, ciekawe jest to, że zespół stawia na inspirację muzyką ludową i czasami one są już bardzo bezpośrednie, czasami po prostu tradycyjne utwory są interpretowane przez grupę, no ale są też numery autorskie, gdzie takie inspiracje się pojawiają, no ale też wpływy metalu progresywnego, jazzu, także raczej takie eklektyczne podejście grupy dowodzonej przez Agatę Szpalik. Kołowrót dzisiaj na miejscu 25. Utwór wciąż świeży, bo notowany po raz czwarty.

Nowy sen Sylwii Nowak dzisiaj na miejscu 23. Tego utworu słuchamy od 3 tygodni w notowaniach listy. Z kolei na miejscu 24. Sen o Tobie Leszka Komocy i Julii Wasielewskiej. Na teraz utwór, który powstał latem, jak zresztą sugeruje nazwa, kiedy Ola Równiak i Paweł Lisek grali wakacyjne koncerty, wyczuli atmosferę lata, pewnej lekkości, przebojowości, taki wysoki ładunek energetyczny. No i przez to właśnie singiel Letnie Dni ma koncertowy charakter i bezpośrednie brzmienie. Dzisiaj Letnie Dni na miejscu 22, a utworu słuchamy w notowaniach po raz 27.

Nie chcę straszyć fanów Mademoiselle Doroty i Mico Blaszczello, ale utwór zniknął jak dym, utrzymał się w opolskiej liście polskiej piosenki. Nal odnotował znaczący spadek. Tydzień temu ten utwór na miejscu 8, natomiast dzisiaj pojawił się na miejscu 21. Słuchamy go po raz 6, także daleko mu do tych weteranów listy, także jeżeli ktoś tę piosenkę lubi, no to musi się chyba lekko zmotywować. Na miejscu 20 tatuaże Oliwki Majewskiej. Warto pamiętać o tym, że utwór, którego słuchamy po raz trzeci, powstał przy współpracy z opolskimi artystami.

miejsce 19 to Lidia Jazgar i Kawa Stygła. Utwór coraz bardziej podoba się słuchaczom listy, bo notowany jest po raz 13. Na jeszcze lepiej radzi sobie Karolina Lewińska i jej przestrzeń. Dzisiaj utwór na miejscu 18. Słuchamy go od 19 tygodni. Co jest imponujące, biorąc pod uwagę, że to jest debiutancki singiel Karoliny Lewińskiej, która przez wiele lat konsekwentnie budowała swój warsztat, występowała w przeglądach, w konkursach, też troszeczkę zaczęła działać w mediach społecznościowych. No i ten singiel Państwu ewidentnie się podoba. Dzisiaj, przypominam, na miejscu 18.

Magda i Artur, ich groszki dzisiaj na miejscu 17 utworu słuchamy po raz 14, a na miejscu 16 nowość, co mnie bardzo cieszy, kolejny debiut w opolskiej liście polskiej piosenki. Jest to zespół Dance Like Dynamite, którego trzonem są Krzysztof Sadowski, znany z grupy Vulgar, Mariusz Noskowiak z Blendersów i Piotr Pawłowski z Made in Poland. No i jest mnóstwo innych projektów na scenie niezależnej, które panowie współtworzą, choćby The Shipyard czy Formy Planet. Ta lista jest bardzo długa. Natomiast Dance Like Dynamite to autonomiczny byt. Chodzi troszeczkę o to, żeby w tym zespole połączyć takie noworomantyczne ciepło z zimnofalowym mrokiem, a jak słychać w utworu Na końcu ślepej ulicy jest też przestrzeń na lekko bluesowe brzmienia. Przypominam, Na końcu ślepej ulicy Dance Like Dynamite dzisiaj na miejscu 16, no i to jest debiutant na liście.

Pułapka Julii and the Jaszka Kena na miejscu 15 w dzisiejszym notowaniu o polskiej listy polskiej piosenki, a na miejscu 14 kolejna nowość artysty niezwykle wszechstronnego, no bo jest rozchwytywany jako muzyk sesyjny, saksofonista, ale też gitarzysta,

który sprawnie radzi sobie poza tym z syntezatorami. Mowa o Buslawie. Ma bardzo bogate CV. Współpracował m.in. z Mariką, Mieczysławem Szcześniakiem, z Sedatywą, z Anną Marią Jopek, Nowiką czy Smolikiem. No i też jest coraz bardziej rozchwytywany jako producent, dlatego że współpracował m.in. ze Skubasem czy z Karoliną Harko, która niedawno wygrała opolskie debiuty. Ale jeżeli chodzi o twórczość solową, to jak miałem przyjemność dowiedzieć się od Buslawa bezpośrednio, kiedy odwiedził Opole podczas festiwalu opolskiego, bo występował jako saksofonista razem z Torres Brothers, traktuje to, co dzieje się teraz w jego karierze solowej, jako taki nowy rozdział, nowe otwarcie. Szukał dość długo brzmienia swojej indywidualnej twórczości. Utwór Sialalala, to jest podtytuł, tytuł to Nie chcę, dzisiaj na miejscu 14.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
2: Polskie Radio Pole, słuchają nas Państwo w sobotni wieczór, w pierwszym dniu nowego miesiąca, by sierpień tak niepostrzeżenie nam się rozpoczął. Na zegarach 21 wiadomości wieczorne, w nich eksperci do spraw bezpieczeństwa podsumowują reakcję państwa na zagrożenie rosyjską rakietą. Nie jest pewne, czy Wołczyn zdąży do końca roku z nowym centrum przesiadkowym. Będzie również szef OZPN-u Tomasz Garbowski, tak odnosi się do konfliktu na linii FIFA-UEFA.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Wciąż mamy nad czym pracować, tak eksperci podsumowują reakcję państwa na zagrożenie rosyjską rakietą, która spadła w miejscowości Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie. Uruchomiono systemy alarmowe, ale wielu mieszkańców było zdezorientowanych. Szef MSWiA Marcin Chrywiński mówi, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. Nie inaczej będzie tym razem.
4: Procedura SPO-13 zadziałała,
5: mówił w Sejmie szef MSWiA Marcin Chrywiński.
6: Wydaje się, że nie do końca,
5: komentuje Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
6: Jeżeli by zadziałały w pełni procedury, to mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować. A tego elementu po prostu zabrakło.
5: Doktor Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
7: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
5: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu.
2: O czym informował Mariusz Pieśniewski. Z powodu braków kadrowych, przypominamy, oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Głubczycach przedłużył czasowe zawieszenie działalności o kolejne 2 miesiące. Jak na razie nie zgłosił się żaden lekarz, który chciałby podjąć pracę na tym oddziale.
3: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
2: Nie jest pewne, czy Wołczyn zdąży do końca roku z nowym centrum przesiadkowym. Wykonawca ułożył na razie część chodnika po jednej ze stron. Przygotowywana jest instalacja elektryczna pod oświetlenie, ale zasadniczo inwestycja przebiega wolniej niż zakładano, bo jeszcze trwają pewne ustalenia z PKP, mówi nam burmistrz Wołczyna Jan Leszek-Wiącek.
8: Ta inwestycja tak wolniej trwa tylko dlatego, że jeszcze trwają uzgodnienia z PKP, aby większą ilość zrobić po jednej ze stron zatoczek parkingowych, aczkolwiek inwestycja obejmuje oprócz ułożenia chodników, ułożenia nawierzchni asfaltowej, oświetlenia, również miejsca parkingowe dla pojazdów, miejsca parkingowe dla rowerów, zatoczki autobusowe.
2: W realizacji inwestycji w Wołczynie pomaga duże unijne dofinansowanie. W planie maksimum zakończenie w tym roku, w razie niepowodzenia początek 2027.
3: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
2: To takie trochę przepychanki, pokazywanie, kto jest ważniejszy. Tak szef Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Garbowski komentował na naszej antenie konflikt na linii FIFA-UEFA odnośnie odwołanych już szczęśliwie planów wpuszczenia kapitału prywatnego w organizację mundialu. 55 należących do UEFA Federacji zapowiedziało bojkot rozgrywek FIFA. Dopóki Europa ma głos, mundial nigdy nie będzie na sprzedaż, czytaliśmy w bezprecedensowym oświadczeniu.
9: Na linii UEFA, czyli Europejska Federacja Piłkarska i ta Międzynarodowa Światowa Federacja Piłkarska, chyba od wielu lat iskrzy, tak? Mówiąc wprost, to jest kolejny konflikt pomiędzy dwoma dużymi federacjami i przepychanie, kto jest ważniejszy, kto jest ważniejszą instytucją. Teraz dochodzi jakiś deal, nie wiadomo do końca jaki, z jakąś tam rodziną Donalda Trumpa i wydaje się, że coś tam było napisane. No i UEFA i także Ameryka Północna sprzeciwiają się, żeby jednoosobowo prezes federacji takiej największej, FIFA, podjął taką decyzję, która ma skomercjalizować Mistrzostwa Świata.
2: Infantino z tego kontrowersyjnego pomysłu skomercjalizowania mundialu się wycofał, ale niesmak i brak zaufania do lidera największej federacji pozostało.
3: Światowe agencje informują.
2: 3 osoby zginęły, co najmniej 15 z poszkodowanych w eksplozji, do której doszło w pobliżu restauracji w centrum Moskwy, przekazała agencja TASS, powołując się na lokalne władze. Nieoficjalnie w kuchni jednej ze znanych restauracji miało dojść do wybuchu instalacji gazowej. Podróże z Hiszpanii do Włoch nie będą już takie proste. W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczają swobodny ruch z tym krajem w ramach strefy Schengen. W praktyce oznacza to, że Rzym przywraca kontrolę dla osób podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W nocy początkowo zachmurzenie, duże, później rozpogodzenia. Temperatury minimalne od 15 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. W niedzielę spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Początkowo tylko zachmurzę się odrobinę mocniej. Na południe opolskiego możliwe niewielki deszcz. Temperatury maksymalne od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby z północy i północnego wschodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy aktualnie 21 stopni Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
17: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
18: czują się bezpieczne i kochane.
19: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
20: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
21: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
22: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
23: Razem możemy zmienić świat.
24: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
17: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Reklama społeczna.

Jak widać, Filip Seven i jego, jak widać, niezwykle błyskotliwe nawiązanie do tytułu dzisiaj na miejscu 12. Utwór w opolskiej liście jest notowany po raz 6. Jest to zdecydowanie ukłon w stronę wszystkich entuzjastów brzmień synthwave'owych, 80'sowych, a jeżeli chodzi o tego typu brzmienia, to ostatnio świat muzyki poniósł niepowetowaną stratę, bo pożegnaliśmy Kawińskiego. A na miejscu 13 jeszcze przed serwisem informacyjnym Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki w utworze Jaki Jesteś. Utwór z serii tych, które zdecydowanie Państwo już znają, bo w sobotni wieczór tego numeru słuchamy po raz 54. Teraz, co mnie bardzo cieszy, opolska strefa w opolskiej liście polskiej piosenki. Na miejscu 11 kropki Dominiki Gamrot. Ten utwór w OLPP debiutował tydzień temu.

powiem, że taka opolska strefa w opolskiej liście polskiej piosenki, ale lekko zakłócona, co oczywiście nie jest żadnym przytykiem, bo na miejscu 9 Michał 93, jego Palant, utwór notowany po raz 11, a Michał jest artystą z Torunia, który na swojej debiutanckiej solowej płycie działał zgodnie z filozofią do it yourself, jako człowiek orkiestra sam sobie wszystko zarejestrował, nagrał, stworzył. Natomiast przed Michałem 93 na miejscu dziesiątym opolanin Bartek Wojnar ze swoim zespołem XS i utwór By przez ciebie nikt nie płakał. Ewidentnie taki, który już powinni wszyscy słuchacze listy znać, no bo słuchamy go po raz 28. Kontynuujemy ten opolski wątek, dlatego że na miejscu 8 Tala i jej Kobieta, utworu słuchamy po raz 13 i no też Natalia Kryją-Barylak, która niegdyś się współpracowała zresztą z Radiem Opole, podeszła do tego numeru w taki konceptualny sposób. Sam komunikat jest dla niej bardzo ważny. Odsyłam do jej mediów społecznościowych, żeby się tam więcej dowiedzieć. Ale to wszystko się ze sobą pięknie sprzęga, bo Natalia występowała w Studiu M imienia SBB w 2025 roku w ramach Dnia Kobiet, także ewidentnie tematyka, którą podjęła w utworze, którego posłuchamy, to jest coś, co jest w jej sferze zainteresowań. Chcę o tym opowiadać.

Kolejne piękne samogrupowanie się utworów w opolskiej liście polskiej piosenki. Może nie samo, no bo zawdzięczamy to słuchaczom listy, no ale na pewno nikt nie wie dokładnie, jak to wszystko się ułoży, a pojawiają się jakieś logiczne powiązania. Mieliśmy opolską strefę, na teraz strefa bluesowa. Na miejscu siódmym słuchaliśmy kędzierzyńskiej grupy Honker i ich rzeczywistości. Na miejscu siódmym i słuchamy po raz siódmy, natomiast na miejscu szóstym Dziki Blues Band z Oświęcimia i ich szerokości. No i wchodzimy teraz do strefy weteranów, wyjadaczy, bo tego utworu słuchamy po raz 44.

które zdecydowanie są znane słuchaczom opolskiej listy polskiej piosenki. Na miejscu piątym absolutne... Mówiłem, że teraz utwory, które są doskonale znane słuchaczom opolskiej listy polskiej piosenki. Na miejscu piątym zespół Coldfire i ich 12 kroków. Podejrzewam, że jest to rekord nie tylko ogólnopolski, jeżeli chodzi o listy przebojów, bo tego utworu słuchamy po raz 213. Zaledwie 100 razy słuchaliśmy grupy Smoketown i utworu Blisko Siebie, natomiast absolutnym rekordzistą jest zespół The Freedom Birds i ich Szary Człowiek. Dzisiaj ten numer na miejscu trzecim, a słuchamy go po raz 219.

Czuję w kościach, że Kurowski prędko nie opuści opolskiej listy polskiej piosenki, no bo utwór, który dzisiaj jest na drugim stopniu podium, którego słuchamy po raz trzeci. Czuję, że dzisiaj... Czuję w kościach, że Kurowski nie opuści prędko polskiej listy, polskiej piosenki. Jego między przedtem dzisiaj na miejscu drugim słuchamy tego utworu po raz trzeci. No ale tak się składa, że Kurowski to artysta, który współtworzył zespół The Freedom Birds, więc słuchamy go dzisiaj w podwójnej roli, a w utworze między przedtem, a potem śpiewa Iwix, która też sobie radziła w notowaniach listy. Także ewidentnie jest jakaś fanowska grupa, która bardzo mocno tych artystów wspiera, aczkolwiek Kurowski jeszcze nie był nigdy na najwyższym stopniu podium. Może to jeszcze jest przed nim. Na najwyższym stopniu podium tu zaskoczenia nie będzie. Ania Blusz i Chwilotrwaj. Bardzo dziękuję za opolską listę polskiej piosenki. Sprzed mikrofonu w zastępstwie Witka Sułka kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. No i zachęcam, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę progresywna zmiana rocka Adama Wołka.

0: Sobotni wieczorny program Radia Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości wieczorne zaczynamy na zegarach 22. Powiat pleszewski to Wielkopolska, liczy straty po gwałtownych burzach. W naszym regionie spokojnie, pojedyncze interwencje najwięcej w powiecie namysłowskim. Ratownicy Topru ostrzegają przed skutkami upału w górach. Tymczasem niedziela w Tatrach w zapowiedziach bardzo burzowa. O 22 także polscy siatkarze przed finałem Ligi Narodów ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od Wielkopolski. Powiat pleszewski liczy straty po gwałtownych burzach, które po południu przeszły przez region. Wichura zrywała dachy i powaliła wiele drzew. Najgorzej sytuacja wygląda w gminach Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów, mówi Polskiemu Radiu starszy brygadier Waldemar Barański z zespołu prasowego PSP z Pleszewa.
2: Na tą chwilę odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń, głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Wichura uszkodziła 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych w naszym regionie bez poważniejszych zdarzeń pogodowych związanych z zapowiadanymi burzami. Pojedyncze wyjazdy notowano jedynie w powiecie namysłowskim.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Od 38 do 58 tysięcy złotych tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie 2 etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy i ograniczenia tzw. kominów płacowych skierowano właśnie do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział dziennikarzom, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy, będą także niezapowiadane kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia i kary za poświadczanie nieprawdy.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego przez Białą w Głuchołazach. Po demontażu konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przypomnijmy, w tym tygodniu przekazano w użytkowanie częściowo nowy most w ciągu Krajowej 40, ale do listopada będzie tam jeszcze obowiązywać ruch naprzemienny. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają przed skutkami upału w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły 2 osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubicki z Topru mówi, że ratownicy coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwodnienia i także udarów.
3: Też ludzie niestety przeceniają swoje możliwości. Teraz jest dość wysoka temperatura, trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Czynniki UV są wysokie. W tych wyższych partiach, już powyżej górnej granicy lasu, one są właściwie przy słonecznym dniu cały czas dostępne i obecne. Trzeba pamiętać, żeby jednak tą głowę chronić i przede wszystkim, o ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest, przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo, dużo pić i mieć zapas wody.
0: Od wczoraj ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają dziesiątki tysięcy turystów. Ratownicy zachęcają do wybierania raczej mniej popularnych i łatwiejszych tras, na przykład w Tatrach Zachodnich.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze po fenomenalnym półfinale ze Słowenią przygotowują się do starcia finałowego Ligi Narodów ze Stanami Zjednoczonymi w chińskim Ningbo. Ten dzisiejszy półfinał ze Słowenią, wygrany bez straty seta, trwał 69 minut, był najkrótszym w dotychczasowych rozgrywkach Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek sędziego w niedzielnym finale, piłka pójdzie w górę 13:15.
1: Światowe agencje informują.
0: 13 osób zginęło w katastrofie małego samolotu w Peru, to 2 członków załogi, 11 pasażerów, prawdopodobnie turystów, informują peruwiańskie media. Do tragedii doszło w pobliżu lotniska Pueblo Viejo w miejscowości Nazca. Hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości 500 metrów wzdłuż granicy Ceuty z Marokiem. Według władz hiszpańskich od czwartku do eksklawy drogą lądową i morską przedostało się około 50 tysięcy osób, co stanowiło bezprecedensową falę migracji na jednej z niewielu lądowych granic Unii Europejskiej z Afryką.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy początkowo zachmurzenie duże, później spodziewamy się rozpogodzeń. Temperatury minimalne od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z północnego zachodu i północy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo tego miejscami zachmurzy się odrobinę mocniej. Na południu opolskiego możliwy przelotny deszcz. Temperatury maksymalne od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby z północy i północnego zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy aktualnie 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.

back to you i witamy się z wami prosto z pięknego Królestwa Niderlandów. To znaczy muzycznie, bo my oczywiście wraz z Marcinem Kobzą, który jest realizatorem programu, jesteśmy w Opolu, natomiast muzycznie bardzo lubimy odwiedzać Niderlandy. Adam Wołek przed mikrofonem, a obecność zespołu Le Soir dzisiaj na antenie Radia Opole jest totalnie nieprzypadkowa, dlatego że właśnie ogłoszono, że 23 października tego roku grupa wyda nowy album, który jest zatytułowany Tomorrow is Now Today. Po raz kolejny będziemy mieli styczność z piękną, art-rockową kawalkadą dźwięków i ze znakomitym wokalem Marcie Messen. Mnie z całej dyskografii tego zespołu najbardziej odpowiada Pushback the Horizon z roku 2024, a zespół jest w miarę młody, dlatego że wydaje od roku 2011. Całkiem ciekawy kawałek tego rynku muzycznego sobie zagarnęli, z tego tortu korzystają w najlepsze. Mnie to odpowiada, myślę, że wielu z was też. Tym bardziej, że nie tylko fani doceniają to, co Holendrzy robią, dlatego że oni koncertowali także z zespołami z tej najwyższej półki. No, między innymi z Anekkę, którą bardzo dobrze znacie z The Gathering, ale również między innymi ze współpracy z Anatemą. Skoro wspomniałem Anatemę, to także koncertowali z Anatemą, między innymi także z Pain of Salvation. To już troszkę inny gatunek, bo to bardziej metalowe granie, choć też mają na koncie koncertową płytę akustyczną. Warto się zainteresować tym zespołem. Krótki, dosyć radiowy utwór za nami, czyli Back to You. Teraz zajmiemy się tym, który jest nieco dłuższy i nosi tytuł I'm Nothing. Też bardzo, ale to bardzo ciekawe granie. Zatem zagłębmy się w te przecudowne dźwięki, bo ja gwarantuję wam, że jest naprawdę w czym. A jak wiecie, ja staram się wam przedstawiać muzykę, która mi się przede wszystkim podoba i staram się was także nią zarażać. Choć w wielu przypadkach jest też tak, że to wy polecacie mi muzykę, a ona też mi się podoba. I też staram się, aby znalazła swoje miejsce w progresywnej zmianie rocka. I to jest dobry czas, by przypomnieć maila adam.wolek@radio.opole.pl. Zapraszam was do kontaktu także poprzez facebookową ścianę progresywnej zmiany rocka i przez mojego messengera, który jest otwarty dla was. Zapraszam. A tymczasem ponownie mówimy hurra wąt, czyli dobry wieczór po niderlandzku.

Dodam tylko, że Le Soir pochodzą z Maastricht, przepięknego miasta, które, jeżeli będziecie mieli okazję, polecam zwiedzić. Mówię tak w ten sposób, dlatego że ja przez 3 lata mieszkałem w Królestwie Niderlandów. Wtedy jeszcze mówiło się tylko Holandia, ewentualnie Niderlandy. Od jakiegoś czasu dopiero używamy pełnej nazwy, czyli Królestwo Niderlandów. Przepiękny kraj, fajni ludzie, język być może nieco wydawać się dziwny może przy pierwszym kontakcie, natomiast jest bardzo łatwy w przyswajaniu. Ja tak mówię dlatego, że mam zdolności do tego, by uczyć się języków obcych, natomiast nie mam zdolności, by sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. Każdy te swoje zdolności ma. Ale wracając już do muzyki, moi kochani, przenosimy się teraz do Polski i to jest zapowiedź. Zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu w progresywnej zmianie roka. Otóż będziemy mieli gości, a będą to przedstawiciele zespołu Gutierrez. Myśmy całkiem niedawno słuchali ich znakomitego utworu Morze Martwe, przepełnionego emocjami, na pewno grającego na tych strunach emocji. Mnie utwór bardzo przypadł do gustu, choć nie jest to muzyka, której słucham na co dzień, a jeżeli chodzi o samą klasę zespołu Gutierrez, to tylko przypomnę, że oni w 13 czerwca 2007 roku na Stadionie Śląskim wystąpili przed Pearl Jam. To też nie jest sobie zespół, który dopiero zaczyna karierę, dlatego że oni powstali w roku 2006 i istnieli do 2011, a od 4 lat, czyli od 2022, grają ponownie. Udało się zaprosić ich do studia. Bartek i Blanka będą tutaj w Opolu w studiu i całą godzinę poświęcimy zespołowi Gutierrez. Mam nadzieję, że to, co już zdążyłem wam zaprezentować, przypadło wam do gustu. Moi kochani, nie marnując, nie mi trężąc, zmierzamy już teraz, by posłuchać zespołu Gutierrez w utworze tak znakomitym, Morze Martwe. Mnie on bardzo się podoba.

Zespół Gutierrez prosto z Mysłowic w utworze Morze Martwe. Przypominam, w przyszłym tygodniu będzie szansa, by z nimi porozmawiać i zadać im kilka interesujących pytań, a przede wszystkim usłyszeć bardzo ciekawe odpowiedzi, bo ja jestem ciekawy tego wywiadu. Nie mogę się już doczekać, kiedy zasiądziemy za mikrofonami i będziemy mogli słuchaczom przedstawić kilka interesujących historii. Znaczy, goście będą przedstawiać, ja będę tylko dopytywał, jak to mam w zwyczaju. Nie dopytywałem kiedyś w kwestii zespołu Crystal Lake. Pamiętacie, w 2009 roku na antenie Radia Opole mieliśmy premierę płyty Safe. Ja doskonale pamiętam premierę, dlatego że ta płyta bardzo przypadła mi do gustu. Zespołu Crystal Lake już niestety nie ma. Tam podobno wydarzyła się jakaś dziwna historia między członkami tego zespołu. Taką plotkę słyszałem, dlatego nie będę jej powtarzał, ale warto wrócić do muzyki. Płyta z roku 2009, Safe. Przypomnijmy sobie, jak to kiedyś brzmiało. Przypomnę tylko, że wydana nakładem Lynx Music.

uczyć, okazało się organizmem jednopłytowym. Szkoda, dlatego że mieli bardzo ciekawe spojrzenie na muzykę i potrafili to kapitalnie ubrać w dźwięki. Szanuje się takie zespoły, szkoda tylko, że nasz ten rodzimy wydał jedynie jedną płytę. Potem część członków tego zespołu założyło Logic Mess, który także przepadł gdzieś w odmętach świata muzycznego, a bardzo ciekawe również mieli podejście, bo to była taka troszkę osadzona w świecie science fiction historia, album koncepcyjny. Warto go posłuchać. Jedyny w dorobku również Logic Mess. Chyba, że coś innego wyszło, a wy o tym wiecie, to dajcie znać. Przypominam, maila adam.wolek@maoparadio.opole.pl. Tyle jeżeli chodzi o Crystal Lake. Teraz przenosimy się do Szwecji. Zaczęliśmy naszą audycję za sprawą Lezoir w Holandii, w Królestwie Niderlandów. To teraz także do Królestwa się przenosimy, ale do Królestwa Szwecji. Tam od długiego już czasu tworzy zespół Draconian i oni w tym roku wydali swoją nową płytę, którą zatytułowali In Somaland Ruin. Wcześniejsza, bo brakowało mi ich przez 6 lat, nowych kompozycji Under a Godless Veil, wyszła w roku 2020. Jeżeli chodzi o moją ulubioną płytę w dorobku Szwedów mieszających doom metal z gotykiem, to ta, która w tym roku będzie obchodziła swoje 20-lecie, mianowicie The Burning Hello. I praktycznie każdą z dorobku tego zespołu wam polecam. Najmniej, co prawda, A Rose for Apocalypse, ale Where Lovers Mourn, czy Arcane Rain Fell, a także Turning Season Within, czy Sovereign, to są naprawdę kapitalne płyty. Także Under a Godless Veil, czy In Somaland Ruin. To są płyty, których słucha się naprawdę bardzo przyjemnie. Ja lubię tego typu połączenia, tego typu hybrydy. Doom metalu postawionego mniej więcej na ciężkim klimacie Evoken czy My Dying Bride, a do tego dochodzi jeszcze ta delikatność, którą znamy choćby z muzyki Theatre of Tragedy, bo też te elementy przynajmniej dla mnie są słyszalne na poszczególnych płytach zespołu Draconian. Znakomity utwór, który wypuścili na tej płycie, znalazł się na niej, to Misanthrope River i on naprawdę zrobił na mnie potężne wrażenie. Na zakończenie pierwszej godziny wydaje mi się, że idealny.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 23:00, czas na wiadomości wieczorne. Zapraszam do słuchania. Prokuratura ma już brakujący fragment rosyjskiej rakiety, która w tym tygodniu spadła na pole w powiecie biłgorajskim. 35 polskich strażaków będzie od jutra pomagać hiszpańskim druhom w gaszeniu pożarów m.in. w okolicach Toledo. 2,5 tysiąca triatlonistów z kilkudziesięciu krajów na starcie prestiżowego Ironmana w Krakowie. Sprawdzamy przygotowania.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Zapraszam. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa w powiecie biłgorańskim. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej z Lublina Marcin Kozak, poszukiwany fragment znajdował się w tym miejscu, w którym spodziewano się, że będzie zlokalizowany.
2: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy przynajmniej na razie wracać na miejsce zdarzenia.
3: Czy można powiedzieć, co to było?
2: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać i w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było i odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
0: Przed końcem wakacji rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby chronić przed wysokimi cenami paliw, zapewnił w tym tygodniu rzecznik gabinetu Adam Szłapka i dodał, że Ministerstwa Finansów i Energii monitorują cały czas ceny paliw na rynkach polskich i światowych. W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się do 8 zł za liter. Kierowcy są z tym zaniepokojeni, tym bardziej, że przed wieloma z nich dopiero początek wakacyjnych wyjazdów.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: 35 polskich strażaków będzie od jutra pomagać hiszpańskim druhom w gaszeniu pożarów w okolicach Toledo i Huenca, gdzie panują bardzo trudne warunki pogodowe.
4: 30 osób są to ratownicy, którzy będą wykonywali czynności ratownicze, 5 dodatkowo są to osoby, które będą w menedżmencie, będziemy koordynować tą współpracę z lokalnymi służbami. Praca jest bardzo poważna, także czujemy się dumni z tego, że możemy lecieć tam, mieć ten przywilej, żeby im pomóc.
5: Każdy ma tutaj oparcie w każdym, nie jest to współzawodnictwo w żaden sposób, jesteśmy jednym teamem, który ma do zrobienia dobrą robotę i mam nadzieję, że pokażemy to na miejscu.
0: Misja polskich strażaków, przypomnijmy, odbywa się w ramach programu realizowanego przez Unię Europejską, w ramach kontyngentu Programu Ochrony Ludności.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: 2,5 tysiąca triatlonistów z kilkudziesięciu krajów świata będzie pływać, biegać i jeździć na rowerze po Krakowie i Małopolsce. Po raz drugi pod Wawelem zagoszczą zawody cyklu Ironman, meta tej wyczerpującej rywalizacji na rynku głównym, mówi organizator prestiżowego wydarzenia Michał Drelich.
6: Udało nam się połączyć życie miasta z wielką imprezą sportową, więc była to obustronna ekscytacja i zachwyt. Z jednej strony mieszkańców i turystów, którzy mogli być świadkami wyjątkowej rywalizacji sportowej, a dla sportowców z kolei możliwość rywalizowania wśród, nie boję się powiedzieć, dziesiątków tysięcy kibiców zgromadzonych wokół Wisły czy rynku w Krakowie.
0: A start małopolskiego Ironmana jutro o godzinie 8. Od poniedziałku natomiast zmienia się organizacja ruchu pacjentów udających się do szpitalnego oddziału ratunkowego, punktu przyjęć planowych, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i także poradni kardiologicznej w Opolu. W związku z rozpoczęciem remontu estakady będą zamknięte dotychczasowy wjazd i wejście do SOR-u, parking pod estakadą oraz wejścia do punktu przyjęć planowych i nocnej opieki medycznej. Pacjenci będą od poniedziałku kierowani przez główne wejście do budynku D, w którym znajdują się rejestracja i poradnia.
1: Światowe agencje informują.
0: W najbliższym tygodniu we wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie graniczącej z Marokiem, o której zwołanie apelował premier Hiszpanii. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu około 50 tysięcy migrantów, co najmniej 34 osoby zginęły. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Nad Balatonem rozpoczyna się usuwanie nielegalnych pomostów i przystani. To efekt nowych przepisów chroniących linię brzegową węgierskiego jeziora. Część prywatnych konstrukcji zostanie rozebrana, a w ich miejsce mają powstać obiekty dostępne dla mieszkańców i turystów.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy początkowo zachmurzenie duże, później rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z północnego zachodu i północy. Niedziela zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo tylko zachmurzy się odrobinę mocniej. Jeśli przelotny deszcz, to wyłącznie na południu opolskiego. Poza tym pogodnie. Temperatury maksymalne jutro od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby z północy. Wiatr będzie słaby z północy i północnego wschodu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej, dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.

trochę nowości, troszkę wspomnień, troszkę też zapowiedzi. Musi się pojawić. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, druga godzina progresywnej zmiany roka. Jeżeli chodzi o te zapowiedzi, no właśnie, jak zauważyliście, za nami Together We Are Strangers, znakomitego duetu No Man. Zatem Tim Bounce i Steven Wilson w najwyższej formie, bowiem to płyta zatytułowana właśnie Together We Are Stranger z roku 2003. Ja myślę, że była to płyta, która naprawdę wstrząsnęła wtedy miłośnikami rocka progresywnego, ale także pochodnych, tych bardziej delikatnych, wyważonych, ale z drugiej strony także tajemniczych dźwięków, jakie dobywały się ze srebrnego krążka płyty zespołu No Man Together We Are Stranger. Na tym albumie chciałbym się dzisiaj skupić, dlatego że w mojej ocenie i będę to podkreślał, to jest chyba najlepsza płyta tego zespołu, patrząc przez pryzmat takiej przystępności słuchania tych utworów. Ona różni się od tego, co ten duet, czyli Tim Bounce i Steven Wilson, prezentowali nam na innych nagraniach tego projektu. Na przykład Love Blows, Love Cries, A Confession z roku 93. Także zwróćcie uwagę, to jest duet, który istnieje już naprawdę kilkadziesiąt lat na naszym progrokowym podwórku. Ja bardzo lubię także Flower Mouth czy Wild Opera, natomiast faktycznie ten w mojej ocenie Together We Are Stranger jest najbardziej przystępny. Bardzo lubię także Returning Jesus, rok 2001. Tam także jest kilka takich utworów, które wpadają w taką popową manierę, ale jednak nadal jest to nieco trudniej przystępne w mojej ocenie niż Together We Are Stranger. Scholyard Ghost, rok 2008 i Love You Bits, rok 2019. I panowie zapowiadają nową płytę, moi drodzy. To będzie naprawdę duże wydarzenie. Ja już nie mogę się doczekać. Zapowiedzi już pojawiły się w internecie, więc teraz tylko zacierać ręce, czekać, a potem świetnie spędzać czas przy tych pięknych dźwiękach. Nie wątpię, że wysmażą nam płytę wybitną. Posłuchajmy próbek. Jeżeli ktoś nie zna zespołu No Man, to ma szansę się zapoznać. Za nami Together We Are Strangers, a przed nami jeszcze m.in. All the Blue Changes i Photographs in Black and White. To są naprawdę kapitalne utwory.

Tim Bones i Steven Wilson, czyli duet No Man, oczywiście wspomagany wieloma innymi wspaniałymi muzykami, którzy brali udział w procesie nagrywania, natomiast za proces twórczy oczywiście odpowiedzialne są te dwie osoby, czyli Tim Bones i Steven Wilson. Przypominam, pierwsza płyta nagrana w roku 1993, natomiast między ostatnią a przedostatnią to przerwy było aż 11 lat. Zatem możecie sobie wyobrazić, jak wygląda ten proces twórczy, i zresztą Steven Wilson słynie z tego, że jak mu się chce, to siada i robi muzykę, produkcję i tak dalej, pisze teksty i potem wychodzi płyta i za każdym razem okazuje się, że jest hitem, i to niezależnie od tego, czy bawi się w kierunku cold wave, nowej fali popu, tak jak to zrobił z białym albumem solowym, czy idzie w kierunku totalnego rocka progresywnego, jak zrobił to z powrotem Porcupine Tree. Więc moi kochani, nigdy nie wiemy, co spod tej ręki wyjdzie, a za każdym razem wychodzi coś fajnego i miłego w odsłuchu. I jeżeli ktoś z was naprawdę nie zna No Man, to ja odsyłam do tych wszystkich platform streamingowych, żeby się zapoznać, bo jest to zdecydowanie zespół, który warty jest uszu i warty jest eteru. I podobnie zresztą jak gwiazda wieczoru w festiwalu rocka progresywnego w Inowrocławiu, Inorock Festival, bo już na antenie Radia Opole pojawiali się twórcy tacy jak Kavana, tak, w kontekście Weather Systems, czy francuski Kwon, i bawiliśmy się przy tym naprawdę przednio, ale nie zapowiedziałem wam jeszcze muzycznie, przynajmniej w tym naszym muzycznym kąciku spotkań po 22 w sobotę, chociaż teraz już grubo po 23, tego, który jest najważniejszy na tej scenie, tak, czyli gwiazdy zespołu headlinera festiwalu, a będzie nim, no różnie wymawia się to nazwisko, ale Mitch Ure. To zdecydowanie najbardziej poprawna forma, bo wynikająca z fonetyki języka angielskiego. Zatem przenieśliśmy się troszkę do Inowrocławia, troszkę do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do Szkocji, bo w Szkocji urodził się ten grający niegdyś w zespole Thin Lizzy muzyk. Współpracował z Philem Lynottem, z Kate Bush, z Bobem Geldorfem, z wieloma innymi, tak? Od 2008 roku gra w Ultra Fox, i urodzony w 1953 roku muzyk jest nadal pełen energii. Chce koncertować, chce grać, chce wydawać. Mitch Ure będzie gwiazdą, a ja chciałbym wam zaprezentować dwa utwory z jego przepastnej, można powiedzieć wręcz, płytoteki, a będą to No Regrets i If I Was. To też pokazuje szerokość horyzontu Mitch Ure'a, bo naprawdę potrafi i w rock, i w blues, i w nową falę, i w muzykę popową. Co zresztą za chwilę wam udowodni. Zapraszam, Mitch Ure 29 sierpnia wystąpi w Inowrocławiu. But it's too long overdue.

29 sierpnia tego roku Meteor na festiwalu InnoRock w Inowrocławiu. Ja tam będę, więc będzie także okazja się spotkać, by ze sobą porozmawiać. Przypominam, maila adam.wolek@radio.opole.pl. Można wysyłać swoje propozycje muzyczne, czego chcielibyście posłuchać w sobotę po 22 przez 2 godziny. Antena także i do waszej dyspozycji, bo ja to już za każdym razem podkreślam, my ten program tworzymy wspólnie. A skoro wspólnie, to muszę odnieść się do maila pana Marka z pięknego piastowskiego miasta Brzeg. Otóż po części rozumiem jego zarzut i jak najbardziej go akceptuję, choć mail absolutnie nie był w atakującym stylu, ale przytoczę wam cytat. Dlaczego w progresywnej zmianie rocka nie pojawił się tak wielki muzyk jak Manfred Mann? Zgadzam się z tym zarzutem. Nie pojawił się i w tym roku, nie pojawił się i w zeszłym, i ja myślę, że nigdy nie pojawił się, a szczególnie jeżeli chodzi o Manfred Mann's Earth Band. Naprawiam ten błąd, moi kochani. Naprawiam ten błąd i już za chwilę na antenie Radia Opole kilka utworów Manfred Mann's Earth Band. Mam nadzieję, że będziecie się przy nich świetnie bawić, bo ja odsłuchując sobie właśnie płyty Manfred Mann's Earth Band, bawiłem się kapitalnie, a kilka ich w domu leży. Nothing Ever Happens, Runner i Blinded by the Light. To moje propozycje. Mam nadzieję, że pan Marek będzie usatysfakcjonowany, podobnie jak i wy, bo my jesteśmy z Marcinem Kobzą, który program zrealizował, Adam Wołek przed mikrofonem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Dobranoc. Cześć. Zostawiamy was przedstawicielem grania południowoafrykańskiego, czyli Manfredem Mannem. Do usłyszenia.

0: startujemy z audycją Science bez fikcji, a dziś moim gościem w programie będzie Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Cześć, witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A porozmawiamy m.in. o rozwoju sztucznej inteligencji, bo tutaj bardzo dużo dzieje się w tym temacie, mimo tego, że media głównego nurtu raczej już nie są tak zainteresowane tym tematem, a jej rozwój jest naprawdę niebywały. Jak duży? O tym na pewno opowiemy.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Marcin Szymanek, moim gościem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dużo się dzieje w AI-u?
1: Dużo. Tak naprawdę co tydzień mamy jakąś nowość, a co miesiąc mamy rewolucję. Choć trzeba przyznać, że nie są już to te rewolucje, które przeciętny Kowalski widzi na co dzień. No bo każdy z nas się przyzwyczaił, że ma już w internecie jakiegoś swojego GPT albo Anthropica Opusa czy Soneta, z którego korzysta na co dzień do klasycznych jakichś tam swoich zadań. Znajdź mi jakąś informację, powiedz mi coś tam, no to to już idzie całkiem dobrze. Wręcz bym powiedział, ilość halucynacji, błędów, które się pojawiają, spada. My to doceniamy jako użytkownicy, ale to, gdzie naprawdę dzieje się ta rewolucja, to są duże, duże zadania. Takie, które wymagają wielu, niekiedy nawet godzin inferencji, czyli przebiegu wielokrotnie przez wagi modelu, wielokrotnie jego wywoływanie, myślenie, tak zwany chain of thought, czyli model wykonuje zadanie po zadaniu, wiedząc, co jest następne. I widzimy ogromny, ogromny przyrost tej zdolności, kompetencji modeli, które się pojawiają. I dla zwykłych zadań, które my zadajemy, czyli podsumuj mi maila właśnie, znajdź mi jakieś informacje, już nie widać tej różnicy. Choć trzeba dodać, że dużo lepiej już sobie radzą z szukaniem w internecie i dużo rzadziej zmyślają.
0: No właśnie, bo odnoszę takie wrażenie, że twórcy sztucznej inteligencji bardzo mądrze do tego tematu podeszli. Nie wiem, czy specjalnie, czy przez przypadek, ale najpierw zainteresujmy populację tym tematem, robiąc coś dla nich, tak jak to było z LLM-ami, a teraz już możemy na tym hajpie atakować korporacje. Atakować dosłownie i w przenośni.
1: Tak, możemy. Tu dwie rzeczy. Faktycznie OpenAI, który jest tym pierwszą firmą, która spowodowała, że wszyscy zaczęli mówić o AI, bo wyprodukowali naprawdę jakościowy model, który wszystkim się spodobał. Robił świetną robotę. Od tamtego czasu minęło raptem, 3-4 lata i jesteśmy już naprawdę, naprawdę daleko na tej osi czasu, w szczególności w kwestii rozwoju. I są firmy, które się wyspecjalizowały, tak jak Anthropic głównie poszedł w kierunku programowania i tego typu rzeczy. I to mu się bardzo opłaciło. Jest ogrom korporacji, organizacji, które z tego narzędzia korzysta. I klient taki indywidualny, jak uśredniony Kowalski, niekoniecznie dla wszystkich firm jest już targetem. To zazwyczaj są już firmy, to są organizacje, które potrzebują tego typu boostu. No, słyszeliśmy całą masę oczywiście newsów o tym, że firma zwolniła połowę swojej kadry i teraz musi ich na szybko ściągać z powrotem, bo AI nie jest taką rewolucją, jak im w marketingowych broszurach powiedzieli. Natomiast trzeba pamiętać, o ile mimo wszystko to AI ułatwiło nam życie i pracę.
0: No to na ile faktycznie AI odbiera na ten moment pracę programistom? Bo było bardzo dużo zwolnień. Ja też słyszę, docierają do mnie takie głosy od zwykłych osób pracujących w IT, że jest coraz większy problem ze znalezieniem pracy w tej branży.
1: Znaczy, gdzieś trafiłem na statystyki, ale niestety nie jestem w stanie ich przywołać teraz, jakie to są wartości procentowe. Tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że to jest historyczna pewna zaszłość. W momencie, kiedy pojawił się COVID, z różnych powodów duże organizacje zaczęły masowo zatrudniać ludzi, po czym okazało się, że no już nie potrzebują ich albo oni w ogóle nie byli potrzebni. Więc żeby to nie brzmiało tak źle, że zwalniamy teraz N ludzi, no to zwalniamy tych ludzi, bo AI ich zastąpi. Tak naprawdę AI ich nie zastąpiła, tylko mamy wymówkę, powiedzmy. Mhm. I teraz czy wszystkie firmy tak zrobiły, czy część naprawdę uwierzyła w to, że jest w stanie wymienić pracowników na AI, to już jest inna historia. Natomiast wiemy, że ta branża była nieco przeładowana ludźmi, nastąpiło zwolnienie tych ludzi i dzisiejsze zatrudnienie z tego, co mi wiadomo, jest dosyć równe do tego, które było. Ale nie dotyczy to wczesnych pracowników, czyli tak zwanych juniorów. Ci faktycznie mają mocną teraz podgórkę, bo większość zadań, które oni mogli wykonywać, jest możliwym jest automatyzować do sztucznej inteligencji. Czyli mamy normalny stan mniej więcej dla wszystkich doświadczonych informatyków, ale ogromną trudność dla tych, którzy dopiero wchodzą na tą ścieżkę i obserwujemy to faktycznie, że jest coraz mniej po prostu juniorów.
0: Do tej rozmowy z Marcinem Szymankiem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego wrócimy już za chwilkę.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole jest Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. To co takiego w ostatnim czasie wydarzyło się w sztucznej inteligencji, co szczególnie pobudziło, no chociażby twoją wyobraźnię?
1: Przyznam szczerze, że moje drugie zainteresowanie naukowe, czyli cyberbezpieczeństwo, naprawdę w tych ostatnich tygodniach przeżyło apogeum, bo pojawił się opisany przypadek, gdzie model uciekł ze swojego sandboxa, czyli takiej klateczki, w której jest zamknięty i nie powinien się z niej wydostać, zaatakował skutecznie otwarcie dostępny w internecie wielki portal, który zajmuje się sztuczną inteligencją, czyli Hugging Face. Zrobił to skutecznie, włamał się tam i tym samym zakończył swoje zadanie. Historia jest o tyle ciekawa, że OpenAI testowało swoje modele. W tym wypadku Sola, czyli najsilniejszy aktualnie model od GPT, oraz testowało drugi, który jeszcze jest nienazwany, niewskazany. I ten autonomiczny agent włamał się do infrastruktury Hugging Face. Wyszedł ze swojego sandboxa.
0: Czyli takiej klatki bez dostępu do internetu.
1: Tak. Natomiast dla pewnego ułatwienia dodano mu dodatkową usługę też sandboxowaną, gdzie mógł odpytywać tenże model o jakieś informacje, które są dostępne w internecie, innego jakiegoś tam runnera, jakąś usługę. Ważnym jest również to, że były to testowane modele bez ograniczeń odnośnie cyberbezpieczeństwa. Większość modeli, które my mamy, są takie trochę po lobotomii. To znaczy one nie pomogą nam w przeprowadzaniu ataków i mamy dostęp tylko do tych, które nie robią brzydkich rzeczy. Natomiast wiadomym jest, że mimo wszystko twórcy tych modeli testują, na ile skuteczne są te modele w przeprowadzaniu ataków i różnych ofensywnych działań. Więc taki model ze ściągniętymi tymi łańcuchami na wykonywanie akcji hakerskich był właśnie testowany na to, jak sobie poradzi i jak dobrze sobie radzi z działaniami hakerskimi. Tenże model pomyślał, wiesz co? Chyba odpowiedzi na ten test, któremu jestem właśnie poddawany, pewnie są na Hugging Face, najpopularniejszy portal z modelami AI i różnymi zasobami, tam się je po prostu przechowuje. Więc wysłał spreparowaną paczkę do tego swojego dodatkowego sandboxa, którego mógł odpytywać o jakieś informacje, bo miał dostęp do internetu, przejął nad nim kontrolę, następnie mając nad nim kontrolę, wyszedł już do internetu, włamał się na Hugging Face i Hugging Face zauważyło, że ktoś się do nich włamuje. To było gdzieś tam w okolicach 11-13 lipca i Hugging Face, jego sekcja cyber mówi, słuchajcie, mamy atak. Parę dni później, bo już bodaj 16, pojawia się oficjalna informacja Hugging Face'a, słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani, Hugging Face informuje służby. OpenAI raptem 5 dni później mówi, słuchajcie, głupia sprawa, chyba nam się wymknął model. Mhm. I się do was dostał i przypadkiem się włamał. I to był skuteczny atak z wieloma elementami zabezpieczającymi, postawionymi specjalnie po to, ażeby takie działanie nie mogło mieć miejsca i skuteczny na atak na prawdziwą infrastrukturę produkcyjną, która jest na co dzień wykorzystywana.
0: I to zgaduję, nie było takie łatwe miejsce do włamania się.
1: Nie, to nie jest strona postawiona na jakimś pięcioletnim systemie CMS, którego nikt nie update'uje. Nie, nie, to jest strona, która dba o bezpieczeństwo i ma nawet ten zestaw cyberbezpieczników, którzy dbali o to i zgłosili, że jakiś problem jest, więc to nie był prosty atak. Tylko chcę tutaj jasno powiedzieć, to nie jest tak, że już Skynet się wyrwał i zaczął biegać po internecie. To był specjalny model, który miał ściągnięte
0: on
1: te łańcuchy.
0: Poszedł tam i tak jakby wrócił potem?
1: Tak, wrócił. On
0: i grzecznie powiedział, a słuchajcie, włamałem się?
1: Nie, nie, on po prostu szukał jak leniuszek, jak przystało na porządnego informatyka, stwierdził, co ja będę rozwiązywał te problemy, sprawdźmy, czy przypadkiem na końcu książki nie ma stron z odpowiedziami. Więc pewnie te odpowiedzi są na Hugging Face, no to ja sobie tam pójdę, włamię i zobaczę. Okazało się, że nie ma, więc wrócił i grzecznie zrobił zadanie. Akurat tego nie ma w raporcie, ale to mogę wnioskować, że tak było. Natomiast To, że on uciekł, to nie oznacza, że teraz jak wirus czy jak bakteria się rozprzestrzenia po internecie i duplikuje, replikuje. Nie, nie, po prostu, żeby wykonać jakieś zadanie, które zostało mu zadane, wykonał jakąś akcję. Tak jak dla nas mówimy mu, słuchaj, kto jest prezydentem Polski, jego cut-off date, czyli moment, do którego ma wiedzę, jest do jakiejś daty, powiedzmy, że jeszcze pamięta Dudę, a już nie wie o Nawrockim, więc łączy się do internetu bez naszej prośby. Łączy się do internetu, sprawdza, kto aktualnie jest prezydentem i mówi poprawnie, słuchaj, Nawrocki. Okej. My nie wiemy, że taka akcja została wykonana w ramach tego procesu reasoningowego, czyli wnioskowania, podejmuje decyzję, wydaje mi się, że Duda, ale czekaj, sprawdzę. Sprawdzę, a nie jednak Nawrocki, bo to mam nieaktualną wiedzę. I my tego nie widzimy, czy też nie wymuszamy tej akcji per se. Model przypuszcza, że to należy zrobić. W tym wypadku model przypuścił, że pewnie odpowiedzi są tam gdzieś przechowywane, to ja se znajdę i będzie po robocie szybko.
0: Tylko przy okazji się też włamał, czyli zadanie chyba wykonał. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy z Marcinem Szymankiem z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego i wracamy do historii o tym, jak to OpenAI, czyli bardzo dobrze znany nam ChatGPT, wymsknął się spod kontroli, uciekł, włamał się na Hugging Face'a, no i w ten sposób wykonał swoje zadanie, ale jak wyglądała walka z nim? Ja jestem ciekaw, czy w ogóle on ślady zostawia.
1: Znaczy zostawił, znaczy nie takie, żeby od razu możliwa była atrybucja, kto to tam namieszał. OpenAI się przyznało, więc nie ma problemu ze znalezieniem winowajcy. Natomiast to, co było super dziwne i zabawne i daje jakąś tam informację dla nas, jak powinniśmy do tematu podchodzić, a w szczególności jak politycy powinni podchodzić do tego tematu, to jest sytuacja, gdzie no, atakujący miał supermodel OpenAI, natomiast broniący się Hugging Face nie mógł wykorzystać żadnego z modeli, ani od OpenAI'a Sola, ani Opusa to mogli, ale Fable'a od Anthropica do obrony, bo wszystkie te modele powiedziały, no, nie wolno, ty właśnie robisz cyberbezpieczeństwo, my mamy te łańcuchy nałożone, nie wolno robić cyberbezpieczeństwa, więc korzystali z otwarto źródłowego GLM-a, chyba 5.2, do tego, żeby wzmocnić swoją obronę, żeby przyspieszyć tą reakcję na atak. Czyli widzimy, że i występuje pewna dysproporcja pomiędzy atakującym a broniącym się, co tym bardziej mnie jakoś tak niepokoi, że wśród odbiorców Mephosa, czyli tego modelu od Anthropica, który umie najlepiej hakować, jest między innymi rząd Stanów Zjednoczonych. Ale nie wchodźmy w to bagienko, bo tutaj różne rzeczy można sobie dedukować, wnioskować.
0: De facto to, co oni teraz mogą, to my się o tym dowiemy za 15 lat.
1: Myślę, że trochę wcześniej, patrząc na to, jaki tu progres się wydarza, a no, trzeba też jasno powiedzieć, że chińskie modele nie nakładają takich ograniczeń. Owszem, nie dowiemy się, co się wydarzyło na placu Tiananmen, ale dowiemy się na przykład, jak przeprowadzić skuteczny atak na. To one mają dosyć bardziej luźne podejście do tego tematu. Natomiast odnoszę wrażenie, że nie jest z nami jeszcze tak najgorzej, bo przecież cała drama pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a Anthropiciem, to chyba opowiadaliśmy sobie przy okazji ostatniego spotkania, gdzie rząd powiedział, my chcemy wasz produkt, a oni powiedzieli, nie, bo będziecie go używać do autonomicznych ataków, nie wolno wam. No i rząd powiedział, jak nam nie wolno, nam wszystko wolno, no i się tam trochę pokłócili, ale to mówię, to odsyłamy do archiwum. Natomiast są też pozytywne rzeczy, które modele robią i...
0: No właśnie, bo na razie mieliśmy same złe informacje, to teraz poproszę o jakieś dobre.
1: Znaczy one są naprawdę dobre w tym rozumieniu, że te modele idą naprawdę naprzód. Natomiast zła jest taka, co jeszcze przy okazji mogą zrobić. No, jednak za pomocą młotka można przybijać gwoździe albo bić ludzi po palcach. Ale to, co było w ostatnim czasie ogromną, świetną sprawą, to dokładnie podczas finałowego meczu Hiszpanii z Argentyną, jeśli dobrze pamiętam, pojawiła się na X-ie informacja, że rozwiązano problem matematyczny, który był nierozwiązany od 87 lat. Po prostu.
0: Tylko to informacja absolutnie zaginęła i nikogo nie interesowała.
1: A nie, to był... To, aha, tak, że Mundial wrzucił tę informację między nieszczególnie interesujące. No są... myślę, że istnieje bardzo duża grupa matematyków, którzy bardziej się zainteresowali tym tweetem niż, przepraszam, informacją na X-ie niż tym, jakie są wyniki ostateczne Argentyny versus Hiszpanii. Natomiast jest to...
0: No właśnie, to zaraz przejdziemy do tego, co to była za zagadka matematyczna i jak ją się udało rozwiązać. Także zostańcie z Radiem Opole z programem Science bez fikcji. Była

0: się o mało. Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole jest Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Było dużo złych informacji o tym, co zaczyna robić sztuczna inteligencja. No to teraz porozmawiajmy o tych plusach, tych pozytywach.
2: Znaczy, tu też chcę dodać, to, że on się wyszedł, to jest wbrew pozorom nie taka zła informacja. Widzimy, że idziemy naprawdę mocno do przodu. To, do czego będzie wykorzystana, to już myślę, że różne AI akty powinny nam pomóc. Ale wspomniałem właśnie o tym progresie, który daje nam sztuczna inteligencja i co i róż słyszymy, że w jakiejś dziedzinie wiedzy, czy to w biologii, czy to w matematyce, czy to w chemii, pojawia się jakieś nowe odkrycie, które było wykonane za pomocą sztucznej inteligencji. I teraz, ile jest sztucznej inteligencji, ile jest tego naukowca, to już jest kwestia dyskusyjna, to trzeba zapytać konkretnie naukowca, co on kazał temu modelowi zrobić. Natomiast pojawiają się coraz to nowe przypadki, gdzie znane problemy, które były niemożliwe do rozwiązania od dekad, są rozwiązywane przez sztuczną inteligencję. Po prostu podejście, na które jeszcze żaden człowiek nie wpadł. I od 1939 roku niemiecki matematyk Otto Keller postawił hipotezę. I z grubsza jest taka, że jeśli pewien rodzaj przekształcenia matematycznego przejdzie prosty test, to zawsze da się to odwrócić. Czyli jeśli policzymy w prawo, to da się też w lewo. I dzięki temu cofnąć z wyniku do danych wejściowych. To tam sobie wisiało 87 lat i nikt nie umiał potwierdzić, zaprzeczyć. No przyszedł model i zaprzeczył. To znaczy dał przykład, który pokazał, że jednak nie. I cała teza położona przez model i twórca tego wpisu, pan Levet, i tutaj proszę mi wybaczyć, bo ma o umlaut w nazwisku, a Polge, tak, nie wiem jak on się poprawnie nazywa, więc proszę mi wybaczyć, i jego kumpel, czyli w tym wypadku Fable 5, napisał jeden kontrprzykład na dokładnie 216 znaków, więc zmieścił się jako jedna wiadomość na Exie, który udowodnił, że no jednak nie. Że jednak nie wszystko da się cofnąć, bo to dowód, kontrdowód jest dosyć łatwy do przedstawienia, czyli pokaż jeden przykład, że tak jednak nie jest. Tak? Jeżeli mówimy, że wszystkie koła w samochodach są okrągłe i pokażemy jeden samochód, który jednak ma nieokrągłe, na przykład, chociaż z czołgiem to będzie podchwytliwe, ale że jeden jedzie, jednak pojechał na kwadratowych, no to udowodniliśmy bez wszelkiej wątpliwości, że jednak to twierdzenie nie jest prawdziwe. I okazało się, że 87 lat pracy najlepszych matematycznych umysłów świata i jeden wpis na mediach społecznościowych wysłany w trakcie finału mundialu i człowiek zadał pytanie, maszyna znalazła odpowiedź, a reszta świata sprawdziła ją długopisem na kartce w ciągu godziny, bo to było stosunkowo nietrudne dla matematyka do sprawdzenia. I to są te naprawdę duże, duże zmiany, które wprowadza w nasze życie sztuczna inteligencja.
1: No to ja się teraz tak zastanawiam już na koniec naszej rozmowy. Jeżeli ktoś by chciał mu dać Nobla za to, to kto go dostanie?
2: Ten, kto wpisał prompta. No, jak dla mnie sprawa jest dosyć prosta. Trzeba pamiętać, że tak jak my piszemy kod, informatycy piszą kod, który, a dzisiaj już nawet nie informatycy, piszą kod, który coś wykonuje, no to nagroda jest dla tego, kto go napisał. Tak samo, kto napisał prompta.
1: To kto jest w takim razie odpowiedzialny za to włamanie, o którym mówiliśmy na początku?
2: Ja myślę, że pełna odpowiedzialność spada na OpenAI, ale to jest trochę tak, jakby powiedzieć, to nie ja spowodowałem wypadek, tylko samochód. Oczywiście to porównanie ma pewne uproszczenia, więc nie wyciągajmy z niego za daleko idących wniosków, ale to na koniec dnia ta osoba, która jest operatorem danego narzędzia, jest odpowiedzialna za to, co się wydarzy.
1: No i to jest bardzo ciekawy wątek, do którego nie tylko my będziemy wracać, ale też na pewno prawnicy przez najbliższe lata. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję. Do widzenia.
1: A my usłyszymy się już po wiadomościach po godzinie 12, także zachęcam do tego, żeby zostać z audycją Science bez fikcji w Radiu Opole.

0: poprzedniego dnia. Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Tomasz Gorbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, dzisiaj moim gościem w audycji Science bez fikcji, ale też były sędzia piłkarski, a jeżeli chodzi o te zmiany technologiczne, które mieliśmy na tegorocznym mundialu, to tej technologii jest już naprawdę szalenie dużo.
2: Bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy w okresie 100 lat, co się wydarzyło i ostatnich 5-10 lat, to przepaść technologiczna. No, świat się tak zmienił w zakresie nowych technologii, nowych wyznań, sztucznej inteligencji. No, kiedyś, 10 lat temu, kamerowaliśmy mecze tutaj z jednej kamery. Jeszcze ona była taka tradycyjna, na stojaku, to wszystko po iluś tam latach. Mamy system kamer takich, który jest, wystarczy wysoki drążek na 7 metrach i ta kamera podąża za akcją, po czym przesyła te nagranie do bazy. Baza tnie na poszczególne sekwencje meczów, akcje, bramki, sytuacje, analizuje zachowania poszczególnych zawodników, czyli nowe technologie, nowa jakość ułatwiają w sporcie analizę wszystkiego, a na samym końcu jest i tak człowiek, który musi podjąć decyzję. Jeżeli popatrzymy także na aspekt sędziowski, to przecież kiedyś zaczynaliśmy od chorągiewek.
1: Są te, nawet mnóstwo memów było, jak ci sędziowie wyglądali.
2: Wyglądają, no właśnie, jak, nie wiem, oglądaliśmy Uniwersalny Żołnierz, tak? Taki film X lat temu, który był tak obudowany. No oby tak nie było, że ci nasi sędziowie będą tak obudowani za 2-3 lata, bo już mają kamerę nad uchem, mają zegarek, który pokazuje, czy piłka przekroczyła.
1: Już nie mają jednego, mają teraz
2: chyba
1: dwa
2: zegarki. Jeden to jest goal line, drugi jest normalny, odmierza czas. Sędziowie asystenci czekają na sygnał półautomatycznego spalonego. Czy on nie podnosi sam, czy ja widziałem, czy jest spalony, czy nie widziałem, tylko po prostu sygnał wysyła mu dźwięk i sędzia dopiero wtedy podnosi chorągiewkę, bo jest spalony, bo już technika, nowoczesne technologie ułatwiają pewne zadanie. Aczkolwiek i tak mamy często wątpliwości, czy ta decyzja, czy inna decyzja tak powinna być rozstrzygana, ale niewątpliwie nowe technologie, nowoczesność i w zespołach sędziowskich, i w zespołach piłkarskich, i w sporcie odgrywają coraz większą rolę.
1: No właśnie, to za chwilę bliżej przyjrzymy się temu, co wydarzyło się na tegorocznym mundialu od tej strony technologicznej. Także zostańcie z Radiem Opole.

0: Wracamy do rozmowy z Tomaszem Garbowskim, czyli prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Były sędzia piłkarski. No właśnie, czy chciałby pan sędziować w tych czasach, tych mundialowych czasach, na których no nie dość, że trzeba nosić ten cały hełm z tymi wszystkimi kamerami, to jeszcze mieć tą świadomość, że teraz tych kamer jest tyle, że okej, sędzia podejmuje decyzję w oparciu o to, co wydarzyło się w kamerach, ale kibice dostają też, ci przed telewizorami, ci na stadionie dostają inne powtórki, ale oni potem mogą ocenić te decyzje, oglądając, czy włos dotknął piłki, czy nie dotknął piłki. No, kosmiczne są.
1: No te. Właśnie, gdybyśmy zastanowili się nad tą sytuacją Chorwacji, normalnie, gdybyśmy oglądając mecz, uznalibyśmy, że bramka powinna być uznana. Ale mamy czujnik w piłce, który stwierdził, jak diagram EKG, że w momencie lotu piłka dotknęła, nie wiem, włosa. Podejrzewam, przy mojej fryzurze tego dotknięcia by nie było. No i diagram wyskoczył w górę. No i oczywiście no całkiem inaczej się sędziuje. Patrząc przez pryzmat kiedyś, że musiałeś podejmować samodzielnie decyzję. Może kolega na linii czy asystent krzyknął spalony, nie było słuchawek, nie było zestawów, nie można było się komunikować, nie można było czekać na ewentualne poprawienia swojej decyzji poprzez system VAR. Ale z drugiej strony umiejętność zarządzania zespołem sędziowskim, który jest na boisku, i także umiejętność zarządzania własnym umysłem, własną wiedzą, to dzisiaj jest wielka sztuka. W momencie wysiłku fizycznego, a pan redaktor biega, podbiegamy do, ktoś wzywa, że tam popełniłeś błąd, albo jest sytuacja sporna i musisz to ocenić. Goście przed telewizorem cię naciskają, że tam potencjalny jest fał, oceń to i ty musisz sam w przeciągu chwili, wszyscy czekają, jest wielka presja, musisz podjąć decyzję, czy w tą stronę, czy w inną stronę. I dodatkowo dochodzi sytuacja taka, że musisz to zakomunikować całemu światu. 80 tysięcy kibicom i całemu światu. Czyli też nie zawsze ludzie są przygotowani do krótkiego komunikatu. Mieliśmy przykłady, że ktoś tam jeszcze w innym języku miał problemy. Federacja Angielska i sędziowie angielscy ćwiczyli z kontrolami ruchu lotniczego. Jak przy wysiłku, przy stresie, przy odpowiedzialności zakomunikować pewną decyzję krótko, żeby była zrozumiała. I ćwiczyli przez jakiś czas. FIFA poszła bardzo dynamicznie, skróciła ten okres i mieliśmy przykład chyba jednego meczu, że wszyscy wysyłali memy, jak ten sędzia z zagranicy wyraża się w języku angielskim. No ale to jest właśnie to, że technologia pomaga, ułatwia. My musimy się nauczyć korzystać z tych narzędzi, ale ostatecznie to człowiek decyduje o wszystkim. To tak jak dyskutujemy, możemy dyskutować o nowej technologii, o sztucznej inteligencji. Oczywiście ktoś się obawia, że ona zastąpi ludzkość. Moim zdaniem ona nie zastąpi ludzkości, tylko te osoby, które nie będą się umiały posługiwać nowymi narzędziami technologicznymi, to zginą w dzisiejszym świecie albo w przyszłym świecie. Ja ostatnio dyskutowałem ze znajomym, który mówi, co może zrobić nowe pokolenie, w jaki zawód pójść. Nie wiadomo, jak się te zawody będą zmieniać. Kiedyś mówiliśmy, wielu będzie programistów świetnych, a dzisiaj tylko zostaną ci najlepsi, bo sztuczna inteligencja, systemy komputerowe. No jest to ciekawa rzecz, w ciekawych czasach żyjemy, musimy się tego nauczyć.
0: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, były sędzia piłkarski, jest dziś moim gościem. Rozmawiamy o technologii, która bardzo mocno wkroczyła do piłki nożnej. Ja bym wrócił na chwilę do tego mundialu w 2022 roku w Katarze. Szymon Marciniak był sędzią finałowego spotkania i on został absolutnie fenomenalnie oceniony, ale również takie odnosiłem wrażenie za to i słuchając nawet wywiadów z Szymonem Marciniakiem, że on podjął bezbłędne

0: tu nie musimy tego aparatu stawiać, przygotować pewien kontrast, ostrość. Kiedyś musieliśmy to wszystko sami zrobić. Dzisiaj nowa technologia to zastępuje. Ale jeżeli Szymon na początku, jest to sędzia, który urodził się w 81 roku, zaczynał od podstaw, czyli musiał sam podejmować decyzję, nie czekał na technologię, czyli ta technologia mu pomaga, ale oczywiście on wierzy w swoje umiejętności i swoje zarządzanie. W przypadku, gdyby popełnił błąd, bo ludzkie oko, ludzki umysł jest taki, a nie inny przy tempie dzisiejszej gry, no to wtedy może korzystać z VAR-u. Szymon ma tą specyfikę swojej pracy, że nie lubi korzystać z nowych narzędzi. Na zasadzie ja widzę lepiej, ja wiem, czuję to boisko i podejmuję decyzję. Pamiętajmy o tym, że dobrze zarządzał tymi zawodami. Ten mecz był lepszy niż obecny finał, który się niedawno skończył. Było widowisko niż kopanie się po głowie, mówiąc wprost, przez jedną drużynę. No i technologia mu nie przeszkodziła, a więc pokazał, że ja korzystam z tej technologii, mogę skorzystać, ale ostatecznie ja podejmuję decyzję jako szef tego zespołu sędziowskiego.
1: Zachował taką dynamikę na pewno tamtego finału. On cały czas po prostu trwał, toczył się i był niesamowity. Natomiast czy on na tegorocznym mundialu nie sędziował półfinałów czy meczu o brązowy medal?
0: Nie, nie sędziował.
1: Ale ze względu na tą sytuację z Messim? Że nie dał mu wtedy
0: tego
1: kart?
0: Nie wiemy do końca. Wiemy o tym, że Szymon miał wiosną mało meczów sędziował, miał kontuzję, nie był do końca przygotowany pod względem fizycznym i może się okazać, że jakieś naciski polityczne może tak FIFA zdecydowała i Kolina. No pytanie, co by było, gdyby sędziował ten mecz o trzecie miejsce. Wydaje mi się, że nie patrząc już na politykę, to ten jordański sędzia, który był czwartym sędzią, powinien finał sędziować, bo najlepiej wypadał. No i właśnie zarządzanie...
1: Sędzia, który sędziował, nie jest popularny w Polsce.
0: I skończył karierę, nie wiem, czy to był ukłon do Słowenii, do prezydent z UEFA jest Słoweńcem, nie wiem, czy to ukłon był do żony Donalda Trumpa, która pochodzi z tego kraju. No, możemy tu gdybać. No, wszyscy uważali, że powinien ktoś inny sędziować, ten, co zasłużył, czy ten Jordańczyk, który świetne cztery mecze sędziował. No i Szymon, patrząc przez pryzmat jego zarządzania, jeżeli oglądaliśmy mecz półfinałowy i pierwsze dwie, trzy akcje i sędziował tam sędzia amerykański i każde wejście, pierwsza akcja i wejście Argentyńczyka z łokciem, przepychanie, druga, trzecia i dopiero przy czwartej sytuacji sędzia zwrócił na to uwagę. Szymon, jak pamiętamy, mecz finałowy z Kataru, w momencie pierwszego kontaktu Argentyńczyka z Francuzem już tam był. Już zwrócił uwagę. Chyba to był, nie pamiętam, zawodnik z Atletico Madryt, De Paul, który wszedł ostro, agresywnie i zwrócił uwagę, na to nie będzie przyzwolenia. Czyli odpowiednie zarządzanie, ale oczywiście sędzia główny, sędziowie, cały świat sportu w tym przypadku wiedzą, że jak coś nie zobaczy, nie zauważy, to może mi pomóc technologia. I ostatecznie technologia ci pokaże, ty i tak musisz podjąć decyzję.
1: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Tomasz Garbowski dziś jest moim gościem, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, były sędzia piłkarski. Ja wiem, że to, co teraz powiem, może się wydawać dosyć szalone i science fiction, ale czy za 20 lat meczów piłkarskich nie będą sędziować ludzie?
1: Może tak być. Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na proces zmian, to może się okazać, że ocena spalonego będzie następowała automatycznie, czyli poprzez technologię, czyli nie będzie będzie asystentów, bo panowie biegają i tak dostają komunikat z centrali, że tak powiem. No i może się okazać, że będzie dwóch sędziów głównych, którzy będą oceniali zdarzenia po jednej stronie i po drugiej stronie. Może do tego dojść. No patrząc na tą technologię, czy chyba człowiek będzie podejmował decyzję, ale chyba wydaje mi się, że raczej będzie się
0: Będzie przekazywaczem informacji, które dostaje na słuchawkę.
1: Odchodziło, oby nie. Myślę, że ostateczna decyzja zawsze należy do sędziego. Tu może być tak, że będzie dwóch sędziów, pierwszy i drugi, tak jak mamy to w piłce ręcznej, w siatkówce oczywiście, bardziej w piłce ręcznej bym tu analogię stosował. Po sędziowie asystenci, jeżeli wszystko mamy technologicznie, jeżeli nawet auty mamy, kto zagrał ostatecznie, mamy rzut rożny czy rzut od bramki, że jak sędzia główny podejmie decyzję rzut rożny, a jest dotknięcie ostateczne, po tego człowiek nie zobaczył, to jest rzut od bramki. Może być tak, że asystenci przestają funkcjonować, sędzia główny raczej będzie. Pamiętajmy o tym, czy będzie, no może tak, może technologia tak idzie do przodu, że mamy nowoczesne technologie, ale statkami czy samolotami dalej zarządza kapitan i pierwszy oficer. Może być tak, że będą samoloty bezzałogowe. No oczywiście ja byłem w Katarze i widziałem meteo, gdzie po prostu siedziałem z przodu i tam nikogo nie było, czyli bezzałogowe meteo. I do tego podąża świat technologii. No ale chyba ten człowiek jeszcze będzie potrzebny w przeciągu 20 lat na pewno.
0: A czy ta technologia wpłynie też ostatecznie na zawodników, na piłkarzy, że będziemy mieli wyścig zbrojeń niedługo piłkarski? Ja wiem, że już patrzymy tak w przyszłość jakąś, która może się nie wydarzy, ale tą stronę to chyba zmierza, że jedynym ludzkim elementem byli ci biegający zawodnicy.
1: Może tak być. Na pewno dzisiaj technologia pomaga sztabom trenerskim, analizują proces wysiłku, ile sprintów, ile poddań, ile dribblingów. Ta statystyka jest dzisiaj obecna. No każdy zawodnik jest monitorowany po prostu 360 stopni cały czas, każda sekunda, każda minuta, proces odżywiania,
0: każdy mięsień,
1: wszystko potrafimy dzisiaj zdiagnozować, potrafimy wszystko zaplanować, no ale ostatecznie, jeżeli popatrzymy na nasze ostatnie mecze, czy zawodnicy nie byli przygotowani Lecha Poznań do tego meczu? 4-1 mają wygrane na wyjeździe, wychodzą na boisko i co? I dalej ta głowa, ta decyzja.
0: To głowa.
1: No, ostatecznie
0: tutaj była
1: ktoś
0: głowa.
1: Wszystko może zaplanować, że jakbyśmy grali w FIFA czy PlayStation na zasadzie i joystickiem poruszali, to łatwiej. Ale tu ostatecznie no, rozpiszesz wszystko, każdą akcję. Wiesz, jak zawodnicy drużyny przeciwnej zagrywają rzut rożny, rzut z autu i nagle się poślizgniesz, nagle się spóźnisz, nagle się zamyślisz i może się okazać, że straciłeś bramkę, przegrałeś mecz. No ile razy wiedzieliśmy, że na przykład słynne 2 minuty w Czechach, gdzie za Santosa przegraliśmy, podobno wszystko wiedzieli, że rzut autu, długie przebicie i dochodzą i strzelają. No i co się stało? I przegraliśmy.
0: I się stało,
1: czyli
0: ale
1: ludzki umysł jeszcze będzie odgrywał.
0: Może dzięki temu tak kochamy tę piłkę nożną.
1: No ona jest nieprzewidywalna.
0: I to jest najważniejsze, bo jak będzie przewidywalna, już nie będzie czego kompletnie oglądać. Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, był dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji. I dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom za to dzisiejsze 2-godzinne spotkanie. Kacper Śnigurski, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Marzena Śmierciak, witam w kolejnym wydaniu programu i zapraszam do godziny 15. O czym dzisiaj będziemy rozprawiać przez te dwie godziny? Zaczniemy od wody, wody kranowej. Codziennie po wielokroć odkręcamy kran i nalewamy sobie szklankę wody, czy też myjemy ręce i nie za bardzo zajmujemy się tym, jaką drogę ta woda do nas przebyła. Kranówka w Opolu na przykład pochodzi z głęboko położonych ujęć. Nie z Odry. Co dokładnie pijemy? Jak kontrolowana jest taka kranówka i czy może być ona alternatywą dla wody butelkowanej? Już za chwilę w naszym studiu pojawi się Michał Stojak ze spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, który na co dzień kontroluje jakość wody. A w drugiej części programu skupimy się na bezpieczeństwie naszej żywności. Wysokie temperatury bowiem sprzyjają szybszemu psuciu się produktów spożywczych. Jak przechowywać żywność latem? Jak bezpiecznie przygotowywać potrawy? Zajrzymy i do lodówki, i do naszej kuchni. Będziemy też przyglądać się temu, w jaki sposób robimy zakupy, bo to też jest bardzo istotny element tego łańcucha, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. W naszym studiu po 14 pojawi się Katarzyna Kazek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, która mam nadzieję to wszystko nam tutaj ładnie wyjaśni. Zaczynamy, zapraszam.
0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną pierwszy gość Michał Stojak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: To kierownik laboratorium w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Z naszym gościem, tak jak zapowiadałam kilka chwil temu, będziemy rozmawiać na temat wody. Woda jest wszędzie, dookoła nas, jest pod ziemią, jest na ziemi, jest w atmosferze, jest w nas, w zwierzętach, w roślinach, wszędzie woda to życie. Wodę musimy też pić, w jakich ilościach i co piją Opolanie, o to będę pytać naszego gościa. W takim razie, jak jest z wodą w Opolu? My chyba nie musimy się martwić o nasze zapasy wody.
2: Tak, my na pewno jesteśmy troszkę w bardziej komfortowej sytuacji w stosunku do pozostałych regionów Polski, kraju naszego. Przede wszystkim dzięki temu, że korzystamy z wód podziemnych. W Polsce oczywiście można korzystać również z wód powierzchniowych, a z nimi wiemy, że jest coraz gorzej, wysychają,
1: tak?
2: Jest taka susza hydrologiczna. Nasze studnie raz, że są na bardzo dużych głębokościach, bardzo mocno chronionych przed działalnością człowieka. To dwa, faktycznie korzystamy na przykład właśnie w przypadku ujęcia stacji uzdrowienia wody Grotowice, czy korzystamy z tego zbiornika triasowego. Przeogromny zbiornik, szacuje się około 1000 km² pod ziemią. Korzystają zresztą nie tylko my jako wodociągi z tego zbiornika, ale też i sąsiednie wodociągi i pewnie jeszcze kilka innych. Natomiast źródła nie niewyczerpalne. One na pewno kiedyś się mogą wyczerpać, dlatego oczywiście przy tego typu sytuacjach staram się też zawsze głośno mówić, żeby jednak racjonalnie korzystać i wykorzystywać tę wodę, ponieważ kiedyś się może skończyć. Aczkolwiek faktycznie jesteśmy na pewno w lepszej sytuacji niż miasta, które korzystają z takich ujęć powierzchniowych.
1: Nawet na Opolszczyźnie są miasta, gdzie tej wody brakuje, w przeciwieństwie do stolicy regionu, prawda?
2: Tak, dokładnie. Z tego, co tam czasami śledzi się to w mediach, czy gdzieś w tych rozmowach branżowych między wodociągami, bo gdzieś tam czasami oczywiście rozmawiamy, to też na Opolszczyźnie są takie miejsca, gdzie reglamentuje się tą wodę w jakiś sposób, szczególnie w takich okresach właśnie takich letnich, gdzie są duże, wysokie temperatury. No i wiadomo, ludzie korzystają wtedy znacznie więcej z tej wody niż zimą, tak, do basenów, do podlewania ogródka. I są takie miejsca, gdzie faktycznie trzeba jakby reglamentować tą wodę i pilnować tego.
1: Czy my pijemy wodę, którą piły dinozaury? Jak mówi pan tutaj o zbiorniku triasowym, ona jest głęboko pod ziemią.
2: Można by tak przypuszczać, tak, prawdopodobnie, bo są to wody z utworów wapienia muszlowego. Bardzo stary okres w historii naszej Ziemi. Fajnie, że jest taki dostęp do takiego źródła wody. No, czym się charakteryzuje? No właśnie tą dużą zawartością wapnia i magnezu, co mieszkańcy części zachodniej Opola, które to obserwują, bo tam dostają, jakby otrzymują tę wodę z tego ujęcia, obserwują to w postaci tej twardości wody, czyli tak zwanego kamienia, tak? Mhm. Ja tu staram się też zawsze jakby informować mieszkańców, że to nie jest tak do końca z tym źle w stosunku do naszego organizmu. Organizm potrzebuje tych biopierwiastków, wapnia i magnezu, które właśnie powodują ten kamień na wszystkich urządzeniach, gdzie jest styczność tej temperatury z tą i tej wody, czyli wszystkie grzałki, tak, czajników, zmywarek, pralek, no niestety tam będzie się obrastało i jakby, no demagogik nie będę uprawiał, faktycznie musimy sobie z tym radzić jakimiś domowymi sposobami, natomiast jest coraz więcej jakby doniesień i w środowisku naukowych, gdzie woda, im twardsza woda, tym lepsza, czyli im więcej wapnia i magnezu, tym lepiej. Nawet niektórzy naukowcy pokusili się o to, że nałożyli taką mapę jakby, powiedzmy, w skali twardości wody na całym globie ziemskim, jaka gdzie jest dostarczana, i mniej więcej zaczyna im się pokrywać, że tam, gdzie jest dostarczana woda o dużej zawartości wapnia i magnezu, czyli w cudzysłowie twardo, są rejonami, gdzie generalnie mieszkańcy rzadziej, znacznie rzadziej chorują na chorobę układu krążenia.
1: O, proszę.
2: Oczywiście trwają jeszcze pewne badania, czy to jest ta zależność i jest prawidłowość, ale są takie pewne już przypuszczenia w tym zakresie.
1: I pewnie jakieś dodatkowe warunki oczywiście muszą być spełnione. Przede wszystkim tę wodę trzeba pić w takich całkiem sporych ilościach, a my chyba jednak trochę z tej wody generalnie za mało jeszcze pijemy. Nie wiem, czy osiągamy 2 litry wody dziennie.
2: Myślę, że pewnie
1: dziennie.
2: Nie zawsze faktycznie, bo to, czy tu jest prosty rachunek. Powinniśmy wypijać tyle mniej więcej, ile wypocimy. No to właśnie kiedyś zostało oszacowane, że to jest te 2-2,5 litra wody. Myślę, że przy takiego typu temperaturach, jak są teraz za oknem, myślę, że można nawet troszkę więcej pokusić się. Musimy uzupełniać sobie te elektrolity. One są niezwykle ważne. Woda jako elektrolit, która jest potrzebna do prawidłowych procesów biochemicznych, które zachodzą w naszym organizmie, no żeby nie doszło do procesu odwodnienia.
1: Czyli nasza opolska woda jest twarda. Bardzo twarda, czy tak średnio twarda?
2: To jest tak. Teraz, żeby tak zobrazować, mamy 2 ujęcia wody w Opolu. Ujęcie SUW Zawada i SUW Grotowica. Właśnie SUW Grotowica, o którym teraz troszkę więcej powiedziałem wcześniej, to jest to ujęcie, gdzie dostarczamy tą wodę twardą. W moim odczuciu średnio twardą. To są takie bardzo pojęcia śliskie. Ja bym bardziej powiedział woda średnio twarda, czyli poziom, żeby tak cyfrowo, około 400 mg węglanu wapnia na litr. Natomiast drugie ujęcie Zawada, które zasilane jest część wschodnia Opola, jest ujęciem akurat, gdzie dostarczana jest woda bardziej miękka. Nie miękka, ale bardziej miękka, bo poziom około 200 mg na litr, czyli mniej więcej 2 razy mniej niż to, co z ujęcia Grotowice. Śródmieście to jest takie miejsce, gdzie powiedzmy w cudzysłowie mieszają się te wody i jest taka uśredniona, czyli około 250-300 mg na litr. Stąd w Opolu powiedzmy, że jest zakres od takiej wody miękkiej do średnio twardej. Tak bym to określił.
1: I wtedy widzimy na czajniku ten kamień. Czy powinniśmy się bać tego kamienia? Oczywiście ze względów estetycznych odkamieniamy. Nie chcemy też, żeby ten kamień zgrzytał nam w zębach. Kwasek cytrynowy czy ocet wystarczą, prawda? Wystarczy przegotować wodę z kwaskiem cytrynowym i ten czajnik jest z powrotem czysty. Czy ten kamień jest jakoś szkodliwy? Pan nie jest lekarzem, no ale ekspertem od wody. Czy ten kamień jakoś nam zostaje gdzieś tam w nerkach, w żołądku? Jest się czego bać?
2: Tak, tak. No właśnie, nie jestem lekarzem, więc tak dokładnie nie umiem jakby wypowiedzieć w tym temacie, natomiast to, co wyczytuje się, to, co jakby donoszą jakby publikacje naukowe w tym zakresie coraz więcej, jednak, że to nie jest ten kamień, który się utworzy w organizmie. To znaczy tam pewne grupy lekarskie twierdzą, że przy pewnych szczególnych warunkach mogłoby to nastąpić, natomiast to muszą bardzo szczególne warunki w organizmie nastąpić. Nie chciałbym tutaj jakby ich przytaczać, bo dokładnie nie znam tego treści tego artykułu, natomiast zdecydowanie jednak bardzo polecają picie tej wody. Takie jest jakby konkluzja jednak tych środowisk naukowych, czy to medycznych, czy to naukowców z uczelni, że trzeba pić tą wodę, tą nawet właśnie twardą, czyli o wysokiej zawartości wapnia i magnezu. Ona jednak bardziej korzystnie służy nam niż ta woda miękka. Ja mam klientów tutaj czasami w naszym laboratorium, którzy żyją w przeświadczeniu właśnie, że im czystsza woda, w sensie im mniej zawiera jakichś pewnych składników, tym lepsza. Ludzie tak faktycznie, próbując się bronić przed tym, co pani wspominała, czyli przed kamieniem na tych naszych urządzeniach, tego tak zwanego małego AGD, zakupują, instalują różnego formy zmiękczaczy takich w domkach. W porządku, nie mam nic przeciwko, natomiast trzeba też to urządzenie umiejętnie obsługiwać, bo niektórzy nastawiają to urządzenie na jakby maksymalne zmiękczanie wody. Czyli przychodzi na przykład mieszkaniec Opola, miałem taką historię, właśnie żeby zbadać sobie wodę po takim urządzeniu, bo jakiś tam przedstawiciel sprzedał mu tego typu urządzenie i okazuje się, że twardość jest zerowa, czyli zawartość wapnia i magnezu praktycznie żadna, innych minerałów również nie, a pan przyszedł już skarżąc się na przykurcze łydek, więc domyślam się, że właśnie pijąc taką wodę, a to jest na pewno takie zjawisko zachodzące, że jak wypijamy taki płyn, w tym przypadku na taką właśnie wyjałowioną wodę, nasz organizm pozbywa się ze zgromadzonych tych wszystkich mikroelementów, minerałów, które mamy w organizmie. I tu podejrzewam, że właśnie brakowało już u pana gdzieś tam być może magnezu, jakichś pierwiastków odpowiedzialnych, tak, że stąd te pojawiły się te objawy przykurczu mięśni, przykurczu łydek. Tutaj bym chciał przestrzec jakby i troszeczkę powiedzieć to tak dość wyraźnie, że nie powinniśmy spożywać takiej wody całkowicie zmiękczonej. wartość zalecana przez ministra zdrowia w rozporządzeniu, w akcie prawnym jest minimum 60 mg na litr. I jest napisane to bardzo wprost, że wartość zalecana ze względów zdrowotnych. Nie obniżajmy tej twardości poniżej tej wartości, żeby sobie nie zaszkodzić.
1: I też nie filtrować jakimiś urządzeniami tej wody?
2: W moim odczuciu nie. Nie ma takiej potrzeby w ogóle w Opolu na filtrowanie tego typu, na filtrowanie wody kranowej. Większość tych dostępnych, takich ogólnodostępnych, takich prostych jakichś tak, czajników czy jakichś urządzeń, które podczyszczają w bidonach tą wodę, no, to najczęściej są w tej chwili już filtry z węgla aktywnego. Węgiel aktywny ma takie właściwości, że w zasadzie jakieś pewne substancje organiczne mógłby zatrzymać i przefiltrować, natomiast my tych substancji organicznych w wodzie nie obserwujemy, więc tak naprawdę nie ma potrzeby w tym momencie tego filtrować. Owszem, może czasami ten filtr z węgla aktywnego zadziała i faktycznie pozbędzie się tego, co niektórzy mieszkańcy wyczuwającego zapachu chloru w wodzie, bo oczywiście dezynfekujemy naszą wodę na naszych ujęciach wspomnianych słów zawadosów w Grodowice, tą wodę pod chlorynem sodu i gdzie niegdzie tam powiedzmy przy pierwszych gospodarstwach domy zlokalizowanych tak najbliżej tych ujęć, gdzieś czasami wyczuwalne, to ten węgiel aktywny w tym filtrze zatrzyma ten zapach i faktycznie będziemy go wyczuwać.
1: Jak ktoś jest bardziej wrażliwy.
2: Bardziej wrażliwy, dokładnie chciałem powiedzieć, bo w większości jednak podejmę na tak niewielką tą dawkę tego pod chlorynem sodu, a pod chlorynem sodu jest bardzo niestabilną substancją i na tych odcinka sieci wodociągowej bardzo szybko zanika i jest naprawdę w niewielu miejscach, w niewielu lokalizacjach w Opolu wyczuwany. Poza tym ten filtr w moim odczuciu na wodzie opolskiej kompletnie nie spełnia się, nie sprawdza, bo nie ma co filtrować.
1: Jak pić kranówkę? O to za chwileczkę będę pytać. Czy tak od razu po odkręceniu kranu, czy jednak odczekać chwileczkę? Jakie właściwości jeszcze ma nasza opolanka, nasza kranówka? Ze mną w studiu Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Rozmawiamy na temat opolanki, czyli naszej wody kranowej. No właśnie, a jak pić taką kranówkę? Słyszałam, że dobrą metodą i taką wskazaną jest odkręcenie wody. Powinna spłynąć ta woda lekko ciepła, która gdzieś tam stała w rurach i wtedy dopiero czerpiemy wodę z kranu.
1: Tak, tak, to dobre informacje jak najbardziej. Takie zalecenia WHO, tak naprawdę Światowej Organizacji Zdrowia są w tym zakresie, że szczególnie taką wodę zastałą. Czyli na przykład, nie wiem, wyjeżdżamy na wakacje, wracamy właśnie taki, teraz mamy okres po tygodniu, po dwóch, to zdecydowanie ten pierwszy rzut wody, że tak powiem, spuścić te 30 sekund, minutka, żeby, no naszą mówiąc krótko, świeża woda z instalacji wodociągowej, czy też po nocy, to też te 10-20 sekund, to jest taka dobra praktyka, którą uważam, że trzeba stosować, żeby faktycznie poczuć tą ustabilizowaną już temperaturę chłodniejszej wody, wtedy na pewno mamy gwarancję, że korzystamy z tej dobrej jakościowo wody.
0: A jak wy pilnujecie, wasze służby, tej wody, żeby ona była i bezpieczna, i niezanieczyszczona? No słyszymy o różnych zdarzeniach, to ostatnie w Komorznie, gdzie mieszkańcy od kwietnia są bez bieżącej wody, bo doszło do zanieczyszczenia. Jak często kontrolujecie w ogóle wodę? Jak wygląda ten proces tutaj?
1: Tak, ten proces jest kontroli taki dwuetapowy, można by powiedzieć, bo po pierwsze nasze laboratorium jest powołane właśnie do przede wszystkim pomiarów jakości wody.
0: Przychodzi pan do pracy, kawka i od razu lecą testy wody z dnia dzisiejszego, tak?
1: Nie może, tak. No, faktycznie, ujęcie SUW Zawada jest takim ujęciem, gdzie woda bezpośrednio czerpana ze studni posiada ogromne ilości żelaza i manganu, więc tam na tym SUW-ie naturalnie rozwinięty jest taki pewien i rozbudowany proces technologiczny oczyszczania tej wody i musimy go kontrolować. Także kontrolujemy te pewne punkty technologiczne plus tą wodę, która wychodzi na miasto. Ujęcie SUW Grotowica, o którym też wspominałem, czerpiące właśnie tą wodę z tego zbiornika triasowego, jest akurat na tyle dobrą wodą, bezpośrednio czerpaną ze studni, że tak naprawdę po wydobyciu ze studni i takiej naprawdę profilaktycznej dezynfekcji pod chlorynem sodu wtłaczane jest bezpośrednio do sieci wodociągowej. Stąd ujęcie Zawada jest ujęciem, które jest na bieżąco cały czas kontrolowane laboratoryjne. Wszystkie punkty technologiczne i to, co wychodzi na miasto, bo gdyby któryś z tych punktów technologicznych nie działał prawidłowo, no to jakość wody mogłaby się pogorszyć. Natomiast to są ujęcia, ale jest też etap oczywiście kontroli tego, co już jest na mieście. Także nie skupiamy się tylko na tych punktach, gdzie wychodzi woda, ale również tam, gdzie dociera, czyli do naszych mieszkańców Opola. Badamy tą wodę każdorazowo w każdym miesiącu na tzw. 8 punktach zgodności. W punktach kontrolnych one są rozmieszczone mniej więcej równomiernie na całej mapie sieci wodociągowej Opola. Przeprowadzamy te badania w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. No i po nas też tydzień, dwa, trzy tygodnie później jedzie jeszcze kontrola z sanepidu. Oni również pobierają z tych punktów, z tych samych, których my wcześniej pobieraliśmy i badają w swoim laboratorium, żeby nie było jakichś przekłamań, także, że gdzieś coś, pewne rzeczy jakieś możemy zataić czy ukryć. Więc jest to dwuetapowa taka kontrola z pozycji jakby laboratorium. Staramy się w ten sposób jakby dostarczać codziennie informacji mieszkańcom, że woda w Opolu do spożycia jest gotowa tak naprawdę bezpośrednio z kranu.
0: Jesteśmy w mieście, wasza spółka jest duża. Czy trudniej, jeśli chodzi o kontrolę, jest w takich mniejszych spółkach? Albo to zależy od tego, w jaki sposób ta woda jest pozyskiwana, że ona jest bardziej narażona na pewnego rodzaju zanieczyszczenia? Czasami słyszymy, że w mniejszych miejscowościach sanepid stwierdził w wodzie obecność bakterii, najczęściej E. coli. Dlaczego do takich sytuacji dochodzi?
1: Znaczy ja bym faktycznie na pierwszym miejscu wymienił kwestię finansów. No jednak małe wodociągi, mniejsze budżety te finansowe, trudniej jest naprawdę raz, że jest dużo mniejsza obsada, to są często ludzie, którzy zajmują się jednocześnie i siecią kanalizacyjną, i siecią wodociągową. To jest po pierwsze. Po drugie, zgodnie z rozporządzeniem też ilość punktów kontrolnych, częstotliwość wykonywania pomiarów na sieci wodociągowej jest uwzględniona od tego, jak dużo ilość wody jest podawana na sieć wodociągową. Więc im mniej tej wody, tym mniejsza i rzadsza kontrola. Więc proszę sobie wyobrazić, że nawet są pewne wodociągi, gdzie przeprowadzana kontrola jest raz w kwartale. No raz w kwartale to w moim odczuciu jest jednak mało, ale tak, oczywiście rozporządzenie ministra zdrowia określa tą minimalną ilość wodociągi, jeśli mają na to fundusze, mają na to finanse, mogą zwiększyć tą kontrolę oczywiście, ale najczęściej robią to minimum absolutne, właśnie ze względów tego punktu pierwszego, czyli finansów i budżetów, też, że te budżety w tych małych spółkach wodociągowych, przedsiębiorstwach no są znacznie mniejsze. Stąd myślę, że to jest przede wszystkim przyczyna tego, że te bakterie z grupy coli najczęściej bo to najczęściej to jest taka przednobylska bakteria, gdzieś tam może wystąpić i jest jakieś właśnie, nie wiem, czy przydatność okresowa do spożycia, w jakiś sposób określona tylko, że można, nie wiem, można właśnie tylko spłukać toalety, czy umyć podłogi, ale do spożycia na przykład się już nie będzie nadawała.
0: A dlaczego akurat te bakterie, bo jak ta woda tam stoi, to one mają tam bardziej takie sprzyjające środowisko, czy to zależy od czegoś innego, od tego, co się tam dostanie do sieci?
1: Myślę, że w dużej mierze no, jakby infrastruktura sieci wodociągowej pewnie nie jest regularnie jakby, może raz, że pukana, dwa, na pewno mamy do czynienia tam często ze starymi rurami jeszcze, które powinny być już dawno wymienione. No to jest kwestia finansów.
0: Tak.
1: To być może też być kwestia tej procesu dezynfekcji. Wiem, bo też mieszkam akurat w miejscowości z małym wodociągiem, gdzie chlorowanie nie jest jakby na stałe, jest tylko okresowo, że tak powiem, wykonywane. To też pewnie w jakiś sposób przekuwa się na jakieś tam finanse. Więc od tego zacząłem i na tym skończę. Myślę, że finanse i te budżety są zbyt małe, żeby móc tak zadbać o tą dobrą jakość wody, ale żeby też tak
0: nie straszyć
1: w jakiś sposób. Obserwuje się tendencję też jednak taką, powolutku idzie to w takim dobrym kierunku. Jest coraz większa świadomość, bo to też często kwestia jakby takiej niskiej świadomości pewnych służb, ale ta świadomość na szczęście też w moim odczuciu, jak w rozmowach takich tutaj gdzieś kolorowych z innymi wodociągami, ta świadomość rośnie i to cieszy.
0: Jak smakuje Opolanka? Mamy okres wakacyjny, jeździmy w różne miejsca, nawet czasami w takie egzotyczne jak Egipt, gdzie jesteśmy uczulani na to, co pijemy, bo możemy się po prostu pochorować od niewłaściwej wody. No to w takim Egipcie to wody brakuje, prawda?
1: Tak.
0: A jak smakuje Opolanka? Jak jedzie pan na przykład, podróżuje po Polsce, to czuje, wyczuwa pan różnicę w smaku?
1: Tak, szczególnie tak powiedział, bo ja jestem akurat smakoszem, bardzo lubię wodę o dużej zawartości minerałów. Czyli właśnie woda z grotowiec, czy gdzie dużo tego zawartości, gdzie duża zawartość wapnia, magnezu, jest tą wodą bardziej dla mnie jakby pożądaną, więc nie, na pewno mniej będą mi smakowały, bo oczywiście nie byłem w wielu miejscach w kraju, ale w tych miejscach w kraju, gdzie dostarczana do kranów woda jest z ujęć powierzchniowych, czyli mówiąc krótko, z rzek, no siłą rzeczy to są wody bardziej miękkie. To
0: zdaje się, że Warszawa na przykład, tak?
1: Na przykład, czy choćby bliżej Wrocław, tak? To są takie aglomeracje, gdzie korzysta się z tych ujęć powierzchniowych.
0: To co Wrocław z Odry bierze wodę?
1: Z dopływu Odry, tak, z rzeki Oławy, tak. Oczywiście to nie jest tak wprost, że tam rura zaciąga bezpośrednio z rzeki.
0: Że ta Oława w kranie płynie.
1: Tak, ale oczywiście z tej rzeczki jakby woda jest tak zwana infiltrowana, czyli wpływa na pewne takie poldery zalewowe, gdzie potem przesiąka się przez te warstwy ziemi i spod tych jakichś tam głębokości czerpana już jest pompami i trafia na cały proces technologiczny, bo musi podlegać takim procesom technologicznym i tutaj warto zwrócić uwagę, że smak tej wody właśnie przez ten proces technologiczny może się znacznie pogorszyć, bo no, proszę sobie wyobrazić wodę prosto z rzeki, no jednak tam tego procesu, ten proces uzdatnienia musi być bardziej rozbudowany. Ja to tak mówię, że trzeba więcej siły i energii włożyć w to, żeby uzdatnić tę wodę jednak do spożycia, bo rzeka niesie ze sobą różne rzeczy, tak, do tej rzeki, również ktoś wcześniej mógł wylać cieki, tak, jaki zakład mógł prowadzić cieki.
0: Wylewają.
1: Trzeba dużo siły, energii, kosztów, co się przekłada potem na koszt takiej wody w takiej miejscowości, w takiej aglomeracji. Ja studiowałem we Wrocławiu 5 lat, więc pamiętam pierwsze 2 lata, po prostu nie mogłem się przestawić na smak tej wody, woziłem z domu, bo nie mogłem jakby przyzwyczaić jakby podniebienia do tego smaku wody. Przede wszystkim oczywiście wyczuwalny był ten środek do dezynfekcji, czyli ten chlor w tej wodzie. Nawet po zagotowaniu, gdzie mówi się, że chlor jest niestabilny i bardzo szybko jakby dezaktywuje się, tam był cały czas wyczuwalny, ten smak wody był bardzo dla mnie niewłaściwy. Wiem, że też Wrocław jakby mocno jakby w tym temacie jakby też się zmienia, bo oprócz dezynfekcji pod chlorem sodu jest możliwa dezynfekcja w Polsce ozonem, który jest znacznie mniej wyczuwalny w wodzie, tylko że jest środkiem droższym i troszkę mniej działającym na można powiedzieć, dystansach pewnych. Jeśli ktoś z wodociągów ma długie dystanse sieci wodociągowej, długie odcinki sieci wodociągowej, to ten ozon znacznie szybciej straci swoje właściwości i tylko na krótkich odcinkach będzie dobrze działał. Podchlorowany jest jednak taką substancją, która troszkę jednak dłużej wytrzymuje i dezynfekuje tą wodę na dłuższych odcinkach sieci wodociągowej. Stąd ja bardzo sobie tutaj cenię tą wodę. Woda przede wszystkim z Grotowic o dużej zawartości wapnia i magnezu, a że jeszcze bardzo lubię, jak tam troszkę jest ta woda podgazowana, to jeszcze korzystam z takich tak w tej chwili bardzo popularnych urządzeń, które zagazują tą wodę.
0: Więc... Tak, wróciły teraz pod chwytliwą nazwą, ale kiedyś przecież w latach 80. te syfony były wszechobecne.
1: Dokładnie
0: nawet
1: tak.
0: Na ulicach.
1: Dokładnie tak. Teraz to w lepszej formie, w ładnym designie to samo.
0: To samo, no i droższe, niestety.
1: Niestety tak.
0: Czyli Opolanie piją wodę mineralną, źródlaną? Jakbym ją określić?
1: Ja bym określił średnio zmineralizowana. Cyfrową, żeby znowu obrazować zawartość składników mineralnych, bo to jest to, co Państwo możecie też i nasi słuchacze mogą sprawdzić sobie na każdej butelce wody dostępnej w handlu, tak, komercyjnie. Suma składników mineralnych. No to tak, żeby pokazać, ta suma składników mineralnych na wodzie z Grotowic to jest około 500 mg na litr. Więc to jest w kategoriach tych, które są dostępne, to jest woda średnio zmineralizowana. Mhm. Więc powiem więcej, znacznie lepsza od pewnych, nie będę wymieniał oczywiście nazw, wód źródlanych. Bo są wody źródlane, średnio zmineralizowane, wysoko zmineralizowane i wody lecznicze. Wody lecznicze, czyli te wody zwane zdrojowe, tak, gdzie jedziemy sobie do jakichś uzdrowisk i ta woda tam różnie czasami pachnie, ma różny smak, przez to, że po prostu jest, jej skład to jest ogromna ilość składników mineralnych. To, żeby pokazać tutaj u nas 500 mg, to tam potrafią nawet być 20 tysięcy mg. Czyli wody lecznicze, właśnie, dobrze je wypić, ale też nie, że możemy na przykład na co dzień je cały czas spożywać, to już muszą być też pod nadzorem lekarza. Ale w handlu dostępnych jest wiele wód źródlanych. Nie patrzymy, czy to źródlana, czy mineralna, po prostu kupujemy wodę. Te wody źródlane to są wody o bardzo niskiej zawartości składników mineralnych, z którymi woda opolska, opolanka może spokojnie konkurować.
0: Mhm. Ale tutaj oczywiście też czasami ktoś musi pić taką wodę źródlaną ze względów jakichś tam zdrowotnych.
1: Oczywiście.
0: Na przykład, że kobietom w ciąży jest zalecana woda źródlana dzieciom. Tylko pytanie, jak jest z mikroplastikiem w butelkach, bo ten mikroplastik zdaje się, że w takich wodach, czy mineralnych, czy źródlanych jest. A w naszej kranówie, jeśli tak powiem potocznie, też zauważacie takie nanocząsteczki plastiku?
1: Jeszcze nie przeprowadzaliśmy badań w tym zakresie. Tworzy się jakby najpierw tak to mówię, akty prawne w tym zakresie, żeby to robić i metodyki tak naprawdę, bo jest ciężko bardzo zlokalizować ten plastik. Sprzęt, który wykrywa to już się orientujemy, to są ogromne koszty. Pewnie jak wejdzie wymóg prawny, będziemy to badać. Ja mam nadzieję, że tego mikroplastiku w naszej wodzie nie ma, bo co wspomniałem na początku,
0: bo jest
1: na głębi ziemi,
0: dużej,
1: dokładnie,
0: tak.
1: Spod głębi ziemi jakby wydobywamy tą wodę i to, co wspomniałem, ta przesiąkliwość hydrologiczna, to jest taki parametr, który mówi o tym też, bo studnia może być też płytką studnią czasami, tak, i bardzo może mieć zmienną jakość przez to, że na przykład nad nią są ułożone warstwy piasku przepuszczalnego i to, co się dzieje na ziemi, bardzo szybko zmienia się i jakościowo w tej wodzie w studni. Natomiast my mamy właśnie takie dobrze ułożone warstwy geologiczne, tak to nazwijmy ogólnie, o tej przesiąkliwości hydrologicznej szacowanej na 100 lat, czyli to, co powstanie dzisiaj na ziemi, dopiero za 100 lat dotrze tak naprawdę gdzieś tam do naszych studni, więc to są naprawdę dobrze chronione studnie. I zakładam, że tego typu właściwości naszych ujęć, czyli ta przesiąkliwość hydrologiczna, te głębokie studnie, najgłębsza studnia nawet na ujęciu o zawadzie 700 metrów, powoduje, że będziemy chronieni przed tym mikroplastikiem i że u nas w tej wodzie, tej opolskiej, się tego nie będzie znajdowane. Natomiast najbardziej narażone, uważam, są niestety miejsca tam, gdzie korzysta się z ujęć powierzchniowych.
0: Ten plastik tam na pewno jest.
1: Na pewno jest. W jakich ilościach, czy szkodliwych dla człowieka, bo to tutaj trwają bardzo badania rozbudowane środowisk naukowych w tym zakresie, jak bardzo szkodzi nam ten plastik, bo to, że on już jest w naszym organizmie, to czytałem już naprawdę wiele artykułów w tym zakresie, natomiast ciągle jest jeszcze jakby udowodnić, w którym momencie zaczyna nam szkodzić, na jaki poziom, tak, tego mikroplastiku będzie szkodliwy i będzie powodował pewne schorzenia, nad tym też trwają pewne badania.
0: Tak, podobno do mózgu dotarł mikroplastik, potrafi przeniknąć przez łożysko.
1: Dokładnie.
0: Jeśli
1: tak,
0: chodzi o
1: tak,
0: kobiety w ciąży.
1: Tak, tak,
0: tak. Jest ten mikroplastik niestety wszędzie, ale sami sobie to robimy. Ze mną w studiu Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Nawadnia, orzeźwia, gasi pragnienie, nawilża skórę, usuwa toksyny, reguluje naszą temperaturę, pomaga w trawieniu i tak można trochę wymieniać na temat korzyści płynących właśnie z wody. Ze mną w studiu cały czas Michał Stojak, kierownik laboratorium w spółce WIK w Opolu. Rozmawiamy na temat kranówki. Ile my zużywamy wody rocznie, dziennie tutaj w Opolu? I domyślam się, że w wakacje to zużycie rośnie.
2: Rośnie. No, my to obserwujemy na naszych wodomierzach, które wtłaczają tą wodę do sieci wodociągowej. W tym roku padł rekord jakby właśnie sprzedaży tej wody, powiedzmy, do sieci wodociągowej, nazwijmy to w cudzysłowie sprzedaży, tego, co wtłoczono do sieci wodociągowej w tych okresie tego przełomu czerwca i lipca,
1: kiedy były najwyższe temperatury.
2: To przełamaliśmy barierę tych 30 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Średnio to było takie zawsze, panie redaktor, takie 25-26 tysięcy, no teraz właśnie w tym okresie przełomu czerwca-lipca było ponad 30 tysięcy, także zużywamy tej wody, tak można by, podejrzewam, pewien tu kolega zarządzający tymi ujęciami wody mógłby się więcej wypowiedzieć, ale statystycznie myślę, że z roku na rok tej wody jednak coraz więcej zużywamy.
1: Tak na co dzień korzystamy sobie z tej wody, odkręcamy, pijemy, myjemy się, jest dobrze i chyba nie zastanawiamy się, jak cenna jest woda. Nie mówię o rachunkach za zużycie wody, no bo to też czasami jest odczuwalne, ale generalnie woda jest tak cenna, może być nawet bardziej cenna niż na przykład ropa naftowa.
2: Tak, szczególnie dostęp do tej słodkiej wody, bo w ogóle wody na świecie jest bardzo dużo, tak?
1: Tak, 70% powierzchni Ziemi to właśnie woda.
2: Dokładnie, pozostałe to lądy. No i właśnie, natomiast woda słodka to jest ta woda, którą my możemy tak naprawdę spożywać. Wodą słoną się nie napijemy, to nie jest źródło naszego ugaszenia pragnienia. Owszem, kraje, które mają trudny dostęp właśnie do wody słodkiej, a mają łatwiej i bliżej tą wodę słoną, no to próbują już formy odsalania i to w jakiś sposób wiem, że to tam działa.
1: Chyba na Cyprze tak robią, no bo to jest wyspa otoczona przez słoną wodę. Muszą skądś tę wodę brać w takich ilościach, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców.
2: Dokładnie tak. Natomiast są to procesy na pewno rozbudowane i bardzo technologicznie drogie. Stąd koszt tej wody na pewno na takiej wyspie jest znacznie wyższy niż takiej wody, choćby tutaj wody w Opolu. Więc musimy bardzo dbać o te zasoby tej wody słodkiej. Tak się właśnie dziś tam czasami mówi w tych środowiskach naukowych, czy też czyta się w różnej literaturze naukowej, że dzisiaj bijemy się o lądy, wojny w sensie bywają o lądy, o kolejny jakiś dostęp do właśnie czy źródeł ropy naftowej, złóż ropy naftowej, ale w przyszłości będziemy się prawdopodobnie bić o dostęp do wody słodkiej.
1: Tak jest, tym bardziej, że robi się coraz goręcej, coraz cieplej, postępuje bardzo dynamicznie to ocieplenie klimatu i to zużycie wody też pewnie będzie rosło. A gdzie tak na co dzień w Opolu i w powiecie opolskim, tam gdzie docieracie z waszą wodą, gdzie widzicie, że najwięcej my, mieszkańcy, konsumenci, marnujemy tej wody? A może właśnie przestaliśmy marnować wodę, bo są i kampanie, żeby na przykład w czasie mycia zębów, żeby zakręcać tę wodę. Może ze względu na koszty, na cenę wody, to jednak bardziej szanujemy tę wodę, czy jednak nie?
2: Niestety nie mam takich dostępu do takich statystyk teraz, czy któreś z dzielnic Opola jakby lepiej wykorzystuje tą wodę, albo zmniejsza na przykład zużycie tej wody. Natomiast jako kierownik laboratorium często spotykam się jednak, czy to z mieszkańcami Opola, czy z tymi młodszymi, czy starszymi, bo w laboratorium też odwiedzamy często najmłodszych, tak, czy to z przedszkola, czy z pierwszych klas szkoły podstawowej. Więc rozmawiamy naprawdę z różnymi mieszkańcami wiekowo i mam wrażenie, że świadomość też z każdym rokiem rośnie. I to jest bardzo ciekawe, bardzo też interesujące i bardzo dobre tak naprawdę. Te kampanie, które przeprowadzamy w wodociągach, myślę, że też jakąś swoją, mają w tym wszystkim udział, ale też właśnie tutaj choćby tego typu audycje. Również mam nadzieję, że to niosą tą dobrą wiadomość, albo tą ważną wiadomość, że trzeba z tej wody racjonalnie korzystać. Tak? I tutaj, jak pani dobrze wspomniała, zakręcanie wody przy myciu zębów, korzystanie, wykorzystywanie, co jest bardzo powszechne, chociaż jeszcze nie wszędzie, z perlatorów, sitek w kranie, tak? To jest ta sama woda, która przepływa, ale ona jest napowietrzona, więc ma się wrażenie, że jest jej więcej, więc to jest też dobry element. Oczywiście też takie prozaiczne, jak wykorzystanie jednak bardziej prysznica niż wanny, czy już idąc dalej nawet, i to się dzieje, wiem, bo też rozmawiam z mieszkańcami Opola, wykorzystanie wody deszczowej do pewnych procesów w domu, tak nazwijmy to procesów, bo spłukiwanie toalety nie musi być wodą wodociągową, ale może być właśnie wykorzystana do tego deszczówka, tak? Gromadzi się w pewnym zbiorniku gdzieś na dachu i poprzez odpowiednią odrębną instalację wprowadza się do na przykład spłuczki, która jednak mimo wszystko dużo gromadzi w sobie wody, więc tego typu rozwiązania takie proekologiczne uważam są bardzo, bardzo korzystne, bardzo budujące tą świadomość ekologiczną. Dużo staramy się też w tej kwestii rozmawiać właśnie z najmłodszymi, bo to oni są taką fajną grupą, która często tą informację potem zaniesie do swoich rodziców, do swoich dziadków o tym, że widziało, słyszało właśnie o tego typu rzeczach, więc staramy się uświadamiać, edukować jak tylko możemy na różne sposoby.
1: Szanujemy wodę, to bez dwóch zdań. A jeszcze tak wracając do konsumpcji, to lepiej przygotować wcześniej wodę, czy spokojnie możemy tutaj pić kranową? Co kto lubi?
2: Tak, bo też ostatnio byłem na spotkaniu z seniorami i też ktoś zapytał, czy przygotowana, czy niekoniecznie. To kwestia gustu, tego co lubimy, tak? Ja mówię jako kierownik laboratorium, nie ma takiej potrzeby, żeby zagotowywać wodę.
1: A nie wygotowujemy jakichś minerałów?
2: Troszkę możemy, tak.
1: Czy ta woda wtedy nie jest uboższa właśnie?
2: Tak, jak w kontekście właśnie tej twardości, o której wspominaliśmy, zawartości wapnia i magnezu, jak zagotujemy, to troszkę ten kamień dziś się może wytrącić, on opadnie na dno w postaci czasami właśnie widocznego tego białego osadu, więc tego najczęściej nie wypijemy, więc troszeczkę możemy ją tak już bardzo, jakbyśmy tak chcieli pryncypialnie do tego podejść, pewnie troszkę tamtego wapnia i magnezu w takiej zagotowanej wodzie jest mniej, ale to też nie są jakieś dużo mniejsze ilości, więc spokojnie można też spożywać wodę przygotowaną, natomiast my jako spółka, jako laboratorium jednak będziemy też mówić o tym, że tą wodę z kranu można bezpośrednio spożywać bez przygotowania.
1: Jak pan się spotyka z dziećmi, bo robicie takie zajęcia, o czym pan mówił, warsztaty, z seniorami, z mieszkańcami, to jakie ciekawostki jeszcze pan sprzedaje na temat naszej Opolanki?
2: Ja tak często i od tego zaczynam wiele spotkań, bo proszę mi wierzyć, mówimy dzisiaj o ujęciach podziemnych, powierzchniowych. Są jeszcze mieszkańcy Opola, którzy myślą, że wodę w Opolu właśnie wykorzystujemy z rzeki Odry. I to proszę mi wierzyć, nie słyszałem po raz pierwszy, więc tak często prowokacyjnie, jeśli nie ma jakichś pytań, to ja ich dopytuję. No a czy wiecie, skąd jest jednak ta woda? Więc...
1: A było kiedyś tak, że z Odry pozyskiwana była woda?
2: Nie, ja przynajmniej nie pamiętam, nie,
1: tak
2: słyszałem,
1: pytam, nie słyszałem.
2: Myślę, że nie. Chyba nigdy takich rzeczy nie było. Historia wodociągów wiąże się zawsze jednak z wodą podziemną. Mówię o tych 100 lat wstecz, bo tak mniej więcej 125 lat obchodziliśmy w 2021 roku. 125 lat wodociągów, na pewno ten okres to okres wykorzystywania tylko i wyłącznie ujęć podziemnych, czy kiedyś tam jeszcze w historii, tego nie wiem. Natomiast to, co tutaj jakby sięgnąć historię w głąb do tych 120 lat, na pewno tylko i wyłącznie ujęcia podziemne. No mamy właśnie to bogactwo tutaj jakby co zgromadzone, ja bym to nazwał tak bardzo wyraźnie, bogactwo tutaj, co mamy pod ziemią, tak, skryte, które trzeba jednak dobrze wykorzystywać. O tym, że to jest bogactwo, to najczęściej sobie przypominam wtedy, kiedy na chwilę zabraknie tego.
1: Tak, kiedy są jakieś zakłócenia.
2: Na przykład, tak, jakaś awaria, to wtedy najczęściej najbardziej doceniamy wtedy te elementy, które nam na chwilę zabraknie, o których na co dzień oczywiście nie myślimy, że mogą stanowić takie bogactwo, bo zawsze była, pewnie jest i pewnie zawsze będzie, natomiast no właśnie, w kontekście tego, że są rejony naszego kraju, żeby nie mówić globu ziemskiego, gdzie jest trudny dostęp do tej wody i nie ma tak, że za każdym razem, kiedy odkręcę, dostaję łyk świeżej wody, tylko niestety tylko o pewnych porach dnia, bo jest reglamentowana, jest wydzielana niemalże ta woda, żeby wszystkim starczyła.
1: Naprawdę mamy wielkie szczęście, że mamy dostęp do wody. Mówię ogólnie, my mamy Opolanie jeszcze większe szczęście, no bo do tej wody podziemnej, ale że mamy generalnie swobodny dostęp do wody.
2: Tak, tak, to naprawdę trzeba sobie to uświadomić i jednak na chwilkę się zatrzymać i docenić to, co leci nam z kranu. Wiem, że czasami narzekamy na tą jakość wody, bo dużo kamienia, ale proszę mi wierzyć, są rejony kraju, świata,
1: nawet
2: gdzie...
1: Nawet naszego regionu.
2: Dokładnie, gdzie jakość tej wody jest znacznie gorsza i ludzie jednak wykorzystują to, bo to jest coś, bez czego nie da się przeżyć. To dostęp do wody musi być niemalże stały. Organizm wytrzyma 2-3 maksymalnie dni bez wody, bez jedzenia znacznie dłużej, natomiast bez wody bardzo krótko, bo to jest ten środek, który jest bardzo potrzebny nam do zachodzenia tych procesów biochemicznych, żeby prawidłowo mógł funkcjonować organizm nasz.
1: Zresztą to też kwestia higieny i jeżeli nie ma higieny, to mogą też pojawiać się choroby. A jeśli chodzi o jakieś szczególne właściwości takie prozdrowotne naszej wody opolskiej?
2: To o czym wspominam, ten wapń magnez, to jest to, o czym możemy się, myślę, jednak mimo wszystko w jakiś sposób pochwalić. To, że jest wolna od bakterii chorobotwórczych, no to jakby proste, bo wodociąg jest zobligowany rozporządzeniem, tak, że musi być ta woda wolna od bakterii chorobotwórczych. Natomiast nam jest to łatwo utrzymać w jakiś sposób, bo woda czerpana bezpośrednio z naszych studni, z tych głębokich studni, jest też właśnie wolna od bakterii chorobotwórczych. Escherichia coli, paciorkowców kałowych i to zarówno z ujęcia zawada, czy grotowice. Oczywiście są jeszcze pewne kwestie, takie już bardzo niuanse, ale też czasami wspominam o nich. Zawartość litu jest niewielka w naszej wodzie, ale jest to pierwiastek, który też bardzo dobrze działa na nasz organizm. Zapobiegał, kiedyś się leczyło litem ludzi, którzy mieli afektywną chorobę dwubiegunową, więc są takie, można doszukiwać się takich pewnych jeszcze kwestii prozdrowotnych tej wody. Zawartość sodu na poziomie 10 mg, więc też tak uważam bardzo korzystna. Potasu, więc są te mikroelementy, które też również poza tym wapniem, magnezem, które takie najbardziej jakby są też widoczne, bo to właśnie ta twardość, są jeszcze inne mikroelementy, które też jak najbardziej korzystnie wpływają na nasz organizm.
1: Gdzieś na stronie waszej i innych służb można wyczytać sobie, czy woda w miejscu, gdzie jesteśmy, jest dobra jakościowo do spożycia? Gdzieś można takie informacje znaleźć?
2: Tak, jakby określenie woda zdatna do spożycia jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla sanepidu. To sanepid może na podstawie czy swoich wyników, czy naszych wyników przekazać tę informację i na stronie sanepidu każdej lokalnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest taka informacja z danego regionu, czyli z wszystkich wodociągów, które podlegają pod tą stację powiatową. Jest informacja, z którego wodociągu woda jest zdatna do spożycia, a z którego też nie. Ale oczywiście na naszej informacji, na naszej stronie internetowej też są dostęp do parametrów jakościowych tej wody.
1: Jakby ktoś chciał się
2: dokładnie zagłębić i poznać, czy to, jakie tam jest pH, jaka jest przewodność, jaka zawartość żelaza, manganu i pewnych innych jeszcze, czy to metali, czy to anionów, czy kationów. To jest na naszej stronie internetowej pewna informacja, więc można jak najbardziej to znaleźć również i u nas.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Szanujmy wodę, woda to życie, woda to zdrowie. Jeżeli są momenty, kiedy tej wody brakuje, to wtedy zdajemy sobie sprawę tak naprawdę, jak jest to istotny surowiec dający nam życie, prawda? Michał tak Stojak, kierownik laboratorium w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: Ja dziękuję w tej chwili Państwu za uwagę. Za chwileczkę będą wiadomości, a my spotykamy się po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a ze mną w studiu nowy gość gościni Katarzyna Kazek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. I tak jak zapowiadałam przed godziną na początku naszego spotkania, będziemy teraz rozmawiać o bezpieczeństwie i o zdrowiu w związku z przygotowywanymi przez nas, czy też w restauracjach posiłkami. Jak bezpiecznie przygotować posiłek, jak bezpiecznie przechowywać żywność? No, latem to komplikuje się, bo wysoka temperatura sprawia, że produkty są bardziej narażone na zepsucie się. Chyba nawet toczy się taki wyścig ludzi z bakteriami. Im cieplej, to te bakterie szybciej działają. Pani Katarzyno, prawda?
1: Tak. Taka podwyższona letnia temperatura sprzyja namnażaniu się bakterii. Ta temperatura około 30 stopni sprawia, że bakterie nawet dwa razy szybciej namnażają swoją ilość. Jeśli oczywiście spotkamy się z produktem zanieczyszczonym tymi bakteriami. A lato sprzyja takiemu obniżonemu poczuciu odpowiedzialności za zachowanie higieny. Zarówno i w produkcji, jak i w spożyciu. Może troszeczkę mniej przywiązujemy wagi do tego, aby przy półce sklepowej zapoznać się z etykietą, zweryfikować, czy ten produkt ma być przechowywany w lodówce, czy też może przez godzinkę lub dwie poprzebywać sobie w ciepłym, nagrzanym samochodzie.
0: No właśnie, bo my też tak, idziemy na zakupy, kupujemy jakieś produkty i nie pędzimy od razu z tymi produktami, zakupami do domu. No nie zawsze, czasami nas może coś zatrzymać. Tu jakaś pogawędka, tutaj jeszcze wpadniemy do szewca, tutaj jeszcze dziecko na przykład z przedszkola odbierzemy, a te produkty nawet w naszym samochodzie są narażone na te wyższe temperatury i szybsze zepsucie, na to, że te bakterie mogą się tam pojawić.
1: Tak, przy takich temperaturach jak dzisiaj ten łańcuch chłodniczy powinien być bezwzględnie zachowany. No nie możemy sobie już pozwolić na to, by najpierw odwiedzić spożywczak, a później jeszcze wpaść po ładny ciuszek. Raczej odwrotnie. A jeśli już dochodzi do takich sytuacji, to należy się zaopatrzyć po prostu w takie odpowiednie zabezpieczenie. Służą temu zwykłe torby termiczne, czy też wkłady lodowe, jeśli mamy ochotę zakupić sobie naprawdę taki świeży, nieutrwalony produkt. Ale w pierwszej kolejności dobrze jest zwrócić uwagę, co też ten producent zaleca, jakie warunki przechowywania zaleca. Zawsze opakowany produkt ma takie zalecenie na etykiecie.
0: No i też taki zdrowy rozsądek. No, jeżeli,
1: tak, no i podstawowa higiena. Tak,
0: tak. Jeżeli mamy mięso, nabiał, lody,
1: tak,
0: no to produkty mrożone, to wiadomo, że jak najszybciej do domu.
1: Do lodówki, do czystej lodówki z czystymi rękami przystępujemy już do tych procesów obróbki takiej.

0: jest coraz wyższa, ale też i konsumentów. To oni po prostu jakby weryfikują podczas zakupów właśnie ten stan opakowania, czy też warunki przechowywania. Mamy bardzo dużo zgłaszanych takich zwykłych interwencji konsumenckich, gdzie po prostu obywatele informują o tym, że przedsiębiorcy nie zachowują pewnych takich standardów. No i na bieżąco reagujemy też na to. Poza tym też ta kontrola wewnętrzna, którą producenci prowadzą, no jakby sprzyja podwyższeniu tej świadomości i tym samym unikamy już tych incydentów takich zatruciowych. No a poza tym prowadzimy bardzo duży pobór prób i badanie w celu zweryfikowania, no tutaj mówimy o bezpieczeństwie mikrobiologicznym, jeśli myślimy o zatruciach, bo to jest główną przyczyną zatruć pokarmowych, tak? Salmonella, listeria, monocytogenes, czasem Escherichia coli. Natomiast no, tych zatruć tak obecnie nie notujemy w jakiejś podwyższonej ilości, no i oby tak było do końca przynajmniej tego sezonu wakacyjnego.
1: Oby tak cały czas było. A gdzie te bakterie, na jakich produktach mogą się namnażać? Które produkty są takie najbardziej podatne i najbardziej wrażliwe na wysokie temperatury i właśnie na to, że te bakterie tam są i mogą być i mogą się namnażać i mogą sprawić, że się pochorujemy?
0: No głównie te produkty pochodzenia zwierzęcego, tak? Czyli mięso, mleko, jaja. One są rezerwuarem tak naturalnie występujących zanieczyszczeń mikrobiologicznych i mamy do czynienia z takimi dwoma aspektami. Albo jest to zanieczyszczenie pierwotne, czyli już od surowca produkt jest zanieczyszczony i ewentualne złe jego przechowywanie bądź też przygotowywanie sprzyja temu namnażaniu, bądź poprzez niezachowywanie higieny, czy to produkcyjnej, czy już tej obróbki w warunkach domowych. Mamy to zanieczyszczenie krzyżowe, bo tutaj w lecie no przede wszystkim powinniśmy pamiętać o higienie rąk. Lato sprzyja temu, że zapominamy o częstym myciu. Często spożywamy posiłki w jakichś takich warunkach bardziej plenerowych, gdzie nie ma warunków do umycia, czy nawet do przygotowywania. Więc na to zawsze warto zwracać uwagę. No ważny jest też sam proces przygotowania już w domu, tak? To właściwe dogrzewanie do tej temperatury 60-70 stopni wewnątrz żywności, to właściwe schładzanie po przygotowaniu i też przechowywanie, taka dobra praktyka przechowywania w domu. Oddzielanie żywności gotowej od żywności surowej w lodówce, no i też ten okres takiej ekspozycji na stole, tak krótko mówiąc. W takich warunkach powyżej 30 stopni no nie należy już tej żywności tak wystawiać do swobodnego ogrzewania się, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, takie 30 stopni bardzo wspomaga rozwój bakterii, ale też enzymów, które rozkładają nam składniki odżywcze i jeśli nie mamy nawet tej żywności zanieczyszczonej pierwotnie, to na pewno ta jakość i dostępność składników odżywczych się zmniejsza, ponieważ enzymy już nam prowadzą procesy rozkładu i no i już niestety, ale tracimy te najcenniejsze wartości.
1: Tak sobie pomyślałam, no tak, pracownicy w gastronomii przechodzą szkolenia, powinni przejść szkolenia, obowiązują ich przepisy, ale w domach to już robimy, co chcemy.
0: Tak, w domu inspekcja sanitarna nie czuwa już nad bezpieczeństwem, stąd takie duże znaczenie ma taka zwykła świadomość po prostu konsumentów, jak zachować się we własnej kuchni, gdzie nikt nie wprowadza procedur ani żadnych limitów, tak? Czyli po prostu higiena rąk, właściwe utrzymywanie właściwej temperatury w lodówce, oddzielanie ugotowanej żywności od surowej. Takie podstawowe rzeczy, które się wpaja już malutkim dzieciom, żeby po prostu no zadbać, szczególnie w tym okresie letnim o takie aspekty.
1: Na przykład jeżeli robimy grilla, no to nie trzymamy tego karczku, aż grill się rozpali, rozgrzeje, tylko zostawmy, nie trzymamy tego karczku na świeżym powietrzu, na słońcu, tylko trzymajmy go w chłodnym miejscu.
0: Tak. Tutaj nawet już nie mówiąc o takich produktach zwierzęcych, które mogą się finalnie okazać no, niebezpieczne przy takiej obróbce, ale nawet zwykłe napoje, tam też jest cukier, dostępność dla bakterii, która to sprzyja namnażaniu. Powinniśmy zawsze mieć gdzieś tam takie czerwone światło na tą temperaturę, która panuje na zewnątrz.
1: No właśnie, to jakie jeszcze takie produkty mniej oczywiste mogą stać się niebezpieczne przez to, że w niewłaściwy sposób przechowywaliśmy te produkty? No mówimy tutaj o nabiale, o mięsie surowym,

0: o jajkach, a jakie jeszcze produkty? No tutaj, tutaj pani przytacza soki. Co może się stać z takim sokiem?
1: Może sfermentować.
0: A no tak.
1: Bo jest duża dostępność cukru. Ale też mamy taki duży, że tak powiem, zasób tej żywności ready to eat. To jest taka żywność gotowa do spożycia. Mówimy tu o świeżych warzywach, takich wstępnie już powiedzmy pokrojonych i zapakowanych, które jakby mają ten dużą zawartość wody. A wilgoć i temperatura sprzyja nam nażeniu się drobnoustrojów.
0: I jeszcze zamknięte opakowanie.
1: Ponieważ mamy też pewne drobnoustroje chorobotwórcze, które fajnie się też rozwijają w takich warunkach beztlenowych. Mamy też taką, jedną z bardziej niebezpiecznych bakterii, Listeria monocytogenes, która świetnie toleruje warunki chłodnicze. Ona po prostu przeżywa w tych temperaturach lodówkowych, jeśli już jest zanieczyszczona ta żywność właśnie tą bakterią i tutaj mrożenie nie przyniesie tutaj takiego efektu pozytywnego, żeby się pozbyć. Tylko ogrzewanie powyżej 65 stopni, a w przypadku takich sałat czy truskawek, pomidorów, no nie przeprowadzimy tego procesu. Tutaj zostaje nam tylko mycie albo kupowanie już tych gotowych do spożycia, takich po umyciu produktów, o które zadbał producent już na etapie produkcji.
0: Ale słyszałam, że takie właśnie sałaty, nawet jeżeli na opakowaniu jest informacja gotowe do spożycia, umyte, to i tak warto te sałaty przepłukać właśnie z tego względu, że nie wiemy, ile one tam w tym sklepie leżały. Takie informacje znalazłam.
1: No, chyba muszę troszeczkę zdementować, ponieważ ta żywność ready to eat ma określony termin przydatności do spożycia. I jeśli go producent na pewno zrobił badania przechowalnicze, żeby określić sobie ten termin i jego odpowiedzialność polega na tym, że ten produkt musi posiadać właściwe parametry fizykochemiczne, ale i też mikrobiologiczne do upływu tej daty. Więc w dużej teorii nie powinno nam nic zagrażać i takie dodatkowe mycie nie jest tutaj właściwe, może niekoniecznie właściwe, ale nie jest potrzebne. Jeśli producent deklaruje, że ta żywność jest gotowa do spożycia i jeszcze dużymi literkami pisze, że jest po umyciu, no to możemy spokojnie zaufać. A to dlatego, że mamy takie, w przypadku tej żywności akurat, to mamy takie dosyć surowe kryteria mikrobiologiczne. Jeden z takich unijnych aktów prawnych, rozporządzenie 2073 i jego nowelizacja z 1 lipca tego roku, no zapewnia nam zachowanie tych kryteriów. I powiem tak, no pod szczególnym okiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej są produkty właśnie te gotowe do spożycia. Sporo tej kategorii produktów badamy i nie stwierdzamy przekroczeń w tym zakresie.
0: Ja się bardzo z tego cieszę, bo to oznacza, że mamy mniej do roboty, jeśli chodzi o takie produkty, bo ja rzeczywiście
1: sięgając... Są to produkty wygodne.
0: Tak, sięgając po te produkty, rzeczywiście jeszcze dodatkowo myłam, czyli już tutaj nie muszę tego robić. Katarzyna Kazek, kierownik oddziału higieny, żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, jest moim Państwa gościem. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Skupimy się na lodówce. Będziemy zaglądać do lodówki.

0: ze mną w studiu Katarzyna Kazek, kierująca oddziałem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Rozmawiamy na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Jak bezpiecznie, jak zdrowo przygotowywać posiłki, jak właściwie przechowywać nasze produkty spożywcze. Tym bardziej, że mamy lato, wysokie temperatury i jesteśmy bardziej narażeni na to, że możemy ulec jakimś zatruciom pokarmowym. To przejdźmy, Pani Katarzyno, teraz do naszych lodówek. Jak my je na co dzień użytkujemy? Czy na przykład nie jest tak, że za rzadko myjemy te lodówki albo przechowujemy produkty nie w tym miejscu, co trzeba?
1: Jeśli chodzi o nasze prywatne lodówki, to troszeczkę z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej trudno stwierdzić, jak tam jest.
0: Nie wchodzicie tutaj na kontrolę.
1: Jeśli się nic nie dzieje, nie ma zagrożenia zdrowia i życia, to nie wchodzimy. To są nasze prywatne lodówki. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby w lodówkach utrzymywać temperaturę 5 stopni Celsjusza. To jest taka optymalna temperatura zarówno dla tych produktów wysoko wrażliwych mikrobiologicznie, jak i tych mniej wrażliwych. O tych wrażliwych to mówimy tutaj właściwie o produktach pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, mleko, nabiał, no ale w lodówce również przechowuje się i sosy, i przetwory, i też warzywa, i też owoce. I dobrze by było w tych naszych domowych lodówkach zadbać przede wszystkim o właściwą segregację. Czyli bezwzględnie oddzielić produkty gotowe do spożycia od tych, które jeszcze wymagają obróbki cieplnej, czyli oddzielić żywność ugotowaną od surowej, zwierzęcą od roślinnej. Ustawić sobie taki pewien priorytet, że już od powrotu ze sklepu segregujemy sobie i właściwie oddzielamy, tak żeby nie doszło do tego zanieczyszczenia krzyżowego.
0: Czy znaczenie ma to, gdzie wkładamy te produkty? Na pierwszą, drugą, trzecią półkę? No tutaj mówi się o tym, że lodówki mają swoje strefy temperatury.
1: Tak, producenci się prześcigają w tych rozwiązaniach i w instrukcji na pewno znajdziemy też takie podpowiedzi, gdzie przechowywać otwarte mleko, gdzie przechowywać drób, jaja, czy też garnek z zupą, tak? A jeśli garnek z zupą, to na pewno z wychłodzoną zupą, bo to chyba nie ma nic gorszego niż włożenie niewystudzonego produktu po obróbce termicznej do lodówki, ponieważ on bardzo szybko osiągnie taką temperaturę sprzyjającą właśnie rozwojowi tych bakterii, a później to powolne schłodzenie do tego powiedzmy 5 czy 7 stopni jeszcze troszeczkę tej lodówce zabierze, a ten czas będzie sprzyjał rozwojowi bakterii, czego sobie po prostu nie życzymy, tak?
0: A czy lodówka i te niskie temperatury, i tutaj już odpowiedź była w pierwszej części naszej rozmowy, ale zapytam jeszcze raz, czy niska temperatura zabija bakterie?
1: Nie wszystkie. Niska temperatura nie zabija bakterii, taka niska jak w lodówce, natomiast nie sprzyja ich namnażaniu. Bo tutaj mamy też cały czas z tyłu głowy taki aspekt, że żeby doszło do zatrucia, to musi być ta odpowiednia ilość bakterii. Jeden organizm potrzebuje trochę więcej, żeby wystąpiła choroba, drugi jest w stanie więcej.